0: Trzeba jest przede
1: Ci się
0: wszystkim
1: po prostu
0: dobrego,
1: nagle
0: mądrego
1: pieniądze znajdą.
0: gospodarza. Mądrego, dobrego gospodarza, który kontroluje i panuje nad tym, co się dzieje.
1: No ale
0: bo w tej
1: właśnie,
0: chwili
1: jeżeli
0: właściwie
1: chodzi o
0: państwo
1: tego
0: nie działa.
1: gospodarza i racjonalne wydawanie pieniędzy, no to tutaj mówi się właśnie o tym w kontekście tych porodówek, że nie opłaca się utrzymywać porodówek, gdzie jest kilkadziesiąt porodów.
0: Panie doktorze, temu rządowi to się nie opłaca nic. Najlepiej jest wszystko likwidować, likwidować szkoły, likwidować właśnie porodówki. No teraz przecież tak samo szpitale, oni nie będą likwidować, ale szpitale będą padały, bo przecież bez zapłaty za świadczenia no nie będą w stanie się utrzymać i samorządy nie utrzymają wielu szpitali. Także to jest rząd likwidator, który likwiduje po kolei wiele instytucji, które służyły i służą Polakom.
1: Tuż na koniec, bo kończy nam się czas. Oglądała pani wczorajszą wizytę premiera Węgier w Polsce ze łzami w oczach, że to jednak nie był Viktor Orban?
0: Nie oglądałam, bo akurat to, tak jak mówiłem, mieliśmy w Senacie, natomiast byłam w Senacie, natomiast no, mignęło mi tam parę tych kadrów, przede wszystkim śmieszna sytuacja, jak Donald Tusk przypina serduszko premierowi, który był mocno zdezorientowany, co się dzieje, i niezbyt zadowolony. No to śmieszne, śmieszne naprawdę gesty. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj to wizyta, jest wiadomo wizyta kurtuazyjna pierwsza, ale było też zapewnienie, że tu nie chodzi o to. Myślę, że łzy w oczach to miał premier, kiedy no, myślał, że premier Węgier będzie krytykował Nawrockiego, prezydenta Nawrockiego, a wcale to nie miało miejsca. Wizyta była w dobrej atmosferze, a przede wszystkim podkreślająca to, że to naród przyjaźni się właśnie naród węgierski i polski, niezależnie od tego, kto jest u sterów władzy.
1: Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości, była gościem poranka 7.09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
2: 7.09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Na koniec dzisiejszego programu łączymy się z Jemenem, gdzie jest Jakub Harapsze, szef misji Caritas Polska w Jemenie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak obecnie wygląda sytuacja w Jemenie?
3: To znaczy, sytuacja w Jemenie niestety od 12 lat się pogarsza, bo konflikt zbrojny wybuchł w 2014 roku i od tego czasu z każdym dniem sytuacja humanitarna się pogarsza, sytuacja ekonomiczna się pogarsza i niestety sytuacja bezpieczeństwa na ulicach też jest coraz gorsza.
2: Właśnie, bo ten konflikt, ta wojna domowa trwa już 12 lat i przygotowując się do naszej rozmowy spotkałem się ze zdaniem, że Jemen to jeden z największych zapomnianych kryzysów humanitarnych na świecie. To dlaczego świat zapomniał o tym, co dzieje się w Jemenie?
3: To jest bardzo ważne pytanie i moim zdaniem, że Jemen przede wszystkim jest bardzo daleki od Europy, bardzo daleki od Polski, ponad 7000 kilometrów odległości. To jest jedna ważna kwestia. Druga kwestia to jest, że już 12 lat trwa ten konflikt, więc ludzie jakby przyzwyczajają się do tego, że gdzieś jest źle i po prostu jest źle i o tym się zapomina. A trzecia ważna kwestia to jest różnica kulturowa. Jemenczycy są inni niż Polacy, są inni niż Europejczycy, więc co jest od nas dalekie, to jest dla nas obojętne, można powiedzieć, trochę niestety.
2: Dlatego też takie rozmowy jak ta przeprowadzane są u nas na antenie, żeby powiedzieć o różnych problemach, złożonościach świata, bo no, czytam, że w Jemenie każdego dnia umierają kobiety w ciąży, a co 25 minut gaśnie życie noworodka. No, to przerażające informacje.
3: To prawda. Niestety infrastruktura medyczna w kraju została zniszczona. Mniej niż 50% różnych ośrodków zdrowia, szpitali tylko funkcjonuje, a te, które funkcjonują lub w części funkcjonują, to funkcjonują dzięki takich organizacji jak Caritas Polska, które wspomagają, wspierają takie ośrodki zdrowia.
2: To właśnie, jaka jest skala potrzeb w Jemenie? Ile ludzi potrzebuje tej pomocy humanitarnej? Czego najbardziej brakuje?
3: W Jemenie jest prawie 40 milionów ludzi i prawie połowa tych ludzi potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. W tym 17 milionów ludzi nie ma wystarczająco jedzenia. Oni po prostu są permanentnie głodni. Przez to ich ciała są słabe i narażone na choroby. 4,5 miliona osób wewnętrznie zostało przesiedlonych. Uciekają przed liniami frontu, przed atakami, przed niebezpieczeństwem i przed głodem i przed biedą. Szukają miast, gdzie można coś tam uzyskać, jakiekolwiek dobro. Bezpieczeństwo lub jedzenie.
2: I też ta wojna domowa, która trwała 12 lat, ona jest tak wyniszczająca, że brakuje właśnie leków, nie ma szpitali, są problemy z prądem? Czy są jeszcze inne jakieś powody tych braków?
3: To znaczy, wszystkiego brakuje w Jemenie. Wszystkiego brakuje. Są przerwy w prądzie dziennie od 8 do 16 godzin, a czasami w sezonie letnim dochodzi do 24 godzin bez prądu. I to jest nie do wyobrażenia dla nas, Polaków, bo temperatura w Jemenie, na południu Jemenu, dochodzi do 45 stopni. Gorąco jest jak w saunie, można powiedzieć, i dom bez prądu, bez lodówki, bez klimatyzacji, bez nawet wiatraka. To nie jest dom, w którym można normalnie funkcjonować. Niestety też embargo, które zostało narzucone na Jemen, obejmuje prawie 70% leków, które powinny być dostarczone. Leki potrzebne dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci, więc trudności na każdym kroku obywatel Jemenu niestety widzi w życiu swoim codziennym.
2: I paradoksem trochę tej sytuacji jest to, że Jemen jest przecież bogaty w ropę.
3: To jest przykra prawda. Jemen jest bardzo bogatym krajem, mogę powiedzieć. Ponad 2000 kilometrów wybrzeża, piękne wybrzeża mają. Bogaty w ropę, bogaty w gaz, ale niestety to wszystko jest jakby zaniedbane. Nie są w stanie nic eksportować, bo embargo ich obejmuje. Nie są w stanie nawet własnej ropy używać, bo nie mają rafinerii. Więc niestety muszą eksportować ropę. Dlatego przez ten konflikt izraelsko-irański, który wybuchł 3 miesiące temu, w Jemenie ceny poszły w górę dramatycznie. A co ciekawe jest, że waluta spadła przez te 12 lat, mogę powiedzieć, 15-krotnie. Człowiek, który zarabiał w rialach jemeńskich jakieś $1200 w tamtych czasach w przeliczeniu, to dzisiaj wartość tych riali jest około $130-140. Więc niestety ludzie klepią biedę.
2: Powiedział pan o tym, że no ta wojna amerykańsko-izraelsko-irańska wpłynęła na sytuację w Jemenie. No my w Europie odczuwamy też skutki tej wojny, będąc tak daleko. Tam, no Jemen jest bliżej niż Europa, to tam też duże skutki tego konfliktu zbrojnego są, rozumiem.
3: Tak, tak, tak, to prawda. Właśnie, że ja się dowiedziałem dopiero po tym konflikcie, że ropa w Jemenie jest importowana przez ciśnienie Hormuz i w większej części to jest od irańskiej strony. Więc niestety, jak ropa idzie w górę, to wszystko idzie w górę. Przede wszystkim leki idą w górę, bo leki są importowane. Tutaj nie ma produkcji żadnych leków, nie ma w ogóle jakiejkolwiek produkcji w Jemenie. Od 12 lat to jest życie z dnia na dzień, po prostu walka o przetrwanie do kolejnego dnia.
2: Właśnie, jak wygląda codzienność życia na ulicach Jemenu?
3: W momencie, kiedy wylądowałem pierwszy raz w Adenie, to byłem w szoku delikatnym, bo wszędzie są checkpointy, wszędzie są wojskowi, wszędzie jest syf, rozwalone mieszkania, rozwalone domy. Ulice przypominają, nie wiem, sceny z amerykańskich filmów wojennych, szczerze mówiąc. Noce są przerażające, bo słychać tylko i wyłącznie generatory, bo każdy potrzebuje jakiegoś prądu, więc nie wiem, tam osiedle całe się składa i kupują jakiś generator i w nocy tylko generatory słychać. Życie Jemeńczyka jest trudne bardzo. Bardzo dużo ludzi nie ma pracy lub straciło pracę przez wojnę i przez to, co się dzieje od 12 lat w kraju. Pracujący ludzie niestety nie zarabiają tyle, żeby móc normalnie i spokojnie wspomóc swoje rodziny. Przeciętny Jemeńczyk zarabia około 35, może $50, to jest 200 zł niecałe na miesiąc. A te pieniądze nie wystarczają nawet na kupowanie wystarczająco jedzenia dla członków rodziny.
2: Czy w Jemenie jest takie pojęcie w ogóle jak dzieciństwo? Bo czytam, że już dzieci w wieku 6 lat wychodzą na ulicę pracować.
3: Dokładnie. Ja powtarzam zawsze to zdanie, jak z kimkolwiek rozmawiam, że w Jemenie nie ma dzieci, bo dziecko, które ma 6 lat, 7 lat, wychodzi na ulicę sprzedawać wodę lub myć auta, cokolwiek robić, żeby wspomóc rodzinę, to już nie jest dzieckiem. Dziecko powinno chodzić do szkoły, wracać ze szkoły, bawić się z kolegami, z koleżankami, mieć plac zabaw i jakieś przyjemności z życia. A dzieci w Jemenie niestety tego nie doznały i chyba większość dzieci teraz to nie znają normalnego życia, bo urodziły się podczas wojny i żyją w tym czasie, gdzie wojna cały czas trwa.
2: Wojna cały czas trwa, to wojnę, nie wiem, można ją zobaczyć na ulicach normalnie, jak ta wojna trwa, ten konflikt wygląda.
3: To znaczy, linie frontu są oddalone od Adenu. Najbliższa linia frontu to jest jakieś 3 godziny od siedziby Caritas Polska w Jemenie, ale są starcia militarne. Często też są zmiany z dnia na dzień. Po prostu jednego dnia widzi się, nie wiem, mocno zielone auta wojskowe, na drugi dzień to są jakieś szare, czyli totalnie inna grupa, inna milicja, inna strona zaczyna kontrolować miasto. I te zmiany są nie do zrozumienia, bo to wszystko się zmienia tak szybko, że po prostu ludzie nawet nie wiedzą, z kim mają trzymać i na co dzień martwią się tylko, żeby przeżyć ten dzień. Ale niestety skutki tej wojny, która trwa już 12 lat, a linie frontu są oddalone o 3-4 godziny od Adenu, to są odczuwalne na co dzień. Widać bardzo dużo żebrzących ludzi na ulicach, bezdomnych, boso chodzących dzieci. Po prostu to, co ja widzę na co dzień, to nie jest do opisania.
2: A czy Jemen może liczyć na wsparcie, na pomoc podobnych organizacji jak Caritas?
3: Dużo organizacji jest w Jemenie. Też większość organizacji działa tutaj już od 20 lat, bo Jemen zawsze był biednym krajem z konfliktami wewnętrznymi. Ale niestety przez różne cięcia w sektorze humanitarnym bardzo dużo organizacji wychodzi z Jemenu. Już nie mają pieniędzy wspierać, nie mają pieniędzy nawet się utrzymać w Jemenie, więc rezygnują i wracają do siebie. Te cięcia są powyżej 60% potrzeb w Jemenie. Niestety te cięcia też dotknęły Caritas. W tamtym roku mieliśmy 4 placówki medyczne na terenie Adenu, gdzie ponad 70 tysięcy pacjentów przyjęliśmy i wsparliśmy szpital w prowincji Hadramaut, która jest oddalona o jakieś 10 godzin od naszej siedziby i tam naprawdę bardzo dużo pacjentów, prawie 120 tysięcy pacjentów, przepraszam, może korzystać z naszej pomocy medycznej. W tym roku nie wiemy, co będziemy robić. Do końca mamy plan na 4 placówki medyczne, które będą kontynuować wsparcie dla społeczeństwa jemeńskiego, będą wspierać matki i dzieci, bo to jest najsłabsze ogniwo w społeczeństwie jemeńskim. I też są plany na wsparcie 2 szpitali. Jeden szpital to jest właśnie w tej prowincji Awale, gdzie są starcia militarne i to jest generalny i najważniejszy szpital, największy można powiedzieć, z różnymi specjalizacjami, ale nie mają wystarczająco sprzętu medycznego i naszym planem był wsparcie tego szpitala sprzętem medycznym i zapewnienia ciągłości w prądzie, czyli solary zamontować, bo niestety prąd, jak wspomniałem, w Jemenie jest tak krótko dostarczany, że czasami nawet ludzie rezygnują z lodówek w domach, bo nie opłaca się, bo nie ma prądu.
2: To jak my możemy wesprzeć wasze działania tam, tą misję humanitarną w Jemenie?
3: Każde wsparcie finansowe jest niedoceniane nawet. Jest po prostu tak ważne, że nie wiem, każda złotówka może kupić nawet strzykawkę, więc wystarczy wejść na stronę www.caritas.pl/Jemen i tam są różne zakładki i po prostu można zostawić donację.
2: A czy wy jako Caritas, wolontariusze, którzy tam są, czy jesteście bezpieczni?
3: To znaczy ja jestem jedynym ekspatem na misji. Co prawda to jest bardzo smutne, bo po 16 już nie mam do kogo się odezwać. A reszta naszych pracowników to są lokalni i to jest właśnie polityka humanitarnych organizacji, czyli lokalizacja, żeby te wszystkie środki były jak najbardziej pomagające społeczeństwu, czyli ci nasi pracownicy dostają wynagrodzenie, co jest jedyne wynagrodzenie, które mogą dostać i w taki sposób mogą wesprzeć swoje rodziny. Mamy 20 pracowników biurowych i prawie 70 pracowników medycznych pracujących w różnych naszych klinikach. Tam są lekarze, położne i specjaliści laboratoryjni.
2: Czyli bo Jemen też przed 12 laty, kiedy ta wojna domowa się zaczęła, było pięknym, spokojnym miejscem.
3: To znaczy ja mogę powiedzieć, że był bardzo pięknym miastem w latach 70-tych, 80-tych, jak partia komunistyczna rządziła na południu Jemenu, bo przed 90 rokiem Jemen był podzielony, był Jemen północny, Jemen południowy. Jemen południowy to był Jemenem komunistycznym, gdzie bardzo mało ludzi było przede wszystkim, było niecałe 3 miliony osób. Ten kraj funkcjonował, mogę powiedzieć, jak zegarek szwajcarski. Każdy miał pracę, każdy uczeń chodził do szkoły, po ukończeniu szkoły mógł znaleźć pracę, były zakłady pracy, były produkcje. I to było czyste miasto przede wszystkim. Ulice były czyste. Bardzo dużo ludzi z wschodniej Europy tutaj byli, mieli nawet produkcję własnego piwa. Był browar Adeli. Ale niestety po 90, jak zaczęło się, nie wiem jak to nazwać, chcieli się zjednoczyć, zjednoczyli się, ale później się zaczęła wojna domowa między północą a południem i południe chciało znowu się oddzielić, więc wszystko, co było wybudowane na południu Jemenu, zostało zniszczone przez kolejne 4 lata.
2: Więc, drodzy Państwo, tak jak nasz gość powiedział, każda złotówka, każde wsparcie jest nieocenione, więc warto też zerknąć na to, co dzieje się nie tylko u nas, to, co się dzieje obok, ale i to, co się dzieje gdzieś indziej na świecie, bo te potrzeby, jak Państwo słyszeli, są naprawdę duże. Jakub Harapsze, szef misji Caritas Polska w Jemenie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od godziny 13.30 mieszkańcy będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty oraz artystyczne prezentacje seniorów i młodzieży. Wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar, a finałem wydarzenia będzie potańcowanie z DJ-em. Wspólna zabawa potrwa do godziny 21. Również 24 maja Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu W Niedzielę po Kościele. Tym razem gośćmi będą Anna Raskolnikow oraz Jędrzej Kucharski. Tematem spotkania będzie dawna muzyka wędrowna i pieśni dziadowskie. Początek spotkania o godzinie 13. Wstęp jest wolny. O Matki Polki to poetycko-muzyczny spektakl o czterech obliczach matki, obecnej w polskiej historii, pamięci i codziennym życiu. Na wydarzenie w najbliższy wtorek, 26 maja, zaprasza Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Na scenie wybrzmią teksty polskiej poezji i literatury powojennej XX wieku. Koncert odbędzie się o godzinie 18:00. Obowiązują bilety. Koncert z okazji Dnia Matki przygotował również Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Na scenie w najbliższą niedzielę wystąpią Studio Piosenki Art oraz Koło Baletowe. Początek o godzinie 16:00. Na muzyczne i bajkowe świętowanie Dnia Matki zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckim. Wydarzenie Artystyczny Bukiet dla Mamy odbędzie się w najbliższy wtorek, 26 maja o godzinie 17:00 w sali widowiskowej. W programie między innymi spektakl Kopciuszek, taneczna podróż z grupami baletowymi, pokaz tańca w wykonaniu uczestników Klubu Tańca Towarzyskiego, wstęp jest wolny. W najbliższy piątek, 22 maja, Galeria pod Arkadami w Łomży zaprasza na wernisaż wystawy To na tym podparte tamtym Jana Mioduszewskiego. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Rusza kolejna edycja międzypokoleniowych dyskotek w Łomży. W każdy czwartek bulwary przy porcie rzecznym Mosir zamienią się w otwartą przestrzeń taneczną nad rzeką Narew. Wstęp jest wolny. Początek tanecznych wieczorów o godzinie 17:00. 31 maja już po raz 37 odbędzie się Jarmark Kurpiowski imienia Stanisława Sieruty w Myszyńcu. W programie między innymi przegląd grup śpiewaczych, tanecznych, kapel kurpiowskich, gawędziarzy z Puszczy Zielonej i Białej. Zainteresowani wciąż mogą się zgłaszać. Czas upływa 25 maja. Więcej informacji jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. A kolejnym gościem w audycji z kulturą na ty jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, pani Katarzyna Kostro. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Zbliżamy się do sezonu letniego. W Czyżewie rozpoczynacie ten sezon intensywnie i już wkrótce, w pierwszy weekend czerwca, odbędą się Dni Rodziny. Co przygotowaliście na tegoroczne świętowanie?
3: Tak, w tym roku Dzień Rodziny obchodzimy jako dwudniowy dzień. Wspólnie świętujemy właśnie w Czyżewie na Stadionie Miejskim. Pierwszego dnia, 5 czerwca, rozpoczynamy rano. Rozpoczynamy rodzinne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza, które już co roku się odbywają dzięki współpracy Koła Wędkarskiego w Czyżewie, numer 42. Następnie o godzinie 15 właśnie na Stadionie w Czyżewie wystąpią zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Są to zespoły taneczne, wokalne, Teatr Marzeń, będzie to Nowa Nuta, będzie Bemol, będzie zespół pieśni i tańca. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe rozpoczęcie właśnie pierwszego dnia Święta Rodziny. Następnie rozstrzygniemy konkurs plastyczny Moja Rodzina i Laurka dla Mamy. Od godziny 17 zaczynamy już działania na scenie z zaczniemy koncert Tulinki Show. Jest to typowy program dla najmłodszych naszych odbiorców. Później wystąpi zespół Szeptucha, następnie zespół Morales. Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk, akcent z zespołem. Dodatkowo w tym dniu mamy różne atrakcje dla dzieci. Będą to animacje, urządzenia rekreacyjne, będzie także fotobudka, będą rowery wodne i kajaki, przejażdżki bryczką czy przejażdżki kucami. To właśnie jest pierwszy dzień, natomiast drugiego dnia zaczynamy od godziny 15. Będą to urządzenia właśnie takie, plac zabaw, dmuchańce. I będzie też, myślę, że taką atrakcją, bo po raz pierwszy w Czerzewie będziemy mieli festiwal kolorów. Jest to właśnie takie wydarzenie, w którym mogą brać praktycznie i dzieci, młodzież i dorośli, także takie rodzinna wspólna zabawa. Będzie także turniej rodzin przygotowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dobrowie Wielkiej. I będą także gry i zabawy na tafli stadionu przygotowane przez Klub Sportowy Orlęta w Czerzewie. Tutaj chciałabym podkreślić znaczące dla mnie jako organizatora wydarzeń współpraca z różnymi instytucjami, przede wszystkim ze szkołami, bo one bardzo dużo wspierają mnie właśnie w takich działaniach jak Dzień Rodziny czy inne wydarzenia czy uroczystości państwowe. I tutaj chciałabym wymienić właśnie te instytucje. Między innymi jest to właśnie Urząd Miejski w Czerzewie, Biblioteka w Czerzewie, Szkoła Podstawowa w Czerzewie, w Rosochatym Kościelnym, w Dąbrowie Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych także w Czerzewie. Również wspiera mnie w tych działaniach Ochotnicza Straż Pożarna Czerzew, właśnie Koło Wędkarskie w Czerzewie, Klub Sportowy Orlęta i tutaj po raz pierwszy też nawiązuje współpracę z Młodzieżową Radą Gminy w Czerzewie. Myślę, że ta oferta zadowoli mieszkańców. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i wspólnie przez te dwa dni będziemy się dobrze bawić, dobrze odpoczywać.
2: Jak słyszymy, tegoroczne dni rodziny w Czerzewie zapowiadają się, można powiedzieć, muzycznie, sportowo, ale przede wszystkim będzie chyba rodzinnie.
3: Bardzo. Myślę, że będzie rodzinnie, bo mówię, to już jest któraś z kolei edycja właśnie tego Dnia Rodziny, także bardzo chętnie mieszkańcy korzystają, przychodzą właśnie z rodzinami i spędzają ten wolny czas wspólnie.
2: Tak, bo chciałam zapytać, czy takie wydarzenia jak chociażby Dzień Rodziny cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców? Mieszkańcy potrzebują takich spotkań?
3: Myślę, że tak, bo też to jest okazja do, tak jak już wcześniej wspomniałam, do prezentacji naszych zespołów, naszych, które działają przy Ośrodku Kultury. I uczestnikami tych zespołów są właśnie dzieci, młodzież i rodzice bardzo chętnie przychodzą na takie prezentacje tych swoich dzieci i też chętnie właśnie korzystają z tych różnych atrakcji, które proponujemy co roku.
2: A czy dziś trudniej jest zachęcić mieszkańców do udziału w kulturze niż kiedyś? A może jest właśnie na odwrót?
3: Myślę, że nie. To zależy właśnie od oferty, z jaką wychodzimy do mieszkańców. Poszerzamy tę ofertę. Zwracamy też uwagę na potrzeby mieszkańców, na potrzeby naszych dzieci. No, organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty, spotkania czy wydarzenia plenerowe, czy przeglądy, czy ewentualnie jakieś konkursy. Właśnie dzieci, młodzież, tak samo i dorośli chętnie biorą udział w naszych zajęciach, które proponujemy. To są zajęcia pozalekcyjne. Czasami też proponujemy warsztaty tematyczne, bo praktycznie co miesiąc wychodzimy z jakąś propozycją warsztatów tematycznych, w których nawet mogą brać udział dzieci z rodzicami, bo też takie warsztaty mamy. Także no, jest zainteresowanie. Są też zajęcia dla dorosłych, jak pilates. Są też, tak jak mówię, zespoły. Mamy zespół Eufonia. Są to osoby dorosłe, które chętnie uczestniczą na te zajęcia, chętnie występują. Działa ten zespół od 3 lat, a już jest bardzo znany. Nie tylko w naszej lokalnej społeczności, ale także i w obrębie tutaj naszego województwa. Występuje gościnnie bardzo często. Także no, wydaje mi się, że nasze społeczeństwo jest aktywne. Mi się na przykład bardzo dobrze współpracuje ze szkołami, z mieszkańcami.
2: A to jest chyba połowa sukcesu, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń chociażby.
3: Tak mi się wydaje. Tak jak już wcześniej wymieniłam te instytucje, które mnie wspierają. Tutaj większość tych wydarzeń organizuje wspólnie, czy ze szkołami, czy właśnie ze stowarzyszeniami, czy z kołami gospodyń. Bardzo chętnie właśnie współpracują ze mną. No i ja też, jeżeli jest taka potrzeba ze strony szkół, też wspieram ich swoimi doświadczeniami, swoim sprzętem ewentualnie. Także nie narzekam na współpracę właśnie tutaj z mieszkańcami, wręcz jestem bardzo zadowolona z tej współpracy.
2: A jak zmieniła się według pani dyrektor rola Domu Kultury w Małym Mieście?
3: Ach, zmieniła się rola. No właśnie... Wydaje mi się, że teraz te działania, które proponujemy, są bardziej, że tak powiem, skierowane do mieszkańców, no jakby spełniają ich potrzeby, realizują ich potrzeby. No jesteśmy tak jakby takim centrum jakby integracji, edukacji. Taka jest chyba rola ośrodków kultury w Małym Mieście. No i czekamy na wspólne działania, czekamy na reakcję mieszkańców.
2: A jakie wyzwania stoją dziś przed instytucjami kultury?
3: Jakie wyzwania? No to, że musimy, wydaje mi się, poszerzać tę ofertę, poszerzać, iść z duchem, że tak powiem, czasu. Zwiększać tę ofertę, tak jak mówiłam, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów.
2: Pani dyrektor, na koniec jeszcze raz przypomnijmy o zbliżających się dniach rodziny, bo nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić właśnie na te zbliżające się wydarzenia.
3: Chciałabym jeszcze, pani redaktor, wspomnieć, bo zapomniałam, że mamy bardzo fajne wydarzenie z okazji Dnia Matki. Będzie to 26 maja. Tutaj w Ośrodku Kultury będzie koncert poświęcony twórczości Anny Janta. Będzie to taki koncert wspomnieniowy. Anna już nie mieszka tu. I właśnie wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia Szczyrzewa wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca. I właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki. Także myślę, że będzie to takie wspaniałe wydarzenie dla mam z okazji ich święta i dla mieszkańców naszej miejscowości.
2: Także jeszcze przed Dniami Rodziny zapraszacie na koncert z okazji Dnia Matki, ale to pewnie będzie również takie rodzinne świętowanie.
3: Tak, oczywiście, że tak.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście
3: dziękuję.
2: O nadchodzących kolejnych wydarzeniach w Czyrzewie będziemy Państwa na bieżąco informować.
3: Oczywiście,
2: dziękuję bardzo.
3: Dobrze. Dziękuję bardzo.
0: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu zaraz po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną.
2: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Boleśnie pewnie odczuwa te słowa Piotr. Trzykrotnie Jezus pyta się go o miłość. Może potrzebne było to pytanie i jego powtórzenie w odpowiedzi na to, że Szymon, bliski uczeń Jezusa, ten, który podczas ostatniej wieczerzy tak żarliwie zapewniał Chrystusa o swojej wierności, wkrótce potem, właśnie trzykrotnie, zaparł się mistrza, wtedy, kiedy był pojmany. Trzykrotne pytanie o miłość może jest potrzebne, aby się głębiej zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie. Bo przecież naprawdę to łatwo powiedzieć: kocham. Łatwo posługiwać się nawet pięknymi słowami. Ale czy tym słowom towarzyszy prawdziwa miłość? Czy temu zapewnieniu towarzyszy serce? Pytanie, które się powtarza, zmusza do refleksji, do odpowiedzi pogłębionej, do postawy, w której życie odpowiadałoby słowom. Szymon Piotr dał taką odpowiedź. Jego życie, poświęcone Chrystusowej Ewangelii, aż do męczeńskiej śmierci w Rzymie, w czasie prześladowań za czasów cesarza Nerona, było świadectwem, było potwierdzeniem, że on kocha Pana i Mistrza swego. Każdego z nas Jezus też pyta: czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? Jaka jest Twoja odpowiedź? Ciągle na nowo stawiane pytanie nie pozwala, by odpowiedź była zdawkowa, by odpowiedzieć tylko ustami, tylko słowem. Odpowiedzieć musimy życiem. Niech więc nasze tak, Panie, będzie odpowiedzią płynącą z serca. Niech to będzie odpowiedź potwierdzona własnym życiem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 22 maja. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą Rita, Wiesława, Helena. Od dziś możliwa niewielka zmiana pogody. Nie można wykluczyć, że kolejne dni przyniosą miejscami nieco bardziej intensywne opady deszczu. Przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami padał będzie przelotny deszcz, a na północnym wschodzie możliwe są też burze, w trakcie których możliwe są intensywne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia od 16-17 stopni na północy i Podhalu do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 12 do 15 stopni. Wiatr powinien być słaby, tylko okresami umiarkowany, na Półwyspie Helskim dość silny, na południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty, północny i północno-zachodni. A co dzisiaj w programie? W pierwszej godzinie poranka, 7:09, moim gościem będzie o 7:30 ojciec dr Marek Kotyński, teolog duchowości i filmoznawca, który opowie nam o wchodzącym dziś na ekrany w kin filmie religijnym w reżyserii Dariusza Walusiaka Posłani. A po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek.

0: Prasowy poranek.
1: Piątkowy przegląd prasy zaczynamy od Rzeczpospolitej, a tutaj Port Polska winduje ceny mieszkań. Choć megalotnisko ma zostać otwarte dopiero w 2032 roku, wpływ inwestycji na rynek nieruchomości w zachodniej części Mazowsza jest już bardzo widoczny. Największym beneficjentem zmian jest Grodzisk Mazowiecki. Od połowy 2022 roku średnie ceny mieszkań wzrosły tam z niespełna 5 tysięcy złotych do ponad 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a oferta nowych lokali zwiększyła się z około 200 do ponad 300 mieszkań. Powstaje tam coraz więcej inwestycji deweloperskich. Port Polska już zaczyna zmieniać geografię rynku mieszkań w Polsce, ale robi to selektywnie, mówi Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl. Stabilny rozwój notuje Błonie, korzystając z bliskości autostrady A2 i zaplecza logistycznego. Mniej jednoznaczna jest sytuacja Żyrardowa, gdzie początkowo boom inwestycyjny doprowadził do nadpodaży mieszkań, a rynek obecnie wraca do bardziej naturalnego tempa wzrostu. Eksperci podkreślają, że największe korzyści odniosą miasta dobrze skomunikowane z Warszawą i przyszłym lotniskiem. Równolegle do mieszkań rośnie zainteresowanie gruntami pod inwestycje logistyczne, magazynowe i hotelowe. W dłuższej perspektywie Port Polska może stać się jednym z głównych motorów rozwoju zachodniego Mazowsza. Polityczne show Ziobrą. Czy przeczołganie byłego ministra przed komisją śledczą było ważniejsze niż doprowadzenie do tego, by usłyszał zarzuty w śledztwie? Zarzuty, jakie prokuratura chce ogłosić Zbigniewowi Ziobrze, są bliźniacze do tych, jakie usłyszał Marcin Romanowski. Mogła to zrobić już dawno temu, a zdecydowała się je postawić dopiero po politycznym przesłuchaniu przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Nie popisał się także warszawski sąd. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Ena za Zbigniewem Ziobrą złożony w lutym rozpoznany zostanie dopiero we wrześniu, bo jak ustaliła Rzeczpospolita, przez całe 3 miesiące od 1 czerwca do 30 sierpnia sędziowie przebywać będą na urlopach. I jeszcze przechodzimy do Gazety Prawnej, a tutaj im aneks bezpieczniejszy, tym słabsza z niego broń. Daria Alszabi pisze, spór a aneks do raportu z likwidacji WSI nie jest tylko sporem o jawność. To pytanie o to, czy potrafimy odróżnić rozliczenia patologii od użycia materiałów służb jako narzędzia bieżącej polityki. Aneks do raportu z likwidacji WSI miał według polityków z prawej strony zawierać brakującą prawdę o III RP, dawnych służbach, ukrytych wpływach, sieciach powiązań i mechanizmach, których kolejne głowy państwa nie chciały pokazać opinii publicznej. Sławomir Cenckiewicz nazwał go wręcz świętym graalem prawicy. Karol Nawrocki obiecał w kampanii, że po niego sięgnie i sięgnął w momencie dla siebie niewygodnym. Afera Zonda Krypto zaczęła obciążać prezydenta i jego otoczenie. Wróciły pytania o wcześniejsze weta do ustaw regulujących rynek kryptowalut. Rząd zaczął budować opowieść o prawicy, która przez ostatnie lata blokowała rozwiązania zwiększające nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Aneks dawał więc możliwość zmiany pola gry z bieżącej odpowiedzialności na stare rozliczenia, z kryptowalut na służby, z pytań o motywację decyzji prezydenta na pytania o trzecią RP. Pomysł powrotu Wielkiej Brytanii do Unii nie jest zbyt realistyczny, ale za to użyteczny dla Keira Starmera. Po klęsce w wyborach lokalnych elity Partii Pracy szukają koła ratunkowego. Zmiana lidera Partii Pracy, jednocześnie szefa rządu Jego Królewskiej Mości, nie wystarczy do naprawy Wielkiej Brytanii. Może jednak dać partii chwilę politycznego oddechu. Super czwartek, bo tak określano wybory 7 maja w Wielkiej Brytanii, przyniósł polityczne trzęsienie ziemi. Wyborcy dali wyraz swemu niezadowoleniu z Partii Pracy odbierając jej ponad 60% stanu posiadania w lokalnych radach. Laburzyści utracili nawet niektóre ze swych tradycyjnych przyczółków w lewicowych dzielnicach Londynu, w dawnych regionach przemysłowych centralnej i północnej Anglii oraz Walii. Niektóre przypadki były szokujące, na przykład w Wigan w pobliżu Manchesteru od ponad półwiecza bastionu Labour Party wszystkie jej mandaty w liczbie 20 przepadły na rzecz partii Reform UK, do tej pory odgrywającej tam rolę absolutnie marginalną. Niewielka pociecha, że w skali kraju równie ciężkie lanie spotkało też opozycyjnych konserwatystów, którzy najwyraźniej nadal płacą rachunek za swoje niestabilne i niezbyt udolne rządy przed 2024 rokiem. I jeszcze czytamy w gazecie Polskiej Codziennie: Kraków idzie na referendum, człowiek Tuska w strachu. W niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn, by wypowiedzieć się w referendum na temat przyszłości swojego miasta. Widocznie zagrożony czuje się prezydent Aleksander Miszalski, który przyjął taktykę wzywania swoich sympatyków do bojkotu głosowania. Aby referendum z odwołaniem go z stanowiska było ważne, do urn musi pójść 158 555 000 mieszkańców spośród blisko 600 000 uprawnionych do głosowania. I jeszcze przejdziemy do świata. USA chcą otworzyć arktyczną tarczę. Myślę, że nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone ponownie zaznaczyły swoją obecność na Grenlandii, powiedział Jeff Landry, specjalny wysłannik USA na Grenlandię. Strona amerykańska w czasie zimnej wojny dysponowała na wyspie 17 bazami i instalacjami wojskowymi. Obecnie jest tam tylko jedna Pituffik Space Base, jedyna taka baza. I to wszystko w przeglądzie gazet. Teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ojciec dr Marek Kotyński, teolog duchowości i filmoznawca. Szczęść Boże, ojcze.
2: Kłaniam się serdecznie wszystkim słuchaczom i panu.
1: Dziś premiera filmu Posłani. Powiem szczerze, gdy oglądałem ten film, uderzył mnie realizm, z jakim bohaterowie opowiadają o działaniu Boga oraz szatana. Jak ojciec uważa, takie mocne świadectwa bardziej widza przebudzają duchowo, czy powodują jeszcze większe wątpliwości, czy na pewno to, co się widzi, jest prawdziwe?
2: No, myślę, że kiedy się o tym mówi, to mogą być różne reakcje, bo z jednej strony nie lubimy ludzi nawiedzonych, nie lubimy ludzi takich troszkę jakby przegiętych w religijnie i tak to może brzmieć, kiedy się opowiada o filmie. Natomiast kiedy się go ogląda, nie ma się takiego wrażenia, mimo że jakieś myśli po głowie chodzą, bo film mówi o tym, że no na przykład taką kanwą tego filmu jest to, że pewien młody chłopak, powiedzmy 20 czy koło 30, pan Michał Ulewiński, po prostu rzuca swoją pracę w Holandii, dobrze płatną, przyjeżdża do Polski, ponieważ przeżywa swoje takie, powiedzmy, no, przebudzenie duchowe na tym etapie swojego życia, zbija 15-kilogramowy krzyż i pokonuje 700 prawie kilometrów, znacząc mapę Polski przejściem na piechotę od Zalewu Wiślanego po Giewont, od powiedzmy zachodu po Sokółkę i cud eucharystyczny, tak by jakby taki kreśli znak krzyża. Więc to na pierwszy rzut oka może się wydawać trochę dziwne i takie trochę, no bym powiedział, lekko przesadzone. I może niektórych zrażać. Natomiast kiedy widzi się, co mówią te osoby, patrzy się na ich świadectwa, w większości są to mężczyźni, choć tam również są i kobiety w tym filmie, bo jest to film dokumentalny, kiedy mówią o swoich świadectwach, to raczej bym powiedział, przemawiają głęboko do serca i do świadomości i ta wstępna obawa, że będzie to film taki, który raczej, no to nie dla mnie, to przesada, to nie, właśnie nie, ten film jest radykalny, to fakt. Jest taki męski, rzeczywiście, tak jak męski różaniec, o którym wspominają tam w tym filmie, ale ten film przekonuje. Ja niedawno miałem po raz kolejny już taką przedpremierowy pokaz dla ludzi tutaj w Warszawie i w kinie Wisła i muszę powiedzieć, że no, na sali było więcej tym razem kobiet, choć było sporo mężczyzn, to ten film porusza głęboko. Także nawet na zakończenie wybuchły brawa, co mi się rzadko zdarza na pokazach.
1: A czym w ogóle ojca ten film właśnie szczególnie poruszył?
2: No mi poruszył właśnie taką prawdziwością. I bo ja też mam takie obawy. Nikt z nas nie lubi takich filmów, troszeczkę takich jakby powiedzmy na siły, czy nawiedzonych, jak my to mówimy, czyli takich, gdzie jest taka jakby taka trochę ekstaza duchowa w opowiadaniu o filmach. Natomiast ten film, osoby, chociażby nawet wspomniany przeze mnie pan Michał Ulewiński, który jest jakby taką kanwą, bo pan Michał Ulewiński idąc, taka jest formuła tego filmu, idąc przez Polskę, spotyka różne osoby, które podobnie jak on przeżywają różne rzeczy duchowe, to znaczy spotkanie z Bogiem. Ale to spotkanie duchowe, moim zdaniem, to jest taki ciężar filmu. To mnie też porusza bardzo z jednej strony i prawdziwość tych doświadczeń, bo to widać po twarzy, po prostu nie potrzeba być wielkim ekspertem, żeby zobaczyć, że ktoś mówi to, co leży mu głęboko na sercu i to są w większości, jak mówię, mężczyźni, takie trochę męskie granie duchowe. Otóż to, co mnie dotyka osobiście, to, że te osoby nie skończyły na tym, że oni zmieniają życie, bo spotkali Boga, bo przeżyli doświadczenie wiary, co już samo w sobie jest oczywiście ogromną wartością i jakimś wielkim przeżyciem, bardzo poruszające zresztą. Natomiast to, co mnie dotknęło, to jest to, że te osoby nie zostają na tym. One uważają, że muszą coś zrobić dla Kościoła, również dla Polski, dla innych przede wszystkim, dla drugiego człowieka, dzielić się. I dlatego ten tytuł to jest posłani, nie powołani, czyli nie ci, którzy tam przeżywają swoją tylko relację z Bogiem, porządkują życie i od tej pory już żyją uczciwie. Nie, oni chcą powiedzieć o Bogu drugiemu człowiekowi, chcą odkrywają jakąś, czy wymyślają, często jest to jakby takie powołanie Boże, jakąś inicjatywę, którą chcą pomóc drugiemu człowiekowi w odkrywaniu Boga, nie tylko w zmianie jego życia, w odkrywaniu Boga. I każdy z nich się czuje posłany. To jest moim zdaniem taki ciężar tego filmu i to jest to, taka wartość dodana w porównaniu do wielu innych filmów, które oczywiście są fajne i poruszające i cenne. Natomiast ten film jakby idzie o krok dalej.
1: Ojciec też sporo właśnie mówi o tym odkrywaniu przede wszystkim przez mężczyzn, tej męskiej duchowości. I czy ojciec z jakimi się spotkał też opiniami właśnie mężczyzn? Czy ten film może jakoś spowodować, że mężczyźni będą bardziej chcieli właśnie zaangażować się w duchowość w kościele, bo obecnie no, tych mężczyzn nadal jednak brakuje?
2: Ja nie wiem, jak oczywiście w poszczególnych regionach Polski, ale ja mam w Warszawie, to mam takie troszkę inne jakby doświadczenie. W tym sensie, że oczywiście widać kryzys generalnie duchowy w całym naszym społeczeństwie polskim i światowym oczywista. Natomiast to, co w Warszawie właśnie widać, że mężczyźni się ruszyli już trochę. To są takie, jeżeli tak jak się mówi o takich jaskółkach nawrócenia i powrotu do Boga we Francji, tam czy w Belgii nawet ostatnio, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na uniwersytetach i tak dalej, to w Polsce, jeżeli byśmy chcieli widzieć taką jaskółkę, to są właśnie mężczyźni, o dziwo. Kościół się dosyć dobrze nimi zajął, bo są właśnie te inicjatywy najróżniejsze, stowarzyszenia, różaniec, powiedzmy taki męski różaniec i inne tego rodzaju takie różne stowarzyszenia. Może one nie są jakieś takie światowe, czy są w jakimś zasięgu bardzo ogólnopolskim, choć na przykład ten męski różaniec jest w ponad setce miast i miasteczek w Polsce. I fajne jest to, że właśnie mężczyźni się, moim zdaniem, się ruszają. Jeśli nasz kościół pomalowali na Karolkowej w Warszawie, ktoś pomalował w czasie czarnych marszów, to były to panie właśnie, kobiety. Ja myślę, że z kobietami się dzieje dużo gorzej w jakimś sensie, bo po prostu jest jakiś taki troszeczkę zachwycenie taką wolnością źle pojętą, skoncentrowanie przede wszystkim na sobie i to w dużych miastach jak Warszawa, to dosyć widać, że kobiety myślą tylko, myśl przesadzam oczywiście, bo większość pewnie nie, ale zwłaszcza młode panie myślą, nie wiem, o zrobieniu sobie tipsów, o zapatrzone w siebie, dbające o wygląd, a to są wszystko rzeczy ważne, ale drugorzędne. Mimo wszystko, prawda?
1: Ojcze, chciałem jeszcze wrócić troszkę do naszego filmu. Jak ojciec jako filmoznawca ocenia w ogóle reżyserię Dariusza Walusiaka?
2: No Dariusz Walusiak jest już, przede wszystkim jest reżyserem zaangażowanym, bo z czasów jeszcze swoich studiów na UJ-cie to my się troszkę poznaliśmy swego czasu. W czasie studiów na UJ-cie on już był zaangażowany w powstającą wtedy Solidarność, a potem zrobił sporo różnych ciekawych filmów właśnie dokumentalnych. Jest to człowiek wierzący i tylko wspomnę chociażby o Teraz i w godzinę śmierci właśnie, też nakręcony w różnych miejscach na świecie, na przykład Gurgacz, Kapelan Wyklętych. Bardzo fajny film. Bardzo wielu go zobaczyło i jest związanych z tym filmem, bo pokazuje kapelana, jezuitę, który potem prawie za to został wyrzucony ze zgromadzenia, że zajął się i był kapelanem żołnierzy wyklętych gdzieś tam w lasach na południu Polski. Albo na przykład ostatni taki jego film z takich może bardziej znanych, Ulmowie, Błogosławiona rodzina. O Ulmach ten film, który też przeszedł przez kina. I myślę, że od strony fachowej to tam się trudno przyczepić do tego filmu, ponieważ i operator, którego też miałem okazję niedawno poznać właśnie na premierze tego filmu w Warszawie w kinie Wisła, no i sam pan Dariusz jest po prostu, no on przede wszystkim bardzo dobrze dokumentuje, bardzo dobrze umie rozmawiać z ludźmi, wydobywa to, o co mu chodzi z człowieka. To wcale nie jest proste, bo są tacy ludzie jak zwyczajni, jak my. Po prostu na przykład te wartości duchowe, te wartości, które... I one brzmią w tym filmie naprawdę autentycznie. To są panowie, którzy... No nie wiem, ktoś tam jest, ćwiczy karate, ktoś tam jest wojskowym, ktoś tam jest... zajmuje się, ma swoją, prowadzi jakąś tam firmę, czy jest jakimś tam menadżerem i tak dalej. Bardzo ciekawe te świadectwa są i myślę, że ten film jest robiony bardzo dobrze, bardzo dobrze. On przemawia właśnie taką, z jednej strony prostotą, z drugiej strony taką autentycznością, bo to nie jest jakiś taki film wyszukany. Natomiast robi absolutnie wrażenie. No, to nie przypadek, że ludzie zaczęli bić brawo podczas ostatniego przedpremierowego spotkania w Warszawie. A pan Darek Warusiak, trzeba się za niego pomodlić, bo on tuż przed premierą niestety doznał uszczerbku na zdrowiu poważniejszego i w tej chwili jest na takiej rehabilitacji, nawet na samej premierze nie mógł być. Więc ten film jest też okupiony takim jego osobistym cierpieniem fizycznym i prosiłbym słuchaczy, żeby się też za niego westchnąć do Boga, choćby zdrowaś Mario dzisiaj odmówić.
1: Jasne, oczywiście będziemy się modlić za pana reżysera, ale jakie też pytania stawia nam reżyser w filmie właśnie Posłani, jak ojciec to dostrzega?
2: No właśnie mi się wydaje, że co robisz ze swoją wiarą? To znaczy oczywiście moment łaski i nawrócenia jest na pierwszym miejscu, bez niego nic się nie da zrobić. I to jest zawsze największe. Natomiast to, że my chociażby w Polsce po prostu jakby ta wiara jest tylko dla nas, ewentualnie dla mojej rodziny, ale nawet i to nie. Tam w filmie padają takie fajne słowa pana Artura Wolskiego, który jest inicjatorem męskiego różańca, który bardzo fajnie mówi w swoim takim świadectwie, które tam zawarte jest, i mówi, że kiedy mąż się nawraca, to nawraca się cała rodzina. Kiedy ojciec się nawraca, nawraca się cała rodzina. I ja myślę, że w tym takim mikroskopijnym, jakim jest rodzina, związku i tej małej wspólnocie, i w tych słowach zawarte jest to, co jest to przesłanie filmu, mianowicie, że nasza wiara musi być na zewnątrz pokazywana. I nie chodzi o epatowanie, nie chodzi o przekazywanie na siłę, czy kłótnie w biurach, czy w rodzinach. Wiem, bo sam tego doświadczałem i doświadczam nawet. Natomiast chodzi tutaj o coś innego, mianowicie, żeby o tym mówić, żeby się nie wstydzić, nie wiem, życzeń błogosławionych świąt, żeby ci Jezus błogosławił czy coś, i niech to nie będzie oczywiście puste słowo, ale ja ostatnio właśnie po prostu nie tyle, że się wstydzę, bo nigdy się jakoś tam nie wstydziłem mojej wiary, wprost przeciwnie, ale po prostu nie mam żadnych obiekcji powiedzieć o wierze mojej, czy ktoś powie, jak księdzem jesteś, nie? No, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że czasami w swoim środowisku najbliższym ciężko o tym gadać. My za mało i o tym mówimy, a przede wszystkim tym żyjemy. Tak po prostu, kim tym żyjemy? Tak po prostu na co dzień. I mi się wydaje, że tą wiarę trzeba przekazywać. I to nie jest robota dla księży tylko.

0: pracownicy, podwładni, przełożeni w sposób bardzo prosty i jeśli to jest autentyczne, to to nie będzie gryzło na ogół, choć możemy się oczywiście spotkać z jakimiś afrontami.
1: A wyobraźmy sobie, ojcze, że może się ojciec spotkać na kawę tylko z jednym z bohaterów filmu. Kto to by był i dlaczego?
0: No właśnie, ciężko by było to powiedzieć. Ja się poznałem troszkę bliżej teraz właśnie po premierze tego filmu z panem Arturem Wolskim, który jest prezesem Fundacji Skrzydła Chwały. Właśnie on jest tym inicjatorem męskiego różańca. A zaczęli od tego, że po prostu zaczęli się modlić nawet na ulicy. I nie udzielali informacji o tej inicjatywie, nie mówili, nie odpowiadali na nie żadnych wywiadów. Jedynym to były zdjęcia zamieszczane w internecie, jak się prawdziwi mężczyźni modlą i mogli się tylko porozumieć przez jakimś tam na Facebooku bodajże. I to mi się bardzo podobało. Pan Artur jest bardzo taki, bym powiedział, skromny. Zresztą w filmie mocno jest zaznaczona pokora. To jest też bardzo ważne, że to nie jest pobożność na pokaz, to nie jest pobożność po to, żeby epatować i czuć się lepszym. Po prostu trzeba zrobić coś, on mówi, dla Polski, ale też trzeba zrobić po prostu dla Kościoła w świecie, dla drugiego człowieka, bo tego od nas Chrystus chce. Niestety katolicyzm światowy wręcz jest skurczył się do mojej osobistej decyzji, do moich osobistych nabożeństw i ewentualnie modlitw. Natomiast jakby go nie było widać na zewnątrz. I nie chodzi o epatowanie, chodzi tylko o to, żebyśmy się zachowywali normalnie. Ja idąc, nie wiem, ulicą, bardzo często się modlę, bo lubię chodzić i muszę chodzić, natomiast i często mam różaniec po prostu w ręku i się tego nie wstydzę. To, że ktoś tam patrzy na to, niech patrzy. Wielu moich znajomych, nie wiem, odmawia sobie różaniec w tramwaju. Niech sobie myślą nawet ludzie, że ktoś jest, nie wiem, nawiedzony, że ktoś jakiś pewnie... Niech sobie tak myślą, po prostu. Chodzi o to, że ja to robię szczerze i modlę się za innych. To jest bardzo ważna sprawa.
1: W takim razie zapraszamy na film Posłani. Aha, rozumiem, dobrze. Dziękuję ojcu serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był ojciec dr Marek Kutyński, teolog duchowości i filmoznawca.
0: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Czas szybko leci, kończymy już pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest niezmiennie Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem na temat bieżącej sytuacji politycznej, a o 8:40 porozmawiam z Ilianną Surmą z domu wydawniczego Rafael o jej relacji ze świętą Ritą, której wspomnienie obchodzi dziś Kościół katolicki. Słyszymy się ponownie o godzinie 8:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Twój początek dnia.
1: A na zegarach 8:09, piątek, 22 maja, Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem m.in. o relokacji wojsk amerykańskich do Polski. A o 8:40 moim gościem będzie Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael. Zapytam panią Lilianę m.in. o to, w jaki sposób doświadczyła działania świętej Rity w swoim życiu. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Chciałem zacząć od takiej gorącej informacji z czwartku wieczora. Prezydent Donald Trump poinformował na Truth Social, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Swoją decyzję argumentował wynikiem ubiegłorocznych wyników prezydenckich w Polsce, których zwyciężył Karol Nawrocki. Jakby pan skomentował tę decyzję?
2: No, wygląda to na skorygowanie przez prezydenta po różnych interwencjach decyzji wcześniejszej podjętej przez sekretarza wojny Pita Hegseta. Oczywiście możemy słuchać jakichś oficjalnych wyjaśnień, typu, że to wszystko planowane, że to tak miało być, ale to nijak nie składa się w całość. Więc moim zdaniem najpierw mieliśmy nie do końca wewnątrz administracji uzgodnioną decyzję kierownictwa wojskowego wykonującą ogólne polecenia prezydenta w zakresie redukcji sił zbrojnych amerykańskich w Europie. A później być może w wyniku zmiany decyzji samego prezydenta Trumpa, być może w wyniku wzrostu jego świadomości, być może w wyniku polskich interwencji mamy de facto korektę tej decyzji, a właściwie tak naprawdę nie tyle korekty, co zapowiedź korekty, bo musimy zdawać sobie sprawę, że na razie to są słowa, a od słów do czynów w polityce bywa długa droga. Więc mamy w tej chwili zapowiedź tego, że 5000 dodatkowych żołnierzy, no właśnie, pytanie czy dodatkowych, tutaj też tych szczegółów nie ma, zostanie rozmieszczonych w Polsce. Równolegle temu towarzyszy, jeżeli dobrze pamiętam, decyzja o redukcji o 5000 żołnierzy w Niemczech, więc może to oznaczać albo zrealizowanie tej rotacji i jakiś dodatkowy 1000 żołnierzy, albo niezrealizowanie rotacji tej ciężkiej brygady, która miała u nas stacjonować i stacjonowała, a przesunięcie jakichś żołnierzy, którzy stacjonowali w Niemczech, do Polski. No tak naprawdę możemy na tym etapie pospekulować, bo poza tym wpisem nie mamy żadnych szczegółów, żadnych konkretów. Natomiast z pewnością jest to dobra wiadomość, bo pokazuje, że prezydent czuje jakąś odpowiedzialność za swoje słowo, za wcześniejsze obietnice, za relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, no i tym samym za relacje z Polską.
1: Czyli pan jednak uważa, że tutaj nie powinno się jakoś przypisywać wyjątkowych tutaj też jakichś właśnie, można powiedzieć, sprawstwa tylko prezydentowi, czy to po prostu wynikało z wielu różnych czynników, tak?
2: No, wrzawa to była od wielu dni. Ja nie przypisuję nikomu jednemu sukcesu, chociaż na pewno kontakty, zakładam, że były co najmniej kontakty nieoficjalne, jeżeli była rozmowa oficjalna, bo wiem, że na pewno było myślenie i rozmowa o tym, żeby bezpośrednio prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jeżeli ta rozmowa była, to bardzo proszę, żeby pan redaktor to w tej chwili potwierdził. Ja wczoraj cały dzień byłem na spotkaniach, pracowałem do późna, do 23:00, rozmawiałem z ludźmi w innych sprawach, więc nie chcę teraz nikogo wprowadzić w błąd. Natomiast ja uważam, że zawsze zmiana decyzji jest złożeniem wielu czynników. Rzadko bywa tak, że jest wynikiem jakiejś jednej interwencji, więc myślę, że to na to wpływ mogła też mieć atmosfera w Kongresie, gdzie widać, że od pierwszych minut, jak ta decyzja poszła w Kongresie, podniosła się wrzawa. Dowódcy amerykańskich sił byli ostro przesłuchiwani przez propolskich kongresmenów, nie potrafili wyjaśnić, skąd to wstrzymanie. Mieliśmy przecież całą tą kaskadę medialnych wyjaśnień, takich wyjaśnień, niewyjaśnień, gdzie nie za bardzo nikt wiedział, jak to wyjaśnić. Najpierw nie wiedzieli, czy to potwierdzić, później twierdzili, że to jakiś głębszy plan. Ja myślę, że wszystkie te okoliczności się na to złożyły. Natomiast oczywiście, gdyby nie prezydent Karol Nawrocki, gdyby nie fakt, że jest prezydentem w Polsce i prezydent Trump postrzega go jako swojego szczególnego partnera, to pewnie by tego nie było. Także myślę, że jest tutaj zasługa i samego prezydenta i przede wszystkim nas jako Polaków, że wybraliśmy prezydenta takiego, a nie innego. No, jestem przekonany, że gdyby prezydentem był w tej chwili Rafał Trzaskowski, to nie byłoby tu żadnych skrupułów absolutnie.
1: A też dziennikarz, korespondent Republiki Tomasz Grzywaczewski zwraca dzisiaj na X-ie uwagę na to, że nie mamy sieci lobbingowej w USA. I pisze tak, na razie nasza polityka wisi na skuteczności prezydenta i działaniach ad hoc ze strony rządu na zasadzie gaszenia pożaru. Czy pan się zgadza z tą opinią?
2: W zasadzie całkowicie się zgodzę, tak. To jest słabość polskiej polityki zagranicznej. która pod takim względem strategicznym, takiego długookresowego, bardziej przemyślanego lobbingu nie istnieje. Dość powiedzieć, że jedyną organizacją poza polską ambasadą, która ma biuro otworzone w Waszyngtonie, jest od całkiem niedawna, bo to się wydarzyło chyba w drugiej kadencji rządów PiSu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I jeżeli chodzi o ludzi pracujących, on ma biuro w dobrym miejscu w Waszyngtonie, byłem tam. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę ludzi, którzy tam pracują, to jest jeden niepełny etat, więc to nie jest poważne. Państwo, które chce prowadzić poważną politykę, ma biuro, w którym pracują ludzie, utrzymują kontakty z kongresmenami, z członkami Narodowej Rady. Niecały etat, aha, tak, panie redaktorze. Więc to naprawdę wygląda biednie. Tak samo w ambasadzie mamy tylko jednego człowieka i to w dodatku, który nie jest kadrowym pracownikiem naszej dyplomacji, który odpowiada za kontakty z kongresmenami. Mała Estonia ma to lepiej zorganizowane. Więc my prowadzimy dyplomację jako państwo, niezależnie czy rządzi PiS, czy Platforma, dosyć powiedziałbym dziadowską. Trzeba do tego dodać, że w MSZ-cie słabo wygląda i to jest znów kwestia ponadpartyjna, niezależnie kto w Polsce rządzi. Słabo wygląda rozliczanie zadań, zadaniowanie, wymaganie. Wizyty międzynarodowe są rzadkie i źle przygotowane. Ja będąc w grudniu zeszłego roku w Waszyngtonie otrzymałem materiały z naszego Biura Spraw Międzynarodowych w Sejmie, w których to materiałach przejrzałem sobie wizyty na szczeblach marszałków i wicemarszałków od przełomu roku 90 do teraz w Stanach Zjednoczonych. Jest dla mnie szokiem, że właściwie byłem jednym z pierwszych wicemarszałków, który poleciał do Waszyngtonu spotykać się z politykami i z kongresmenami. Takie wizyty są niezwykle rzadkie, a jeśli polscy politycy latają do Stanów, to z reguły na polonijne wydarzenia. Pokazać się na jakiejś paradzie, na jakimś spotkaniu z Polakami. To nie jest polityka, to jest działalność społeczna. Ja nie deprecjonuję spotkań z Polonią, one powinny towarzyszyć naszym wyjazdom do Stanów. Natomiast polityka to są spotkania w think tankach, spotkania w administracji, spotkania w kongresie. I proszę, mając na wywiadach polityków, nawet tych z poważnymi nazwiskami, którzy byli lub są w rządzie, zapytać, ile mieli spotkań z przedstawicielami parlamentów innych państw, ile razy przekonywali ich do polskiej racji stanu, jakie mają w tym zakresie sukcesy, jakich używali argumentów. Jestem pewien, że w większości przypadków usłyszy pan ciszę. I wskazuje, że nie jest to problem jednej czy drugiej partii, jest to problem ponadpartyjny. To znaczy, zamiast polityki zagranicznej, turystyka polityczna, lenistwo, niekompetencja, brak przygotowania, brak wizji.
1: A według właśnie pana to jest właśnie taki problem, który można jakoś bardzo szybko rozwiązać, czy to raczej jest właśnie taki strukturalny problem?
2: To jest problem trochę kulturowy, to znaczy Polacy, w tym polska klasa polityczna, mało uczestniczy w polityce międzynarodowej i też się nią mało interesuje. No i problemy kulturowe zmienia się poprzez jakiś rodzaj wychowania społecznego, nazwania problemów i przekraczania ich, ale to jest też problem organizacyjny, bo jeżeli nie ma żadnej, nie wiem, jednostki w administracji odpowiedzialnej za organizowanie i kontrolowanie tego, jak prowadzimy nasz lobbying w Stanach, czy jak przygotowujemy naszych polityków do wizyt, to po prostu się to nie dzieje. Żeby politycy jeździli regularnie i byli dobrze przygotowani, musiałaby istnieć jakaś grupa ludzi, która nad tym pracuje. W tej chwili takiej grupy w administracji w żadnym miejscu nie ma. Nie ma ustanowionego takiego celu, nie ma na to zaalokowanych pieniędzy. Pieniądze są wyłącznie na bilety lotnicze, natomiast na jakość tego, co się mówi na spotkaniach, już nie ma ani pieniędzy, ani troski, ani uwagi. Więc po prostu obszar, który jest niezarządzany, zostawiony sam sobie, stabilizuje się na jakimś miernym, przypadkowym poziomie swojej jakości. I tak jest w tej kwestii.
1: Czyli można powiedzieć, że bardziej naszym politykom zależy na kwestiach wizerunkowych niż na interesie narodowym?
2: Obawiam się, że tak. W większości przypadków to twierdzenie byłoby słuszne. Dodam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie lobbying środowisk polskich i polonijnych. Ja mam wrażenie, że polska administracja do tego momentu, mimo upływu już ponad trzech dekad, nie wyszła ze schematu PRL-owskiego, to znaczy w PRL struktury dyplomatyczne, a także polski wywiad były po to, żeby dezintegrować środowiska opozycyjne wewnątrz Polonii. Ja mam wrażenie, że może już się nikt nie zajmuje dezintegracją opozycji, natomiast w taki nowy paradygmat, to znaczy organizacji środowisk polonijnych jako polskiego lobby politycznego, nie cepeli, nie pomachania biało-czerwoną flagą na paradzie raz na rok czy na święcie narodowym, nie zrobienia sobie zdjęcia z ambasadorem czy z politykiem, ale robienia konkretnego lobbingu, przyjeżdżania z konkretnych stanów do Waszyngtonu przez Polaków mieszkających w tych stanach, mówienia kongresmenom, jesteśmy waszymi wyborcami, chcemy to i tamto, jak zrealizowaliście cele, które są dla nas ważne, jak głosujecie, albo przedstawiania polskich profesjonalistów i polskich biznesmenów jako tej elity Polonii i budowania w ten sposób wizerunku Polaków jako grupy wpływowej w Stanach. Tego również nie ma na agendzie państwa polskiego. Jeżeli ktoś uważa, to bardzo proszę, żeby mi pokazał miejsce, w którym pracuje urzędnik, który się tym zajmuje, dyplomatę, który pracował przy tych rzeczach. Według mojej wiedzy dyplomaci brodzą się rękami i nogami przed pracą z Polonią, bo ta Polonia jest zdominowana przez starsze pokolenie, często wewnętrznie skłócone, nie mające nowoczesnego podejścia do prowadzenia polityki, a organizacją nowego pokolenia Polonii, które często się depolonizuje w wyniku postępującego braku znajomości języka. Natomiast utrzymuje czasem właśnie związki z Polską, czy to emocjonalne, czy podróżując, to współpracy z tym młodszym pokoleniem. W systemowy sposób w administracji, wedle mojej wiedzy, za bardzo nikt nie prowadzi. Wystarczy spojrzeć na to, jak projekty polonijne są prowadzone. One raz są prowadzone w MSZ-cie, raz w Senacie. Senat to ma przy okazji. Senat nie jest w stanie, Senat, który rozdaje pieniądze na projekty dla Polonii i niby się w Polonii specjalizuje, co w ogóle nieprawdą. Moim zdaniem żadnej realnej specjalizacji tam nie ma. Senat nie jest w stanie w rozsądnych terminach rozstrzygnąć konkursów grantowych na projekty polonijne, przez co często one nie mogą być prawidłowe było zrealizowane. Więc taki to jest poziom polityki. A w tym samym czasie inne narody, jak Ukraińcy, jak Izraelczycy, być może jak Niemcy, nawet państwa bałtyckie, działają po prostu profesjonalnie. Działają profesjonalnie, bardziej uparcie, bardziej konsekwentnie.
1: Panie marszałku, może to jest tak, że po prostu część naszej elity politycznej bardziej patrzy na to, żeby te relacje ze Stanami Zjednoczonymi przekładały się na teraz, na ten zysk polityczny, żeby zyskać tutaj na naszym politycznym krajowym podwórku?
2: Ja myślę, że nawet takiej kalkulacji za bardzo nie ma. Oczywiście u pojedynczych polityków od czasu do czasu ona może być, natomiast generalnie to moim zdaniem po prostu w perspektywie polskich polityków Stany Zjednoczone są daleko. To nie jest temat na ich bieżącym widnokręgu. I tyle. Także nie szukałbym tutaj jakichś szczególnych motywacji. Moim zdaniem nie tylko polityka transatlantycka, czy polsko-amerykańska przerasta dużą część naszej klasy politycznej. Dokładnie tak samo jest z polityką europejską, gdzie w większości spraw budzimy się, kiedy decyzje już zapadły. Nie ma wpływu, nie ma, mimo już 20 lat w Unii Europejskiej, nie ma dobrej reprezentacji Polaków na instytucjach unijnych. Często na palcach jednej ręki można policzyć Polaków, którzy pracują w konkretnych instytucjach międzynarodowych.
1: Halo, czy słyszymy się? Niestety zerwało nam połączenie z panem marszałkiem. Zaraz postaramy się jeszcze raz się z nim połączyć. A teraz może poproszę na chwilę muzyki, jeśli nie uda się nam połączyć z panem marszałkiem. Ewentualnie jeszcze...
2: Halo?
1: Halo, zerwało połączenie.
2: Tak jest, już jestem.
1: Słyszymy się już dobrze. Panie marszałku, jeszcze chciałem spytać o sytuację modernizacji... Halo? Niestety znowu zerwało nam połączenie z panem marszałkiem. Może uda się jeszcze raz połączyć i dokończyć naszą rozmowę na temat właśnie sytuacji naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Halo? Zaraz jeszcze może państwu w tym czasie... Przeczytam coś z Gazety Polskiej Codziennie. Nowe fakty w sprawie interwencji u Sakiewicza. Kulisy głośnej interwencji w domu redaktora Tomasza Sakiewicza. Z ustaleń portalu niezależna.pl wynika, że policja zadziałała dopiero po czerwonym alercie z infolinii Rzecznika Praw Dziecka. Brakuje też odpowiedzi na pytania, dlaczego kamery policjantów włączono z opóźnieniem i czy prokuratura pokaże opinii publicznej nagranie w całości. Pojawia się także wątek działań ABW. Ujawniamy, system finansowania in vitro segreguje rodziców. Miała być cywilizacyjna rewolucja, równy dostęp dla każdego i wieloletni program z budżetem
2: Halo?
1: Rzędu 500 000 złotych.
2: Halo?
1: Już się słyszymy?
2: Tak, nie wiem, dlaczego, ale rozłącza coś.
1: Aha, mam nadzieję, że teraz już nam się uda dokończyć. Chciałem jeszcze, panie marszałku, spytać, bo... Aha, znowu nas jednak... Może jednak się uda, jakiś tutaj chochlik jest, ale jest jeszcze szansa, że po raz trzeci uda nam się połączyć z panem marszałkiem. A ja dokończę państwu tutaj ten artykuł z Gazety Polskiej Codziennie. System zamiast tego tysiąc... Halo?
2: Tak, jestem.
1: No może teraz po raz trzeci już się uda porozmawiać.
2: Spróbujmy.
1: Zdaniem czołowego polskiego geopolityka Jacka Bartosiaka błędem w modernizacji polskiej armii jest przygotowywanie polskiej armii jako pomocniczej armii Stanów Zjednoczonych, a nie samodzielnej armii ze zbudowanymi własnymi zdolnościami obronnymi. Czy pan podziela te obawy właśnie pana Jacka Bartosiaka?
2: Wydaje mi się, że taki problem występował, natomiast pierwsza debata nad tym problemem została przeprowadzona, opisana na konferencjach i w książkach już 15 lat temu. Świętej pamięci generał Skrzypczak był jednym z prekursorów takiego zwrotu w kierunku myślenia o obronie naszego terytorium, a nie tylko formatowania polskiej armii jako armii ekspedycyjnej, mającej towarzyszyć Stanom Zjednoczonym w misjach zagranicznych. W związku z czym to nie jest punkt widzenia oryginalny. Powiedziałbym, że to jest punkt widzenia w tej chwili należący do głównego nurtu myślenia polskiej obronności, że musimy przygotować zdolności obrony swojego własnego kraju. Natomiast pytanie jest zawsze o balans zdolności i jakby balans pomiędzy tym, ile liczymy na siebie, ile liczymy na sojuszników. Jeszcze całkiem do niedawna popularny wśród polskich generałów i polskich polityków był taki pogląd, że w wypadku ataku na Polskę musimy wytrzymać 2 tygodnie, a po 2 tygodniach przyjdą do Polski, czy przyjadą wojska sojusznicze, które pomogą nam wygrać i obronić siebie i przy okazji sojusz. W tej chwili myślę, że po tym, jak obserwujemy, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, jakie są możliwości rosyjskie, jaki jest poziom często niezdecydowania i dezorganizacji wśród liderów państw europejskich i w samych Stanach Zjednoczonych. Myślę, że wszyscy korygują ten optymizm z ostatnich dekad i zaczynają zdawać sobie sprawę, że musimy być gotowi do operacji obronnej, która może trwać na przykład nie przez 2 tygodnie, ale przez wiele miesięcy, albo po prostu generalnie będzie prowadzona własnymi siłami i być może siłami nielicznych sojuszników w oparciu o wsparcie zaopatrzeniowe czy wywiadowcze. I to jest sytuacja, to jest myśl dość nowa i to rzeczywiście Jacek Bartosiak ze swoją ekipą Strategy and Future wyprzedzili debatę i wcześniej zwracali uwagę na to wyzwanie i na to zagrożenie niż inni. Natomiast pozostaje też pytanie technologiczne, to znaczy w jaki sposób budować własne zdolności obronne, tak żeby one były suwerenne, gdzie technologiczne systemy informatyczne, rozpoznanie satelitarne odgrywają ogromną, w zasadzie kluczową rolę i my tymi zdolnościami nie dysponujemy, więc można powiedzieć, że spojrzenie jest moim zdaniem słuszne, natomiast wyzwanie jest tak wielkie, że nikt, włącznie z samym Jackiem Bartosiakiem, nie przedstawił na razie kompleksowego rozwiązania, jak to właściwie osiągnąć, poza tym, że po prostu trzeba kolejne luki wypełniać, kolejne braki naprawiać i uzupełniać kolejne kompetencje, których jest bardzo wiele, no bo całe nasze zaopatrzenie i organizacje sił zbrojnych oparte są o systemy pochodzące z importu i tak naprawdę pojedyncze elementy czy komponenty produkujemy w Polsce. Natomiast całościowo zaopatrzenie nowoczesnych sił zbrojnych jest realizowane w oparciu o współpracę z zewnętrznymi firmami, z zewnętrznymi koncernami. Ja uważam, że docelowo powinniśmy mieć politykę przemysłową, zbrojeniową i obronną, budowaną na zasadzie może nie całkowitej samowystarczalności technologicznej czy przemysłowej, bo to jest niemożliwe, ale kontroli technologii i możliwości uzupełniania łańcuchów dostaw lub uzupełniania działania systemów, tak żeby nam nikt tego wszystkiego nie pozabierał, nie powyłączał. Natomiast w tej chwili jakby wydaje mi się, że i wojskowi, i politycy mają świadomość, że tak powinno być, a jednocześnie tak nie jest z powodu ograniczeń technologicznych i budżetowych.
1: Rozumiem, a czy właśnie nie wydajemy za dużo na te stare systemy obrony, na przykład na czołgi, zamiast na systemy na przykład bezzałogowe, jak Ukraina, żeby wykorzystywać tę sztuczną inteligencję w armii?
2: Bardzo trudno powiedzieć. Kogo się nie zapyta, to jest trochę inna opinia. Powiedziałbym, że wysokiej klasy specjaliści od strategii, bo zadawałem to pytanie i polskim oficerom i oficerom z zagranicy, czy ekspertom. I odpowiedź, która dominuje, jest taka, że trzeba wydawać i na to, i na to. I to nie jest odpowiedź nowa. W zasadzie od dawna, kiedy mamy rozwinięte siły zbrojne, to dominowała taka doktryna, że trzeba mieć lotnictwo i wojska lądowe i marynarkę wojenną i flotę. Jeżeli ktoś ma dostęp do mórz albo morza i transport morski odgrywa istotną rolę w jego polityce, tak jest w przypadku Polski. A w tej chwili doszła nam domena cyber, doszła nam domena kosmos i w miarę, można by powiedzieć, rozwijania się postępu technologicznego czy społecznego po prostu dochodzą te nowe domeny, o które musimy też zadbać. Więc to nie jest wybór, powiedziałbym, typu to albo tamto, to jest kwestia obowiązku zadbania i o jedno i o drugie. I teraz pytanie trudne, bardzo trudne o proporcje. No, posiadanie, bycie państwem, które musi umieć bronić swojego lądu i nie posiadanie czołgów, no nie jest to, jesteśmy w tej chwili armią, która nie posiada nowoczesnych wozów bojowych piechoty. Ministerstwo Obrony zamówiło 100, żołnierze mówią, że potrzebne jest 1000. I teraz pytanie, czy mamy kupić drony, nie kupując... Czy mamy kupić drony, nie kupując bojowych wozów piechoty? Na pewno drony trzeba kupować, natomiast bojowe wozy piechoty też mają jakąś swoją rolę. I teraz pytanie o proporcje, to już jest moim zdaniem pytanie bezpośrednio do oficerów planujących po prostu sposób organizacji jednostek dostosowanych do najnowszych jakby wniosków z toczących się wojen. Przy czym znów tutaj jest ogromna rozbieżność zdań, jeżeli się rozmawia. Dlatego, że niektórzy biorą wprost jeden do jeden doświadczenia z Ukrainy, a inni mówią, no tak, doświadczenia z Ukrainy są pouczające, ale kolejna wojna nie będzie wyglądała inaczej, tak jak na Ukrainie, tylko inaczej. Poza tym ten front na Ukrainie się ustabilizował. To nie jest w żadnym sensie w tej chwili wojna manewrowa, to jest w pewnym stopniu wojna pozycyjna. Natomiast my powinniśmy szykować się do wygrania kampanii, która nie ma charakteru pozycyjnego, zrównoważonego, ograniczonego zakresowo-terytorialnie, jeżeli chodzi o rodzaj konfliktu, tylko powinniśmy być przygotowani do wygrania konfliktu pełnoskalowego i dynamicznego. I no, ostatecznie, jak się wejdzie w te szczegóły, to się okazuje, że po prostu trzeba inwestować w różne rodzaje, ale przede wszystkim, moim zdaniem, za dużo mamy skupienia na inwestycjach, a za mało na używaniu tego sprzętu. Kluczowi ostatecznie są ludzie, którzy są przeszkoleni, zgrani, potrafią i chcą używać tego całego sprzętu. Kluczowe są rezerwy, których nie mamy. Kluczowe jest też morale i powiedziałbym, że często jak się rozmawia z oficerami, to można usłyszeć to coś takiego, że sprzęt może być taki lub może być trochę inny, ale właśnie najważniejsze jest, żeby on po prostu był. Ja zwracam uwagę, że my mamy w Polsce sformowane jednostki, które w ogóle nie mają uzbrojenia. Na przykład żołnierze są pozatrudniani, służą rok czy dwa lata, czekają na sprzęt i nie ma jasnego planu, kiedy ten sprzęt ma nadejść. No, nie będę mówił, proszę mi wybaczyć, ale rozumiem. Każdy specjalista od wojskowości jest w stanie wskazać więcej niż jeden rodzaj wojska, który powinien mieć uzbrojenie stare, nowe, jednego producenta czy innego, ale po prostu powinien mieć, a go nie ma. No, nie mówię o karabinach, mówię o rzeczach większych, które są potrzebne do bardziej wyspecjalizowanych ćwiczeń i do bardziej konkretnych działań obronnych.
1: Dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.
2: Chociaż nawet jeżeli chodzi, jeszcze dodam, że nawet jeżeli chodzi o to słynne wyposażenie osobiste żołnierzy, to i w tym obszarze mamy zaległości, które wychodzą praktycznie przy każdym wezwaniu ćwiczeń na żołnierzy, przepraszam, na rezerwistów, na ćwiczenia wojskowe, rezerwy. I oczywiście MON próbuje to uzupełniać, ale to wszystko idzie tak strasznie wolno, że prowadzi później do takiej właśnie demoralizacji czy osłabienia morale społeczeństwa, no ponieważ wszyscy mają wrażenie, że po prostu nie wiem, coś tutaj fundamentalnie nie działa. Także mamy mnóstwo luk do wypełnienia i to nie jest taki prosty wybór, kupić czołg czy drona, to jest tak naprawdę, to są setki pozycji, które muszą być gotowe i czekać na żołnierzy i wdrożone i skoordynowane na poziomie informatycznym, bo armia to system, armia to nie pojedyncze komponenty, armia to system i to wszystko musi ze sobą współgrać. Także życzę wszystkim, żeby zakończyć pozytywnie, życzę wszystkim, którzy przy tym pracują, powodzenia i obyśmy tą obronność wzmacniali i po prostu poprawiali na każdym odcinku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi.
0: 7:09.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7-9 jest Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael. Dzień dobry pani Liliano.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj obchodzimy w Kościele Katolickim wspomnienie świętej Rity i o świętej Ricie dziś będziemy rozmawiać. W jakiej sytuacji życiowej znajdowała się pani, gdy po raz pierwszy zwróciła się o pomoc do świętej Rity?
2: W bardzo konkretnej, mianowicie byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Ale taka naprawdę to był bardzo dotkliwy ból, bo ja jak każda kobieta wydaje mi się przynajmniej, że jestem dość odporna na ból. No i niestety w trakcie tam badań okazało się, że po prostu zachorowałam na pół, że przechodzę półpaśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Ja się wtedy jakoś tak bardzo jeszcze tego nie wystraszyłam, no tylko, że każdy, kto chyba półpaśca miał, to wie, że po prostu to jest bardzo dotkliwy ból. Ja jeszcze tą ciążę dość ciężko znosiłam, dlatego że dość dużo wymiotowałam po prostu, zwłaszcza w tym pierwszym trymestrze, więc byłam mocno osłabiona. I wtedy trafiłam do kliniki chorób zakaźnych, bo tam mnie przekierowano, w której pan profesor poinformował mnie, że generalnie wszystko powinno być dobrze, no ale niestety on musi mnie poinformować, że istnieje znikoma, aczkolwiek istnieje takie ryzyko, że dziecko może jakby urodzić się z wrodzoną ospą wietrzną. On miał taką pacjentkę i on musi mnie w związku z tym poinformować, że grozi temu dziecku niedorozwój kończyn dolnych, że takie dziecko tej jego pacjentce tam chyba 2 lata przede mną się urodziło, więc on musi mnie o tym poinformować. Ale też jednocześnie muszę przyznać, że on mnie też uspokajał, że oczywiście to jest ryzyko znikome, natomiast no, wie pan, każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala, więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda, o moje dziecko. I w takim momencie życia zupełnie przypadkiem, a ja jeszcze muszę się też do czegoś przyznać, kilka dni przed tym, jak zaczęły mnie boleć plecy, przed tym, jak zanim się dowiedziałam, że mam półpaśca, miałam taki sen, śniło mi się, że widzę przed sobą mężczyznę, który całego na biało ubranego, ja wtedy myślałam, że to jest lekarz, tak, że wyglądał jak lekarz, który trzymał dziecko z bardzo krótkimi nogami. I ja byłam bardzo wystraszona, mówię, Boże, czemu to dziecko ma takie krótkie nogi? A on mi powiedział, nie martw się, one mu urosną. No i ja przyznam szczerze, wtedy jak o tym półpaścu usłyszałam, jak ten profesor mówił o tym niedorozwoju kończyn dolnych, to ja natychmiast przypomniałam sobie ten sen. No i wiecie, wyobraźnia zaczęła pracować. No ten lęk był jeszcze bardziej spotęgowany. Przyznam szczerze, że to nie był moment ufności w jakąkolwiek opatrzność Bożą. To był taki moment buntu i potwornego lęku, tak?
1: I w tym momencie... potwornym lęku pani wtedy się skierowała właśnie do świętej Rity? Czy ktoś
2: nie, ja nie wiedziałam jeszcze o świętej Ricie. Ja nie wiedziałam jeszcze o tej... Przyznam szczerze, nie wiedziałam w ogóle o istnieniu świętej Rity, przyznaję się. Ja mam dosyć duże nabożeństwo do Matki Bożej, więc tam no, najczęściej korzystam z różańca, jest mi po prostu jakoś tak najbliżej do różańca. I wtedy moja droga przyjaciółka, której już dzisiaj nie ma z nami tutaj pośród żywych, powiedziała mi, mówi, wiesz, moja mama tutaj w Krakowie zawsze jak było coś z nami trudnego, ona mówiła, jeszcze użyła takiego słowa, obgryzała nogi świętej Ricie. I mówi, wiesz, tutaj na Kazimierzu jest figura świętej Rity, może byś kiedyś tam pojechała. No ale ja w związku z tym, że miałam już jedno małe dziecko, sama, no mówię, ta ciąża była dla mnie bardzo trudna, jeszcze cały czas pracowałam też w tej ciąży. Stwierdziłam, że to może się kiedyś wybiorę i zapomniałam o tym. I dokładnie chyba 2 tygodnie później, bo tam dostałam acyklowir na powstrzymanie tego wirusa, który bardzo słabo u mnie działał. Ja po prostu on się bardzo mocno wysypał, całą jedną stronę miałam rzeczywiście w takich ranach. No to mnie strasznie bolało i nie mogłam w ogóle pod koszulka ubrać. Dodatkowo moja starsza córka się zaraziła tym półpaścem, więc przychodziła ospę. Także no po prostu wszystko nam się tak skotłowało i 2 tygodnie później po prostu byłam na... Miałam załatwić dla mojej mamy jeden dokument i miałam go załatwić na krakowskim, znaczy miałam go odebrać na krakowskim Kazimierzu. Ja mam potwornie złą orientację w terenie, więc miałam trochę czasu, stwierdziłam, że trochę się przejdę, bo to będzie ładny jakiś, to był ładny dzień, wiosna. I tak sobie szłam, nie ulicą główną krakowską, jak ktoś jest w Krakowie, tylko po prostu taką boczną

0: kaplicą. I nagle patrzę, taki wielki kościół, patrzę, augustianie, nie wiedziałam, że święta Rita jest augustianką i główne wejście do tego kościoła było zamknięte, więc ja weszłam od ulicy, nawet nie wiem, jaka to jest ulica, tam, gdzie się idzie na skałkę. I jeszcze przy wchodzeniu tam, bo tam jest taki schodek, zapraszam tutaj wszystkich do krakowskich augustianek, żeby sobie zobaczyć, potknęłam się na tym schodku i tak można powiedzieć, że centralnie wpadłam przed tą figurę świętej Rity. No i to był rzeczywiście dla mnie taki, no może dzisiaj myślę, że to był znak, nie, że ja po prostu przyznam szczerze, jak już zobaczyłam, że to jest ta święta Rita, to ja po prostu tam klęczałam i się tylko rozpłakałam. I nawet się nie modliłam i tak dalej, nie? Ale to był ten moment, że ja wychodząc tam od tych sióstr augustianych, po prostu wzięłam sobie obrazek z modlitwą i tak sobie pomyślałam, że no i tak kocham moje dziecko, nieważne co się wydarzy, no będę się do niej modliła. I modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę, moją córkę.
1: A w którym momencie się pani zorientowała, że właśnie sytuacja zaczyna się zmieniać?
0: Wie pan, jak urodziłam Ritę, to jeszcze w ogóle to było tak śmiesznie, bo ja urodziłam siłami natury i miałam zamknięte oczy i położna na mnie nawet nakrzyczała, proszę otworzyć oczy, niech pani zobaczy, jakie ma pani piękne dziecko. A ja się do końca bałam, że mimo tego, że byłam po USG, tam wszystko było na tym USG w porządku, prawda? Jakby do końca się bałam o tej jej nogi, muszę się przyznać. Chyba wtedy się zorientowałam. Tak naprawdę to... Jedno, czego ta sytuacja mnie nauczyła, to że jak ma się kogoś przy sobie, dla mnie tak rzeczywiście w tej ciąży, w tym trwaniu, to wszystko jest prostsze i przypuszczam, że jakby byłam przygotowana na wszystko. Więc nie wiem, czy był taki moment, w którym ja się zorientowałam. No, ja po prostu miałam jakby towarzyszkę, o tak powiem, i mnie to wystarczyło.
1: A w jaki sposób święta Rita jest obecna teraz w pani życiu każdego dnia?
0: To przede wszystkim patrzę na córkę o jej imieniu. I rzeczywiście muszę... No tak, no właśnie ta córka, którą urodziłam wtedy, ma na imię Rita. Więc to jest taki... To było takie... No nie chcę powiedzieć, że to jest takie wotum dziękczynne, ale jakby z pełnym przekonaniem, zresztą każdemu swojemu dziecku tak się starałam wybrać patrona jakby świadomie, ale z pełnym przekonaniem wychowuję Ritę. No teraz Rita ma 11 lat, jest bardzo fajną dziewczyną, taką bardzo charakterną, tak sobie też świętą Ritę wyobrażam. I myślę, że tak jest obecna. Ja muszę panu powiedzieć, że za każdym razem, jak tam patrzę czasem, no oczywiście nie codziennie, nie, bo to nie jest tak, że codziennie ja mam taką świadomość, ale jest wiele takich momentów, jak Rita była do komunii, takich bardziej podniosłych, kiedy na nią patrzę, ja się cieszę, że ona ma taką patronkę. Więc w tym sensie jakby ta święta Rita jest u mnie obecna cały dzień, 24 godziny na dobę.
1: A jak pani córka zareagowała, gdy pani opowiedziała jej właśnie tą historię, którą pani przed chwilą opowiedziała naszym radiosłuchaczom?
0: No ma takie poczucie, że ma, jak ona to mówi, zacytuję, to jest takie dziecięco, ja mam taką porządną patronkę. Myślę, że bardzo ją lubi, bardzo lubi swoje imię i też dużo osób, jak na przykład ostatnio byliśmy się zapisać do biblioteki takiej publicznej, nie? I tam właśnie ona mówi, no mam na imię Rita i pani mówi, o matko, jaką ty masz patronkę, a moja Rita mówi taka z przekonaniem, z taką dumą, mówi, wiem, mam dobrą patronkę. Także, no zresztą muszę panu powiedzieć, bo myśmy pojechali też z całą rodziną, jak Rita miała 3 lata, do Kasi, bo ja obiecałam sobie, że po prostu kiedyś do niej dotrę i to była nasza właściwie taka pierwsza podróż zagraniczna, taka rodzinna, no bo mieliśmy małe dzieci, nieduże, no i też środki trzeba mieć na wyjazd zagraniczny i też muszę powiedzieć, że trafiliśmy, no nie znaliśmy, nigdy nie byliśmy we Włoszech, trafiliśmy, wynajęliśmy sobie taki pokój u rodziny i proszę sobie wyobrazić, że my przyjeżdżamy tam do nich i nas pytają, co my tam robimy, że zazwyczaj to Polacy to jeżdżą nad wodę i tak dalej. Zresztą wtedy Nursia była na przykład taka bardzo zrujnowana, bo to było chyba po tym trzęsieniu ziemi, więc to nie był taki czas odwiedzania właśnie tego regionu Umbrii, tak? We Włoszech. I ja mówię, że my jesteśmy tutaj z córką. Mówię, to jest moja córka Rita. No, miałam taką trudną ciążę, bałam się bardzo, mówię, modliłam się do świętej Rity i obiecałam, że kiedyś po prostu do niej dotrę. Tak fizycznie po prostu ją zobaczyć, mimo tego, że ufam, że jest jakby przy mnie. I ta kobieta miała na imię Anna Rita, się rozpłakała i mówi, wiesz, moja mama modliła się do świętej Rity, to była bardzo trudna ciąża. I mówi, ja też tak mocno wierzę w świętą Ritę i do dzisiaj mamy kontakt właśnie z tym agroturizmo, tak się nazywa. No także dwie Rity się spotkały, ona już dorosła, bo ma 3 dorosłe córki, no i ja ze swoją córką Ritą. Także taka to jest historia właśnie tej świętej Rity.
1: Czyli taka święta Rita łączy, można powiedzieć, też tych, tak, którzy tak, jej się zawierzają.
0: Myślę, że łączy, myślę, że bardzo o nich dba, myślę, że bardzo o nas dba, że bardzo się stara tak właśnie po kobiecemu, po matczynemu, no właśnie dbać, mieć w opiece rzeczywiście, takiej swojej delikatnej, subtelnej, bo ja tutaj mówię, śmieję się, że z zawodu jestem mamą, myślę, że to jest właśnie też taka misja każdej mamy, taka kobieca, subtelna obecność. To przede wszystkim też widzimy w Matce Bożej, nie? Która też myślę, że była wielkim wzorem dla świętej Rity, tak wierzę w to.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Liliana Surma z Domu Wydawniczego Rafael.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny poranek, który poprowadzę w poniedziałek 25 maja o stałej godzinie o 7:09. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzymy Państwu dobrego dnia, do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
3: Zapraszam, Basia Kawa.
4: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Dziś jest piątek, 22 maja, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Wiktoria Małusz także jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Wiktorio.
2: Dzień dobry, cześć Aniu.
1: A jeśli chodzi o rozmowę z dzisiejszym gościem dnia, to będziemy przenosić się do czerwca roku 91.
2: Tak, zgadza się, ponieważ naszym gościem będzie dzisiaj ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, a rozmawiać będziemy o zbliżającej się 35. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łomży. To chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w mieście na tle historycznym, ale też religijnym. Porozmawiamy i powspominamy te dni, czy przesłanie Ojca Świętego jest wciąż aktualne, ale myślę też, że poruszymy wątek, jak przekazać młodemu pokoleniu znaczenie tych wydarzeń, skoro właśnie wielu młodych ludzi zna Jana Pawła II tylko właśnie z historii, z opowieści. Mnie również na świecie jeszcze nie było, jak Jan Paweł II odwiedził Łomżę, ale znam tę historię właśnie od bliskich i widzę te emocje, jak wspominają te dni wizyty Jana Pawła II w Łomży i no, widać w nich, że to był naprawdę taki wyjątkowy moment tak, dla naszej całej diecezji.
1: Ja byłam małym dzieckiem w czasie tej wizyty, ale pamiętam te błonie. Zresztą Łomża wyglądała wtedy zupełnie inaczej. 91 rok, czas transformacji, czas, kiedy to miasto, nawet jak widzimy na tych archiwalnych zdjęciach, było trochę bardziej szare, takie jeszcze takie postkomunistyczne i nagle ten ołtarz papieski, jeden z niewielu stałych ołtarzy papieskich mamy w Łomży, więc to też jest dokładnie wyjątkowa budowla. Pamiętam ludzi na ulicy Spółdzielczej, którzy na balkonach, na dachach tych wieżowców stamtąd oglądali Ojca Świętego. Ten nieprzebrany tłum ludzi, ja pamiętam jeszcze przygotowania do tej wizyty, już ogradzanie tych błoni. Moja ciocia mieszka niedaleko, więc tam chodziliśmy w ostatniej chwili i to naprawdę...
2: Tak, bo tutaj każdy się zaangażował tak, do
1: ja
2: tych
1: jako
2: przygotowań.
1: Jako małe dziecko, może oczywiście nie rozumiałam, co się dzieje, jeśli chodzi o jakiś
2: ale
1: wymiar intelektualny.
2: Ale zapadło ci to w pamięci.
1: Ale na poziomie emocjonalnym czułam podekscytowanie, że to jest coś naprawdę wyjątkowego. No i później sama tam msza święta, no nieprzebrany tłum ludzi. Także naprawdę to był wyjątkowy czas i warto go wspominać, warto przypomnieć też to, o czym mówił Ojciec Święty. Ja dopiero teraz do tego wracam, bo wtedy też jako dziecko nie mogłam tego rozumieć. To były bardzo ważne słowa dotyczące chociażby rodzin, dotyczące małżeństw. Spotkanie z Litwinami, nam to się wydaje dziś takie, no takie trochę abstrakcyjne. No po prostu papież się spotkał z tą społecznością litewską. Pamiętajmy, to był czas, kiedy Związek Radziecki jeszcze istniał, kiedy Litwa wybijała się na niepodległość, więc to miało też bardzo ważny taki wymiar geopolityczny, historyczny. Więc mnóstwo tych ważnych odnośników.
2: Tak, ja myślę, że nawet podczas tej dzisiejszej rozmowy nawet nie zdążymy tych wszystkich wątków poruszyć, bo tego jest naprawdę wiele.
1: I ołtarz papieski jest remontowany. To też ciekawa jestem, jak będzie już wyglądał w tej finalnej wersji po remoncie.
2: Tak, także czekamy na to, na ten remont i na te efekty i oczywiście zapraszamy na rozmowę
1: tak,
2: z dzisiejszym gościem dnia.
1: Na nią też czekamy. 9:30, tak. Ksiądz Jacek Czaplicki będzie naszym gościem, więc zapraszam Państwa już teraz, a za 10 minut zapraszam na konkurs. Ostatnia dziś szansa na wygranie biletów, o które się Państwo bardzo staracie i bardzo Wam zależy, żeby je wygrać, więc dziś ostatnia szansa, a to będzie bilet na koncert Basi Kawy do Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży na 24 maja. Za 10 minut robimy konkurs. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Już w niedzielę w Łomży wystąpi Basia Kawa, skrzypaczka elektryczna, wokalistka, która jest obdarzona dużą charyzmą. Jej koncerty to naprawdę elektryzujące widowisko, tym bardziej, że pięciostrunowe skrzypce elektryczne, na których gra, są skonstruowane w Stanach Zjednoczonych i to jedyne takie skrzypce w Polsce. Jeśli chodzi o to, czego będzie można wysłuchać, jakich utworów w czasie tego koncertu, będą to na pewno utwory żywiołowe, nie zabraknie improwizacji, autorskich utworów Basi Kawy, ale także aranżacji hitów polskich i zagranicznych artystów. Wymienię Sanach, Mroza, Mieczysława Foga, Adele czy Eda Sheerana. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wygrać dwa bilety na ten koncert Basi Kawy do Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych, to proszę szybko dzwonić do naszego studia, bo to już naprawdę ostatnia szansa, żeby te bilety u nas zdobyć. 512 123 502 albo 512 123 503 to numer telefonów do studia Radia Nadzieja.

0: A do studia Radia Nadzieja dziś jako pierwsza dodzwoniła się pani Bożena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Bożeno, czy słyszała pani o tej artystce Basi Kawie?
1: Tak, cały czas Radio Nadzieja od rana.
0: No właśnie, mówimy o tym. I co panią skłoniło, żeby zadzwonić? Czy to są skrzypce, czy może jakieś aranżacje, nie wiem, hitów Mieczysława Foga na przykład? Lubi pani muzykę instrumentalną?
1: Muzykę lubię, koncerty, bywam w waszej sali koncertowej bardzo często.
0: Czyli to ta muzyka na żywo to jest coś, co pani bardzo odpowiada. Pani Bożeno, życzymy więc dobrej zabawy w czasie tego niedzielnego koncertu również. Wszystkiego dobrego na weekend. Pozdrawiamy ciepło.
1: I ja również, całe radio i całą Łomżę.
0: Pozdrawiamy serdecznie, otóż to całe miasto. Życzę wszystkim państwu również dobrego weekendu. Gratulujemy serdecznie wygranej w naszym konkursie. I 9:15 już na radiowym zegarze, więc tylko kwadrans pozostał do rozmowy z gościem dnia. Naszym gościem będzie dziś ksiądz Jacek Czaplicki.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A dziś na Podlasiu bardzo ważne wydarzenie. O godzinie 11 odbędzie się uroczystość, rozpocznie się o 11 wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Będą przemówienia, ale też, co znacznie ważniejsze, odsłonięcie gabloty z kamieniem węgielnym poświęconym przez papieża Leona XIV. Także dziennikarze, przedstawiciele lokalnej społeczności będą mogli zwiedzić powstające muzeum, miejsca pamięci i przestrzeni, gdzie będzie odwzorowany dom rodzinny księdza Jerzego Popiełuszki. My także tam będziemy dla Państwa te wydarzenia relacjonowali, więc warto i słuchać radia, ale także zaglądać na nasze media społecznościowe, gdzie będą mogli Państwo to wszystko także oglądać. Za 8 minut rozmowa z gościem dnia.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, mówimy naszym radiosłuchaczom. Witamy również naszych widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja na antenie Radia Nadzieja właśnie jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Boże, witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i telewizów.
1: Proszę księdza, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Z takim przesłaniem 35 lat temu do Łomży przybył święty Jan Paweł II. Jak dzisiaj ksiądz wspomina na tamten czas?
2: Ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Byłem w seminarium i kończyłem pierwszy rok, więc wspominam ten czas niezwykle piękny. To był czas niezwykłej mobilizacji wszystkich, nie tylko alumnów w naszym seminarium, czy kapłanów, a przede wszystkim osób świeckich, urzędów, mimo że nie było to takie proste pewnie jak dzisiaj. Wspominam też ten czas z samych spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ponieważ papież, jak wiemy, wylądował nieopodal Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w zasadzie troszkę dalej przyjechał Papa Mobile. Ja wtedy byłem odpowiedzialny za jeden z sektorów, gdzie byli ludzie świeccy, niedaleko całkiem ołtarza papieskiego. Tam teraz jest lodowisko, albo buduje się hala. Pamiętam też ten czas z tej pięknej, rzeczywiście takiej, z pięknego czasu przygotowań, ale potem z przebiegu, też ze spotkań z papieżem, zarówno tej wielkiej liturgii mszy świętej na ołtarzu papieskim, czy potem rano spotkania z Litwinami w katedrze łomżyńskiej, czy to szczególne spotkanie dla nas, ówczesnych alumnów w seminarium duchownym w Łomży, i poświęcenia seminarium. Wiele, wiele ciekawych rzeczy, wiele też osób spotkaliśmy, takich znanych z kościoła, kardynałów, księży biskupów i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli takie wzruszające też momenty.
2: Dzisiaj tak, ja dzisiaj też widzę ten czas z innej perspektywy, choć z tego samego miejsca, bo jestem proboszczem parafii, kościoła, jednej z dwóch w diecezji, gdzie był Ojciec Święty Jan Paweł II, bo oprócz oczywiście Miłosierdzia, katedra, parafia katedralna była takim miejscem. Widzę dzisiaj to jakby od środka, widzę też od ołtarza papieskiego, który kończymy remontować, widzę też od strony ludzi, naszych parafian, którzy też współtworzyli całe to wydarzenie, nie szczędząc sił, środków materialnych, koncepcji, modlitwy. Naprawdę widzę ich pięknie, mimo że upłynęło 35 lat.
1: Wróćmy do tego przesłania, czyli Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Czy my współcześnie właśnie, księże, nie gasimy tego ducha?
2: Ja myślę, że to Ojciec Święty skierował do całej wspólnoty Kościoła, ale też do każdego z nas osobna, i jako wspólnota Kościoła staramy się nie gasić tego ducha. Być może jako osoby indywidualne, będące w Kościele, przeżywające różne trudności, zwłaszcza też pod naciskiem różnych historii związanych ze światem, możemy nie tyle gasić w sobie ducha, co ten duch jest nam, w nas przez świat, tak nazwijmy go umownie, wygasany. Nie? Dlatego warto do tego hasła, które jest świętego Pawła, słowem, zdaniem powrócić, aby znowu sobie powiedzieć, że jeśli jest Bóg, a Bóg przecież istnieje, działa, kocha mnie, zbawia mnie, to za świętym Pawłem krzyknę, nie będę gasić ducha, wrócić po 35 lat do tego pięknego przesłania.
1: Czyli to przesłanie jest wciąż w sercach wiernych i jest wciąż niezwykle aktualne.
2: Myślę, że jest w sercach wiernych, mam nadzieję, ale aktualność jego jest taka, jak aktualność Słowa Bożego, Pisma Świętego, ponadczasowa, uniwersalna.
1: A jak wyglądała Łomża w czerwcu 1991 roku? Jakbyśmy mogli przybliżyć ten obraz? Jak to wyglądało?
2: Na pewno wyglądała inaczej niż teraz. W sensie materialnym, czy powiedzmy takiego ustroju, była o wiele skromniejszym miastem. To dzięki wizycie Ojca Świętego powstało wiele ciekawych obiektów, czy chociażby tras. Pierwsza jezdnia dwupasmowa powstała za czasów przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Oczywiście Kościół Miłosierdzia Bożego był w stanie, ten duży kościół był w stanie zupełnie surowym. Dopiero papież go poświęcił. Budowano ołtarz papieski, montowano krzyż na wieży naszej świątyni. Łomża była skromnym miastem, myślę, wojewódzkim, ale skromnym. I dzięki tej wizycie i całemu przygotowaniu potem już całemu czasowi po wizycie naprawdę urosła w sensie materialnym, także w sensie duchowym, pewności siebie i pewnego też takiego sznytu. Dzisiaj nawet jak oddają nas różni goście, a mam okazję gościć ich w różnych przestrzeniach, to mówię, jesteście niezwykłym środowiskiem, bo jesteście jak tłum ludzi na małym statku. Łoża nie jest duża, a robicie tak dużo i próbujecie nawet się troszkę przepychać. Czyli został w nas, mam nadzieję, również taki dar inwencji twórczej, bo papież nas wtedy bardzo mobilizował.
1: Ta wizyta odmieniła wiernych, odmieniła mieszkańców diecezji?
2: No to jest pytanie bardzo trudne. Czy odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Myślę, że tak, przez lata wszyscy żyliśmy tą pielgrzymką. Oczywiście potem rzecz powinna polegać też na tym, że to dziedzictwo, które papież przywiózł przez sam fakt, że był sam tutaj, ale też przez to, co zostawił, bo przecież mówił o przekazaniu nieco załóż chociażby, mówił do rolników, jak mówiłem wcześniej,
1: do
2: Litwinów.
1: Do tych przesłań
2: myśmy być może za mało przez te 35 lat promowali to przesłanie Ojca Świętego, żeby jeszcze bardziej podtrzymać ten żar nie tylko wspomnień, ale też przemiany. Ufajmy, że to się wszystko będzie cały czas odbywać i zmieniać.
1: A jak wielkim organizacyjnym też wydarzeniem i wyzwaniem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży?
2: Ja, jak mówiłem, mogę patrzeć na perspektywę młodego alumna seminarium, ale to, co widziałem, to było...
1: To wymagało dużo pracy.
2: To przerastało tak po ludzku nasze możliwości. W sensie liturgicznym, społecznym, materialnym i tak dalej, więc gdyby nie ten ogromny taki entuzjazm, ogromne zaangażowanie dosłownie wszystkich. Ja nawet jak słyszałem teraz, mieliśmy konferencję prasową niedawno od niektórych osób, które były świadkami tej pracy, chociażby przy Ołtarzu Papieskim, to była niezwykła jedność, zjednoczenie i to spowodowało, że udało się.
1: Jan Paweł II przyjechał do Polski już wolnej politycznie, ale bardzo wyraźnie przypominał, że sama wolność nie wystarczy. Jak dziś odczytywać jego słowa wypowiedziane w Łomży?
2: No, rzeczywiście to jest bardzo ważne, bo ponieważ należy dodać, że cała pielgrzymka była oparta na dekalogu, czy na 10 przykazaniach bożych, a w Łomży właśnie, jak wspomniałem przed chwilą, Jan Paweł II mówił o przykazaniu nie cudzołóż. I dzisiaj rzeczywiście z perspektywy 35 lat widzimy, jak aktualne było to przesłanie i prorocze. Papież mówił w swoim przesłaniu, co to znaczy, żeby zachować wierność, żeby być blisko, żeby iść drogą Chrystusa. Dzisiaj też chociażby liczba zawieranych w kościele małżeństw sakramentalnych znacznie spada. Te nurty, tak nazwijmy je, liberalne, zaczynają dominować wszędzie, w głowach, przez media. Więc to wezwanie Ojca Świętego z tamtego czasu nie tylko jest aktualny, je należy wydobyć szybko i je nieustannie promować wszędzie, w parafiach, w nauczaniu, w różnych mediach katolickich, bo to jest dzisiaj niezwykle istotne, aby pokazać się ludziom nie sam fakt grzechu, ale sam fakt radości i sam fakt korzyści, jakie odnosi się z takiego życia.
1: Czy można powiedzieć, że papież przestrzegał nas, Polaków, właśnie przed źle rozumianą wolnością?
2: Oczywiście przestrzegał. I to chyba zaczęło się już nie tylko tutaj w Łomży, to miało miejsce już za czasów pierwszej pielgrzymki papieskiej, na placu Zwycięstwa, ale potem to co przeszło chyba do takich annałów, upominania ojca, przez ojca swoich dzieci, to wielkie, taki wielki krzyk wręcz Ojca Świętego. Polska to jest moja ojczyzna, moja matka, nie? I nie mogę siedzieć spokojnie czy milczeć. I to ten nurt papież pociągnął potem, powiem tak trywialnie, w tych kazaniach podczas pielgrzymki 91 roku, mówiąc o przykazaniach. Wtedy to był bardzo trudny moment, ponieważ szła tak zwana walka o kwestię aborcji. Wtedy, zwłaszcza środowiska liberalne, może wtedy jeszcze bardziej lewicowe, próbowały przeforsować aborcję jeszcze mocniej. Paweł wtedy bardzo mocno podkreślał, że wolność to nie jest nigdy od. Wolność jest zawsze do. To jest zadaniem danym i zadanym każdemu z nas. I to było też przesłanie kazań Ojca Świętego na temat konkretnych przykazań.
1: Tak, chociażby właśnie te przesłania skierowane do małżeństw, do rodzin.
2: Otóż to, właśnie o tym mówimy, bo to było chyba szczególnie zauważalne tutaj w Łomży, nie? Żeby dbać o tę podstawową komórkę społeczną, ale także kościelną, którym jest małżeństwo i rodzina. Papież, przez całe nauczanie papieża, cała jego tożsamość, jeszcze od czasu profesury z Lublina, potem bycia kardynałem w Krakowie, aż po całą etykę, którą zawarł w encyklikach i adhortacjach moralnych, mówi o tym, że człowiek jest właśnie podmiotem i trzeba być wiernym wezwaniu Bożemu.
1: I chyba współcześnie zapominamy trochę o tym, odchodzimy od tych przykazań?
2: To na pewno tak się dzieje, ale to też obszar, że zapominamy, to w ogóle nigdy nie pamiętaliśmy o tym. Zresztą chodzi o młode pokolenia. One gdzieś są odporne na tego typu nauczanie. W kontekście Kościoła to my często mówimy już teraz, że to nie Kościół traci młodzież, Ale młodzi totalnie się nie interesują już kościołem. Wiesz, sfera kościoła, nauczania szczególnie moralnego, zwłaszcza w wielkich środowiskach wielkomiejskich, jest zupełnie obojętna dla tego młodego pokolenia dzisiaj. Nie? Dzisiaj co więcej, nawet w takich przestrzeniach jak Łomża, małych środowiskach jeszcze tradycyjnie religijnych i moralnie tradycyjnych, wielu młodych po prostu nie ma tak zwanego powrotu kulturowego. Nie? Wyjeżdżają, ale już nie wracają. W sensie też moralnym. Nie chcą zawierać małżeństwa sakramentalnego, nawet nie chcą chrzcić dzieci, więc kryzys tego typu jest duży, stąd to przesłanie jest tak bardzo aktualne.
1: Więc trzeba chyba o tych młodych walczyć, ale jak to robić?
2: Pani redaktor, ja byłem 20 lat, jakim doświadczeniem decyzjalnym młodzieży, teraz jestem proboszczem parafii, gdzie jest coraz więcej osób starszych. Ta parafia Miłosierdzia Bożego, jedna z pierwszych parafii, starzeje się i nieustannie głowimy się, jak o tych młodych walczyć. Kwestia szkoły, wiemy, jak jest z akcją religii w szkole i tak dalej. Ja mam takie zawsze jedno powiedzenie, czy jedną receptę na walkę o młodych ludzi, która jest bardzo trudna dla nas, księży, bo wymaga od nas wyjścia z naszej strefy komfortu i dania młodym po prostu zainteresowania i czasu. I widzę też, nawet po mojej pracy, już nie jestem młodym księdzem, że jak próbuję znaleźć gdzieś młode małżeństwa, czy młodych ludzi, dorosłych młodych i daje im dużo czasu, co jest bardzo męczące często, ale piękne, to może przynieść skutek.
1: W Łomży Jan Paweł II mówił również o rolnikach. Mówił również właśnie o małżeństwach, tak. I godności pracy na roli. Ojciec Święty mówił, trzeba by był słyszany i respektowany gospodarski głos rolnika. Czy mieszkańcy wsi i małych miejscowości czuli właśnie, że papież naprawdę rozumie ich problemy?
2: Myślę, że tak. Ja nie wchodzę z rodziny rolniczej, ale moi dziadkowie to byli rolnicy, mój wujek, czy taka rodzina dalsza. I oni zawsze byli zapatrzeni w nauczanie papieża. Nawet się nie spodziewali, że kiedy Ojciec Święty dotrze do Łomży, a przecież moja rodzina, osobiście wielu rolników, których znam, mieszka na terenie diecezji łomżyńskiej, że będzie mówił w ten sposób właśnie do nich. Byli nie tylko dowartościowani, nie tylko byli zauroczeni tym, co mówi papież, ale naprawdę byli bardzo mocno umocnieni tym, co Ojciec Święty mówił o ich pracy, o ich roli w społeczeństwie, o ich religijności, o ich tożsamości.
1: I tutaj również, już wspomnieliśmy, ale również było oczywiście spotkanie z Litwinami. Tak. To było takim symbolem pojednania i budowania jedności ponad historią?
2: To był bardzo trudny czas dla Litwy wówczas. Ja pamiętam nawet na własne oczy zobaczyłem ówczesną premier Litwy, panią Kazimierę Prunskienę, która przyjechała do Łomży i zatrzymała się w naszym seminarium. Mieliśmy okazję ją się opiekować. To był czas chyba po tych wydarzeniach w Wilnie, pod wieżą telewizyjnym przy parlamencie litewskim, kiedy wojska rosyjskie, sowieckie nie chciały odpuścić

0: bo nasza diecezja wtedy nie tylko graniczyła z Litwą, ale też tam przy granicy litewskiej mieliśmy kilka parafii, gdzie była większość litewska, gdzie jest zaangażowana w życie, więc zawsze pewnie na tym styku litewsko-polskim były jakieś nieporozumienia, więc bez wątpienia wizyta
1: papieża... Ale tutaj
0: papieża,
1: potrafiliśmy się zjednoczyć.
0: Tak, bez wątpienia wizyta papieża przyczyniła się do jedności i to na przykład było zauważalne, jak Łomżyniacy gościli gości z Litwy w swoich domach, dawali im jeść,
1: pokazali
0: pić,
1: otwarte serca.
0: Dawali im noc. Tak naprawdę to było niezwykłe.
1: Jednym z najważniejszych też momentów pielgrzymki była koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Jakie to właśnie miało znaczenie dla diecezji?
0: Szczególnie, jak widzimy dzisiaj po latach też owoce, czy proroczą działalność tamtego czasu, bo przecież niedawno zakończyliśmy peregrynację ikony katedralnej Matki Bożej Pięknej Miłości po całej diecezji z racji na stulecie naszej diecezji. I wówczas rzeczywiście już sanktuarium wtedy, takie troszkę zapomniane sanktuarium, moim zdaniem, katedralne, od tej koronacji stało się takim sanktuarium pełnopiersią, nie? I tam, gdzie jest koronowany wizerunek, jest szczególny kult. Nie tylko Łomżyniacy dowiedzieli się o tym, że jest tu ikona Matki Bożej w świątyni katedralnej, ale też cała diecezja i nie tylko. I to bez wątpienia miało charakter proroczy. Ten gest papieża, papież na Paweł II, pewnie każdy papież, ale szczególnie na Paweł II miał zawsze gesty prorockie, słowa prorockie. To dzisiaj widzimy po tych wielu, wielu latach od jego przejścia do domu ojca.
1: Tak, i po tych wielu latach, po tej papieskiej pielgrzymce zostały pomniki, pozostały tablice, pozostały też miejsca pamięci, ale jakie duchowe ślady pozostawił Jan Paweł II w wiernych?
0: To ciekawe, bo ja czasami, no nie wiem do końca, trzeba by to zbadać, ale czasami próbuję na przykład w czasie Drogi Krzyżowej, którą mamy w sanktuarium co tydzień, odnosić się do wizyty papieskiej przy stacji Płaszcz Niewiast nad Jezusem, czyli to jest jakaś formuła tłumu, który płacze razem, ale nie ma i tam indywidualnego przesłania. Na pewno przyjmowaliśmy papieża, jak wszyscy, przez te wiele lat jego pontyfikatu, z entuzjazmem, z płaczem. Każdy, jak papież jechał samochodem, czy zatrzymywał się, miał wrażenie, że patrzy tylko na niego, nie? Mam jednak takie wrażenie, że nie tylko to nie jest oryginalne, co powiem, wszyscy pewnie o tym mówią, badacze szczególnie, niewiele zawsze zostawało wiernych, świeckich zwłaszcza, z jego nauczania, szczególnie z encyklik, adhortacji, ale także pewnie z jego kazań czy kateches, na pewno zostawił w nas dumę, że przecież to był Polak, nie? Na pewno zostawił w nas przekonanie, że Kościół jest silny i mocny, jeśli jest z Piotrem. Jan Paweł II był Piotrem tamtych czasów. Na pewno też zostawił nami, to już nie mówię w kontekście samych osób, zadanie, i to widzę też przed sobą, zadanie, które ma polegać na tym, żeby jeszcze raz pochylić się nad osobą Jana Pawła II, nie tylko płakać, jeść kremówki czy grochówkę papieską, ale chodzi o to, żeby zgłębić jego nauczanie jeszcze raz i je przetransponować na życie codzienne. Tak jest też Słowo Watykańskim II.
1: Też takim jednym z symbolicznych miejsc jest chociażby ołtarz papieski przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
0: Łomży. To jest redaktor, jeden z dwóch bodajże ołtarzy, który został w miejscu, gdzie był zbudowany. No nasz ołtarz trudno byłoby przenieść, bo on jest budowany z cegły, z betonu i kończy się jego odnowa, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
1: Tak, już wkrótce, nowy blask.
0: Tak, bo ten ołtarz był już taki trochę sfatygowany. Też był budowany 35 lat temu, więc klimat, czas sprawiły, że i beton pękał, i woda przeciekała. I on jest. I on jest takim symbolem, który wpisał się na stałe krajobraz miasta i będzie też symbolem tego, że tu był papież. My też czasami go wykorzystujemy, chociażby na obchody ogólno-łomżyńskie Orszaku Trzech Króli. To dzięki też księdzu Andrzejowi Godleckiemu, proboszczowi z parafii Krzyża Świętego, który organizuje orszaki, wróciliśmy do ołtarza od 4 lat i tam kończymy orszak.
1: I w końcu ołtarz właśnie zyska ten nowy blask, o którym rozmawiamy. Tak, i kiedy to będzie? Kiedy
0: ja myślę,
1: te prace się zakończą?
0: W ciągu 2-3 miesięcy położymy tylko cegłę tak zwaną na frotonie, już będzie koniec.
1: Proszę księdza, wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do tego młodego pokolenia, bo właśnie młode pokolenie, jak przekazać temu młodemu pokoleniu znaczenie tych wydarzeń sprzed 35 lat, skoro wielu młodych ludzi chociażby pamięta Jana Pawła II tylko na przykład z historii, z opowieści?
0: Tak, oczywiście, że z historii, bo to było dawno. Natomiast ja widzę, że próbuje się to robić w szkołach, często, nie tylko w szkołach, które noszą imię Jana Pawła II, bo może mamy takie dwie przynajmniej szkoły, jak się nie mylę. Natomiast te akademie na religii się mówi

0: o papieżu i o jego przesłaniu. Natomiast oczywiście, jak to zawsze jest w Kościele, oprócz tej sfery intelektualnej, chodziłoby, żeby zainspirować duchem papieża młode pokolenie, nie? Przez to twórca Światowych Dni Młodzieży. Wielki papież młodzieży, kiedy Ojciec Święty odszedł, ja wtedy pamiętam takie wielkie spotkanie przy ołtarzu papieskim dla kilkunastu tysięcy ludzi, to widać było samych młodych. Oni przyszli, żeby oddać mu też pokłon w jakimś sensie. Tu w Łodzi, a przecież jak leżał jeszcze w łóżku w Watykanie, powiedział te słowa przed śmiercią: zawsze was szukałem, byście przyszli do mnie, nie? Więc papież był wielkim papieżem młodzieży i on miał język właściwie. Więc jeśli by szukać sposobu dotarcia z jego przesłaniem do współczesnej młodzieży, trzeba użyć jego języka, trzeba użyć jego świętości, trzeba dać taki czas, który dawał papież.
1: Może to też jest ten właśnie złoty środek, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
0: Myślę, że tak. To jest jedna z bardziej nośnych metod, nie? Jak dotrzeć dzisiaj z przesłaniem papieskim. Oczywiście parafie muszą też nieustannie przypominać dorobek Ojca Świętego, media katolickie i tak dalej.
1: Księże, rozmawiamy i wspominamy wydarzenia sprzed 35 lat, ale Łomża co prawda wcześniej, bo już 31 maja, czyli już niedługo, już wkrótce upamiętni wizytę Jana Pawła II i z tej okazji parafia razem z miastem przygotowują specjalne wydarzenia. Co w takim razie się odbędzie?
0: Tak naprawdę to będą dwie niedziele, pani redaktor. I tak się cieszę, bo ja o tym nie pamiętałem, że wzięliśmy w kleszcze niejako tych dwóch niedziel samo datę rocznicy, 4 dzień czerwca i 5. To w tym roku to jest uroczystość Bożego Ciała. Natomiast u nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. O godzinie 15 w naszym sanktuarium zapraszamy wszystkich, dosłownie wszystkich. Zaprosiliśmy dziesiątki, setki osób indywidualnie, ale jeśli ktoś słyszy teraz to, o czym mówimy, każdy jest zaproszony. To będzie uroczysta msza święta dziękczynna z udziałem też przedstawicieli miasta, województw, różnych samorządów i tak dalej. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską. Pomyśleliśmy sobie, że niektórzy mają kremówki papieskie.
1: Tutaj
0: to my
1: grochówka.
0: Dzięki strażakom i wydajnej pracy podamy wszystkim grochówkę. Właśnie ten festyn jest taki, że on wygląda jak każdy festyn, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty. Koncert szantowy, ale szczególnym koncertem gościa dnia. będzie koncert z popularnego wśród młodych, zwłaszcza zespołu Wyrwanych z Niewoli, z księdzem też gościnnie Adamem Ulatowskim.
1: Także zapiszmy w kalendarzu 31 dzień maja.
0: Tak, cieszymy się, że to się wydarza, że mamy już wszystko prawie przygotowane. Czekamy tylko na gości. Całe Błonia przy ołtarzu papieskim są do naszej dyspozycji i Kościół. Gdyby spadł deszcz, mówiliśmy o tym przed
1: chwilą. Jest rozwiązanie.
0: Mamy alternatywny scenariusz. Po Eucharystii grochówka oczywiście gdzieś tam będzie pod dachem, ale koncert przeniesiemy do Kościoła Górnego. Mamy tak duży kościół, który właśnie pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II.
1: Więc to jest tym bardziej szczególne i wyjątkowy moment, tak. Wyjątkowe wydarzenie. Księże, spoglądam na zegarek i zbliżamy się do końca już naszej rozmowy, ale każdego 22 dnia miesiąca wyjątkowo wspominacie świętą Ritę, patronkę spraw trudnych, beznadziejnych i rzeczy niemożliwych.
0: Otóż to, ktoś mógł zapytać, dlaczego święta Rita w Kościele, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego? No i czasami żartują niektórzy ze mną, niesie się księdzu święta Faustyna, żeby powiedzieć, a dlaczego ona bardziej niż ja?
1: Nieśni się,
0: ale taki żart oczywiście. Święta Rita jest związana z naszym sanktuarium, a szczególnie z dwoma moimi poprzednikami, księżmi proboszczami, bo oni obaj urodzili się, ksiądz Prawat Ambroziak i ksiądz Prawat Abramowicz, właśnie na świętą Ritę. Czyli dzisiaj mają obaj urodziny, gorąco ich pozdrawiamy.
1: Składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: Prałatom. Natomiast też pierwszy szpadel pod budowę świątyni został wbity w dzień świętej Rity. Nie? I od tamtego czasu dbano bardzo mocno o jej kult. Co miesiąc wiele osób przynosi róże do poświęcenia jako symbol jej świętości, znak jej świętości. Modlimy się też przez stanictwo, mamy relikwie. Stąd pomyśleliśmy sobie, że trzeba przygotować jednak coś więcej, większe uderzenie.
1: I tutaj 24 maja odpust.
0: I to jest nasz pierwszy odpust, który poprosiłem księdza biskupa. Otrzymaliśmy zgodę na ten odpust. Widzę też, śledziłem też kilka takich parafii w Polsce, które mają tego typu działanie. Tego typu duchowość, zawsze w trudnościach małżeńskich, bo też będziemy zawierzać święte ricie, trudne małżeństwa, bardzo rezonuje na całą okolicę. Więc już teraz zapraszam też na niedzielę najbliższą na odpust święte rity.
1: I warto zabrać ze sobą róże.
0: Tak, warto. Będzie co prawda dekoracja 400 róż, ale zapraszamy, żeby wziąć różę do poświęcenia i potem ją zabrać ze sobą do domu i się gdzieś tam tym znakiem świętej rity posługiwać.
1: Także proszę księdza na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy i zaprośmy 31
0: tak,
1: dzień maja.
0: Tak, gorąco zapraszamy, to jest dzień uroczystości Świętej Trójcy. Dzień szczególny w naszym mieście, ponieważ to dzień obchodów 35. rocznicy obecności pośród nas św. Jana Pawła II. Wielki festyn rodzinny od 11 do 19. Główna Eucharystia, na którą szczególnie zapraszam, o 15 godzinie miłosierdzia, dziękczynienie za Ojca Świętego. Potem grochówka papieska, dosłownie dla wszystkich, kilka tysięcy porcji przygotowujemy.
1: I wystarczy potem, dla każdego.
0: Myślę, że tak, nawet z dokładku. I potem oczywiście dwa koncerty, koncert zespołu, który będzie śpiewał szanty, taki support trochę i główny koncert Wyrwanych z niewoli. Zapraszam gorąco. I proszę o modlitwę w intencji dobrej pogody.
1: Tak, i oczywiście cały program, cały harmonogram tego zbliżającego się wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Moimi Państwa gościem.
0: Chciałem podziękować Radio Nadzieja za takie żywe zainteresowanie wszystkich po kolei i za obecność na koncie prasowej Pani Wiktorii, księdza dyrektorowi, wszystkich Pani Ani. To bardzo piękne takie
1: dziękujemy bardzo.
0: Troski.
1: Ksiądz Jacek Czaplicki był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również. Szczęść Boże.
2: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości. Przedstawię je Bartek Święciński.
1: Prezydent USA zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Senat przyjął ustawę o kryptoaktywach bez poprawek. Teraz trafi ona na biurko prezydenta. Zbliża się Dzień Rodziny w Czyżewie. Najpierw wstrzymana rotacja żołnierzy USA do Polski, następnie polityczne konsultacje w tej sprawie kierownictwa MON z amerykańskim wojskiem, a wczoraj decyzja prezydenta Donalda Trumpa. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Na razie nie podał szczegółów. Jak zapowiedź prezydenta USA jest odbierana w Polsce?
2: Zapowiedź prezydenta USA skomentował zarówno prezydent Karol Nawrocki, pisząc na platformie X, że to dobra decyzja, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dodatkowy 5 tysięcy żołnierzy nad Wisłą to potwierdzenie naszych dobrych polsko-amerykańskich relacji. Na antenie Polskiego Radia wieści zza oceanu komentowali też goście politycznych rozmów. Wiceszef MON Stanisław Wziątek mówił, że cieszy go zapowiedź prezydenta USA.
3: Mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Średnio około 10 tysięcy żołnierzy.
2: Lekko sceptyczny, ale jednak pełen nadziei jest z kolei poseł Centrum Sławomir Ćwik.
4: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy.
2: Polska negocjuje także z administracją USA kwestię stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Teraz wojskowi ze Stanów Zjednoczonych są tutaj rotacyjnie.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Senat przyjął ustawę o kryptoaktywach bez poprawek. To znaczy, że na biurko prezydenta trafi niemal ten sam dokument, który dwa razy zawetował. Z jedną małą poprawką, którą przyjęli posłowie. W myśl uchwalonych przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Poseł Adam Gomoła z Polski 2050 powiedział, że koalicja rządząca nie ułatwiła zadania Karolowi Nawrockiemu. Jak mówił, kilka poprawek wartych było rozważenia.
6: Cieszę się, że chociaż ta jedna się udała. Szczerze nawet byłem zdziwiony, bo myślałem, że tutaj jest taka polityka ani kroku wstecz, a jednak coś, jakiś wyłom się dokonał, więc mam nadzieję, że to już będzie wystarczające dla pana prezydenta, żeby jednak się z tego błędu swojego wycofać, ale czy tak będzie, tego nie wiem. No niestety dzisiaj rynek kryptowalut jest zakładnikiem sporu politycznego, na czym ja głęboko ubolewam, bo mam głębokie przekonanie, że niezależnie czy weszłaby ustawa prezydencka, czy rządowa, czy Polski 2050, każda z nich byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy.
1: Ustawa nadzór nad rynkiem kryptowalut powierza Komisji Nadzoru Finansowego, która zyska prawo do blokowania rachunków kryptowalutowych i wstrzymania określonych transakcji na okres od 96 godzin do nie więcej niż 6 miesięcy zgodnie z sugestią rządu.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Wraz z nadejściem ciepłych dni w Łomży rozpoczęło się ustawianie miejskich donic z kwiatami. Pracownicy MPGKiM montują kolorowe konstrukcje. Pierwsze donice pojawiły się już m.in. na Starym Rynku. Łącznie ustawiono tam 20 dużych konstrukcji, a dodatkowo około 150 kwietników zawisło na słupach w różnych częściach miasta. Jak mówi dyrektor MPGKiM Marek Olbryś, to coroczny element wystroju Łomży. Prace ruszają po okresie wiosennych przymrozków.
7: Barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych.
1: Na pełny efekt wiosennej aranżacji trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni. 2 dni koncertów, zabawy i sportowych rywalizacji. 5 i 6 czerwca Czyżew zamieni się w Centrum Rodzinnej Rozrywki. Zbliża się tegoroczny Dzień Rodziny. Na stadionie miejskim w Czyżewie wystąpią zespoły muzyczne, ale nie zabraknie także konkursów, animacji, sportowych emocji i atrakcji dla najmłodszych. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie Katarzyna Kostro.
8: W tym roku Dzień Rodziny obchodzimy jako dwudniowy dzień. Wspólnie świętujemy właśnie w Czyżewie na stadionie miejskim. Pierwszego dnia, 5 czerwca, rozpoczynamy rano. Rozpoczynamy rodzinne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza. Wstąpią zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Są to zespoły taneczne, wokalne, Teatr Marzeń. Będzie to Nowa Nuta, będzie Bemol, będzie zespół pieśni i tańca.
1: Początek wydarzenia w piątek, 5 czerwca o 15:00. Cały harmonogram wydarzenia publikujemy na portalu radionadzieja.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to będzie naprawdę piękny piątek. 18 stopni na termometrach teraz, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna dziś to 21 stopni. W nocy 8 stopni, jutro jeszcze cieplej, bo 23 stopnie, a w niedzielę 25.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
9: Po reklamie.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek, już 10:10 na radiowym zegarze. Za niecałe 5 minut rozmowa Bartka Święcińskiego z Adamem Frankowskim, dyrektorem Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.

0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Gościem Radia Nadzieja jest Adam Prankowski, dyrektor Podlaskiego Działu Regionalnego ARiMR w Łomży. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na działalność statutową. Od czego uzależnione jest wsparcie, na co może ono zostać przeznaczone oraz jak i do kiedy należy się po te dofinansowanie zgłosić?
2: Od 30 kwietnia bieżącego roku koła gospodyń wiejskich mogą kolejny raz ubiegać się o wsparcie finansowe, które wypłaca corocznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od tego roku wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji. Dotychczas do agencji wpłynęło 7300 wniosków. Wsparcie uzależnione jest od liczby członków kół gospodyń wiejskich, które wynosi 8 tysięcy złotych dla kół, które tworzą mniej niż 30 osób, 9 tysięcy złotych dla kół z liczbą członków od 31 do 75, 10 tysięcy złotych to jest dofinansowanie w przypadku kół, których liczebność wynosi powyżej 75 osób. Otrzymane fundusze można przeznaczyć na przykład na działalność społeczno-wychowawczą, działalność oświatowo-kulturalną, realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, a także na krzewienie kultury ludowej. Istotną zmianą, o której muszą pamiętać koła gospodyń wiejskich, jest sposób składania wniosków o dofinansowanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku bieżącym osoby, członkowie kół gospodyń wiejskich potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu wniosków w formie elektronicznej mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy. Zapraszam serdecznie członków kół gospodyń wiejskich do biur powiatowych agencji zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego w każdym z powiatów województwa.
1: Od 13 maja ARiMR udostępniło możliwość składania wniosków do ewidencji producentów za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Proszę powiedzieć o szczegółach tej możliwości.
2: Tak, oczywiście Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 13 maja bieżącego roku udostępniła możliwość składania wniosków o wpis do ewidencji producentów za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Dzięki tej nowej funkcjonalności zarówno nadanie numeru identyfikacyjnego, ale również także aktualizacja dotychczasowych danych już zawartych w systemie może zostać załatwiona bez wychodzenia z domu. Użytkownika poprowadzi inteligentny formularz, który pomoże wypełnić niezbędne pola zawarte w formularzu. Pozwoli to na uniknięcie większości błędów formalnych przed wysyłką wniosków. Ponadto decyzję w sprawie wpisu do ewidencji producentów również będzie można otrzymać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Bez zbędnej zwłoki, bez konieczności oczekiwania na doręczenie tej decyzji pocztą. Jednocześnie wnioski o wpis do ewidencji producentów można składać także w formie papierowej, tak jak dotychczas to następowało, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zatem osoby, które wolą tę tradycyjną drogę, nadal mogą z niej również korzystać.
1: A co z sadownikami, którzy przez wiosenne przymrozki nie mogą wywiązać się z podjętych wobec ARiMR zobowiązań?
2: Sadownicy powinni niezwłocznie poinformować agencję o wystąpieniu przymrozków wiosennych, jeżeli skutki tych przymrozków uniemożliwiają wywiązanie się z podjętych wobec agencji zobowiązań. Chodzi o zobowiązania w ramach inwestycji w gospodarstwach rolnych, zwiększających konkurencyjność, dotyczące obszarów B, C i D, rozwoju małych gospodarstw, premii dla młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, a także modernizacji gospodarstw rolnych dotyczące to obszaru D. Termin na na złożenie oświadczenia o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które zawiera opis sprawy, uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty, wynosi 15 dni roboczych od daty pozwalającej na poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku beneficjentów wsparcia z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy w tym przypadku użyć funkcji wyślij korespondencję, natomiast korzystający z dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 stosowną dokumentację wnioskodawcy powinni dostarczyć bezpośrednio do placówek agencji drogą pocztową lub przez e-doręczenia.
1: ARiMR wdraża zmiany dotyczące zasad przyznawania wsparcia na inwestycje w silosy na pasze oraz zboże przeznaczone na pasze. Czego konkretnie dotyczą te zmiany?
2: Ich celem jest uproszczenie procedur oraz zwiększenie przejrzystości systemu pomocy. W ramach interwencji 10.3 inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Dotychczasowy system refundacji kosztów rzeczywiście poniesionych chcemy zastąpić uproszczonym systemem kosztów jednostkowych dla inwestycji związanych z zakupem i posadowieniem silosów. Takie rozwiązanie znacząco uprości proces nie tylko administracji, ale także pomoże wszystkim rolnikom. Zmiany te obejmą m.in. brak konieczności przedstawiania ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy, rezygnację z weryfikacji zasadności wyposażenia silosu, a także brak obowiązku dostarczania faktur przy składaniu wniosków o płatność. Dzięki tym zmianom ocena wniosków będzie znacząco szybsza, a sam proces wnioskowania prostszy dla rolników. Wsparcie będzie obliczane na podstawie kosztów jednostkowych oraz ładowności silosu w tonach. Z uwzględnieniem oczywiście jego konstrukcji z płytą fundamentową lub też bez płyty. Korzyści wynikające z tych zmian będą między innymi takie. Będzie większa przejrzystość zasad przyznawania pomocy, także jednolite koszty dla podobnych inwestycji, niezależnie od lokalizacji czy też ofert złożonych przez wykonawców. Także możliwość określenia wysokości wsparcia już począwszy na etapie planowania inwestycji, a także sprawniejsza i bardziej efektywna realizacja wsparcia. Zmiany te będą miały zastosowanie do planowanego naboru wniosków, który odbędzie się w terminie od 2 września do 1 października bieżącego roku.
1: Gościem Radia Nadzieja był Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Działu Regionalnego ARiMR w Łomży. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Tak zwane diety cud, drodzy Państwo, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku dla naszego organizmu. Przestrzegają specjaliści. Otyłości najlepiej zapobiegać, natomiast pacjenci cierpiący na tę chorobę wymagają pomocy lekarskiej. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Otyłością. Ewelina Michalik jako nastolatka stosowała diety na własną rękę. Doprowadziły one do problemów zdrowotnych i w konsekwencji do otyłości.
1: Później, w momencie, kiedy starałam się o pierwszą ciążę, nie mogłam w nią zajść, ponieważ byłam już po bardzo dużej ilości różnych diet i w momencie, kiedy miałam wspomaganie rozrodu, zaczęłam tak naprawdę przybierać na masie i w momencie, kiedy już tą ciążę udało mi się zajść, ta waga zaczęła rosnąć w ekspresowym tempie i później byłam jeszcze dwukrotnie w ciąży. No i finalnie doszło do tego, że ważyłam 128 kg.
0: Również tak zwane dobre rady w zakresie aktywności fizycznej bez profesjonalnej pomocy nie pomogą, a mogą zaszkodzić, mówi profesor Mariusz Wyleżoł, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
2: Przez te rekomendacje ruszaj się więcej, mogą tylko i wyłącznie chorym na otyłość bez diagnozy medycznej zaszkodzić, bo proszę sobie wyobrazić, jaki jest negatywny wpływ chociażby na powierzchnię stawów kolanowych czy biodrowych w sytuacji, kiedy dana osoba ma o 30-40 kg masę ciała większą, prawda? To nie tylko nie pomaga naszemu zdrowiu, ale często może doprowadzić do dewastacji zdrowia.
0: Profesor Mariusz Wyleżoł podkreślił, że leczenie otyłości wymaga wsparcia psychologa.
2: Aktywność fizyczna służy nam zachowaniu masy mięśniowej, poprawie jakości snu, odstresowaniu. To są te elementy, prawda? I do tego oczywiście dochodzi wsparcie psychologiczne niezbędne w dzisiejszych czasach, kiedy musimy sobie radzić ze złym szefem, kiedy musimy sobie radzić z problemami, jeżeli chodzi o relacje rodzinne. Jak można to poukładać w sposób zdrowy, który nie powoduje stresu, który nie powoduje napędu dodatkowego do jedzenia, ażeby zniwelować właśnie te emocje.
0: Coraz więcej osób ma nadmierną masę ciała, ale najbardziej niebezpieczna jest otyłość brzuszna, zaznacza profesor Beata Matejaszczyk-Matuszek, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.
3: To jest tkanka tłuszczowa okołosercowa, okołonerkowa, okołowątrobowa, ale także okołomięśniowa i wewnątrzmięśniowa i wewnątrzwątrobowa, bo tkanka tłuszczowa trzewna jest czynna metabolicznie. Ona produkuje mnóstwo prozapalnych cytokin, które są jakby na początku rozwoju powikłań narządowych.
0: A otyłość może powodować choroby układu krążenia, a także wiele innych schorzeń. Państwo spędzają piątek z Radiem Nadzieja. Za 23 minuty, godzina 11:00.

0: W najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o 10:30 na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przejadą ulicami naszego miasta. Zaprasza ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli.
1: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie w tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
0: O 13:00 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
1: Tym razem do tego festynu zaprosiliśmy razem wspólnie. Ten festyn robimy z naszą gminą Łomża. Do naszej parafii należą Stare Łomże, Zosin. To jest teren również działania gminy. Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
0: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowano specjalne pamiątki. Każdego roku na ulicę miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
2: Decyzja amerykańskiego prezydenta poszerza gwarancję polskiego bezpieczeństwa, mówi szef MON Kosiniak-Kamysz. W prokuraturze krajowej rozpoczęło się przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Blisko 500 000 zł trafiło do gminy Semianka na m.in. remont świetlicy i zakup wozu strażackiego. To dobra decyzja dla Polski. Teraz jest czas na wdrożenie jej w życie, stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON odniósł się do zapowiedzi prezydenta USA, który w mediach społecznościowych napisał, że Stany Zjednoczone wyślą 5000 żołnierzy do Polski. Według wicepremiera, ministra obrony narodowej, pokazuje to, że na pewno idziemy do przodu, a decyzja amerykańskiego prezydenta poszerza gwarancję polskiego bezpieczeństwa.
3: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci. Czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10000 żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje liczebnie albo zyskuje pod względem stałej obecności. To będą decyzje najbliższych dni, najbliższych tygodni, kiedy ten proces planistyczny będzie przebiegał.
2: Po tygodniu od szoku, jakim była informacja o wycofaniu z rotacji 4000 żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5000 wojskowych. Nie jest jasne, co spowodowało zmianę decyzji. W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych narastała presja Kongresu, a sprawa porzucenia najlepszego sojusznika, jakim jest Polska, robiła się coraz głośniejsza w amerykańskich mediach, wywołując powszechne oburzenie.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: W prokuraturze krajowej rozpoczęło się przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Szef kancelarii prezydenta został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym możliwości nakłaniania Karola Nawrockiego do nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: Prezydencki minister stawił się w prokuraturze bez pełnomocnika. Przed wejściem na przesłuchanie mówił dziennikarzom, że śledczy działają na polityczne zlecenie ministra Waldemara Żurka.
5: To jest chucpa polityczna. To postępowanie nigdy nie powinno być prowadzone, ale oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej, przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z kancelarii prezydenta. Te przesłuchania trwają po kilka godzin. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania, no ale oczywiście będę składał wyjaśnienia w tej sprawie.
4: Sejm wybrał 6 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego 13 marca. Prezydent 1 kwietnia odebrał ślubowanie jedynie od 2 z nich.
2: Relacjonowała Jolanta Turkowska.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Blisko 500 000 zł wsparcia z 3 programów trafiło do gminy Semianka z budżetu województwa mazowieckiego. Środki pomogą m.in. wyremontować świetlicę czy zakupić nowy wóz strażacki. O szczegółach wsparcia mówi wójt gminy Andrzej Żołyński.
6: Środki, które otrzymaliśmy z samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczymy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wyremontujemy centrum rekreacji, czyli krótko mówiąc świetlicę wiejską w miejscowości Ostrowo i jednocześnie zmodernizujemy oświetlenie uliczne z nieenergooszczędnego na energooszczędne w 4 miejscowościach na terenie gminy Semianka.
2: Dzięki dofinansowaniu uda nam się zainstalować oświetlenie energooszczędne w większej liczbie miejscowości, cieszył się wójt.
6: Środki, które otrzymujemy z województwa mazowieckiego, powodują to, że ta inwestycja jest zdecydowanie większa, no i więcej miejscowości obejmujemy tym programem, tą modernizacją oświetlenia. Nie trudno policzyć, że w sytuacji, gdybyśmy tylko z naszych środków to robili, to tylko byłyby 2 miejscowości, a z racji tego, że środki są z województwa mazowieckiego, to robimy po prostu 4 miejscowości.
2: Dofinansowanie na remont świetlicy w wysokości 200 000 zł pochodzi z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Na zakup wozu strażackiego, a także remont w siedzibie OSP w Somiance gmina pozyskała łącznie 178 000 zł z programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zachęca wszystkie osoby, których przodkowie walczyli o wolność i niepodległość Polski, o zgłaszanie miejsc ich pochówków do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Uzyskanie wpisu do ewidencji oznacza pomoc IPN w utrzymaniu grobu. Jak wyjaśniała na naszej antenie Monika Baczar z Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa IPN w Białymstoku, misją Instytutu jest m.in. dbanie o pamięć o polskich bohaterach, z czego wynika troska o ich groby. Aby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, IPN potrzebuje 2 źródeł potwierdzających działalność niepodległościową danego bohatera.
7: weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grup żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990.
2: Grup, który trafi do ewidencji, ma zapewnioną opiekę państwa i jest chroniony przed likwidacją. Na grup trafia także specjalna naklejka. IPN umożliwia też staranie się o środki finansowe na odnowienie, odrestaurowanie czy konserwację grobu, a nawet uprzątnięcie mogiły.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: Na termometrach dziś 19 stopni, teraz 21 to temperatura maksymalna, w nocy spadnie do 8. Jutro jeszcze cieplej, bo 23 stopnie, na termometrach w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: 6 minut po godzinie 11. Państwo spędzają piątkowe przedpołudnie cały czas z Radiem Nadzieja. A o godzinie 11.10, czyli już za 3,5 minuty, zapraszam na rozmowę Radia Nadzieja, którą poprowadzi Wiktoria Małż.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy. Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
9: Zapraszam, Basia Kawa.
8: Po reklamie.

0: Ponownie witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Witamy również naszych gości. Ksiądz Marian Grochowski, moderator Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: A także pani Agnieszka Gronostajska, przedstawicielka Diakonii Wyzwolenia. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Idąc z Maryją to hasło przewodnie szóstego już diecezjalnego Dnia Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Może na początku wyjaśnijmy, co to jest za wydarzenie i do kogo jest skierowane. Może pytanie najpierw do księdza Mariana.
1: No już jak pani zaznaczyła, to po raz szósty Dzień Jedności Diakonii Wyzwolenia, czyli wydarzenie, na którym spotykamy się jako wspólnota ludzi, którym zależy na wolności, szczególnie skupionych w dziele krucjaty wyzwolenia człowieka, ale nie tylko. Spotkanie ma oczywiście charakter otwarty dla każdego, kto by chciał tą drogą wolności podążać, ale też drugiego człowieka na tę drogę zapraszać.
0: I od podstaw te wydarzenie na pewno zna pani Agnieszka.
2: Tak jak już tutaj w kuluarach z panią rozmawiałyśmy, nad tym wydarzeniem pracujemy już od stycznia, więc wydarzenie gdzieś tam jest powolutku przygotowywane i wielkimi krokami się do niego zbliżamy. Tegorocznym hasłem, tak jak pani wspomniała, jest hasło Idąc z Maryją i zawsze, kiedy myślimy o tym, jakie będzie hasło tegorocznego Dnia Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Bazujemy na Ewangelii i w tym roku było takie ładne zdanie w Ewangelii przewidzianej na ten dzień, że Maryja zachowywała wszystkie swoje sprawy w swym sercu, więc dlatego postanowiliśmy, że tegoroczny Dzień Jedności odbędzie się pod hasłem Idąc z Maryją. Szczególnie też dlatego, że Maryja jest główną patronką krucjaty wyzwolenia człowieka i od niej właśnie chcemy uczyć się takiego zaufania, zawierzenia, stawania pod krzyżem Chrystusowym. Też jeżeli chodzi o to, dla kogo jest ten Dzień Jedności, to tak jak ksiądz powiedział, no dla wszystkich, którzy pragną uczyć się takiej wolności, którzy pragną towarzyszyć tym, którzy są w jakiś sposób zniewoleni, tak? Więc chcemy w tym dniu też sobie wzajemnie towarzyszyć, tak? Przebywać w takiej wspólnocie, żebyśmy mogli siebie wzajemnie wspierać w tej drodze.
0: Więc to Maryja jest, można powiedzieć, bohaterką tegorocznego spotkania. Mamy też maj, więc jak Maryja może właśnie nam pomagać w codziennych sytuacjach, w codziennych trudnościach? Więc to pytanie bardziej do księdza Mariana.
1: Maryja jako ta, która jest jutrzenką wolności, która nas uczy wolności, a przede wszystkim bycia przy Panu Bogu, bo przecież wolność jest jednym z najpiękniejszych darów, jaki Pan Bóg nam daje. I szczególnie ten czas, który przeżywamy, nabożeństw majowych, jakby cały czas nas ogniskuje wokół tej, która, można powiedzieć, że ten sprawdzian z wolności zdała na więcej niż 100%, nie? I to jest właśnie przepiękne, że ta, która jest niepokalaną jutrzenką wolności, ona nie tylko nam przewodniczy w tym dniu, nie tylko jest takim motywem przewodnim, też to słowo, o którym Agnieszka powiedziała, ale Maryja jest tą, która idzie razem z nami tą drogą zbawienia i myślę, że to jest też esencja, wokół której się gromadzimy.
0: Co to właściwie oznacza? Co tak właściwie oznacza wyzwolenie człowieka? Wyzwolenie z czego?
2: No myślę, że tutaj, jeżeli mówimy w kontekście krucjaty wyzwolenia człowieka, to ze wszelkich uzależnień, ale też z lęku, bo tak jak gdzieś tam między sobą też rozmawiamy i też myślę, że mamy taką świadomość, że dzisiaj w tym dzisiejszym świecie, wśród takiego przebywania w mediach, tego lęku jest bardzo dużo, lęku takiego zakłamania, więc chcemy wyzwalać się z takich rzeczy, z pomocą oczywiście łaski Bożej, z pomocą Chrystusa, tak, więc Jemu chcemy to wszystko zawierzać. No i też w krucjacie wyzwolenia człowieka, szczególnie mówimy tutaj o tych uzależnieniach od alkoholu, od wszelkich używek i tutaj może, jeżeli chodzi o takie pochodzenie krucjaty wyzwolenia człowieka, no to inicjatorem oczywiście był ksiądz Franciszek Blachnicki, a taką inspiracją stały się słowa Jana Pawła II, który mówił, przeciwstawiajcie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, co poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa i co może zagrażać ludzkiej godności, tak, i całemu społeczeństwu, więc tutaj idąc za tymi słowami, chcemy no dawać wsparcie tym, którzy po prostu nie mogą sami o własnych siłach się podnieść.
0: I tak, i do krucjaty można dołączyć. Kiedy można to zrobić i jak przede wszystkim?
1: tak naprawdę uczestnictwo w krucjacie wyzwolenia człowieka może nastąpić z dnia na dzień, może nastąpić w tym konkretnym dniu, kiedy po prostu ja
0: chcę uczestniczyć. Może teraz, podczas tej rozmowy.
1: Oczywiście, że tak. W takim wymiarze oczywiście publicznym często złożenie tak zwanego druku krucjaty, a więc taki wyraźny znak tego, że ja jestem uczestnikiem tego dzieła, że wchodzę w to dzieło całym sobą, jest często zaniesienie tego druku i złożenie go na rękach moderatora, chociażby podczas mszy świętej w procesji z darami, ale również podczas takiego wydarzenia, jakim jest Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, kiedy otoczeni modlitwą i wsparciem braci, świadectwem braci, możemy też w tym dziele uczestniczyć. I tak jak Agnieszka wspomniała w samej genezie, ksiądz Franciszek Blachnicki, czcigodny sługa Boży, o którego beatyfikację cały czas się w ruchu Światło Życie modlimy i nie ustajemy w nadziei, w samej swojej genezie mówił o wolności od alkoholu, ale to był ten pierwszy krok. Dziś myślę, że zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ten świat nas ogranicza, jak tej wolności potrzeba, chociażby w korzystaniu z telefonu, który nawet tutaj w studiu
0: tak,
1: każdy z nas ma przed sobą.
0: Nie tylko alkohol, ale również teraz przede wszystkim uzależnienie od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych, od internetu.
1: Narkotyków, innych używek, które są niezwykle dzisiaj jakoś tak, mówię to z przykrością, powszechne.
0: Dlaczego w takim razie warto dołączyć do krucjaty wyzwolenia człowieka? Dlaczego warto może podjąć takie zobowiązanie, wyzwanie może nawet?
2: To może ja tak powiem z własnego doświadczenia. To, co mi najbardziej dała krucjata, to przede wszystkim, to jest dla mnie taka nauka miłości, że ja w tej krucjacie wyzwolenia człowieka nauczyłam się kochać te osoby potrzebujące, tak? Że nawet jak sobie myślę o tym, jak było kiedyś, że jak widziałam taką osobę, która nadużywała tego alkoholu, to bardzo często w moim odczuciu, tak w mojej głowie pojawiało się takie określenie, że o, jakiś pijak, prawda? Teraz już tak nie patrzę na te osoby, patrzę bardziej z taką empatią, tak? Z miłością, że ta osoba faktycznie potrzebuje i też wielokrotne i doświadczenia i moje, i też osób, od których słyszałam różne jakieś świadectwa, że właśnie te osoby dzięki takiej wyciągniętej ręce, że one po prostu miały taką łatwość w powstawaniu z tych uzależnień, tak? Że jak my się nad nimi pochylamy, to im jest łatwiej wstać, tak? Jak podajemy tę rękę.
0: Krucjata wyzwolenia człowieka odmienia życie, można tak powiedzieć?
2: Tak. Zdecydowanie tak.
0: Może
2: w ogóle
0: takie
2: też bardzo weryfikuje,
0: do życia.
2: Bardzo dużo weryfikuje. Z własnego doświadczenia też mogę to powiedzieć, że kiedy wstąpiłam do krucjaty wyzwolenia człowieka, to zmieniło się tak naprawdę wszystko i całe otoczenie, w którym przebywałam, tak, ludzie. Łatwo było zobaczyć, komu na mnie zależy, kto był przy mnie z innych powodów, no nie? Jakie są gdzieś tam te priorytety. No i dzisiaj bardzo długi czas znajomi do mnie mówili, no Aga, ze mną się nie napijesz. Dzisiaj już jak idę na jakąś imprezę i jest na niej alkohol, no to już wszyscy wiedzą, wiemy, że Aga nie pije, no nie? I wszyscy wiedzą dlaczego, więc na początku mi też było bardzo trudno.
0: Widzę, że ksiądz tak, Marek tak. Chce coś dodać.
2: Na początku było mi trudno też, może jakoś tak się przebić. Teraz jest zdecydowanie łatwiej, tak? I też mam takie poczucie, że wiele osób z tego czerpie i bardzo często słyszałam, Aga nie pije, to ja też nie będę dzisiaj pił, tak?
1: No właśnie tutaj Agnieszka też mówisz o tym, co jest taką esencją w zasadzie krucjaty, nie? Bo często kojarzymy ją z jakimś niepiciem alkoholu, nie? Z jakąś formą abstynencji. A to jest może taki najbardziej widoczny wymiar naszego uczestnictwa w krucjacie wyzwolenia człowieka, ale sama krucjata jest pewnym stylem życia, nową kulturą, jak to ojciec Franciszek Blachnicki nazywa. I tak naprawdę, no mi w tym roku minęło 20 lat, od kiedy jestem w tym dziele, już jako członek i to jest chyba najpiękniejsze, że jakoś Pan Bóg nie tyle, że od razu wyzwala, że od razu daje jakoś brak problemów w życiu, ale że tam, gdzie człowiek, ja mierzę się z różnymi trudnościami, również w tym wymiarze wolności, to chyba jest łatwiej po prostu opierać się bardziej na Panu Bogu niż na sobie.
0: A jakie warunki należy spełnić, aby dołączyć do krucjaty wyzwolenia człowieka? Są takie, czy może jednak nie?
1: No, trzeba być człowiekiem, który pragnie wolności. Zasadniczo osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym dziele jako członkowie, bo to są dwa wymiary, kandydat na okres jednego roku i członek, można powiedzieć, nielimitowany.
2: A dużo jest takich osób? Dużo, dużo. Ja akurat mam taką przyjemność, że porządkowałam bazę wszystkich członków i kandydatów, więc naprawdę to są w setkach, jeżeli chodzi o samą naszą diecezję, tak? Bo tylko dostęp do naszej diecezji, do takich danych mam. Natomiast jakbyśmy mieli wziąć pod uwagę chociażby całą Polskę, no to możemy sobie to pomnożyć, tak, razy jakieś województwa i stosunkowo.
1: Mówimy o dziesiątkach tysięcy osób, tak. Myślę, że setkach tysięcy na przestrzeni tych wielu, wielu lat, to spokojnie, nie?
0: Czyli to zainteresowanie rośnie? Jest większa świadomość?
1: Chyba coraz bardziej widzimy, że tak, bo człowiek dziś chyba już jest nasycony troszkę i widzi, że to wszystko, co jakoś go ogranicza, że to staje się, no właśnie, tym, co nie daje szczęścia.
0: Tak, a mogłoby się tak wydawać, tak? A jak jest z tymi młodymi ludźmi? Oni chcą podążać za tą wolnością? Zauważacie, że jest tych młodych ludzi może więcej?
2: Tak nawet myślę pod kątem tego Dnia Jedności, że zawsze jest tak, już od pierwszego Dnia Jedności, że podczas naszego spotkania jakaś grupa młodzieży się uzbiera, tak? I zawsze z racji na to, że ja jestem najmłodszą członkinią Diakonii Wyzwolenia, to miałam tę przyjemność prowadzenia spotkania w grupie dla młodzieży, więc tak około 8-10 osób podczas takiego spotkania było. Jeżeli chodzi o same zainteresowanie, no to z moich doświadczeń takich codziennych, czy w pracy, czy w środowisku, uważam, że tak, że jest taka większa świadomość i że ci młodzi bardziej chcą korzystać z tego życia, ale tak rozsądnie, o tak bym powiedziała. Może ksiądz Marian też ma jakieś swoje doświadczenie ze względu na to, że z młodzieżą tutaj pracuje. To...
1: Myślę, że bardzo widać to na w przestrzeni tych rekolekcji wakacyjnych.
0: No o których zaraz też powiem.
1: No właśnie, gdzie młodzież wyjeżdżając i również dzieciaki wyjeżdżając na oazę, dowiadując się o czymś takim, co nazywamy krucjatą wyzwolenia człowieka, z każdej grupy jest duże gro osób, które mimo wszystko pewnie naprzeciw też oczekiwaniom swoich rówieśników, kolegów, właśnie wstępuje do krucjaty i trwa w tym dziele, co jest ogromną radością, myślę, że jedną z największych, że będąc na łazie, moderator może właśnie od swoich uczestników odebrać te druki, które są wymiernym takim właśnie krokiem do tego, żeby wejść na tę drogę wolności.
0: Także szósty diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka już 13 czerwca. Jaki jest program, co tego dnia się odbędzie?
2: Co się odbędzie? W ogóle zacznę od tego, że zapraszamy do Nowej Osuchowej 13 czerwca. Oczywiście wszystkie informacje są na plakacie, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało tak. Dzisiaj. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będzie rejestracja. Chodzi o to tak, żeby mniej więcej też zorientować się, skąd przyjeżdżają do nas ludzie.
0: Jak organizacyjnie do tego podejść?
2: Tak, właśnie. Jak organizacyjnie do tego podejść? Później po takiej rejestracji jest krótka integracja. Każdego roku jest tak, że przyjeżdżają takie stałe osoby, które też uczestniczą w innych wydarzeniach organizowanych przez Diakonię Wyzwolenia, ale są też nowe osoby, więc chcemy, żeby te osoby poczuły się jak w domu, jak we wspólnocie, jak w rodzinie, więc chcemy z tymi osobami się zintegrować. Później po takiej integracji, po jakichś krótkich zabawach jest konferencja i co roku zapraszamy jakiegoś gościa specjalnego. W tym roku będzie to nasz diecezjalny biblista, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ksiądz dr Zbigniew Skuza, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Po konferencji księdza Zbigniewa będzie spotkanie w grupach. Spotkanie w grupach prowadzą członkowie Diakonii Wyzwolenia. Też w tym roku z racji na to, że temat przewodni to idąc z Maryją, to będziemy obracali się wokół tej wolności, której możemy uczyć się od Maryi. Po spotkaniu w grupach będzie krótka przerwa, też po to, żeby pobyć z bratem, z siostrą, porozmawiać, a po przerwie będzie część taka przeznaczona na świadectwa. I tutaj nie ma jakiegoś szablonu tej części, tak? Tutaj dajemy się poprowadzić Duchowi Świętemu. Jest to czas, w którym wszystkie osoby obecne, oczywiście wyrażające taką chęć, mogą podzielić się swoim doświadczeniem, swoim świadectwem trwania w abstynencji w krucjacie wyzwolenia człowieka. po świadectwach jest najważniejszy punkt tego dnia, bo jest msza święta. I po mszy świętej jest coś dla ciała, obiad, kawa, herbata, no i też czas, żeby pobyć z tymi osobami, które na ten Dzień Jedności dotarły.
0: Także przypominamy, 13 czerwca wydarzenie już się odbędzie, ale zbliżamy się oczywiście wielkimi krokami do wakacji. Myślę, że ten czas jest bardzo wyczekiwany i z utęsknieniem czekają na niego najmłodsi dzieci i młodzież. I oczywiście, jak każdego roku, nie może zabraknąć rekolekcji wakacyjnych. No właśnie, myślę, że o szczegółach tutaj ksiądz Marian nam powie.
1: Jak co roku, myślę, że to żadna tajemnica, że Ruch Światło Życie przygotowuje taką formę rekolekcji 15-dniowych zgodnie z charyzmatem Światło Życie. Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białym Dunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza Dzieci Bożych, 3 stopnie, 1, 2 i 3. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć. To dla nich też bardzo komfortowe. Później mamy oazę Nowej Drogi, a więc od 7 klasy. Po 6, a więc no, od 7 można powiedzieć, i później licealiści. Dla każdej tej grupy jest przeznaczona oaza i cieszymy się, że w tym roku już te zapisy w zasadzie dobiegają powoli końca. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze chciałby się dopisać, to zapraszamy na stronę lomzaoaza.pl. Na tej stronie wszelkie informacje możemy złapać, możemy zdobyć. Ja również się polecam, ksiądz Marian Grochowski, parafia Miłosierdzia Bożego. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to w 2 turnusach rekolekcje odbywają się. Pierwszy turnus od 30 czerwca do 15, w zasadzie 16 lipca. Drugi zaczyna się 17 lipca, a kończy 2 sierpnia. Serdecznie zapraszam.
0: Także nie zwlekajmy. Jeżeli mamy ochotę.
1: Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia.
0: Rekolekcje są bardziej czasem odpoczynku, miejscem odpoczynku, czy też może miejscem pracy nad sobą i spotkania z Bogiem?
1: Myślę, że czasami jak ktoś usłyszy, że to rekolekcje, to tak ojej, będziemy siedzieć i tylko się modlić. Nie? I co to za wakacje? Nie? A oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat Światło Życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem. W tym roku koszt takich rekolekcji, bo to zawsze wszyscy jakoś też tak mają na uwadze, to 1950 zł i myślę, że ci, którzy mniej więcej orientują się w dzisiejszych cenach, to wiedzą, że za 15 dni w górach z transportem i ze wszystkim, to może być tak, no właśnie, że ta cena mogłaby być wyższa, ale jako Ruch Światło Życie nie chcemy tej ceny dawać zbyt wysokiej, dlatego szukamy też różnych osób, które chciałyby się podzielić groszem, być może zasponsorować i też mamy taką tradycję, że co roku zbieramy takie dofinansowanie na transport, na rekolekcje. Szczegóły możemy znaleźć na stronie naszej facebookowej Ruch Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej, albo tak jak mówiłem, lomzaoaza.pl.
0: A ja się zastanawiam, czy pani Agnieszka również uczestniczyła w oazach?
2: Oczywiście. Teraz co prawda moje życie toczy się bardziej w Białymstoku, ale dopóki jeszcze nie pracowałam i nie studiowałam, to tak naprawdę wychowałam się w oazie. Kilka stopni mam za sobą i tutaj też tak chciałam podnieść rękę, nawet jak ksiądz Marian mówił, ale pomyślałam sobie, że nie będę przedłużać. Ale skoro już pani mnie wywołała do odpowiedzi. Faktycznie tak jest, że ja pamiętam, jak przygotowywałam się do swoich pierwszych rekolekcji oazowych, to tak sobie pomyślałam, kurczę, no 15 dni w górach, super, ale 15 dni chodzić do kościoła, modlić się i tak dalej, że kurczę, kto to wytrzyma, no nie? Jechałam z taką nutką niepewności. Później faktycznie to jest tak ten plan, te całe rekolekcje są tak dobrze zorganizowane, że to faktycznie pozwala pogłębić swoją relację z Bogiem. Tak jak ksiądz mówił o tych relacjach, ja do dziś mam takich przyjaciół, których poznałam właśnie na oazie. I tak naprawdę też uporządkować swoje życie, tak? Że pewne rzeczy sobie poukładać w swoim sercu, też stworzyć taką hierarchię wartości, to, co w moim życiu jest najważniejsze. I ja mam takie poczucie dzisiaj, jako osoba już dorosła, że właśnie Oaza mi w tym pomogła, tak? Że ten wyjazd, te rekolekcje wakacyjne pomogły mi, że tak powiem, dobrze przeżyć swoją młodość i tak naprawdę iść w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o moje życie.
0: Także szczegółowe informacje znajdziemy również niebawem na stronie naszego radia i tam oczywiście odsyłamy, ale na koniec raz jeszcze przypomnijmy i zaprośmy na 6. diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, bo to już niebawem, to się zbliża wielkimi krokami.
2: Tak, ja jeszcze tylko dodam do tego zaproszenia, bo tutaj ksiądz Marian wspominał o stronie internetowej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka też ma swoją stronę internetową,
0: także
2: więc jak ktoś
0: odsyłamy.
2: Chciałby tak znaleźć jakieś szczegółowe informacje, nie tylko na temat Dnia Jedności, ale wszelkie szczegóły dotyczące tego dzieła, to zapraszam na stronę kwclomza.pl.
0: Ksiądz Marian Grochowski i Agnieszka Gronostajska byli dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy
1: bardzo. Dzięki serdeczne. Z Bogiem.

0: Przenosimy się teraz do Okopów, gdzie trwa uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Witam wszystkich serdecznie. Wielką rodzinę księdza Jerzego, gdyż każdy, kto ma też wkład w to miejsce, które powstaje. A tak naprawdę to wspomnienie tego miejsca rozpoczęło się 12-13 lat temu w Chicago, kiedy rozmawiałem z godzinami z osobami, które znały księdza Jerzego, w pewnym momencie, kiedy pytałem, czy wiedzą, skąd ksiądz Jerzy pochodził, zapadała cisza. Mało kto wiedział, że skąd pochodził, gdzie się urodził, gdzie są te okopy, w którym miejscu. I wtedy przyszła do mnie myśl, że no, rodzina po 30 kilku latach musi chyba coś zrobić właśnie, że to miejsce zostało upamiętnione. A tak się zdarzyło, przypadek, nie przypadek. Spotkałem właśnie 16 lat temu Bogdan Romaniuk, który był wtedy wicemarszałkiem województwa podkarpackiego, przyjechał ze znajomymi do Chicago i tam się spotkaliśmy. Powiedziałam mu, o co mi chodzi, że chcę to miejsce upamiętnić. Chcemy założyć fundację. Nie wiedziałam jak. Mieszkałem od wielu lat przecież w Stanach. I Bogdan powiedział, Marek, nie ma problemu. Wiem, jak to zrobić, działamy. No i tak się zaczęło. Później, co pięknie, fundacja, z pierwszych pieniędzy, które żeśmy uzbierali, powstał projekt, który cały czas jest na naszej stronie fundacji, fundacjapopiełuszko.pl. Jest projekt parku, ławeczki, jakiegokolwiek. Chcieliśmy cokolwiek zrobić, żeby po prostu ludzie przyjeżdżający, pielgrzymi mogli usiąść, odpocząć, czy pomyśleć o księdzu Jerzym. Chcieliśmy zrobić taki park. Jest to, mówię, ten projekt cały czas tam istnieje. Ale kiedy zaczęliśmy organizować też rocznicę urodzin księdza Jerzego, już pierwsze, na 70. rocznicę urodzin księdza Jerzego, w 2017 roku przyjechały tu tysiące ludzi. Była transmisja na żywo w telewizji. To było niesamowite wydarzenie. I wtedy padła myśl, właśnie też od Bogdana, tak się koraz składa, że pomyśleliśmy, że ten park nie wystarczy, że tu musi być coś więcej, że musi powstać muzeum. I tak właśnie później doszedł Mirek. Mirek jest jak brat, bo żeśmy później pracowali przez wiele lat nad projektem tego muzeum. Ale ten projekt powstał naprawdę... Nie było łatwo też, ale to jest piękny projekt. Mirek też może powiedzieć, jak to się wszystko działo. Ale od 70. rocznicy księdza Jerzego zaczęło wszystko to wstrzymać. I dzisiaj możemy właśnie tutaj stać przed tym projektem, bo to jest jeden z trzech. Były trzy projekty, może Mirek powie, jak one powstawały. Pierwszy, dlaczego nie zostały wykonane. Ten jest najpiękniejszy, bo ten powstawał razem z rodziną, z nami. On powstał przez 5-6 lat i naprawdę w różnych sytuacjach. Ksiądz Jerzy zawsze mówił, że rzeczy wielkie i piękne rodzą się w bólu. Ten też nie był łatwy bólu. Ten też nie był łatwy projektem, ale powstał i jest właśnie, dzisiaj możemy go tutaj oglądać za moimi plecami. To jest niesamowite.

Radu Mirek, że będzie, jest funkcjonalne muzeum, które ma prawie niemal 1600 metrów kwadratowych. Także to jest niesamowite, że jest wiele, wiele sytuacji się złożyło na to. Ja nie myślałam, że rodzina kiedykolwiek będzie budowała muzeum albo będzie fundację. Przez 30 lat przecież nic tu się nie działo. Była cisza. Dopiero jak rodzina założyła fundację, mogliśmy o tym miejscu opowiadać. Także zdarzyło się wiele, wiele rzeczy wspaniałych. To jest wielki łańcuch ludzi, którzy się włączyli w budowę tego muzeum. Nie wiem, czy przypadek rozpoczęło się w ogóle od, kiedy byłem akurat w tym czasie, kiedy był pogrzeb pana Olszewskiego i spotkałem wtedy po raz pierwszy pana premiera Mateusza Morawieckiego. To on jako pierwszy pomógł nam tą działkę zakupić. Działkę w ogóle wypatrzyła mama, która jeździła tutaj przez wiele lat. Ta działka była na sprzedaż przez wiele, wiele lat. Nikt się nie chciał jej kupić. I właśnie tutaj rodzice przejeżdżając mówią: Marek, zobacz, może to miejsce

Na chwilę zerwało nam połączenie. Przypominam, że nasza ekipa radiowa jest na miejscu i przygląda się z bliska tym uroczystościom. Wszystko relacjonujemy na naszych social mediach, na naszym Facebooku. Zachęcam więc Państwa bardzo serdecznie do śledzenia naszego facebookowego profilu.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pani Katarzyna pyta, czy można się czemuś wnikliwie przyglądać. I w pewnej powieści znalazła takie określenia, co jakiś czas tam się te określenia pojawiają, że ktoś się czemuś wnikliwie przygląda, albo komuś wnikliwie przygląda, albo patrzy wnikliwie na kogoś czy na coś. Pani Katarzynie do tej pory wnikliwość kojarzyła się z procesami myślowymi, a nie zmysłowymi. Istotnie, częściej spotykamy to określenie wnikliwie, czyli przysłówek, i wnikliwy jako przymiotnik w odniesieniu do takich zachowań jak analiza, krytyka, wnikliwie ktoś bada coś. Owszem, tak. Ale jak jest z przyglądaniem się? Patrzeć wnikliwie raczej mi także nie pasuje. Natomiast w przyglądaniu się mamy nie tylko samą działalność, także zmysłową, ale też i pewien rodzaj wnioskowania. No może trochę za daleko się tutaj posuwam, ale intuicja wskazuje mi, że o ile patrzeć wnikliwie, no raczej jest trudno, to wnikliwie się przyglądać, czyli wyciągać z tego już jakieś wnioski, wnikać, niejako zgłębiać coś przyglądając się czemuś, chyba już można. Można na przykład wnikliwie przyglądać się jakiemuś obrazowi. Tam już my wgłębiamy się w to, zagłębiamy się, zgłębiamy to, co tam właśnie jest. Nie raziłoby mi to specjalnie. Owszem, bardziej pasuje przyglądać się uważnie, ale i wnikliwe przyglądanie się nie razi mnie. Natomiast patrzenie wnikliwe już trochę tak.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat. A mimo to, pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Główny inspektor sanitarny apeluje podobnie jak MSZ o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym, podkreśla Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
1: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
0: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600. Marek Waszczewski podkreśla, że według Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko wybuchu epidemii na skalę globalną jest niskie. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie doszło do zawleczenia pojedynczych przypadków choroby do naszego kraju.
1: Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu i zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby w te regiony nie podróżować.
0: Choroba wywołuje gorączkę krwotoczną, może doprowadzić do niewydolności wielu narządów. Wirus przenosi się w wyniku kontaktu z wydzielinami osoby chorej. W Berlinie leczony jest amerykański lekarz zakażony wirusem Ebola, natomiast do czeskiej Pragi trafił amerykański lekarz, który może być zakażony po kontakcie z osobą chorą. Obaj lekarze pracowali w Afryce.

Państwa piątkowe popołudnie, które spędzają Państwo z Radiem Nadzieja o 12.40. Zapraszam na Ministerstwo Książek, a dziś się będzie między innymi o pewnej powieści szpiegowskiej, moim zdaniem bardzo udanej. Napisał ją Mick Herron, więc jeśli ktoś z Państwa lubi takie książki ze styku i akcji szpiegowskich, i MI5, i historii, i polityki, to ta książka pewnie się Państwu też spodoba. Opowiem o niej za 8 minut.

0: Ministerstwo Książek.
1: Przed nami wakacje, a wraz z nimi wyjazdy, podróże małe i większe, albo 2 miesiące dziecka w domu i nieśmiertelne mamo, tato, nudzi mi się, szczególnie podczas podróży, w samochodzie, w pociągu czy samolocie, albo w hotelu, kiedy my odpoczywamy po intensywnym dniu, a pełne energii dziecko chce coś robić. Co może robić? Mikkel Niva i Nils Petter Morland przychodzą z pomocą w przezabawnej i ilustrowanej książce pełnej pomysłów, wyzwań, zadań i podpowiedzi. Zatytułowana jest 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje. Zilustrował ją Fredrik Eden. Nam dorosłym wydaje się, że wakacje, kiedy nie trzeba wstawać do szkoły albo podróż poza miejsce zamieszkania, są czasem odpoczynku, ekscytacji i zadowolenia. Ale to jest nasza dorosłych perspektywa. Młode umysły są cały czas chłonne wrażeń i przygód. Ciała dzieci lubią być w ruchu i dobrze, bardzo dobrze, bo z tego właśnie bierze się rozwój. Ale nasza frustracja, kiedy po raz 20 słyszymy nudzi mi się albo kiedy dojedziemy, pytane co 2 minuty, też są naturalne. Możemy nie mieć pomysłów ani sił, żeby ciągle wymyślać jakieś zabawy lub gry. Po to jest ta książka, żeby odciążyć nas dorosłych i sprawić, żeby wakacje spędzane czy to w podróży, czy w domu, na podwórku, były pełne wrażeń, bo ogranicza nas i dzieci tylko wyobraźnia. 101 sposobów na nudę. Ta książka wzmacnia kreatywność dzieci, ucząc je, że nie potrzebują drogich gadżetów albo ciągłego zabawiania przez dorosłych, żeby czuć się fajnie. Chociaż dorośli oczywiście biorą udział w tych zadaniach, bo najfajniej jest wtedy, kiedy cała rodzina spędza czas razem, a nie każdy gapi się w telefon. Na to po przeczytaniu książki nie będzie już miejsca. Przejdźmy do konkretów. Jadąc autem, dziecko może zamienić się w reportera i zdawać do telewizji relacje z tego, co widzi po drodze. Oczywiście może to nieco ubarwić, żeby dodać dramatyzmu czy humoru. Jak można zbierać wspomnienia z wakacji? To nie tylko tradycyjne zdjęcia, ale na przykład rysowanie codziennie tego, co się zjadło, nagrywanie relacji dźwiękowych, zebranie odrobiny kamyków czy piasku z odwiedzanych miejsc i zmieszanie ich w słoiku, albo notowanie adresów odwiedzanych miejsc i zaznaczanie ich po powrocie na mapie na ścianie. Jeśli spędzamy wakacje w domu i nie odwiedzamy żadnych znanych miejsc, można wymyślić własne, na przykład jabłonka niech staje się jabłonią króla Bolesława Chrobrego, a dołek w ziemi ostatnim dołkiem wykopanym przez Adama Mickiewicza. Można też wziąć kartkę długopis, zapisywać wszystko, co się widzi. Może wpadniemy na trop prawdziwej afery szpiegowskiej. Można też mówić jak obcokrajowiec, nie znając języka obcego. Do tego trzeba się przysłuchiwać na wakacjach zagranicznych. W aucie robi się za nudno? Pośpiewajmy, wymyślając nowe słowa piosenki do melodii Wlazł kotek na płotek. Wymyślmy całej rodzinie tajne zadania. To może być nieużywanie przez cały dzień słowa więc, tańczenie za każdym razem, gdy stoimy w miejscu, albo opowiedzenie tego dnia każdemu z rodziny coś miłego. W restauracji zamówmy coś, co brzmi najbardziej tajemniczo, albo coś, czego nigdy nie jedliśmy, zamiast pizzy czy stripsów z frytkami. Obserwując ludzi dookoła, wyobraźmy sobie, jakimi zwierzętami mogliby być. Rysowanie map, tworzenie toru przeszkód, łapanie powietrza z wakacji to też są super pomysły. Opowiedziałam Państwu tylko o ułamku tego, co znajdziemy w książce. Atrakcje są na każdym kroku, najwięcej w naszych głowach. Inspiracje nie tylko wakacyjne znajdziecie w książce 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje. Od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Dostałam pyszny książkowy deser od wydawnictwa Insignis, kompletnie się tego nie spodziewając. Jest nim książka Mika Herona zatytułowana Tajne godziny. Tajne godziny to są te momenty z naszego życia, o których inni nie mają pojęcia albo wydaje nam się, że nie mają, które sprawiają, że jest nam źle ze sobą, kiedy wychodzi, jacy jesteśmy naprawdę i ile świństw popełniliśmy. Każdy z nas je ma, tyle że ujawnione tajemnice niektórych mogą zatrząść posadami całych państw. Mick Heron jest mistrzem powieści szpiegowskich, nawiązuje do najlepszych tradycji brytyjskich tego gatunku. Jego seria Kulawe konie stała się bestsellerem, została zekranizowana, a Jackson Lamb, szef sekcji wyrzutków z MI5, stał się jednym z moich ulubionych bohaterów literackich. Heron lubi wyrzutków, lubi nadawać im znaczenie, podobnie jest w Tajnych godzinach. W wyniku sporu premiera z pierwszym biurkiem, czyli szefową MI5, powstaje komisja Monochrom, złożona z mało rozpoznawalnych polityków, lorda i urzędników. Mogłoby się wydawać, że to awans, bo komisja ma badać nadużycia służb, a to wdzięczny i ważny temat. Do tego w tle jest spór o wyprowadzenie usług do sektora prywatnego, w tym takich usług państwowych, jak weryfikacja osób aspirujących do państwowych stanowisk. Łakomy kąsek. Pierwsze biurko z niejednego pieca chlepiada.

0: 1994. Mur już upadł, ale Berlin to wciąż zoo szpiegów. Stasi nie rozpłynęła się w powietrzu, ich zbrodnie nie przestały istnieć, ale wielu agentów, oficerów podjęło próbę urządzenia się w nowej rzeczywistości. W Berlinie zderzają się interesy służb wielu krajów, swoją placówkę mają też Brytyjczycy. Na tej placówce jest jeden agent, spędzający sporo czasu w nocnych klubach, który później będzie dowodził grupą wyrzutków. W Londynie nawet ważniejszy od pierwszego biurka jest dziadek pewnego późniejszego wyrzutka. Fani Kulawych Koni już wiedzą, do jakich osób się odnoszę, ale jeśli nie czytaliście tej serii, to możecie zacząć właśnie od Tajnych Godzin, w których Mick Herron odsłania przeszłość niektórych swoich bohaterów. A kiedy teczka Otis zostanie otwarta, otworzy się puszka Pandory. Uśpieni agenci znajdą się w niebezpieczeństwie. Przeszłość zacznie dopadać bohaterów berlińskich notatek, a niektórzy zrobią wszystko, żeby ta przeszłość nigdy nie wyszła na jaw. Do tego dla polityków Monochrom stanie się okazją do przeforsowania własnych interesów. Świetna powieść szpiegowska Tajne Godziny Micka Herrona od wydawnictwa Insignis.
1: Ministerstwo Książek.
0: Co powiecie, drodzy Państwo, na wakacje w Polsce? Feluś i Gucio są za. A ja po przeczytaniu i obejrzeniu tej książki również. Nasza księgarnia przygotowała dla małych podróżników książkę z serii Feluś i Gucio odkrywają. Tym razem jest to Polska. Autorką książki jest Katarzyna Kozłowska, a zilustrowała ją Marianna Szet. I to jest doskonała zachęta i zaproszenie do poznania naszego kraju, jego bogatej historii i wielu atrakcji przyrodniczych, kulturowych, architektonicznych, kulinarnych i wielu, wielu innych. Jak sobie popatrzymy na mapę, to jesteśmy naprawdę narodem szczęściarzy, bo owszem, może maj był w tym roku zimny, ale mamy w Polsce góry i morze, jeziora, puszcze, miasta i wsie, kościoły, meczety, cerkwie, osady wikingów, skanseny, dziko żyjące zwierzęta, kręte rzeki, niziny, wyżyny, pagórki, ścieżki edukacyjne, obserwatoria astronomiczne, szlaki rowerowe. Słowem, mamy wszystko. I może dobrze, że Feluś i Gucio nam o tym przypominają, chyba czasem o tym zapominamy. Drodzy rodzice, a może najpierw zapoznajcie dzieci z atrakcjami naszego kraju, zanim ruszycie do Tajlandii czy Grecji. Świetnie napisała Katarzyna Kozłowska tę książkę, z dużym szacunkiem do naszej historii, do naszych tradycji, ale też ucząc dzieci, jak zachować się w podróży, w zetknięciu z turystami z innych krajów, czy jak powinniśmy dbać o miejsca, które odwiedzamy. To od nas samych zależy, czy przetrwają dla naszych wnuków. Wyprawę z Felusiem i Guciem zaczynamy oczywiście od zaplanowania podróży, przeczytania mapy, informacji w książkach czy w prasie o miejscach, które odwiedzimy. Na początek zajrzymy do Biskupina, który mówi, jak żyli pierwsi mieszkańcy Polski. Odwiedzimy też miejsce, w którym żyła prawdziwa księżniczka, księżniczka Daisy, czyli Zamek Książ. Poznamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, a potem przeniesiemy się do Warszawy. Wiem, że mieszkańcy Krakowa się z tym nie zgodzą, ale to najważniejsze polskie miasto, stolica. Do Krakowa Feluś też nas zabierze i przekona dzieciaki, że nie taki smog straszny, jak może się wydawać. Nad Bałtykiem poszukamy bursztynów, oczywiście nasmarowani kremem z filtrem, chyba że trafimy na 15 stopni w lipcu, to założymy kurtki z kapturem. Ale to będzie dobra okazja do odwiedzenia fokarium i zobaczenia fal. Mamy fokarium na Helu, mamy też osadę wikingów, naprawdę. Lubicie Mazury? To wyjątkowa kraina pełna ptaków, ryb, do tego ruin zamków, można tu żeglować, a w Elblągu wybrać się w rejs statkiem po trawie. Mamy w Polsce wspaniałe stare lasy, na Roztoczu czy Puszczę Białowieską z żubrami, łosiami czy rysiami. Mamy też piękne miasta, Wrocław i jego 100 mostów, Poznań, Kraków, Gdańsk. Mamy jaskinie i wulkany w krainie wygasłych wulkanów. Mamy smaczne jedzenie na wsiach, na jarmarkach regionalnych, a więc w drogę zwiedzać Polskę z Felusiem i Guciem i nową książką od naszej księgarni.
1: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie.

0: 13. Czas na wiadomości przedstawi Bartek Święciński.
1: Wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. USA zawieszają sprzedaż broni na Tajwan. W Krakowie dobiega końca kampania referendalna. W okopach koło Suchowoli odbyła się dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci, lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
2: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zaznaczyła, że muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o człowieku, który stał się symbolem walki o wolność i godność. Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: USA zawieszają sprzedaż broni na Tajwan. Oficjalny powód zawieszenia umowy to wojna na Bliskim Wschodzie i konieczność przeglądu amerykańskich magazynów. W ubiegłym tygodniu jednak o Tajwanie i sprzedaży wyspie uzbrojenia przez Waszyngton rozmawiali prezydenci Chin i USA.
4: Przedstawiciel Pentagonu poinformował, że sprzedaż broni na Tajwan zostaje czasowo zawieszona. Amerykanie mają dokładnie policzyć, jakimi zapasami dysponują w związku z przeciągającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zaskoczenia nie kryją władze Tajwanu. Rzeczniczka prezydenta Lai Ching-te, Karen Kuo, stwierdziła, że władze Tajwanu nie otrzymały żadnych oficjalnych informacji dotyczących ewentualnej korekty harmonogramu dostaw. Sprzedaży Tajwanowi amerykańskiego uzbrojenia sprzeciwiają się chińskie władze. Ten temat poruszony został podczas rozmów w Pekinie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Donald Trump oświadczył wówczas, że nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia sprzedaży kolejnej transzy sprzętu wojskowego na Tajwan. Podsyciło to spekulacje dotyczące możliwych ustępstw, na które Chiny mogłyby się zgodzić wobec Ameryki, jeśli dostawy zostałyby anulowane. W taką wersję nie wierzyły tajwańskie władze, zwracając uwagę, że USA są zobligowane do ochrony wyspy. Pod koniec ubiegłego roku Waszyngton zgodził się sprzedać Tajwanowi uzbrojenie za rekordową sumę 11 miliardów dolarów. Teraz realizacja tej umowy została wstrzymana.
1: Relacjonował Tomasz Sajewicz. W Krakowie dobiega końca kampania referendalna. W niedzielę mieszkańcy będą decydować o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnich dniach komitet referendalny i opozycja atakowała obóz prezydenta i zachęcała do głosowania. Aleksander Miszalski skupił się na przedstawieniu swoich sukcesów i zachęcał mieszkańców do omijania w niedzielę komisji wyborczych. To była kampania nastawiona na negatywne emocje, a nie na dyskusję o wizji Krakowa, uważa politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Strona domaga się odwołania prezydenta Miszalskiego. No, wytykała mu niekompetencje, kolesiostwo, ale z drugiej strony mieliśmy również stwierdzenia, że ta akcja referendalna ma wymiar stricte polityczny, że jest to niemalże spisek sił prawicowych, czyli takie typowe, można powiedzieć, bicie piany obliczone na co? Na jednym przypadku na mobilizację ludzi do głosowania, a w drugim na ich demobilizację. Mało konkretów, dużo negatywnych emocji.
1: Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Aby referendum było ważne w przypadku odwołania prezydenta, potrzeba prawie 159 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 179 tysięcy. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Zabroniona będzie agitacja związana z zachęcaniem i zniechęcaniem do udziału w referendum.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Najbliższą niedzielę ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Baboli. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przejadą ulicami miasta. Do udziału zaprasza ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Baboli.
6: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie w tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych, Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
1: O godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny. Cały program wydarzenia publikujemy na portalu radionadzieja.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A to jest bardzo ładny i słoneczny dzień, 21 już stopni na termometrach. To jest temperatura maksymalna. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro maksymalnie do 23 i zachmurzenie umiarkowane, a w niedzielę nawet 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsey Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
7: Zapraszam, Basia Kawa. Po reklamie.

0: Przed nami uroczystość zesłania Ducha Świętego trzeciej osoby Trójcy Świętej. Duch Święty jest tym, który nas prowadzi, pociesza, umacnia Kościół, uzdalnia do kroczenia za Chrystusem. Czasami go pomijamy albo nie doceniamy, a to błąd, bo warto wejść w relację z tym, który odnawia i zmienia oblicze nie tylko ziemi, ale też serc. Jak to zrobić? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Kicka, posługujący w parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.
1: Na pewno ta świadomość, na pewno pewna wiedza, pewna formacja i na pewno zwrot, modlitwa. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, prowadź, Duchu Święty, zawierzam Ci ten dzień, który się rozpoczął. Pozwól mi pełnić wolę Bożą. Zachowaj mnie od grzechu, broń mnie od grzechu, od zła. Bardzo proste rzeczy, akty strzeliste, które myślę mają też wielką wagę, ponieważ modlitwa nie jest tak naprawdę niczym skomplikowanym. Modlitwa w najprostszej definicji rozmowa z Bogiem, dialog z Bogiem.
0: Duch Święty często przychodzi niezauważalnie, tajemniczo, po cichu. Wydaje się nieuchwytny, ale jego działanie można poznać i jest namacalne.
1: Mamy w liście do Galatów takie kryteria weryfikacyjne, a więc owoce działania Ducha Świętego. Pokój, radość, miłość, uczciwość i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które nam Święty Paweł wymienia, to są takie weryfikatory. Jeżeli w danej osobie takie rzeczy wzrastają, widzimy, wzrasta w tej osobie życie łaski. Jeżeli w jakiejś społeczności, wspólnocie religijnej, parafii, diecezji i tak dalej. Te owoce są pomnażane, no to tutaj mamy działanie Ducha Bożego. Zawsze tam, gdzie jest jedność uczniów Chrystusa, zawsze tam, gdzie jest wzajemna miłość, zawsze tam, gdzie jest dążenie do prawdy, tam jest działanie Ducha Świętego, tam jest działanie Ducha Bożego.
0: Uroczystość zesłania Ducha Świętego będziemy obchodzić 24 maja w wielu parafiach. W poprzedzający wieczór i noc są organizowane czuwania modlitewne z prośbą o ponownie wylanie Ducha Świętego na Kościół i jego wiernych.

0: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zachęca wszystkie osoby, których przodkowie walczyli o wolność i niepodległość Polski, o zgłaszanie miejsc ich pochówków do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Uzyskanie wpisu do ewidencji oznacza pomoc IPN-u w utrzymaniu grobu. Jak wyjaśniała na antenie naszego radia Monika Baczar z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, misją Instytutu jest między innymi dbanie o pamięć o polskich bohaterach, z czego wynika troska o ich groby.
1: Dlatego staramy się odnajdywać zapomniane groby, aby przywrócić pamięć tych, którzy oddali wiele, a nieraz i wszystko, za niepodległość naszego kraju. W 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rząd polski przyjął ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, a ewidencję grobów powierzono Instytutowi Pamięci Narodowej. Weteran to osoba, która przeżyła wojnę, brała w niej aktywny udział, ale nie zginęła. I właśnie tym te groby różnią się od grobów wojennych.
0: Aby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, Instytut potrzebuje dwóch źródeł potwierdzających działalność niepodległościową danego bohatera.
1: Weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grób żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990.
0: Grób, który trafi do ewidencji, ma zapewnioną opiekę państwa i jest chroniony przed likwidacją. Na grób trafia także specjalna naklejka, a Instytut Pamięci Narodowej umożliwia staranie się o środki finansowe na odnowienie, odrestaurowanie czy konserwację grobu, a nawet na uprzątnięcie mogiły.

0: A wraz z nadejściem w końcu ciepłych dni w Łomży rozpoczęło się ustawianie miejskich donic z kwiatami. Pracownicy MPGKiM montują kolorowe konstrukcje. Pierwsze donice pojawiły się już m.in. na Starym Rynku. Łącznie ustawiono tam 20 dużych konstrukcji. Dodatkowo około 150 kwietników zawisło na słupach w różnych częściach miasta. Jak mówi dyrektor MPGKiM w Łomży Marek Olbryś, to coroczny element wystroju miasta, a prace ruszają po okresie wiosennych przymrozków.
1: Barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych.
0: Na pełny wiosenny efekt tych wiosennych aranżacji musimy jeszcze poczekać kilka tygodni. 13.30 na radiowym zegarze sprawdzimy, co słychać na Mazowszu za niecałe 10 minut.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Kolejny sejmik wyjazdowy za nami. Tym razem radni obradowali w Radomiu. Duże pieniądze z Unii Europejskiej dla Politechniki Warszawskiej. Za chwilę szczegóły. A na koniec sprawdzimy ofertę pierwszego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ważne decyzje i podsumowanie działań dla regionu. Tak w skrócie można opisać kolejny wyjazdowy sejmik województwa mazowieckiego. Tym razem wydarzenie odbyło się w Radomiu, gdzie radni obradowali w kamienicy dyskurów.
2: Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
3: Sesja istotna, bardzo dużo środków, które zostaną dzisiaj rozdysponowane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radomskiej.
4: Rafał Rajkowski, wicemarszałek.
5: Dziś też okoliczność, która przejdzie pewnie do historii, a więc po raz pierwszy sejmik w Radomiu, w miejscu, które również wsparliśmy finansowo, a więc kamienicy dyskurów. Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej. Rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia, ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
6: Radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. Sejmik województwa postanowił odwiedzać wszystkie regiony. I tak rejon radomski, Radom jest. I myślę, że to są bardzo ważne spotkania, bo spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z władzami regionów, władzami miast. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, które są ważne dla mieszkańców.
1: Wcześniej wyjazdowe sejmiki odbyły się już w Płocku oraz w Ciechanowie.
0: Unia pomaga.
1: Ponad 15 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafi do Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze lotnictwa oraz elektroniki drukowanej. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami, które umożliwią budowę lżejszych i bardziej ekologicznych samolotów. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
7: Innowacyjne technologie z jednej strony wspierające lotnictwo, z drugiej strony elektroniczne, cyfrowe drukowanie. Tutaj akurat w tym drugim projekcie Politechnika będzie współpracowała w przyszłości po stworzeniu tej technologii z przedsiębiorcami, którzy będą tworzyli swoje produkty.
1: Dzięki temu wsparciu uczelnia z Warszawy staje się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców i naukowców, zaznacza dziekan Wydziału Fizyki dr Wojciech Wróbel.
8: To jest realizacja pewnej strategii Politechniki Warszawskiej, budowania kompetencji zarówno takich technologicznych, jak i charakteryzacyjnych, które mają służyć nam temu, żebyśmy mogli dawać ofertę, tworzyć produkty, które będą potrzebne dla otoczenia społeczno-gospodarczego Mazowsza.
1: Politechnika Warszawska realizuje obecnie ponad 340 projektów naukowych, w tym 170 międzynarodowych.
0: Smaki Mazowsza.
1: Jeden z najsmaczniejszych konkursów samorządu Mazowsza rozstrzygnięty. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. Konkurs wpisał się już w kulinarną mapę Mazowsza, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
9: Pamiętamy o naszej historii i tradycji kulinarnej. To są laury za najlepsze potrawy. Właśnie na Mazowszu chcemy nagradzać te potrawy. Chcemy, żeby Mazowsze miało swoje smaki i żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jedzą, to to jest akurat z Mazowsza.
1: Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem, tłumaczy jedna z laureatek, Wioletta Nagórka.
10: Indywidualny produkt z miejscowości Ugniewo. Najlepsza nalewka, jaka do tej pory nam się dało zrobić. Znajomi polecają, zachwalają. Także czarna porzeczka jest w pierwsze miejsce. Wyróżnienie jest super, ale może na drugi rok podejdziemy o drugą nagrodę.
1: W 19. edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego oceniono 125 produktów żywnościowych.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców regionu płockiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy przyjść w niedzielę, 24 maja, do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O akcji mówi marszałek Adam Struzik.
11: Ten cykl badań przesiewowych, profilaktycznych ma na celu wykrycie tych chorób w odpowiednio wczesnej fazie. Trzeba powiedzieć, że jest też utrudniony dostęp do poradni okulistycznych. Często nawet w nagłych przypadkach kilkadziesiąt dni trzeba czekać na wizytę w poradni okulistycznej, no a w planowych nawet powyżej 100 dni.
1: Przypominamy, badania odbędą się w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
0: Co w naszym regionie?
1: 23 maja zapraszamy na inauguracyjny Mazopiknik. Wydarzenie rozpoczynające tegoroczny cykl odbędzie się w Garwolinie. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
12: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem.
1: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22. Na terenie parkingu przy Garwolance przy ulicy Olimpijskiej.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Minęła 14, czas na wiadomości. Przedstawi je Bartek Święciński.
1: Będzie to miejsce pamięci, ale także świadectwo prawdy i odwagi. Dzisiaj rozpoczęto budowę Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, zadeklarował prezydent Donald Trump. Nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci oraz występów lokalnych. W następny weekend przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się festyn rodzinny. W okopach koło Suchowoli odbyła się dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nie kryła wzruszenia, mówiąc o powstającym muzeum. Muzeum ma być miejscem pamięci, a także świadectwem prawdy i odwagi, mówi Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, prezes Fundacji Dobro imienia księdza Jerzego Popiełuszki.
2: Nie było łatwo też, ale to jest piękny projekt, ale od 70. rocznicy urodzin księdza Jerzego zaczęło wszystko to wstawać. Cieszę się, że możemy właśnie tutaj stać przed tym projektem, bo to jest jeden z trzech. Ten jest najpiękniejszy, bo ten powstawał razem z rodziną, z nami. On powstał przez 5-6 lat. Ksiądz Jerzy zawsze mówił, że rzeczy wielkie i piękne rodzą się w bólu. Ten też nie był łatwy projektem, ale powstał. Jest niesamowite, że to miejsce właśnie będzie pamiętane jako miejsce urodzenia księdza Jerzego, okopy na Podlasiu.
1: Muzeum w okopach ma powstać do końca października 2027 roku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o skierowaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich. To bardzo dobra wiadomość. Tak tę deklarację komentuje wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwartym pozostaje pytanie, co decyzja Donalda Trumpa w praktyce oznacza. Ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy.
4: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
5: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
4: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
6: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idziemy do przodu.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zbiórka Łatwoganga pokazuje nam, że internet może służyć do czegoś dobrego, uważa psychoedukatorka Justyna Krajewska. Influencer rozpoczyna dziś kolejną akcję. Łatwogang zamierza transmitować na żywo swój przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na chorego na dystrofię mięśniową 8-letniego Maxa. Psychoedukatorka Justyna Krajewska mówiła, że poprzednia zbiórka Łatwoganga pokazała, że ludzie potrzebują prawdy i autentyczności.
7: My się często właśnie utożsamiamy prawdą. Tak bardzo za nią tęsknimy, bo świat jest przepełniony takimi różnymi tragicznymi, ciężkimi tematami, bym powiedziała. I właśnie ta energia, myślę, że tutaj ta prawda, ta determinacja i też taka chęć autentycznej pomocy bardzo nas wszystkich zjednoczyła.
1: W swojej poprzedniej zbiórce Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, którą odwiedziły polskie gwiazdy i celebryci. Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę na błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci czy występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kusztorz sanktuarium.
8: U nas ta wielka rocznica będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty,
1: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomży, a później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Do końca dnia w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, 21 stopni teraz. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a jutro maksymalnie 23 i zachmurzenie umiarkowane.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
10: Zapraszam, Basia Kawa.
9: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: A my wracamy do okopów niedaleko Suchowoli, gdzie dziś odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Chodzi o przypomnienie o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek Łukasz Prokorem, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci, lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
1: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
0: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska powiedziała, że muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o człowieku, który jest symbolem walki o wolność i godność.
2: Wmurowanie kamienia węgielnego pod muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jest to dla mnie pewien symboliczny akt pamięci, odpowiedzialności i troski o to, by historia księdza Jerzego była opowiadana dalej nowym pokoleniom, młodym pokoleniom Polaków i nie tylko, współczesnym językiem, ale z zachowaniem prawdy i jej głębi. Powstające tutaj muzeum będzie wyjątkowym miejscem. Ma ono być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty.
0: Przypomnijmy, Muzeum w Okopach ma powstać do końca października przyszłego roku.

22 minuty po godzinie 14, a to jest piątkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. Przed nami felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Ku trzeźwości narodu, to już o 14.30.

0: Gara czyni cuda.
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, uroczystość zesłania Ducha Świętego, którą przeżywać będziemy w niedzielę, każe nam na nowo wejść do Wieczernika i razem z apostołami, razem z Marią wołać: przyjdź Duchu Święty. To właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy, jak pięknie powiedział Ojciec Święty Leon XIV, Duch Święty pokonał strach apostołów, rozerwał ich wewnętrzne kajdany, opatrzył rany, namaścił ich mocą i dał im odwagę, aby wyszli na spotkanie ze wszystkimi i głosili dzieła Boże. Duch Święty jest darem, który otwiera nasze życie na miłość. A ta obecność Pana kruszy naszą zatwardziałość, nasze zamknięcia, egoizm, blokujące nas lęki, narcyzm sprawiający, że kręcimy się jedynie wokół samych siebie. Pięćdziesiątnica, kochani, jest wspaniałym dniem odnowy ludzkich serc. A jeśli one się zmienią, zmieni się na lepszy świat, w którym żyjemy. Nie ma innej drogi przywrócenia jedności, pokoju i prawdziwej radości wśród ludzi, jak tylko przez otwarcie się na moc Boga, który działa w nas przez swojego Ducha. Papież Leon podczas pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach powiedział, że żadna ziemska potęga nie zbawi świata, lecz tylko Boża moc miłości. Ta Boża moc miłości, którą Jezus Pan nam objawił i podarował. Dlatego zadaniem chrześcijan jest wierzyć w Chrystusa, ufać Mu i naśladować Go w codziennym życiu. Starajmy się, kochani, tak czynić, a świadomi swoich słabości, wołajmy do Ducha Świętego o pomoc. Prośmy Go, abyśmy tak jak apostołowie z odwagą głosili innym dzieła Boże. Służąc w dziele troski o trzeźwość, często spotykamy się z osobami, którym ciążą wewnętrzne kajdany uzależnień. Nie potrafią wznieść się wzwyż. Opanowani strachem, poranieni wewnętrznie, poddają się sile, która spycha ich w przepaść. Do nich jesteśmy posłani, aby głosić im Jezusa, głosić słowem i życiem. Do nich jesteśmy posłani, aby doświadczyli zwycięskiej mocy Bożej miłości, aby w ich sercach zapanował Chrystusowy pokój. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, jeden z największych apostołów trzeźwości, podkreślał z mocą, że obowiązkiem uczniów Chrystusa jest przezwyciężyć lęk przez wiarę w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mówił, jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa naprawdę, to musimy mieć pokój. Jeżeli uwierzyliśmy w Chrystusa, a mimo to lękamy się ciągle różnych rzeczy, to znaczy, że jeszcze w pełni, w sensie biblijnym, nie uwierzyliśmy w Chrystusa. Jeżeli rzeczywiście wierzymy, to wtedy nasze życie samo przez się staje się świadectwem. Jeśli potrafię pójść do tych ludzi, z którymi się spotykam, a którzy są kłębkiem nerwów, czują się zagubieni i nie potrafią sprostać problemom życiowym, jeśli potrafię wobec nich pokazać ten głęboki pokój płynący z uwierzenia w Ewangelię Chrystusa, to wtedy jest to świadectwo, które może tym ludziom pomóc. Jeśli natomiast ja sam wpadam w ich styl lęku, narzekania, zabezpieczania się, to moje świadectwo jest negatywne. Pokazuje im, że wiara na nic się nie przyda w konkretnym życiu, bo nie rozwiązuje problemów. Cieszę się, kochani, że przyszły rok będzie w naszej ojczyźnie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Będzie to dobra okazja, aby przypomnieć życie i nauczanie tego wielkiego Polaka. Z pewnością jego wołanie o wolność wewnętrzną, o trzeźwość Polaków stanie się bardziej słyszalne. W obecnym roku stale pogłębiamy temat Polska silna wiarą i trzeźwością. Zwracamy szczególną uwagę na związek żywej wiary z wolnością wewnętrzną człowieka, z praktykowaniem szeroko rozumianej trzeźwości. Ksiądz Blachnicki często przestrzegał przed brakiem odwagi w wyznawaniu wiary. W 1979 roku mówił, że jest to powodem postępującej dechrystianizacji i załamania się naszego narodu pod względem moralnym, pod względem prężności biologicznej. stwierdził, że najbardziej potrzebna jest Polakom odwaga wiary. Apelował: nie lękajcie się iść drogą wiary, nie lękajcie się zawierzyć Bogu, zawierzyć Słowu Bożemu. Kochani zjednoczeni, troską o przyszłość naszego narodu, prośmy Ducha Świętego o odwagę wiary dla nas i dla wszystkich Polaków. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Dziś 22 maja wspominamy świętą Ritę, patronkę spraw trudnych, nawet beznadziejnych. Na antenie naszego radia dziś rano w poranku 7-9 swoim świadectwem podzieliła się Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael.
1: Byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Okazało się, że po prostu zachorowałam na paśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala. Więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda, o moje dziecko. I modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę.
0: W wielu parafiach wierni modlą się w czasie nabożeństw połączonych z poświęceniem róż. Takie nabożeństwo odbędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży już w najbliższą niedzielę. O czym więcej będzie w katolickim serwisie informacyjnym Radia Nadzieja już o godzinie 15:30.

Już za 10 minut, godzina 15, za 3,5 minuty na antenie Radia Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. A o 15 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia na antenie Radia Nadzieja. Jak co piątek można do nas włączać się do modlitwy dzwoniąc o 15 i po 15 na antenę. Przypomnę Państwu numery telefonów 512 123 502 i 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś czuję się dużo lepiej. Cieszyłam się, że będę mogła więcej rozmyślać, kiedy będę odprawiać godzinę świętą. Wtem usłyszałam głos. Nie będziesz zdrowa i nie odkładaj sakramentu spowiedzi, bo to mi się nie podoba. Mało zwracaj uwagi na szemrania otoczenia. Zdziwiło mnie to, przecież czuję się dziś lepiej, ale nie zastanawiałam się dłużej nad tym. Kiedy siostra zgasiła światło, zaczęłam godzinę świętą. Jednak po chwili zaczęło robić mi się niedobrze z sercem. Do godziny 11 cierpiałam cichutko, jednak później czułam się tak źle, że zbudziłam SN, która razem ze mną mieszkała i dała mi kropli, które trochę mi ulżyły, o tyle, że mogłam się położyć. Oto teraz rozumiem przestrogę Boga. Postanowiłam nazajutrz zawezwać jakiegokolwiek kapłana i odsłonić mu tajniki swej duszy. Lecz to nie wszystko, bo modląc się za grzeszników i ofiarując wszystkie cierpienia, doznałam ataków szatańskich. Zły duch znieść tego nie mógł. Ukazał mi się w postaci widziadła i to widziadło mówiło mi: nie módl się za grzeszników, ale za siebie, bo będziesz potępiona.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur. Miłosierny Jezu, w godzinie Twego konania proszę Cię, przyjmij do chwały nieba duszę świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamy Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby tak jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dobre wyniki dla Oliwii. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Za zmarłych rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwiga, Janina i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, a także Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niedzieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych i Dodów. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza Szczodrego i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Panu Bogu wiadome modli się Katarzyna. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Modli się Iwona. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. Boże Ojcze, z pokorą proszę o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława, zmarłych z rodziny Piaścik, Kołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich i Chojnowskich. Boże, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla syna Kamila, Beaty i Guni i Dominika. Proszę dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Święty Boże, Święty Mocny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami, naszą Ojczyzną, broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu, zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Twój Święty Duch prowadzi nas w codzienności, nauczy odróżniać i przejmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o przyjęcie Twojego królowania w nas, w rodzinach i w naszej Ojczyźnie.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną
6: Ojcze
3: osobę.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać.
3: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Proszę bardzo.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: O modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
7: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
7: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
3: Ufamy Tobie.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
3: Ufamy Tobie.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
3: Ufamy Tobie.
7: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać za modlitwę.
3: Bóg zapłać. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W Okopach koło Suchowoli odbyła się dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nie kryła wzruszenia, mówiąc o powstającym muzeum. To tutaj powstanie miejsce pamięci, ale także świadectwo prawdy i odwagi, mówi Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego Popiełuszko, a także prezes Fundacji Dobro.
2: Nie było łatwo też, ale to jest piękny projekt, ale od 70. rocznicy urodzin księdza Jerzego zaczęło wszystko to wstawać. Cieszę się, że możemy właśnie tutaj stać przed tym projektem, bo to jest jeden z trzech. Ten jest najpiękniejszy, bo ten powstawał razem z rodziną, z nami. On powstał przez 5-6 lat. Ksiądz Jerzy zawsze mówił, że rzeczy wielkie i piękne rodzą się w bólu. Ten też nie był łatwy projektem, ale powstał. Jest niesamowite, że to miejsce właśnie będzie pamiętane jako miejsce urodzenia księdza Jerzego, Okopy na Podlasiu.
1: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 22 maja Kościół Katolicki wspomina świętą Ritę, patronkę spraw trudnych i beznadziejnych. Z tej okazji na antenie Radia Nadzieja swoim świadectwem podzieliła się Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael.
3: Byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Okazało się, że po prostu zachorowałam na że przechodzę pół paśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala, więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda, o moje dziecko. I modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę.
1: W wielu parafiach tego dnia wierni modlą się także podczas nabożeństw połączonych z poświęceniem róż. Takie nabożeństwo odbędzie się między innymi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży już w najbliższą niedzielę. Całej rozmowy z dzisiejszym gościem poranka 7.09 można wysłuchać na portalu 7.09.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży, parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci czy występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz sanktuarium.
4: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
1: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomży, a później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu zaraz po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną.
2: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Boleśnie pewnie odczuwa te słowa Piotr. Trzykrotnie Jezus pyta się go o miłość. Może potrzebne było to pytanie i jego powtórzenie w odpowiedzi na to, że Szymon, bliski uczeń Jezusa, ten, który podczas ostatniej wieczerzy tak żarliwie zapewniał Chrystusa o swojej wierności, wkrótce potem, właśnie trzykrotnie, zaparł się mistrza wtedy, kiedy był pojmany. Trzykrotne pytanie o miłość może jest potrzebne, aby się głębiej zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie. Bo przecież naprawdę to łatwo powiedzieć: kocham. Łatwo posługiwać się nawet pięknymi słowami. Ale czy tym słowom towarzyszy prawdziwa miłość? Czy temu zapewnieniu towarzyszy serce? Pytanie, które się powtarza, zmusza do refleksji, do odpowiedzi pogłębionej, do postawy, w której życie odpowiadałoby słowom. Szymon Piotr dał taką odpowiedź. Jego życie, poświęcone Chrystusowej Ewangelii, aż do męczeńskiej śmierci w Rzymie, w czasie prześladowań za czasów cesarza Nerona, było świadectwem, było potwierdzeniem, że on kocha Pana i mistrza swego. Każdego z nas Jezus też pyta: czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? Jaka jest twoja odpowiedź? Ciągle na nowo stawiane pytanie nie pozwala, by odpowiedź była zdawkowa, by odpowiedzieć tylko ustami, tylko słowem. Odpowiedzieć musimy życiem. Niech więc nasze tak, Panie, będzie odpowiedzią płynącą z serca. Niech to będzie odpowiedź potwierdzona własnym życiem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Okopach koło Suchowoli odbyła się dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci i lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
2: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zaznaczyła, że muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o człowieku, który stał się symbolem walki o wolność i godność.
3: Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jest to dla mnie pewien symboliczny akt pamięci, odpowiedzialności i troski o to, by historia księdza Jerzego była opowiadana dalej nowym pokoleniom, młodym pokoleniom Polaków i nie tylko współczesnym językiem, ale z zachowaniem prawdy i jej głębi.
1: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zachęca wszystkie osoby, których przodkowie walczyli o wolność i niepodległość Polski, o zgłaszanie miejsc ich pochówków do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Uzyskanie wpisu do ewidencji oznacza pomoc IPN w utrzymaniu grobu. Jak wyjaśniała na naszej antenie Monika Baczar z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, misją Instytutu jest m.in. dbanie o pamięć o polskich bohaterach, z czego wynika troska o ich groby. Aby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, IPN potrzebuje dwóch źródeł potwierdzających działalność niepodległościową danego bohatera.
4: Weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grób żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990.
1: Grób, który trafi do ewidencji, ma zapewnioną opiekę państwa i jest chroniony przed likwidacją. Na grób trafia także specjalna naklejka, a IPN umożliwia też staranie się o środki finansowe na odnowienie, odrestaurowanie czy konserwację grobu, a nawet na uprzątnięcie mogiły. Nowoczesna klinika weterynaryjna ma powstać na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. Dziś podpisano list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji tej inwestycji. Podpisał się pod nim m.in. marszałek Łukasz Prokorym, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski oraz zastępca prezesa RIMR-u Magdalena Kiciak-Kucharska. Minister Krajewski podkreślił, że cieszy się z tej inicjatywy, bo województwo podlaskie rolnictwem stoi.
5: Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii. I tutaj w województwie podlaskim dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii. I cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, jak też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia.
1: Rektor uczelni, profesor Mariusz Popławski, mówi, że to już najwyższy czas, aby lekarze weterynarii kształcić w województwie podlaskim.
6: Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów.
1: Koszt budowy kliniki to ponad 100 milionów złotych. Kierunek weterynarii z kolei ruszy na uczelni już od nowego roku akademickiego. Wraz z nadejściem ciepłych dni Bomży rozpoczęło się ustawianie miejskiej donic z kwiatami. Pracownicy MPGKiM montują kolorowe konstrukcje. Pierwsze donice pojawiły się już m.in. na Starym Rynku. Łącznie ustawiono tam 20 dużych konstrukcji, a dodatkowo około 150 kwietników zawisło na słupach w różnych częściach miasta. Jak mówi dyrektor MPGKiM Marek Olbryś, to coroczny element wystroju Łomży. Prace ruszają po okresie wiosennych przymrozków.
0: Barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych.
1: Na pewny efekt wiosennej aranżacji trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni. Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę na błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci czy występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz sanktuarium.
7: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
1: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomża, później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18. Dwa dni koncertów, zabawy i sportowych rywalizacji. 5 i 6 czerwca Czyżew zamieni się w centrum rodzinnej rozrywki. Zbliża się tegoroczny Dzień Rodziny. Na stadionie miejskim w Czyżewie wystąpią zespoły muzyczne, ale nie zabraknie także konkursów, animacji, sportowych emocji i atrakcji dla najmłodszych. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie Katarzyna Kostro.
8: Pierwszego dnia, 5 czerwca, rozpoczynamy rano. Rozpoczynamy rodzinne zawody wędkarskie, Puchar Burmistrza. Wstąpią zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Są to zespoły taneczne, wokalne, Teatr Marzeń. Będzie to Nowa Nuta, będzie Bemol, będzie zespół pieśni i tańca.
1: Początek wydarzenia w piątek, 5 czerwca o godzinie 15. Cały harmonogram wydarzenia publikujemy na naszym portalu radionadzieja.pl.
9: Flash regionu.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
5: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, mówimy naszym radiosłuchaczom. Witamy również naszych widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja na antenie Radia Nadzieja właśnie jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Boże, witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i telewizów.
1: Proszę księdza, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Z takim przesłaniem 35 lat temu do Łomży przybył święty Jan Paweł II. Jak dzisiaj ksiądz wspomina na tamten czas?
2: Ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Byłem w seminarium i kończyłem pierwszy rok, więc wspominam ten czas niezwykle piękny. To był czas niezwykłej mobilizacji wszystkich, nie tylko alumnów w naszym seminarium czy kapłanów, a przede wszystkim osób świeckich, urzędów, mimo że nie było to takie proste pewnie jak dzisiaj. Wspominam też ten czas z samych spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ponieważ papież, jak wiemy, wylądował nieopodal Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w zasadzie troszkę dalej, przyjechał Papa Mobile. Ja wtedy byłem odpowiedzialny za jeden z sektorów, gdzie byli ludzie świeccy, niedaleko całkiem ołtarza papieskiego. Tam teraz jest lodowisko, albo buduje się hala. Pamiętam też ten czas z tej pięknej, rzeczywiście takiej, z pięknego czasu przygotowań, ale potem z przebiegu, też ze spotkań z papieżem, zarówno tej wielkiej liturgii mszy świętej na ołtarzu papieskim, czy potem rano spotkania z Litwinami w katedrze łomżyńskiej, czy to szczególne spotkanie dla nas, ówczesnych alumnów w seminarium duchownym w Łomży, i poświęcenia seminarium. Wiele ciekawych rzeczy, wiele też osób spotkaliśmy, takich znanych z kościoła, kardynałów, księży, biskupów i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli takie wzruszające też momenty.
2: Dzisiaj tak, ja dzisiaj też widzę ten czas z innej perspektywy, choć z tego samego miejsca, bo jestem proboszczem parafii, kościoła, jednej z dwóch w diecezji, gdzie był Ojciec Święty Jan Paweł II, bo oprócz oczywiście Miłosierdzia, katedra, parafia katedralna była takim miejscem. Widzę dzisiaj to jakby od środka, widzę też od ołtarza papieskiego, który kończymy remontować. Widzę też od strony ludzi, naszych parafian, którzy też współtworzyli całe to wydarzenie, nie szczędząc sił, środków materialnych, koncepcji, modlitwy. Naprawdę widzę ich pięknie, mimo że upłynęło 35 lat.
1: Wróćmy do tego przesłania, czyli Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Czy my współcześnie właśnie, księże, nie gasimy tego ducha?
2: Ja myślę, że to Ojciec Święty skierował do całej wspólnoty Kościoła, ale też do każdego z nas osobna, i jako wspólnota Kościoła staramy się nie gasić tego ducha. Być może jako osoby indywidualne, będące w Kościele, przeżywające różne trudności, zwłaszcza też pod naciskiem różnych historii związanych ze światem, możemy nie tyle gasić w sobie ducha, co ten duch jest nam, w nas przez świat, tak nazwijmy go umownie, wygasany. Nie? Dlatego warto do tego hasła, które jest świętego Pawła, słowem, zdaniem powrócić, aby znowu sobie powiedzieć, że jeśli jest Bóg, a Bóg przecież istnieje, działa, kocha mnie, zbawia mnie, to za świętym Pawłem krzyknę, nie będę gasić ducha, wrócić po 35 lat do tego pięknego przesłania.
1: Czyli to przesłanie jest wciąż w sercach wiernych i jest wciąż niezwykle aktualne.
2: Myślę, że jest w sercach wiernych, mam nadzieję, ale aktualność jego jest taka jak aktualność Słowa Bożego, Pisma Świętego, ponadczasowa, uniwersalna.
1: A jak wyglądała Łomża w czerwcu 1991 roku? Jakbyśmy mogli przybliżyć ten obraz? Jak to wyglądało?
2: Na pewno wyglądała inaczej niż teraz. W sensie materialnym, że powiedzmy takiego ustroju, była o wiele skromniejszym miastem. To dzięki wizycie Ojca Świętego powstało wiele ciekawych obiektów, czy chociażby tras. Pierwsza jezdnia dwupasmowa powstała za czasów przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Oczywiście Kościół Miłosierdzia Bożego był w stanie, ten duży kościół był w stanie zupełnie surowym. Dopiero papież go poświęcił. Budowano ołtarz papieski, montowano krzyż na wieży naszej świątyni. Łomża była skromnym miastem, myślę, wojewódzkim, ale skromnym. I dzięki tej wizycie i całemu przygotowaniu potem już całemu czasowi po wizycie naprawdę urosła w sensie materialnym, także w sensie duchowym, pewności siebie i pewnego też takiego sznytu. Dzisiaj nawet jak oddają nas różni goście, a mam okazję gościć ich w różnych przestrzeniach, to mówię, jesteście niezwykłym środowiskiem, bo jesteście jak tłum ludzi na małym statku. Łoża nie jest duża, a robicie tak dużo i próbujecie nawet się troszkę przepychać. Czyli został w nas, mam nadzieję, również taki dar inwencji twórczej, bo papież nas wtedy bardzo mobilizował.
1: Ta wizyta odmieniła wiernych, odmieniła mieszkańców diecezji?
2: No, to jest pytanie bardzo trudne. Czy odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna? Myślę, że tak, przez lata wszyscy żyliśmy tą pielgrzymką. Oczywiście potem rzecz powinna polegać też na tym, że to dziedzictwo, które papież przywiózł, przez sam fakt, że był sam tutaj, ale też przez to, co zostawił, bo przecież mówił o przekazaniu cudzołóż chociażby, mówił do rolników, jak mówiłem wcześniej
1: do
2: Dziedzinów.
1: Do tych przesłań
2: myśmy być
1: wrócimy.
2: Może za mało przez te 35 lat promowali to przesłanie Ojca Świętego, żeby jeszcze bardziej podtrzymać ten żar nie tylko wspomnień, ale też przemiany. Ufajmy, że to się wszystko będzie cały czas odbywać i zmieniać.
1: A jak wielkim organizacyjnym też wydarzeniem i wyzwaniem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży?
2: Ja, jak mówiłem, mogę patrzeć na perspektywę młodego alumna seminarium, ale to, co widziałem, to było...
1: To wymagało dużo pracy.
2: To przerastało tak po ludzku nasze możliwości. W sensie liturgicznym, społecznym, materialnym i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby nie ten ogromny taki entuzjazm, ogromne zaangażowanie, dosłownie wszystkich. Ja nawet jak słyszałem teraz, mieliśmy konferencję prasową niedawno od niektórych osób, które były świadkami tej pracy, chociażby przy ołtarzu papieskim, to była niezwykła jedność, zjednoczenie. I to spowodowało, że udało się.
1: Jan Paweł II przyjechał do Polski już wolnej politycznie, ale bardzo wyraźnie przypominał, że sama wolność nie wystarczy. Jak dziś odczytywać jego słowa wypowiedziane w Łomży?
2: No, rzeczywiście to jest bardzo ważne, bo ponieważ należy dodać, że cała pielgrzymka była oparta na dekalogu, czy na 10 przykazaniach bożych, a w Łomży właśnie, jak wspomniałem przed chwilą, Jan Paweł II mówił o przekazaniu nie cudzołóż. I dzisiaj rzeczywiście, z perspektywy 35 lat, widzimy, jak aktualne było to przesłanie i prorocze. Papież mówił w swoim przesłaniu, co to znaczy, żeby zachować wierność, żeby być blisko, żeby iść drogą Chrystusa. Dzisiaj też chociażby liczba zawieranych w kościele małżeństw sakramentalnych znacznie spadła, znacznie spada. Te nurty, tak nazwijmy, liberalne zaczynają dominować wszędzie, w głowach, przez media. Więc to wezwanie Ojca Świętego z tamtego czasu nie tylko jest aktualny, je należy wydobyć szybko i je nieustannie promować wszędzie, w parafiach, w nauczaniu, w różnych mediach katolickich, bo to jest dzisiaj niezwykle istotne, aby pokazać się ludziom nie sam fakt grzechu, ale sam fakt radości i sam fakt korzyści, jakie odnosi się z takiego życia.
1: Czy można powiedzieć, że papież przestrzegał nas, Polaków, właśnie przed źle rozumianą wolnością?
2: Oczywiście, oczywiście przestrzegał. I to chyba zaczęło się już nie tylko tutaj w Łomży, to miało miejsce już za czasów pierwszej pielgrzymki papieskiej, na placu Zwycięstwa, ale potem to, co przeszło chyba do takich annałów, upominania ojca, przez ojca swoich dzieci, to wielkie, taki wielki krzyk wręcz Ojca Świętego. Ta Polska to moja, Polska to jest moja ojczyzna, moja matka, nie? I nie mogę siedzieć spokojnie czy milczeć. I ten nurt papież pociągnął potem, powiem tak trywialnie, w tych kazaniach podczas pielgrzymki 91 roku, mówiąc o przykazaniach. Wtedy to był bardzo trudny moment, ponieważ szła tak zwana walka o kwestię aborcji. Wtedy, zwłaszcza środowiska liberalne, może wtedy jeszcze bardziej lewicowe, próbowały przeforsować aborcję jeszcze mocniej. Paweł wtedy bardzo mocno podkreślał, że wolność to nie jest nigdy od. Wolność jest zawsze do. To jest zadaniem danym i zadanym każdemu z nas. I to było też przesłanie kazań Ojca Świętego na temat konkretnych przykazań.
1: Tak, chociażby właśnie te przesłania skierowane do małżeństw, do rodzin.
2: Otóż to, właśnie o tym mówimy, bo to było chyba szczególnie zauważalne tutaj w Łomży, nie? Żeby dbać o tę podstawową komórkę społeczną, ale także kościelną, którym jest małżeństwo i rodzina. Papież, przez całe nauczanie papieża, cała jego tożsamość, jeszcze od czasu profesury z Lublina, potem bycia kardynałem w Krakowie, aż po całą etykę, którą zawarł w encyklikach i adhortacjach moralnych, mówi o tym, że człowiek jest właśnie podmiotem i trzeba być wiernym wezwaniu Bożemu.
1: I chyba współcześnie zapominamy trochę o tym, odchodzimy od tych przykazań?
2: To na pewno tak się dzieje, ale to też obszar, że zapominamy, to w ogóle nigdy nie pamiętaliśmy o tym. Zresztą chodzi o młode pokolenia. One gdzieś są odporne na tego typu nauczanie. W kontekście Kościoła to my często mówimy już teraz, że to nie Kościół traci młodzież, ale młodzi totalnie się nie interesują już kościołem. Gdzie sfera kościoła, nauczania szczególnie moralnego, zwłaszcza w wielkich środowiskach wielkomiejskich, jest zupełnie obojętna dla tego młodego pokolenia dzisiaj. Nie? Dzisiaj co więcej, nawet w takich przestrzeniach jak Łomża, w małych środowiskach jeszcze tradycyjnie religijnych i moralnie tradycyjnych, wielu młodych po prostu nie ma tak zwanego powrotu kulturowego. Nie? Wyjeżdżają, ale już nie wracają w sensie też moralnym. Nie chcą zawierać małżeństwa sakramentalnego, nawet nie chcą chrzcić dzieci, więc kryzys tego typu jest duży, stąd to przesłanie jest tak bardzo aktualne.
1: Więc trzeba chyba o tych młodych walczyć. Ale jak to robić?
2: Pani redaktor, ja byłem 20 lat, kiedy doszedłem decyzjalnym młodzieży. Teraz jestem proboszczem parafii, gdzie jest coraz więcej osób starszych. Ta parafia Miłosierdzia Bożego, jedna z pierwszych parafii, starzeje się i nieustannie głowimy się, jak o tych młodych walczyć. Kwestia szkoły, wiemy, jak jest z zakresem religii w szkole i tak dalej. Ja mam takie zawsze jedno powiedzenie, czy jedną receptę na walkę o młodych ludzi, która jest bardzo trudna dla nas, księży, bo wymaga od nas wyjścia z naszych strefy komfortu i dania młodym po prostu zainteresowania i czasu. I widzę też, nawet po mojej pracy, już nie jestem młodym księdzem, że jak próbuję znaleźć gdzieś młode małżeństwa, czy młodych ludzi, dorosłych młodych i daje im dużo czasu, co jest bardzo męczące często, ale piękne, to może przynieść skutek.
1: W Łomży Jan Paweł II mówił również o rolnikach. Mówił również właśnie o małżeństwach, tak. I godności pracy na roli. Ojciec Święty mówił, trzeba by był słyszany i respektowany gospodarski głos rolnika. Czy mieszkańcy wsi i małych miejscowości czuli właśnie, że papież naprawdę rozumie ich problemy?
2: Myślę, że tak. Ja nie wchodzę z rodziny rolniczej, ale moi dziadkowie to byli rolnicy, mój wujek, czy taka rodzina dalsza. I oni zawsze byli zapatrzeni w nauczanie papieża. Nawet się nie spodziewali, że kiedy Ojciec Święty dotrze do Łomży, a przecież moja rodzina, osobiście wielu rolników, których znam, mieszka na terenie diecezji łomżyńskiej, że będzie mówił w ten sposób właśnie do nich. Byli nie tylko dowartościowani, nie tylko byli zauroczeni tym, co mówi papież, ale naprawdę byli bardzo mocno umocnieni tym, co Ojciec Święty mówił o ich pracy, o ich roli w społeczeństwie, o ich religijności, o ich tożsamości.
1: I tutaj również, już wspomnieliśmy, ale również było oczywiście spotkanie z Litwinami. Tak. To było takim symbolem pojednania i budowania jedności ponad historią?
2: To był bardzo trudny czas dla Litwy wówczas. Ja pamiętam nawet na własne oczy zobaczyłem ówczesną premier Litwy, panią Kazimierę Prunskienę, która przyjechała do Łomży i zatrzymała się w naszym seminarium. Mieliśmy okazję ją się opiekować. To był czas chyba po tych wydarzeniach w Wilnie, pod wieżą telewizyjną przy parlamencie litewskim, kiedy wojska rosyjskie, sowieckie nie chciały odpuścić w walce Litwinów o niepodległość. Zginęło kilkanaście osób. To był czas trudny. Nawet nie mógł dotrzeć ówczesny, taki nieformalny prymas Litwy, ksiądz kardynał Sladkiewicz z Kowna, bo go nie wpuszczono, wtedy były granice do Polski, ale sam przyjazd Litwinów był bez wątpienia wielkim przejawem miłości do papieża, który też ich zauważył i na pewno był też przejawem budowania jedności, bo nasza diecezja wtedy nie tylko graniczyła z Litwą, ale też tam przy granicy litewskiej mieliśmy kilka parafii, gdzie była większość litewska jest zaangażowana w życie, więc zawsze pewnie na tym styku litewsko-polskim były jakieś nieporozumienia, więc bez wątpienia wizyta papieża...
1: Ale tutaj
2: papieża,
1: potrafiliśmy się zjednoczyć.
2: Tak, bez wątpienia wizyta papieża przyczyniła się do jedności i to na przykład było zauważalne, jak Łomżyniacy gościli gości z Litwy w swoich domach, dawali im jeść,
1: pokazali
2: pić,
1: otwarte serca.
2: Dawali im nocleg. Naprawdę to było niezwykłe.
1: Jednym z najważniejszych też momentów pielgrzymki była koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Jakie to właśnie miało znaczenie dla diecezji?
2: Szczególnie jak widzimy dzisiaj po latach też owoce, czy proroczą działalność tamtego czasu, bo przecież niedawno zakończyliśmy peregrynację ikony katedralnej Matki Bożej Pięknej Miłości po całej diecezji z racji na stulecie naszej diecezji. I wówczas rzeczywiście już sanktuarium wtedy, takie troszkę zapomniane sanktuarium, moim zdaniem katedralne, od tej koronacji stało się takim sanktuarium pełnopiersią, nie? I tam, gdzie jest koronowany wizerunek, jest szczególny kult. Nie tylko Łomżyniacy dowiedzieli się o tym, że jest tu ikona Matki Bożej w świątyni katedralnej, ale też cała diecezja i nie tylko. I to bez wątpienia miało charakter proroczy. Ten gest papieża, papież na Paweł II, pewnie każdy papież, ale szczególnie na Paweł II miał zawsze gesty prorockie. Słowa prorockie. To dzisiaj widzimy po tych wielu, wielu latach od jego przejścia do domu ojca.
1: Tak, i po tych wielu latach, po tej papieskiej pielgrzymce zostały pomniki, pozostały tablice, pozostały tak. też miejsca pamięci, ale jakie duchowe ślady pozostawił Jan Paweł II w wiernych?
2: To ciekawe, bo ja czasami, no nie wiem do końca, trzeba by to zbadać, ale czasami próbuję na przykład w czasie Drogi Krzyżowej, którą mamy w sanktuarium co tydzień, odnosić się do wizyty papieskiej przy stacji Płaszcz Niewiast nad Jezusem, czyli to jest jakaś formuła tłumu, który płacze razem, ale nie ma i tam indywidualnego przesłania. Na pewno przyjmowaliśmy papieża, jak wszyscy, przez te wiele lat jego pontyfikatu, z entuzjazmem, z płaczem. Każdy, jak papież jechał samochodem, czy zatrzymywał się, miał wrażenie, że patrzy tylko na niego, nie? Mam jednak takie wrażenie, że nie tylko to nie jest oryginalne, co powiem, wszyscy pewnie o tym mówią, badacze szczególnie, niewiele zawsze zostawało wiernych, świeckich zwłaszcza, z jego nauczania, szczególnie z encyklik, adhortacji, ale także pewnie z jego kazań czy kateches. Na pewno zostawił w nas dumę, że przecież to był Polak, nie? Na pewno zostawił w nas przekonanie, że Kościół jest silny i mocny, jeśli jest z Piotrem. Jan Paweł II był Piotrem tamtych czasów. Na pewno też zostawił nami, to już nie mówię w kontekście samych osób, zadanie, i to widzę też przed sobą, zadanie, które ma polegać na tym, żeby jeszcze raz pochylić się nad osobą Jana Pawła II, nie tylko płakać, jeść kremówki czy grochówkę papieską, ale chodzi o to, żeby zgłębić jego nauczanie jeszcze raz i je przetransponować na życie codzienne. Tak jest też Słowo Watykańskim II.
1: Też takim jednym z symbolicznych miejsc jest chociażby ołtarz papieski przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego
2: w Łomży. To jest jeden z dwóch bodajże ołtarzy, który został w miejscu, gdzie był zbudowany. No nasz ołtarz trudno byłoby przenieść, bo on jest budowany z cegły, z betonu i kończy się jego odnowa, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
1: Tak, już wkrótce, nowy blask.
2: Tak, bo ten ołtarz był już taki trochę sfatygowany. Też był budowany 35 lat temu, więc klimat, czas sprawiły, że i beton pękał, i woda przeciekała. I on jest. I on jest takim symbolem, który wpisał się na stałe krajobraz miasta i będzie też symbolem tego, że tu był papież. My też czasami go wykorzystujemy, chociażby na obchody ogólno-łomżyńskie Orszaku Trzech Króli. To dzięki też księdzu Andrzejowi Godleckiemu, proboszczowi z parafii Krzyża Świętego, który organizuje orszaki. Wróciliśmy do ołtarza od 4 lat i tam kończymy orszak.
1: I w końcu ołtarz właśnie zyska ten nowy blask, o którym rozmawiamy. Tak, i kiedy to będzie? Kiedy
2: ja myślę,
1: te prace się zakończą?
2: W ciągu 2-3 miesięcy położymy tylko cegłę tak zwaną na frotonie, już będzie koniec.
1: Proszę księdza, wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do tego młodego pokolenia, bo właśnie młode pokolenie, jak przekazać temu młodemu pokoleniu znaczenie tych wydarzeń sprzed 35 lat, skoro wielu młodych ludzi chociażby pamięta Jana Pawła II tylko na przykład z historii, z opowieści?
2: Tak, oczywiście, że z historii, bo to było dawno. Natomiast ja widzę, że próbuje się to robić w szkołach, często, nie tylko w szkołach, które noszą imię Jana Pawła II, bo może mamy takie dwie przynajmniej szkoły, jak się nie mylę. Natomiast te akademie na religii się mówi o papieżu i o jego przesłaniu. Natomiast oczywiście, jak to zawsze jest w Kościele, oprócz tej sfery intelektualnej, chodziłoby, żeby zainspirować duchem papieża młode pokolenie, nie? Przez to twórca Światowych Dni Młodzieży. Wielki papież młodzieży, kiedy Ojciec Święty odszedł, ja wtedy pamiętam takie wielkie spotkanie przy ołtarzu papieskim dla kilkunastu tysięcy ludzi, to widać było samych młodych. Oni przyszli, żeby oddać mu też pokłon w jakimś sensie. Tu w Łomży, a przecież jak leżał jeszcze w łóżku w Watykanie, powiedział te słowa przed śmiercią: zawsze was szukałem, byście przyszli do mnie, nie? Więc papież był wielkim papieżem młodzieży i on miał język właściwie, więc jeśli by szukać sposobu dotarcia z jego przesłaniem do współczesnej młodzieży, trzeba użyć jego języka, trzeba użyć jego świętości, trzeba dać taki czas, który dawał papież.
1: Może to też jest ten właśnie złoty środek, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
2: Myślę, że tak. To jest jedna z bardziej nośnych metod, nie? Jak dotrzeć dzisiaj z przesłaniem papieskim. Oczywiście parafie muszą też nieustannie przypominać dorobek Ojca Świętego, media katolickie i tak dalej.
1: Księże, rozmawiamy i wspominamy wydarzenia sprzed 35 lat, ale Łomża co prawda wcześniej, bo już 31 maja, czyli już niedługo, już wkrótce upamiętni wizytę Jana Pawła II i z tej okazji parafia razem z miastem przygotowują specjalne wydarzenia. Co w takim razie się odbędzie?
2: Tak naprawdę to będą dwie niedziele, pani redaktor, i tak się cieszę, bo ja o tym nie pamiętałem, że wzięliśmy w kleszcze niejako tych dwóch niedziel samą datę rocznicy, 4 dzień czerwca i 5, to tylko kto jest uroczystość Bożego Ciała. Natomiast u nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę Jego pielgrzymki. O godzinie 15 w naszym sanktuarium zapraszamy wszystkich, dosłownie wszystkich. Zaprosiliśmy dziesiątki, setki osób indywidualnie, ale jeśli ktoś słyszy teraz to, o czym mówimy, każdy jest zaproszony. To będzie uroczysta msza święta dziękczynna z udziałem też przedstawicieli miasta, województwa, różnych samorządów i tak dalej. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską. Pomyśleliśmy sobie, że niektórzy mają kremówki papieskie,
1: tutaj
2: to my gruchówka. Dzięki strażakom i wydajnej pracy podamy wszystkim grochówkę i ten festyn jest taki, że on wygląda jak każdy festyn, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty. Koncert szantowy, ale szczególnym koncertem gościa dnia. będzie koncert z popularnego wśród młodych, zwłaszcza zespołu wyrwanych z niewoli, z księdzem też gościnnym Adamem Ulatowskim.
1: Także zapiszmy w kalendarzu 31 dzień maja.
2: Tak, cieszymy się, że to się wydarza, że mamy już wszystko prawie przygotowane. Czekamy tylko na gości. Całe Błonia przy ołtarzu papieskim są do naszej dyspozycji i kościół. Gdyby spadł deszcz, mówiliśmy o tym przed
1: chwilą. Jest rozwiązanie.
2: Mamy alternatywny scenariusz. Po Eucharystii grochówka oczywiście gdzieś tam będzie pod dachem, ale koncert przeniesiemy do Kościoła Górnego. Mamy tak duży kościół, który właśnie pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II.
1: Więc to jest tym bardziej szczególne i wyjątkowy moment, tak. Wyjątkowe wydarzenie. Księże, spoglądam na zegarek i zbliżamy się do końca już naszej rozmowy, ale każdego 22 dnia miesiąca wyjątkowo wspominacie świętą Ritę, patronkę spraw trudnych, beznadziejnych i rzeczy niemożliwych.
2: Otóż to, ktoś mógł zapytać, dlaczego święta Rita w Kościele Powszechnym Miłosierdzia Bożego? Nawet czasami żartują niektórzy ze mną, niesie się księdzu święta Faustyna, żeby powiedzieć, a dlaczego ona bardziej niż ja?
1: Nieśni się,
2: ale taki żart oczywiście. Święta Rita jest związana z naszym sanktuarium, a szczególnie z dwoma moimi poprzednikami, księżmi proboszczami, bo oni obaj urodzili się, ksiądz Prawat Ambroziak i ksiądz Prawat Abramowicz, właśnie na świętą Ritę. Czyli dzisiaj mają obaj urodziny, gorąco ich pozdrawiamy.
1: Składamy najserdeczniejsze
2: życzenia. Prałatom. Natomiast też pierwszy szpadel pod budowę świątyni został wbity w dzień świętej Rity, nie? I od tamtego czasu dbano bardzo mocno o jej kult. Co miesiąc wiele osób przynosi róże do poświęcenia jako symbol jej świętości, znak jej świętości. Modlimy się też przez stanictwo, mamy relikwie. Stąd pomyśleliśmy sobie, że trzeba przygotować jednak coś więcej, większe uderzenie.
1: I tutaj 24 maja odpust.
2: I to jest nasz pierwszy odpust, który poprosiłem księdza biskupa. Otrzymaliśmy zgodę na ten odpust. Widzę też, śledziłem też kilka takich parafii w Polsce, które mają tego typu działanie. Tego typu duchowość, zawsze w trudnościach małżeńskich, bo też będziemy zawierzać święte Ricie, trudne małżeństwa, bardzo rezonuje na całą okolicę. Więc już teraz zapraszam też na niedzielę najbliższą na odpust święte Rity.
1: I warto zabrać ze sobą róże.
2: Tak, warto. Będzie co prawda dekoracja 400 róż, ale zapraszamy, żeby wziąć różę do poświęcenia i potem ją zabrać ze sobą do domu i się gdzieś tam tym znakiem świętej Rity posługiwać.
1: Także proszę księdza na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy i zaprośmy 31
2: tak,
1: dzień maja.
2: Tak, gorąco zapraszamy, to jest dzień uroczystości świętej Trójcy. Dzień szczególny w naszym mieście, ponieważ to dzień obchodów 35. rocznicy obecności pośród nas świętego Jana Pawła II. Wielki festyn rodzinny od 11 do 19. Główna Eucharystia, na którą szczególnie zapraszam, o 15 godzinie Miłosierdzia, dziękczynienie za Ojca Świętego. potem grochówka papieska, dosłownie dla wszystkich, kilka tysięcy porcji przygotowujemy.
1: I wystarczy potem, dla każdego.
2: Myślę, że tak, nawet z dokładku. I potem oczywiście dwa koncerty, koncert zespołu, który będzie śpiewał szanty, taki support trochę i główny koncert Wyrwanych z niewoli. Zapraszam gorąco i proszę o modlitwę w intencji dobrej pogody.
1: Tak, i oczywiście cały program, cały harmonogram tego zbliżającego się wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem.
2: Chciałem podziękować Radiu Nadzieja za takie żywe zainteresowanie wszystkich po kolei i za obecność na koncercie przesłanej Pani Wiktorii, księdzu dyrektorowi, wszystkim Pani Ani. To bardzo piękne takie
1: dziękujemy bardzo.
2: Troski.
1: Ksiądz Jacek Czaplicki był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo również. Szczęść Boże. Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W okopach koło Suchowoli odbyła się dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci i lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
2: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zaznaczyła, że muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o człowieku, który stał się symbolem walki o wolność i godność.
3: Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jest to dla mnie pewien symboliczny akt pamięci, odpowiedzialności i troski o to, by historia księdza Jerzego była opowiadana dalej nowym pokoleniom, młodym pokoleniom Polaków i nie tylko współczesnym językiem, ale z zachowaniem prawdy i jej głębi.
1: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zachęca wszystkie osoby, których przodkowie walczyli o wolność i niepodległość Polski, o zgłaszanie miejsc ich pochówków do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Uzyskanie wpisu do ewidencji oznacza pomoc IPN w utrzymaniu grobu. Jak wyjaśniała na naszej antenie Monika Baczar z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, misją Instytutu jest m.in. dbanie o pamięć o polskich bohaterach, z czego wynika troska o ich groby. Aby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, IPN potrzebuje dwóch źródeł potwierdzających działalność niepodległościową danego bohatera.
4: Weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grób żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990.
1: Grób, który trafi do ewidencji, ma zapewnioną opiekę państwa i jest chroniony przed likwidacją. Na grób trafia także specjalna naklejka, a IPN umożliwia też staranie się o środki finansowe na odnowienie, odrestaurowanie czy konserwację grobu, a nawet na uprzątnięcie mogiły. Nowoczesna klinika weterynaryjna ma powstać na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. Dziś podpisano list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji tej inwestycji. Podpisał się pod nim m.in. marszałek Łukasz Prokorym, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski oraz zastępca prezesa RIMR-u Magdalena Kiciak-Kucharska. Minister Krajewski podkreślił, że cieszy się z tej inicjatywy, bo województwo podlaskie rolnictwem stoi.
5: Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii. I tutaj w województwie podlaskim dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, jak też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia.
1: Rektor uczelni profesor Mariusz Popławski mówi, że to już najwyższy czas, aby lekarzy weterynarii kształcić w województwie podlaskim.
6: Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów.
1: Koszt budowy kliniki to ponad 100 milionów złotych. Kierunek weterynarii z kolei ruszy na uczelni już od nowego roku akademickiego. Wraz z nadejściem ciepłych dni Bomży rozpoczęło się ustawianie miejskich donic z kwiatami. Pracownicy MPGKM montują kolorowe konstrukcje. Pierwsze donice pojawiły się już m.in. na Starym Rynku. Łącznie ustawiono tam 20 dużych konstrukcji, a dodatkowo około 150 kwietników zawisło na słupach w różnych częściach miasta. Jak mówi dyrektor MPGKM Marek Olbryś, to coroczny element wystroju Łomży. Prace ruszają po okresie wiosennych przymrozków.
0: Barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych.
1: Na pewny efekt wiosennej aranżacji trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni. Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę na błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci czy występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz sanktuarium.
7: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
1: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomża, później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18. Dwa dni koncertów, zabawy i sportowych rywalizacji. 5 i 6 czerwca Czyżew zamieni się w centrum rodzinnej rozrywki. Zbliża się tegoroczny Dzień Rodziny. Na stadionie miejskim w Czyżewie wystąpią zespoły muzyczne, ale nie zabraknie także konkursów, animacji, sportowych emocji i atrakcji dla najmłodszych. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie Katarzyna Kostro.
8: Pierwszego dnia, 5 czerwca, rozpoczynamy rano. Rozpoczynamy rodzinne zawody wędkarskie, Puchar Burmistrza. Wstąpią zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Są to zespoły taneczne, wokalne, Teatr Marzeń. Będzie to Nowa Nuta, będzie bemol, będzie zespół pieśni i tańca.
1: Początek wydarzenia w piątek, 5 czerwca o godzinie 15. Cały harmonogram wydarzenia publikujemy na naszym portalu radionadzieja.pl.
9: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7.09 jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Chciałem zacząć od takiej gorącej informacji z czwartku wieczora. Prezydent Donald Trump poinformował na Truth Social, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Swoją decyzję argumentował wynikiem ubiegłorocznych wyników prezydenckich w Polsce, których zwyciężył Karol Nawrocki. Jak by pan skomentował tę decyzję?
2: No, wygląda to na skorygowanie przez prezydenta po różnych interwencjach decyzji wcześniejszej podjętej przez sekretarza wojny Pita Hegseta. Oczywiście możemy słuchać jakichś oficjalnych wyjaśnień, typu, że to wszystko planowane, że to tak miało być, ale to nijak nie składa się w całość. Więc moim zdaniem najpierw mieliśmy nie do końca wewnątrz administracji uzgodnioną decyzję kierownictwa wojskowego wykonującą ogólne polecenia prezydenta w zakresie redukcji sił zbrojnych amerykańskich w Europie, a później być może w wyniku zmiany decyzji samego prezydenta Trumpa, być może w wyniku wzrostu jego świadomości, być może w wyniku polskich interwencji, mamy de facto korektę tej decyzji, a właściwie tak naprawdę nie tyle korekty, co zapowiedź korekty, bo musimy zdawać sobie sprawę, że na razie to są słowa, a od słów do czynów w polityce bywa długa droga. Więc mamy w tej chwili zapowiedź tego, że 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, no właśnie, pytanie czy dodatkowych, tutaj też tych szczegółów nie ma, zostanie rozmieszczonych w Polsce. Równolegle temu towarzyszy, jeżeli dobrze pamiętam, decyzja o redukcji o 5 tysięcy żołnierzy w Niemczech, więc może to oznaczać albo zrealizowanie tej rotacji i jakiejś dodatkowej 1000 żołnierzy, albo niezrealizowanie rotacji tej ciężkiej brygady, która miała u nas stacjonować i stacjonowała, a przesunięcie jakichś żołnierzy, którzy stacjonowali w Niemczech, do Polski. No tak naprawdę możemy na tym etapie pospekulować, bo poza tym wpisem nie mamy żadnych szczegółów, żadnych konkretów. Natomiast z pewnością jest to dobra wiadomość, bo pokazuje, że prezydent czuje jakąś odpowiedzialność za swoje słowo, za wcześniejsze obietnice, za relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, no i tym samym za relacje z Polską.
1: Czyli pan jednak uważa, że tutaj nie powinno się jakoś przypisywać wyjątkowych tutaj też jakichś właśnie, można powiedzieć, sprawstwa tylko prezydentowi, czy to po prostu wynikało z wielu różnych czynników, tak?
2: No, wrzawa to była od wielu dni. Ja nie przypisuję nikomu jednemu sukcesu, chociaż na pewno kontakty, zakładam, że były co najmniej kontakty nieoficjalne, jeżeli była rozmowa oficjalna, bo wiem, że na pewno było myślenie i rozmowa o tym, żeby bezpośrednio prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jeżeli ta rozmowa była, to bardzo proszę, żeby pan redaktor to w tej chwili potwierdził. Ja wczoraj cały dzień byłem na spotkaniach, pracowałem do późna, do 23:00, rozmawiałem z ludźmi w innych sprawach, więc nie chcę teraz nikogo wprowadzić w błąd. Natomiast ja uważam, że zawsze zmiana decyzji jest złożeniem wielu czynników. Rzadko bywa tak, że jest wynikiem jakiejś jednej interwencji, więc myślę, że to na to wpływ mogła też mieć atmosfera w kongresie, gdzie widać, że od pierwszych minut, jak ta decyzja poszła w kongresie, podniosła się wrzawa. Dowódcy amerykańskich sił byli ostro przesłuchiwani przez propolskich kongresmenów, nie potrafili wyjaśnić, skąd to wstrzymanie. Mieliśmy przecież całą tą kaskadę medialnych wyjaśnień, takich wyjaśnień, niewyjaśnień, gdzie nie za bardzo nikt wiedział, jak to wyjaśnić. Najpierw nie wiedzieli, czy to potwierdzić, później twierdzili, że to jakiś głębszy plan. Ja myślę, że wszystkie te okoliczności się na to złożyły. Natomiast oczywiście, gdyby nie prezydent Karol Nawrocki, gdyby nie fakt, że jest prezydentem w Polsce i prezydent Trump postrzega go jako swojego szczególnego partnera, to pewnie by tego nie było. Także myślę, że jest tutaj zasługa i samego prezydenta i przede wszystkim nas jako Polaków, że wybraliśmy prezydenta takiego, a nie innego. No, jestem przekonany, że gdyby prezydentem był w tej chwili Rafał Trzaskowski, to nie byłoby tu żadnych skrupułów absolutnie.
1: A też dziennikarz, korespondent Republiki Tomasz Grzywaczewski zwraca dzisiaj na X-ie uwagę na to, że nie mamy sieci lobbingowej w USA. I pisze tak, na razie nasza polityka wisi na skuteczności prezydenta i działaniach ad hoc ze strony rządu na zasadzie gaszenia pożaru. Czy pan się zgadza z tą opinią?
2: W zasadzie całkowicie się zgodzę, tak. To jest słabość polskiej polityki zagranicznej, która pod takim względem strategicznym, takiego długookresowego bardziej przemyślanego lobbingu nie istnieje. Dość powiedzieć, że jedyną organizacją poza polską ambasadą, która ma biuro otworzone w Waszyngtonie, jest od całkiem niedawna, bo to się wydarzyło chyba w drugiej kadencji rządów PiS-u, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I jeżeli chodzi o ludzi pracujących, on ma biuro w dobrym miejscu w Waszyngtonie, byłem tam. Natomiast no, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, którzy tam pracują, to jest jeden niepełny etat, więc to nie jest poważne. Państwo, które chce prowadzić poważną politykę, ma biuro, w którym pracują ludzie, utrzymują kontakty z kongresmenami, z członkami Narodowej Rady. Niecały etat, aha, tak, panie redaktorze. Więc to naprawdę wygląda biednie. Tak samo w ambasadzie mamy tylko jednego człowieka i to w dodatku, który nie jest kadrowym pracownikiem naszej dyplomacji, który odpowiada za kontakty z kongresmenami. Mała Estonia ma to lepiej zorganizowane. Więc my prowadzimy dyplomację jako państwo, niezależnie czy rządzi PiS, czy Platforma, dosyć powiedziałbym dziadowską. Trzeba do tego dodać, że w MSZ-cie słabo wygląda i to jest znów kwestia ponadpartyjna, niezależnie kto w Polsce rządzi. Słabo wygląda rozliczanie zadań, zadaniowanie, wymaganie. Wizyty międzynarodowe są rzadkie i źle przygotowane. Ja będąc w grudniu zeszłego roku w Waszyngtonie otrzymałem materiały z naszego Biura Spraw Międzynarodowych w Sejmie, w których to materiałach przejrzałem sobie wizyty na szczeblach marszałków i wicemarszałków od przełomu roku 90 do teraz w Stanach Zjednoczonych. No jest dla mnie szokiem, że właściwie byłem jednym z pierwszych wicemarszałków, który poleciał do Waszyngtonu spotykać się z politykami i z kongresmenami. Takie wizyty są niezwykle rzadkie, a jeśli polscy politycy latają do Stanów, to z reguły na polonijne wydarzenia. Pokazać się na jakiejś paradzie, na jakimś spotkaniu z Polakami. To nie jest polityka, to jest działalność społeczna. Ja nie deprecjonuję spotkań z Polonią, one powinny towarzyszyć naszym wyjazdom do Stanów. Natomiast polityka to są spotkania w think tankach, spotkania w administracji, spotkania w kongresie. I proszę, mając na wywiadach polityków, nawet tych z poważnymi nazwiskami, którzy byli lub są w rządzie, zapytać, ile mieli spotkań z przedstawicielami parlamentów innych państw, ile razy przekonywali ich do polskiej racji stanu, jakie mają w tym zakresie sukcesy, jakich używali argumentów. Jestem pewien, że w większości przypadków usłyszy pan ciszę. I wskazuje, że nie jest to problem jednej czy drugiej partii, jest to problem ponadpartyjny. To znaczy, zamiast polityki zagranicznej, turystyka polityczna, lenistwo, niekompetencja, brak przygotowania, brak wizji.
1: A według właśnie pana to jest właśnie taki problem, który można jakoś bardzo szybko rozwiązać, czy to raczej jest właśnie taki strukturalny problem?
2: To jest problem trochę kulturowy, to znaczy Polacy, w tym polska klasa polityczna, mało uczestniczy w polityce międzynarodowej i też się nią mało interesuje. No i problemy kulturowe zmienia się poprzez jakiś rodzaj wychowania społecznego, nazwania problemów i przekraczania ich, ale to jest też problem organizacyjny, bo jeżeli nie ma żadnej, nie wiem, jednostki w administracji odpowiedzialnej za organizowanie i kontrolowanie tego, jak prowadzimy nasz lobbying w Stanach, czy jak przygotowujemy naszych polityków do wizyt, to po prostu się to nie dzieje. Żeby politycy jeździli regularnie i byli dobrze przygotowani, musiałaby istnieć jakaś grupa ludzi, która nad tym pracuje. W tej chwili takiej grupy w administracji w żadnym miejscu nie ma. Nie ma ustanowionego takiego celu. Nie ma na to zaalokowanych pieniędzy. Pieniądze są wyłącznie na bilety lotnicze. Natomiast na jakość tego, co się mówi na spotkaniach, już nie ma ani pieniędzy, ani troski, ani uwagi. Więc po prostu obszar, który jest niezarządzany, zostawiony sam sobie, stabilizuje się na jakimś miernym, przypadkowym poziomie swojej jakości. I tak jest w tej kwestii.
1: Czyli można powiedzieć, że bardziej naszym politykom zależy na kwestiach wizerunkowych niż na interesie narodowym?
2: Obawiam się, że tak. W większości przypadków to twierdzenie byłoby słuszne. Dodam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie lobbying środowisk polskich i polonijnych. Ja mam wrażenie, że polska administracja do tego momentu, mimo upływu już ponad trzech dekad, nie wyszła ze schematu PRL-owskiego, to znaczy w PRL struktury dyplomatyczne, a także polski wywiad były po to, żeby dezintegrować środowiska opozycyjne wewnątrz Polonii. Ja mam wrażenie, że może już się nikt nie zajmuje dezintegracją opozycji, natomiast w taki nowy paradygmat, to znaczy organizacji środowisk polonijnych jako polskiego lobby politycznego, nie cepeli, nie pomachania biało-czerwoną flagą na paradzie raz na rok czy na święcie narodowym, nie zrobienia sobie zdjęcia z ambasadorem czy z politykiem, ale robienia konkretnego lobbingu, przyjeżdżania z konkretnych stanów do Waszyngtonu przez Polaków mieszkających w tych stanach, mówienia kongresmenom, jesteśmy waszymi wyborcami, chcemy to i tamto, jak zrealizować realizowaliście cele, które są dla nas ważne, jak głosujecie, albo przedstawiania polskich profesjonalistów i polskich biznesmenów jako tej elity Polonii i budowania w ten sposób wizerunku Polaków jako grupy wpływowej w Stanach. Tego również nie ma na agendzie państwa polskiego. Jeżeli ktoś uważa, to bardzo proszę, żeby mi pokazał miejsce, w którym pracuje urzędnik, który się tym zajmuje, dyplomatę, który pracował przy tych rzeczach. Według mojej wiedzy dyplomaci brodzą się rękami i nogami przed pracą z Polonią, bo ta Polonia jest zdominowana przez starsze pokolenie, często wewnętrznie skłócone, nie mające nowoczesnego podejścia do prowadzenia polityki, a organizacją nowego pokolenia Polonii, które często się depolonizuje w wyniku postępującego braku znajomości języka. Natomiast utrzymuje czasem właśnie związki z Polską, czy to emocjonalne, czy podróżując. To współpracy z tym młodszym pokoleniem w systemowy sposób w administracji, wedle mojej wiedzy, za bardzo nikt nie prowadzi. Wystarczy spojrzeć na to, jak projekty polonijne są prowadzone. One raz są prowadzone w MSZ-cie, raz w Senacie. Senat to ma przy okazji. Senat nie jest w stanie, Senat, który rozdaje pieniądze na projekty dla Polonii i niby się w Polonii specjalizuje, co jest w ogóle nieprawdą. Moim zdaniem żadnej realnej specjalizacji tam nie ma. Senat nie jest w stanie w rozsądnych terminach rozstrzygnąć konkursów grantowych na projekty polonijne, przez co często one nie mogą być prawidłowo zrealizowane. Więc taki to jest poziom polityki. A w tym samym czasie inne narody, jak Ukraińcy, jak Izraelczycy, być może jak Niemcy, nawet państwa bałtyckie, działają po prostu profesjonalniej. Działają profesjonalniej, bardziej uparcie, bardziej konsekwentnie.
1: Zdaniem czołowego polskiego geopolityka Jacka Bartosiaka błędem w modernizacji polskiej armii jest przygotowywanie polskiej armii jako pomocniczej armii Stanów Zjednoczonych, a nie samodzielnej armii ze zbudowanymi własnymi zdolnościami obronnymi. Czy pan podziela te obawy właśnie pana Jacka Bartosiaka?
2: Wydaje mi się, że taki problem występował, natomiast pierwsza debata nad tym problemem została przeprowadzona, opisana na konferencjach i w książkach już 15 lat temu. Świętej pamięci generał Skrzypczak był jednym z prekursorów takiego zwrotu w kierunku myślenia o obronie naszego terytorium, a nie tylko formatowania polskiej armii jako armii ekspedycyjnej, mającej towarzyszyć Stanom Zjednoczonym w misjach zagranicznych. W związku z czym to nie jest punkt widzenia oryginalny. Powiedziałbym, że to jest punkt widzenia w tej chwili należący do głównego nurtu myślenia polskiej obronności, że musimy przygotować zdolności obrony swojego własnego kraju. Natomiast pytanie jest zawsze o balans zdolności i jakby balans pomiędzy tym, ile liczymy na siebie, ile liczymy na sojuszników. Jeszcze całkiem do niedawna popularny wśród polskich generałów i polskich polityków był taki pogląd, że w wypadku ataku na Polskę musimy wytrzymać 2 tygodnie, a po 2 tygodniach przyjdą do Polski, czy przyjadą wojska sojusznicze, które pomogą nam wygrać i obronić siebie i przy okazji sojusz. W tej chwili myślę, że po tym, jak obserwujemy, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, jakie są możliwości rosyjskie, jaki jest poziom często niezdecydowania i dezorganizacji wśród liderów państw europejskich i samych Stanach Zjednoczonych. Myślę, że wszyscy korygują ten optymizm z ostatnich dekad i zaczynają zdawać sobie sprawę, że musimy być gotowi do operacji obronnej, która może trwać na przykład nie przez 2 tygodnie, ale przez wiele miesięcy, albo po prostu generalnie będzie prowadzona własnymi siłami i być może siłami nielicznych sojuszników w oparciu o wsparcie zaopatrzeniowe czy wywiadowcze. I to jest sytuacja, to jest myśl dość nowa i tu rzeczywiście Jacek Bartosiak ze swoją ekipą Strategy and Future wyprzedzili debatę i wcześniej zwracali uwagę na to wyzwanie i na to zagrożenie niż inni. Natomiast pozostaje też pytanie technologiczne, to znaczy w jaki sposób budować własne zdolności obronne, tak żeby one były suwerenne, gdzie technologiczne systemy informatyczne, rozpoznanie satelitarne odgrywają ogromną, w zasadzie kluczową rolę i my tymi zdolnościami nie dysponujemy, więc można by powiedzieć, że spojrzenie jest moim zdaniem słuszne, natomiast wyzwanie jest tak wielkie, że nikt, włącznie z samym Jackiem Bartosiakiem, nie przedstawił na razie kompleksowego rozwiązania, jak to właściwie osiągnąć, poza tym, że po prostu trzeba kolejne luki wypełniać, kolejne braki naprawiać i uzupełniać kolejne kompetencje, których jest bardzo wiele, no bo całe nasze zaopatrzenie i organizacje sił zbrojnych oparte są o systemy pochodzące z importu i tak naprawdę pojedyncze elementy czy komponenty produkujemy w Polsce. Natomiast całościowo zaopatrzenie nowoczesnych sił zbrojnych jest realizowane w oparciu o współpracę z zewnętrznymi firmami, z zewnętrznymi koncernami. Ja uważam, że docelowo powinniśmy mieć politykę przemysłową, zbrojeniową i obronną, budowaną na zasadzie może nie całkowitej samowystarczalności technologicznej czy przemysłowej, bo to jest niemożliwe, ale kontroli technologii i możliwości uzupełniania łańcuchów dostaw lub uzupełniania działania systemów, tak żeby nam nikt tego wszystkiego nie pozabierał, nie powyłączał. Natomiast w tej chwili jakby wydaje mi się, że i wojskowi, i politycy mają świadomość, że tak powinno być, a jednocześnie tak nie jest z powodu ograniczeń technologicznych i budżetowych.
1: Rozumiem, a czy właśnie nie wydajemy za dużo na te stare systemy obrony, na przykład na czołgi, zamiast na systemy na przykład bezzałogowe, jak Ukraina, żeby wykorzystywać tę sztuczną inteligencję w armii?
2: Bardzo trudno powiedzieć. Kogo się nie zapyta, to jest trochę inna opinia. Powiedziałbym, że wysokiej klasy specjaliści od strategii, bo zadawałem to pytanie i polskim oficerom i oficerom z zagranicy, czy ekspertom. I odpowiedź, która dominuje, jest taka, że trzeba wydawać i na to, i na to. I to nie jest odpowiedź nowa. W zasadzie od dawna, kiedy mamy rozwinięte siły zbrojne, to dominowała taka doktryna, że trzeba mieć lotnictwo i wojska lądowe, i marynarkę wojenną, i flotę. Jeżeli ktoś ma dostęp do mórz albo morza i transport morski, odgrywa istotną rolę w jego polityce. Tak jest w przypadku Polski. A w tej chwili doszła nam domena cyber, doszła nam domena kosmos i w miarę, można by powiedzieć, rozwijania się postępu technologicznego czy społecznego po prostu dochodzą te nowe domeny, o które musimy też zadbać. Więc to nie jest wybór, powiedziałbym, typu to albo tamto, to jest kwestia obowiązku zadbania i o jedno, i o drugie. I teraz pytanie trudne, bardzo trudne o proporcje. No, posiadanie, bycie państwem, które musi umieć bronić swojego lądu i nie posiadanie czołgów, no nie jest to, jesteśmy w tej chwili armią, która nie posiada nowoczesnych wozów bojowych piechoty. Ministerstwo Obrony zamówiło 100, żołnierze mówią, że potrzebne jest 1000. I teraz pytanie, czy mamy kupić drony, nie kupując... Czy mamy kupić drony, nie kupując bojowych wozów piechoty? Na pewno drony trzeba kupować, natomiast bojowe wozy piechoty też mają jakąś swoją rolę. I teraz... Pytanie o proporcje to już jest moim zdaniem pytanie bezpośrednio do oficerów planujących po prostu sposób organizacji jednostek dostosowanych do najnowszych jakby wniosków z toczących się wojen. Przy czym znów tutaj jest ogromna rozbieżność zdania, jeżeli się rozmawia. Dlatego, że niektórzy biorą wprost jeden do jeden doświadczenia z Ukrainy, a inni mówią, no tak, doświadczenia z Ukrainy są pouczające, ale kolejna wojna nie będzie wyglądała inaczej, tak jak na Ukrainie, tylko inaczej. Poza tym ten front na Ukrainie się ustabilizował. To nie jest w żadnym sensie w tej chwili wojna manewrowa, to jest w pewnym stopniu wojna pozycyjna. Natomiast my powinniśmy szykować się do wygrania kampanii, która nie ma charakteru pozycyjnego, zrównoważonego, ograniczonego zakresowo terytorialnie, jeżeli chodzi o rodzaj konfliktu, tylko powinniśmy być przygotowani do wygrania konfliktu pełnoskalowego i dynamicznego. I no, ostatecznie jak się wejdzie w te szczegóły, to się okazuje, że po prostu trzeba inwestować w różne rodzaje, ale przede wszystkim, moim zdaniem, za dużo mamy skupienia na inwestycjach, a za mało na używaniu tego sprzętu. Kluczowi ostatecznie są ludzie, którzy są przeszkoleni, zgrani, potrafią i chcą używać tego całego sprzętu. Kluczowe są rezerwy, których nie mamy. Kluczowe jest też morale i powiedziałbym, że często jak się rozmawia z oficerami, to można usłyszeć to coś takiego, że sprzęt może być taki lub może być trochę inny, ale właśnie najważniejsze jest, żeby on po prostu był. Ja zwracam uwagę, że my mamy w Polsce sformowane jednostki, które w ogóle nie mają uzbrojenia. Na przykład żołnierze są pozatrudniani, służą rok czy dwa lata, czekają na sprzęt i nie ma jasnego planu, kiedy ten sprzęt ma nadejść. No, nie będę mówił, proszę mi wybaczyć, ale rozumiem. Każdy specjalista od wojskowości jest w stanie wskazać nie więcej niż jeden rodzaj wojska, który powinien mieć uzbrojenie stare, nowe, jednego producenta czy innego, ale po prostu powinien mieć, a go nie ma. No, nie mówię o karabinach, mówię o rzeczach większych, które są potrzebne do bardziej wyspecjalizowanych ćwiczeń i do bardziej konkretnych działań obronnych.
1: Dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.
2: Jeżeli chodzi o to słynne wyposażenie osobiste żołnierzy, to i w tym obszarze mamy zaległości, które wychodzą praktycznie przy każdym wyzwaniu ćwiczeń na żołnierzy, przepraszam, na rezerwistów, na ćwiczenia wojskowe, rezerwy. I oczywiście MON próbuje to uzupełniać, ale to wszystko idzie tak strasznie wolno, że prowadzi później do takiej właśnie demoralizacji czy osłabienia morale społeczeństwa, no ponieważ wszyscy mają wrażenie, że po prostu, nie wiem, coś tutaj fundamentalnie nie działa. Także mamy mnóstwo luk do wypełnienia i to nie jest taki prosty wybór, kupić czołg czy drona, to jest tak naprawdę To są setki pozycji, które muszą być gotowe i czekać na żołnierzy i wdrożone i skoordynowane na poziomie informatycznym, bo armia to system, armia to nie pojedyncze komponenty, armia to system i to wszystko musi ze sobą współgrać. Także życzę wszystkim, żeby zakończyć pozytywnie, życzę wszystkim, którzy przy tym pracują, powodzenia i obyśmy tą obronność wzmacniali i po prostu poprawiali na każdym odcinku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi.
0: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7-9 jest Liliana Surma z domu wydawniczego Rafal. Dzień dobry, pani Liliano.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj obchodzimy w Kościele Katolickim wspomnienie świętej Rity i o świętej Ricie dziś będziemy rozmawiać. W jakiej sytuacji życiowej znajdowała się pani, gdy po raz pierwszy zwróciła się o pomoc do świętej Rity?
2: W bardzo konkretnej, mianowicie byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Ale taka naprawdę to był bardzo dotkliwy ból, bo ja jak każda kobieta wydaje mi się przynajmniej, że jestem dość odporna na ból. No i niestety w trakcie tam badań okazało się, że po prostu zachorowałam na pół, że przechodzę półpaśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Ja się wtedy jakoś tak bardzo jeszcze tego nie wystraszyłam, no tylko, że każdy, kto chyba półpaśca miał, to wie, że po prostu to jest bardzo dotkliwy ból. Ja jeszcze tą ciążę bardzo, dość ciężko znosiłam, dlatego że dość dużo wymiotowałam po prostu, zwłaszcza w tym pierwszym trymestrze, więc byłam mocno osłabiona. I wtedy trafiłam do kliniki chorób zakaźnych, bo tam mnie przekierowano, w której pan profesor poinformował mnie, że generalnie wszystko powinno być dobrze, no ale niestety on musi mnie poinformować, że istnieje znikoma, aczkolwiek istnieje takie ryzyko, że dziecko może jakby urodzić się z wrodzoną ospą wietrzną. On miał taką pacjentkę i on musi mnie w związku z tym poinformować, że grozi temu dziecku niedorozwój kończyn dolnych, że takie dziecko tej jego pacjentce tam chyba 2 lata przede mną się urodziło, więc on musi mnie o tym poinformować. Ale też jednocześnie muszę przyznać, że on mnie też uspokajał, że oczywiście to jest ryzyko znikome, natomiast no, wie pan, każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala, więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda, o moje dziecko. I w takim momencie życia zupełnie przypadkiem, a ja jeszcze muszę się też do czegoś przyznać, kilka dni przed tym, jak zaczęły mnie boleć plecy, przed tym, jak zanim się dowiedziałam, że mam półpaśca, miałam taki sen, śniło mi się, że widzę przed sobą mężczyznę, który całego na biało ubranego, ja wtedy myślałam, że to jest lekarz, tak, że wyglądał jak lekarz, który trzymał dziecko z bardzo krótkimi nogami. I ja byłam bardzo wystraszona, mówię, Boże, czemu to dziecko ma takie krótkie nogi? A on mi powiedział, nie martw się, one mu rosną. No i ja przyznam szczerze, wtedy jak o tym półpaścu usłyszałam, jak ten profesor mówił o tym niedorozwoju kończyn dolnych, to ja natychmiast przypomniałam sobie ten sen. No i wiecie, wyobraźnia zaczęła pracować. No ten lęk był jeszcze bardziej spotęgowany. Przyznam szczerze, to nie był moment ufności w jakąkolwiek opatrzność Bożą. To był taki moment buntu i potwornego lęku, tak?
1: I w tym momencie... potwornym lęku pani wtedy się skierowała właśnie do świętej Rity? Czy ktoś
2: nie, ja nie wiedziałam jeszcze o świętej Ricie. Przyznam szczerze, że nie wiedziałam w ogóle o istnieniu świętej Rity, przyznaję się. Ja mam dosyć duże nabożeństwo do Matki Bożej, więc tam no, najczęściej korzystam z różańca, jest mi po prostu jakoś tak najbliżej do różańca. I wtedy moja droga przyjaciółka, której już dzisiaj nie ma z nami tutaj pośród żywych, powiedziała mi, mówi, wiesz, moja mama tutaj w Krakowie zawsze jak było coś z nami trudnego, ona mówiła, jeszcze użyła takiej słowa, obgryzała nogi świętej Ricie. I mówi, wiesz, tutaj na Kazimierzu jest figura świętej Rity, może byś kiedyś tam pojechała. No ale ja w związku z tym, że miałam już jedno małe dziecko, sama, no mówię, ta ciąża była dla mnie bardzo trudna, jeszcze cały czas pracowałam też w tej ciąży. Stwierdziłam, że to może się kiedyś wybiorę i zapomniałam o tym. I dokładnie chyba 2 tygodnie później, bo tam dostałam acyklowir na powstrzymanie tego wirusa, który bardzo słabo u mnie działał. Ja po prostu on się bardzo mocno wysypał, całą jedną stronę miałam rzeczywiście w takich ranach. No to mnie strasznie bolało i nie mogłam w ogóle pod koszulka ubrać. Dodatkowo moja starsza córka się zaraziła tym półpaścem, więc przechodziła ospę. Także no po prostu wszystko nam się tak skotłowało i 2 tygodnie później po prostu byłam na... Miałam załatwić dla mojej mamy jeden dokument i miałam go załatwić na krakowskim, znaczy miałam go odebrać na krakowskim Kazimierzu. Ja mam potwornie złą orientację w terenie, więc miałam trochę czasu, stwierdziłam, że trochę się przejdę, bo to będzie ładny jakiś, to był ładny dzień, wiosna. I tak sobie szłam, nie ulicą główną krakowską, jak ktoś jest w Krakowie, tylko po prostu taką boczną ulicą. I nagle patrzę, taki wielki kościół, patrzę, Augustianie, nie wiedziałam, że święta Rita jest augustianką i główne wejście do tego kościoła było zamknięte, więc ja weszłam od ulicy, nawet nie wiem, jaka to jest ulica, tam, gdzie się idzie na skałkę. I jeszcze przy wchodzeniu tam, bo tam jest taki schodek, zapraszam tutaj wszystkich do krakowskich augustianek, żeby sobie zobaczyć, potknęłam się na tym schodku i tak można powiedzieć, że centralnie wpadłam przed tą figurę świętej Rity. No i to był rzeczywiście dla mnie taki, no może dzisiaj myślę, że to był znak, nie? Że ja po prostu przyznam szczerze, jak już zobaczyłam, że to jest ta święta Rita, to ja po prostu tam klęczałam i się tylko rozpłakałam. I nawet się nie modliłam i tak dalej, nie? Ale to był ten moment, że ja wychodząc tam od tych sióstr augustianych, po prostu wzięłam sobie obrazek z modlitwą i tak sobie pomyślałam, że no i tak kocham moje dziecko, nieważne co się wydarzy, no będę się do niej modliła. I modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę, moją córkę. A
1: w którym momencie się pani zorientowała, że właśnie sytuacja zaczyna się zmieniać?
2: Wie pan, jak urodziłam Ritę, to jeszcze w ogóle to było tak śmiesznie, bo ja urodziłam siłami natury i miałam zamknięte oczy i położna na mnie nawet nakrzyczała, proszę otworzyć oczy, niech pani zobaczy, jakie ma pani piękne dziecko. A ja się do końca bałam, że mimo tego, że byłam po USG, tam wszystko było na tym USG w porządku, prawda? Jakby do końca się bałam o tej jej nogi, muszę się przyznać. Chyba wtedy się zorientowałam. Tak naprawdę to... Jedno, czego ta sytuacja mnie nauczyła, to że jak ma się kogoś przy sobie, dla mnie tak rzeczywiście w tej ciąży, w tym trwaniu, to wszystko jest prostsze i przypuszczam, że jakby byłam przygotowana na wszystko. Więc nie wiem, czy był taki moment, w którym ja się zorientowałam. No, ja po prostu miałam jakby towarzyszkę, o tak powiem, i mnie to wystarczyło.
1: A w jaki sposób święta Rita jest obecna teraz w pani życiu każdego dnia?
2: To przede wszystkim patrzę na córkę o jej imieniu. I rzeczywiście muszę... No tak, no właśnie ta córka, którą urodziłam wtedy, ma na imię Rita. Więc to jest taki... To było takie... No nie chcę powiedzieć, że to jest takie wotum dziękczynne, ale jakby z pełnym przekonaniem, zresztą każdemu swojemu dziecku tak się starałam wybrać patrona jakby świadomie, ale z pełnym przekonaniem wychowuję Ritę. No teraz Rita ma 11 lat, jest bardzo fajną dziewczyną, taką bardzo charakterną, tak sobie też świętą Ritę wyobrażam. I myślę, że tak jest obecna. Ja muszę panu powiedzieć, że za każdym razem, jak tam patrzę czasem, no oczywiście nie codziennie, nie, bo to nie jest tak, że codziennie ja mam taką świadomość, ale jest wiele takich momentów, jak Rita była do komunii, takich bardziej podniosłych, kiedy na nią patrzę, ja się cieszę, że ona ma taką patronkę. Więc w tym sensie jakby ta święta Rita jest u mnie obecna cały dzień, 24 godziny na dobę.
1: A jak pani córka zareagowała, gdy pani opowiedziała jej właśnie tą historię, którą pani przed chwilą opowiedziała naszym radiosłuchaczom?
2: No ma takie poczucie, że ma, jak ona to mówi, zacytuję, to jest takie dziecięce, ja mam taką porządną patronkę. Myślę, że bardzo ją lubi, bardzo lubi swoje imię i też dużo osób, jak na przykład ostatnio byliśmy się zapisać do biblioteki takiej publicznej, nie? I tam właśnie ona mówi, no mam na imię Rita i pani mówi, o matko, jaką ty masz patronkę, a moja Rita mówi taka z przekonaniem, z taką dumą, mówi, wiem, mam dobrą patronkę. Także, no zresztą muszę panu powiedzieć, bo myśmy pojechali też z całą rodziną, jak Rita miała 3 lata, do Kasi, bo ja obiecałam sobie, że po prostu kiedyś do niej dotrę i to była nasza właściwie taka pierwsza podróż zagraniczna, taka rodzinna, no bo mieliśmy małe dzieci, nieduże. No i też środki trzeba mieć na wyjazd zagraniczny i też muszę powiedzieć, że trafiliśmy, nie znaliśmy, nigdy nie byliśmy we Włoszech, wynajęliśmy sobie taki pokój u rodziny i proszę sobie wyobrazić, że my przyjeżdżamy tam do nich i nas pytają, co my tam robimy, że zazwyczaj to Polacy to jeżdżą nad wodę i tak dalej. Zresztą wtedy Nursia była na przykład taka bardzo zrujnowana, bo to było chyba po tym trzęsieniu ziemi, więc to nie był taki czas odwiedzania właśnie tego regionu Umbrii, tak? We Włoszech. I ja mówię, że my jesteśmy tutaj z córką. Mówię, to jest moja córka Rita. No, miałam taką trudną ciążę, bałam się bardzo, mówię, modliłam się do świętej Rity i obiecałam, że kiedyś po prostu do niej dotrę. Tak fizycznie po prostu ją zobaczyć, mimo tego, że ufam, że jest jakby przy mnie. I ta kobieta miała na imię Anna Rita, się rozpłakała i mówi, wiesz, moja mama modliła się do świętej Rity, to była bardzo trudna ciąża. I mówi, ja też tak mocno wierzę w świętą Ritę i do dzisiaj mamy kontakt właśnie z tym agroturizmo, tak się nazywa. No także dwie Rity się spotkały, ona już dorosła, bo ma trzy dorosłe córki, no i ja ze swoją córką Ritą. Także taka to jest historia właśnie tej świętej Rity.
1: Czyli taka święta Rita łączy, można powiedzieć, też tych, tak, którzy tak, jej się łączy. Zawierzają.
2: Myślę, że łączy, myślę, że bardzo o nich dba, myślę, że bardzo o nas dba, że bardzo się stara tak właśnie po kobiecemu, po matczynemu, no właśnie dbać, mieć w opiece rzeczywiście, takiej swojej delikatnej, subtelnej, bo ja tutaj mówię, śmieję się, że z zawodu jestem mamą, myślę, że to jest właśnie też taka misja każdej mamy, taka kobieca, subtelna obecność. To przede wszystkim też widzimy w Matce Bożej, nie? Która też myślę, że była wielkim wzorem dla świętej Rity, tak wierzę w to.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Liliana Surma z Domu Wydawniczego Rafael.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest Radio Nadzieja w piątek. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Prawie 18 na naszych zegarkach, więc już za krótką chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie i stamtąd będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Radio Nadzieja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Pan Jezus ciągle na nowo zaprasza nas do pójścia za sobą. Nawet jeśli zdarzają się nam potknięcia, momenty zdrady czy odejścia, to Chrystus Pan ciągle zapewnia nas o swojej miłości, której nic nie jest w stanie odebrać. Naszą odpowiedzią, siostry i bracia, na to Chrystusową miłość jest choćby ta dzisiejsza nasza obecność na tej mszy świętej, ta nasza fizyczna, ale i również przy odbiornikach naszego diecezjalnego Radia Nadzieja. Dlatego złóżmy na patenie ofiarnej nasze modlitewne intencje, intencje radiosłuchaczy, nas tu obecnych. Zaś w tych intencjach szczegółowych Panu Bogu pragniemy polecać. Ksiądz Michał w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej modli się o życie wieczne dla Marii Kwiecińskiej. Ksiądz Karol, nasz misjonarz, Panu Bogu poleca zmarłego Michała Uryńskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ja natomiast modlę się o życie wieczne dla zmarłych Józefa i Piotra Żebrowskich. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Powiedział: gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wznieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony zostanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki nazajutrz w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spór o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdostojniejszego. Oto słowo Boże.
3: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Oto słowo Pańskie.
2: Chwała Tobie, Chryste.

0: Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś Jezusa, zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Kochani moi, powtarza się ów spór, a może trzeba by powiedzieć, że ów spór nigdy się nie skończył. Ciągle na nowy sposób dokonuje się ten spór w świecie o wierzenia i o zmarłego Jezusa, o którym ci, którzy w Niego wierzą, twierdzą, że żyje, że przychodzi. Ale jak to jest z tą wiarą we współczesnym świecie? Jak to jest z tą wiarą wśród nas? Jak to jest? Czy my wierzymy? Pewnie chcielibyśmy stwierdzić, że oczywiście wierzymy. Tylko wiara jest nierozłącznie związana z miłością. Paweł, który doświadczył Jezusa pod Damaszkiem, doświadczył miłości Boga, bo Bóg przemawiał do niego z czułością: Pawle, Pawle, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przy tym doświadczeniu, które on miał, które Szaweł miał w wydarzeniach, w których uczestniczył i po co szedł do Damaszku, taki zwrot, to przecież obraz miłości. Bo przecież mógł Bóg zesłać na niego o wiele potężniejszą karę. A Bóg nie zsyła kary, tylko powołuje i daje zadanie, by nieść Jego miłość aż po krańce ziemi. Dlatego właśnie z miłości Paweł odwołuje się do wyroku Cezara. Kochani, Jezus dziś też pyta, pyta każdego z nas, tak jak pytał Szymona Piotra: czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Więcej, czy miłujesz mnie więcej niż inni? Tak trudno nam też powiedzieć, pewnie z odwagą, pewnie bezrefleksyjnie powiedzielibyśmy: tak, Panie, Ty wiesz, Panie, Ty wiesz, jak ja bardzo Cię kocham. Pewnie byśmy nawet szczerze potwierdzali swoją miłość. Ale Jezus pyta Szymona o czystą miłość. Miłość nie po to, by coś zyskać, nie po to, by przed czymś się uchronić, ale czystą miłość, miłość bezwarunkową. O taką miłość też pyta dziś Ciebie i mnie. Czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? I znów pozostaje zadanie. Paś baranki moje, paś owce moje. Ale tym najistotniejszym zadaniem, które Jezus nam daje każdego dnia, pytając o miłość, są słowa: pójdź za mną. Mam odpowiedzieć, czy idę za Nim, czy miłuję i idąc za Nim. Niech ta odpowiedź wypływa z głębi naszego serca. Amen.
1: Do naszego Ojca w niebie skierujmy nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za nas wszystkich ochrzczonych o łaskę gorliwego trwania w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących o budowanie dobrych relacji między państwami na fundamencie wiary i Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, wychowawców, o miłość do powierzonych im opiece uczniów. Ciebie prosimy. Módlmy się w naszych intencjach, które składamy na patenie ofiarnej, w intencjach naszych radiosłuchaczy, całego naszego kościoła łomżyńskiego, który przeżywa stulecie swojego istnienia, aby opieka Matki Pięknej Miłości, opieka dobrego Boga towarzyszyła każdej i każdemu z nas. Ciebie prosimy. Módlmy się najmilsi za wszystkich, którzy głoszą Chrystusa, za misjonarzy, za obecnego pośród nas, księdza Karola, aby Pan Bóg umacniał go w wierze, dodając mu sił potrzebnych łask. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych wszystkich, którzy w wędrówce do domu Ojca nas poprzedzili, za naszych bliskich zmarłych, za tych, których polecamy w tej mszy świętej, Marię Kwiecińską, Michała Urińskiego, Józefę i Piotra Żebrowskich, aby mogli cieszyć się chwałą świętych i zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. I prośmy za nas samych o dar męstwa, aby żadna bojaźń na ziemi oraz żadne przywiązanie nie mogły nas oderwać od miłości Pana Boga. Ciebie prosimy. Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj nasze modlitwy, umocnij nasze oddanie się Tobie, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Ci składamy. I aby stały się Tobie miłe, ześlij Twojego Ducha, który oczyści nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: Z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: Cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus.

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój na wszystkich.
2: Baranku Boże.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy najświętszy sakrament, przez który nas oczyszczasz i odnawiasz nasze siły. Spraw, aby ta komunia pomogła nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Pan z wami.
2: Jestem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy przez świętą z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie. Krzysztof Bigaj zaśpiewa już teraz Wszystko Miłość, utwór do słów Karola Wojtyły.

0: wszystko wyjaśniła.
1: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Piątek, 38 minut po godzinie 18, powiedzmy o tym, że dziś, a więc 22 maja, Kościół wspomina świętą Ritę, patronkę do spraw trudnych i beznadziejnych. Z tej okazji na antenie Radia Nadzieja swoim świadectwem podzieliła się Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael. Słuchajmy.
1: Byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Okazało się, że po prostu zachorowałam na że przechodzę półpaśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala. Więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda? O moje dziecko i modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę.
0: W wielu parafiach wierni modlą się także podczas nabożeństw połączonych z poświęceniem róż. Takie nabożeństwo odbędzie się między innymi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w najbliższą niedzielę, mówi ksiądz Jacek Czaplicki.
2: Pierwszy szpadel pod budowę świątyni został wbity w dzień świętej Rity. I od tamtego czasu dbano bardzo mocno o jej kult. Co miesiąc wiele osób przynosi róże do poświęcenia jako symbol jej świętości, znak jej świętości. Modlimy się też przez stanictwo, mamy relikwie. Stąd pomyśleliśmy sobie, że trzeba przygotować jednak coś więcej, większe uderzenie.
3: I tutaj 24 maja odpust.
2: I to jest nasz pierwszy odpust, który poprosiłem księdza biskupa. Otrzymaliśmy zgodę na ten odpust. Więc już teraz zapraszam też na niedzielę najbliższą na odpust świętej Rity.
0: Święta Rita, jak augustianka, prosiła Chrystusa, by mogła uczestniczyć w jego męce. Otrzymała stygmat ciernia, który nosiła cierpliwie i z wielką miłością przez całych 15 lat. Całej rozmowy z Lilianą Surmą możemy odsłuchać na radio, nie na Radio Nadzieja, ale na 7.9.pl na tym portalu. Katy Perry już teraz u nas, jest godzina 18.40. Ja powtórzę, że całej rozmowy z Lilianą Surmą możemy wysłuchać na portalu 7.9.pl.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsey Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest godzina 19.
2: WSD FM, czyli codzienne życie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rozmowy z gośćmi, odpowiedzi na łatwe i trudne pytania, służba Bogu i innym. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Halo, halo, szczęść Boże. Witamy Was bardzo serdecznie na audycji WSD FM, czyli rozmowie z klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Z tej strony kleryk Jakub. Z wielką przyjemnością poprowadzę dla Państwa naszą audycję. A razem ze mną są alumn Daniel Laćkowski z roku trzeciego. Witaj, Danielu.
3: Witam, Jakubie. Witam Państwa.
1: Oraz kleryk Rafał Deszczyński z roku drugiego. Szczęść Boże, Rafale.
4: Witam, witam. Szczęść Boże.
1: Co słychać, moi drodzy? Jak żyjecie? Danielu, opowiadaj. Jak ci życie mija?
3: O, jak szalone pędzi. Tak dzisiaj sobie uświadomiłem, bo też tak może warto nadmienić, że dzisiaj był ostatni dzień wykładowy i od poniedziałku rozpoczynamy, prawda, upragnioną przez wszystkich studentów sesję. Więc uświadomiłem sobie dzisiaj, że to już połowa tak naprawdę. Kończymy już powoli rok, zaraz sesja święcenia, o których myślę jeszcze powiemy. No i rzeczywiście człowiek sobie robi taki mały rachunek sumienia, jak te 3 lata minęły, bo na pewno minęły szybko. No i pytanie właśnie, jak owocnie. Tak, więc myślę, że ta szybkość, w jakiej teraz, można powiedzieć, się znajdujemy, to rzeczywiście daje do myślenia.
1: Powiedziałeś właśnie o tym, że zbliża się ta połowa, że połowa za chwilę minie. To pamiętam, że przed seminarium, jak byłem, to właśnie znajomy ksiądz mi powiedział wtedy, że o, to tak, pierwszy rok to minie, bo to nowo, to szybko, potem drugi rok to już filozofia się skończy, potem będzie trzeci rok sutanna, to też szybko minie, a potem to już z górki będzie. I wtedy, jak on mi to mówi, to tak się zastanawiam, matko, co ten ksiądz mi opowiada? Jakieś herezje. No ale z biegiem czasu tak patrzę, no jeden rok minął, po tym pierwszym roku on znowu powtórzył te słowa, potem już na trzecim znowu, już jesteś przy na półmetku, niedługo poleci szybciej. No ja myślę, nie, no aż tak szybciej to nie poleci. No ale no, z biegiem czasu widzę, że ten ksiądz miał rację, no ten czas leci i to nieubłaganie.
3: A 4. rok za tobą i trzeba przyznać, że już się robi poważnie, prawda?
1: No, ostatnio właśnie też z tym księdzem rozmawiałem i właśnie powiedziałem mu te słowa, które też wam tu powiedziałem, że tak sobie pomyślałem, jak ksiądz mi to powiedział. Co ten ksiądz opowiada? No, ale naprawdę, no święcenia jedne minęły, teraz przed nami drugie. No więc, no, zrobi się naprawdę poważnie, tak jak powiedziałeś. Już teraz jestem kolejny w kolejce do święceń diakonatu. Więc... No ale o tym może trochę później. Rafalu, uśmiechnęłeś się, jak usłyszałeś słowo sesja. Taki błysk w oku miałeś, bym powiedział.
4: To nie był błysk, to była łza rozpaczy.
1: A, rozpaczy. Dlaczego rozpaczy?
4: No bo w tym czasie no, musimy jednak się uczyć dużo więcej.
1: Zawsze tylko podsumowanie jest tego, co się nauczyłeś przez rok.
4: Tak, tylko chodzi o to, że w przeciągu całego roku no, były chwile bardziej zmożonej nauki, może mogły być trochę luzy, prawda? A teraz no jednak trzeba się bardzo mocno przyłożyć do tego, co przez cały rok robiliśmy i powtarzać cały materiał. No i rektor nam oczywiście mówi, żeby nocek nie zarywać, no ale czasami jednak trzeba troszeczkę dłużej posiedzieć.
3: No, myślę, Rafał, że akurat ty też przyczyniasz się do zarywania nocek, prawda? Swoim chrapaniem czasami, ale...
1: Ale tylko no, czasami teraz.
3: Tak, tak. Właśnie to chyba, widzisz, to może ta sesja wychodzi na dobre, bo jeśli rzeczywiście tak się zmęczysz porządnie, to nie chrapiesz.
4: Tak, no... Ja to muszę chyba dobrze dla was właśnie.
3: To tak,
4: bo mi to różnicy, szczerze mówiąc, nie robi.
3: Wychodzi na to, że jednak mamy jakiś plus tej sesji, za to już dobrze. Światełko w tunelu, prawda?
1: Powiedziałeś właśnie, że ksiądz rektor tak zaznacza, żeby nie zarywać nocek. Ja przez te kilka sesji, które w swoim życiu przeżyłem, czyli już to będzie 8. w seminarium, a 10. w całym życiu, bo nie wiem, czy państwo pamiętają też, że rok przed seminarium też studiowałem w Warszawie, Więc trochę też te życie seminaryjne, studenckie jest mi znane. To nigdy nie zerwałem nocki. Zawsze tak jakoś właśnie tak uczyłem się do godziny 23 maksymalnie, a potem najwyżej wstałem o 5. Ja ostatnio właśnie usłyszałem takie potwierdzenie ze strony księdza rektora, że lepiej położyć się spać, a wstać o 5, więc myślę, że moje zachowanie jest godne pochwały.
3: To Jakubie, pochwalamy cię, aczkolwiek ja uważam, że to zależy też, jaki kto ma tryb i w jakim funkcjonuje, bo rzeczywiście są ludzie, którzy lepiej się skupiają wieczorem i coś wieczorem, można powiedzieć, bardziej owocnie przerobią, przypomną sobie, przepracują. Ja szczerze powiedziawszy, to ciężko mi tak określić, jak ja sam funkcjonuję, bo z jednej strony faktycznie jest spora część rzeczy, którą wieczorem robię, ale czy bym do tego zaliczył naukę, to chyba też właśnie uważam, że może czy wstawię rano, no nie, jakoś raczej szukam tego czasu w ciągu dnia, cenię sobie sen zarówno na początku, jak i na końcu, więc nie obcinam go ani z jednej, ani z drugiej strony, ale rzeczywiście może lepiej tych nocek nie zarywać na rzecz książek.
4: No, ja właśnie z kolei mam tak, że ja się dopiero po południu to budzę. Znaczy w takim sensie mentalnym, prawda? No bo z rana to człowiek zaspany jeszcze, zanim się ogarnie. No tutaj przeważnie mieliśmy przecież wykłady. No to po tych wykładach zawsze się należał jakiś odpoczynek, jakby nie było. I właśnie wieczory były takim, powiedzmy, najlepszym czasem. Znaczy, no, dla mnie osobiście oczywiście, tak? Bo wtedy i spokój, już mniej kleryków chodzi po korytarzach.
1: A jak wspominasz swoje też lata, kiedy studiowałeś w Olsztynie, jeśli dobrze pamiętam?
4: Tak.
1: To zdarzało się zerwać nocki?
4: Zdarzało się. Szczególnie jak mieliśmy zajęcia z chemii, z fizyki, później te właśnie wszystkie mikrobiologiczne sprawy, to wtedy się zdarzało zarywać nocki, no bo to wiadomo, ciężkie nazwy tam w ogóle były, jakieś streptokokusy i w ogóle, prawda?
1: I mi to już wystarczy, jak powiedziałeś, że mikrobiologia była, to już wystarczy, prawie jak czarna magia brzmi, więc może nie zagłębiajmy się w te tematy. No właśnie, tak już o tym, co możemy powiedzieć trochę więcej, myślę, że każdy z nas, bo o tym to myślę, że tylko ty, Rafale, możesz nam poopowiadać, są właśnie święcenia diakonatu i prezbiteratu. Za nami już odbyły się święcenia diakonatu, nasi najstarsi, no teraz już najstarsi bracia, którzy są w seminarium, właśnie przyjęli święcenia z rąk biskupa Janusza. Jakie to było przeżycie dla was? Tak na przykład dla ciebie, Rafał, to już twoje drugie święcenia, które przeżyłeś w seminarium. Jak to tak odebrałeś? Inaczej niż rok temu, czy jeszcze tak z tą myślą, że do ciebie to daleko?
3: Bo przypuszczam, że pewnie w zeszłym roku jeszcze pierwszy raz, nie? To były takie pierwsze święcenia.
4: Tak, pierwsze teraz... święcenia. No i do tego miałem przecież jeszcze uszkodzoną nogę. To nie mogłem tak do końca uczestniczyć. Tak, to wszystko było też w Myszyńcu. No, trzeba przyznać, że tam pięknie proboszcz wszystko zorganizował. No, a teraz mogłem uczestniczyć tak trochę bardziej. Tym bardziej, że mój ziomek, Krzysio, poprosił mnie, żebym podawał mu dalmatykę, więc to jeszcze takie dodatkowe przeżycie. Więc, no, szczerze mówiąc, jak podszedłem do niego z dalmatyką i no, on się tutaj ubierał, no to aż się łezka wokół zakręciła, no bo tak... No ciężko to jest wyrazić akurat, bo emocje jednak nie są taką łatwą rzeczą do wyrażania słowami, ale gdy widziałem, jak on właśnie nakłada dalmatykę, jego lekkie przerażenie w oczach, połączone ze szczęściem, no mi się też to udzieliło.
1: Też założyłeś dalmatykę?
4: Nie, no.
3: Pomylił się chociaż, i zamiast mu podać...
4: Chociaż w seminarium zawsze można spróbować, prawda?
1: Można, oczywiście.
4: No, poza tym też Radek, z którym tak dosyć blisko też jestem w seminarium, też przyjmował święcenia diakonatu, więc kolejne takie, powiedzmy, bliższe uczuciom radości. No, ciężko to jest wyrazić słowami tak naprawdę, bo to i radość, i podekscytowanie, tym bardziej, że miałem w głowie z tyłu, że za parę lat przecież też mnie to czeka, jeżeli oczywiście Bóg da. I miałem takie przemyślenia właśnie, jak to będzie, czy ja tak samo będę przeżył, czy może się w ogóle rozpłaczę w tym momencie, bo no, widać było po Krzyśku, bo stałem przed nim, jak mu się łzy w oczach kręciły. No i można powiedzieć, że ciężko by było wytrzymać, żeby ta łezka nie poleciała. Tym bardziej, że za plecami naszych diakonów siedziały ich rodziny. Oni akurat, gdy szli podczas litanii do wszystkich świętych, szli przed ołtarz i na pewno zerkali po ławkach, widzieli na pewno swoich rodziców, braci, siostry i całą resztę rodziny. No na pewno im się wtedy też zrobiło ciepło na sercu. No cóż, no nie wiem, co więcej powiedzieć, bo to było dosyć emocjonalne przeżycie, no.
1: Danielu, a jak dla ciebie?
3: No to bo też właśnie słucham,
1: wyprzedzając fakty, właśnie też i Rafał podawał dalmatykę i tak samo i Daniel i ja też właśnie podawaliśmy.
3: Tak, nas wszystkich nas, prawda, ten zaszczyt dotknął w tym roku. No ja tak staram się, może no nie chcę powiedzieć technicznie do tego podchodzić, ale no wiadomo, że jeśli człowiek jest do czegoś wyznaczony, o coś poproszony, to chciałby, żeby to było jak najlepiej. Ja nie ukrywam, że miałem z tym związany stres, bo o ile, prawda, wy wychodziliście bezpośrednio z dalmatykami z zakrystii, to ja musiałem w tym roku poprosić Kubę, żeby wyniósł dwie i później mi jedną podał, bo byłem w tym czasie przy Jędzu Biskupie, więc schodziłem jakby z katedry do Michała. No i też właśnie to tak bardzo mi to przysporzyło takiego stresu dodatkowego, żeby tam wszystko wyszło, bo nawet to, że ja się pomylę, to jeszcze jakoś tam pół biedy, ale no po prostu, żeby komuś tego ważnego dnia nie popsuć, bo tak jak tu Rafał słusznie zauważył, no jest to taki wzruszający moment i myślę, że chyba dla każdego przygotowującego się do kapłaństwa, tak, po prostu ten diakonat jest taki, no można powiedzieć w pewien sposób, no to nie jest jak diakonat stały, tak, że to się na tych święceniach kończy, tylko nasi bracia, no już powiedzmy za rok o tej porze będą przygotowywać się do święceń prezbiteratu, więc no na tej drodze do kapłaństwa myślę, że jest to taki bardzo ważny moment i to też, co słusznie zauważyłeś, że właśnie były rodziny, byli bliscy, znajomi, przyjaciele. No cała katedra ludzi w zasadzie, można powiedzieć, z czego większość to była właśnie bliska rodzina. No to tak sobie teraz myślę, że to też jest takie ważne, bo no zauważmy, że w tym życiu kapłańskim to życie rodzinne później no jest dosyć ograniczone, tak, bo domy rodzinne raczej odwiedzałem od święta i to też w takim określonym jakimś czasie, no bo z reguły wszystkie święta wiążą się z wykonywaniem posługi. Więc taki moment, kiedy ta cała rodzina może się zebrać i być przy tym właśnie diakonie, czy to na święceniach diakonatu, czy później na święceniach prezbiteratu, no to jest też taki bardzo wyraźny znak tego wsparcia dla tego młodego człowieka, który wchodzi w życie, które no, z jednej strony przez 6 lat poznaje, 5-6 lat poznaje, tak? A które z drugiej strony też myślę, że dla wielu i kapłanów później już też bywa jeszcze tajemnicą i które, no jak wiemy, nie jest po prostu jakieś takie proste i wymaga wielu od człowieka i to wsparcie rodzin na pewno jest w tym momencie bardzo, bardzo ważne i po prostu potrzebne. No ja nie ukrywam, że mówię też poza tym strachem, żeby tam wszystko dobrze podać i nic nie schrzanić, to też byłem wzruszony, bo zdałem sobie sprawę, że mówię, kurczę, jeszcze niedawno ja byłem na pierwszym roku, Michał był wtedy na trzecim, Więc tak przeżywaliśmy i te obuczyny jego, i później lektorat, akolitat, i przed ten moment, że no już on jest duchownym, prawda? I niby zewnętrznie nie zmieniło się, można powiedzieć, nic, bo dalej wygląda, jak wyglądał, prawda? Doszedł mu strój liturgiczny, ale...
4: No i korytarze w seminarium się rozświetliły od tej basko aureolich.
3: No to, wiesz to. No więc jakby zewnętrznie, można powiedzieć, nie zmienia się za wiele, ale no masz to przeświadczenie i no i ten moment, kiedy już prawda, może pobłogosławić, czy udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem podczas nabożeństw, przeprowadza się wstawienie, adoracje, tak? To, no to już jest jakiś taki też znak, że to no jednak ta przemiana jakaś w środku zachodzi i że to jest coś, co jest no niepojęte po prostu, a co będzie przynosić ogromne dobro, tak? Dla innych, wśród których będzie ten diakon, a później prezbiter posługiwał. No więc tak to ja przeżywałem, a Jakubie, to jeszcze może podziel się, jak ty to przeżywałeś, bo ty te dwie dalmatyki wnosiłeś i widziałeś też, że ja tam chyba trochę miałem problem, ale to może dlatego, że ty jesteś ode mnie wyższy i ja nie przemyślałem tego, że ja tak nie sięgnę z góry.
1: No to było jakieś dla mnie przeżycie. No pierwszy raz na święceniach w tym roku się wzruszyłem na słowa przysięgi Tomka, jak właśnie biskup zapytał się go, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo. I właśnie jak Tomek powiedział, przyrzekam, to aż mnie tak jakoś ścisnęło w środku. Więc no tak naprawdę, no aż musiałem trochę tak pooddychać, oczami pomrugać, żeby się nie rozkleić. Potem drugi raz wzruszyłem się, jak właśnie bracia położyli się na posadzce podczas śpiewania litanii do wszystkich świętych. To też właśnie tak patrząc na nich tak z góry, bo tak właśnie jakby no jeszcze siedziałem w stalli, więc jeszcze to ta pozycja była taka, że jeszcze lepiej to wszystko widziałem. No to też jakieś takie wzruszenie przyszło. No i też tak właśnie jakieś wzruszenie przyszło w momencie, w którym Radkowi podawałem dalmatykę, kiedy właśnie ją założył. Na początku to właśnie też ten stres był, kiedy wiedziałem, że muszę dobrze tobie ją podać, żebyś ty dobrze podał Michałowi. Więc to też stres był.
3: Ale to właśnie w tym się też wspólnota wyraża, prawda? I ta owa jedność, o której we wczorajszej Ewangelii słyszeliśmy, więc dobrze, że się braci ma.
4: Na zakrystii taka nagła panika powstała, bo a Daniel to odbierze ją tak czy tak, a jak mu poda, to z której strony to będzie? Zaczęło się szybkie przekładanie.
1: Było przymierzanie, czy tak? Nie tak, odwrotnie musi być. Więc wszystko było...
3: Najważniejsze, że święcenia są ważne i wszystko się odbyło jak
1: tak, zgadza się. No i jeszcze kolejny raz się wzruszyłem w momencie, kiedy Michał na koniec dziękował. I właśnie jak podziękował, no to dziękował wszystkim i zaczął dziękować właśnie braciom klerykom za to, że dzięki nim można uczyć się, czym jest prawdziwe przykazanie miłości bliźniego. Więc wtedy też jakoś tak się wzruszyłem. No i to też, no to jest takie przeżycie, że z jednej strony nic się nie zmieniło, człowiek przychodzi do tego samego człowieka, pije z nim kawę, rozmawia, no ale to potem przychodzi czas, powiedzmy, wystawienia o godzinie 20. On przychodzi, zakłada kapę i właśnie wychodzi wystawić Pana Jezusa. Więc to jakieś przeżycie jest. Ale nie wiem, czy wy tak macie, ale też jakoś tak rozmawiając z Tomkiem i z Radkiem, to właśnie się śmieliśmy, że ten początek to wygląda tak, jak ten nowy diakon wychodzi ubrany w kapę, jakby przedszkolak wziął strój od księdza, bo gra w jasełkach Heroda i wygląda jak Herod. Więc to też tak właśnie trochę bawi też ten wygląd właśnie tego nowego diakona. Z biegiem czasu człowiek się już przyzwyczaja. No i za rok znowu jest nowy Herod, który zabrał kapę księdzu, żeby grać swoją rolę. No ale to potem z biegiem czasu człowiek tak myśli, no że tak jest. Potem przychodzą kolejne święcenia. No i to nasz ksiądz wicerektor zaznacza, że dla niego takim dużym wzruszeniem jest to, jak staje przy ołtarzu znowu wyświęconym i razem wyciągają rękę nad tym ołtarzem i na ich słowa przychodzi Chrystus na stół, na ołtarz. więc to też jest na pewno jakieś przeżycie. Więc
3: a to już niedługo, bo właśnie zbliżamy się do święceń prezbiteratu, a w niewielkiej odległości od święceń właśnie również prymicja w seminarium, prawda?
4: No i nasi, powiedzmy, starzy diakoni właśnie wyjechali z ojcem Adamem na rekolekcje tygodniowe przed święceniami. Tak więc będą tam w ciszy i skupieniu rozmawiać z Bogiem na temat swoich święceń.
1: Tak, będą się skupiać, więc no to na pewno będzie dobry czas. No i też musimy pamiętać o modlitwie za nich właśnie, żeby ten czas nie był czasem straconym, tylko jednak był tym czasem takim naprawdę dobrze przeżytym. No bo to jednak no dużo zależy od tego czasu, jak się go poświęci, no bo tak jak też często się zaznacza, że Bóg przemawia w ciszy, że właśnie w tej ciszy Chrystus do nas mówi. No i często my też jakoś nie chcemy tej ciszy, bo może jakoś też jej się boimy, bo wtedy przychodzą różne myśli, z którymi czasami nie potrafimy sobie poradzić, bo może one nie są takie, jak my chcemy, tylko właśnie jak chce Chrystus, a my się nie chcemy na nie zgodzić, więc naprawdę modlitwa jest bardzo ważna, więc drodzy słuchacze, bardzo was prosimy za naszych braci starszych diakonów, którzy będą przygotowywać się do święceń, abyście w swoich modlitwach o nich pamiętali, żeby jeszcze bardziej, jeszcze lepiej się przygotowali do tych święceń. Też święcenia diakonatu, które były, no były właśnie też takim momentem dla mnie, jakby to powiedzieć, no takim też wyjątkowym, bo patrząc na nowo wyświęconych braci diakonów, uświadomiłem sobie, że no, moje święcenia są coraz bliżej, że można powiedzieć, że jestem kolejny w kolejce. No i pytanie zrodziło się, czy chcesz? Takie, no więc bardzo mocno się zastanawiam nad tym, czy chcesz, czy chcę. No i chyba chcę, no tak mi się wydaje, że chcę. Jeszcze rok przede mną, więc...
3: Ostatnie świeckie wakacje w zasadzie.
1: Ostatnie świeckie wakacje. No ale to też właśnie tak jak zaznaczyliśmy, no z jednej strony nic się nie zmienia. Człowiek jest nadal tym samym człowiekiem, ale z jednej strony dużo się zmienia. Całe życie się zmienia. Jak to księża tutaj gratulowali naszym nowym braciom diakonom na przerwach w trakcie zajęć, jak przychodzili właśnie do seminarium, że właśnie gratulujemy na nowej drodze życia. No i właśnie to takie zaskakujące jest, że z jednej strony nic się nie zmienia, z drugiej zmienia się bardzo dużo. No ale Chrystus cały czas pyta, czy chcesz. Czy chcesz, czy chcesz, czy chcesz. On do niczego nie zmusza. Cały czas pozostawia nam tą wolną wolę. No i też takim ważnym momentem przed święceniami diakonatu, no i tak samo też i prezbiteratu, ale myślę, że przed diakonatu trochę bardziej, jest juramentum. No te juramentum przed diakonatem łączy się też z tym przed prezbiteratem, bo właśnie podczas niego jeszcze no wtedy kandydaci do święceń diakonatu podpisują celibat, składają wyznanie wiary, czyli właśnie jakby spełniają te wszystkie wymogi prawa kanonicznego, żeby następnego dnia za te 14 godzin, bo to zawsze jest w piątek o godzinie 20 w naszej wspólnocie, żeby właśnie jakby no zgodnie z prawem kanonicznym przyjąć święcenia. Więc właśnie podpisują na ołtarzu właśnie swoje wyznanie wiary i też celibat, czyli właśnie no to, że dla celów wyższych, właśnie dla tych celów Królestwa Niebieskiego właśnie rezygnują z życia małżeńskiego, żeby właśnie całkowicie poświęcić się Panu Bogu. Więc to też jest na pewno tak jakieś przeżycie, no bo wtedy jakby tak można powiedzieć ostatecznie podejmujemy tą decyzję, że rezygnujemy z tego, do czego jesteśmy powołani od samego początku. Czyli jesteśmy powołani do małżeństwa, do tego, żeby zakładać rodziny, żeby właśnie być kapłanem dla całego ludu, że tam, gdzie Bóg nas pośle, tam będziemy mogli oddać się całkowicie w 100%. Bo pamiętam właśnie taką rozmowę z jednym księdzem, który do mnie powiedział, że on nie wyobraża sobie kapłaństwa bez celibatu. No i ja mówię, no ale księże, no przecież są też i nawet jakby w łączności z papieżem, no grekokatolicy, tacy powiedzmy nam najbliżsi, nie patrząc na te inne właśnie też, jakby, nie wiem czy dobrze powiem, odłamy katolicyzmu, chrześcijaństwa,
4: którzy są, chrześcijaństwo.
1: Są właśnie w łączności z kościołem, mimo wszystko z papieżem, no ale ci są najbliżsi, bo są w Polsce. No to oni mają, mówię, no jednak żony, mają dzieci. A on mówi, no ale ja sobie tego nie wyobrażam, na przykład no jest godzina 2 w nocy, córka leży z gorączką, a ja dostaję telefon, że muszę jechać z ostatnim namaszczeniem do chorego. No i co ja mam wybrać, on mówi. No tu jest córka, no i powiedzmy najbliższa osoba, no a z jednej strony no jestem księdzem, muszę jechać, żeby udzielić to, do czego jestem powołany. No i on mówi, że on sobie nie może tego wyobrazić, więc no mówi, że jego zdaniem ten celibat jest tą rzeczą, można powiedzieć, taką no bardzo potrzebną, bo to tak, no często są te takie dywagacje, czy celibat jest potrzebny, czy on nie jest potrzebny, co by było, gdyby go nie było, co by było, gdyby był może jakoś inaczej to wszystko rozwiązane. No i wtedy się przytacza, że tyle wieków mimo wszystko żyło się z małżonkami, że właśnie są te inne odłamy chrześcijaństwa, które też mają te żony, jakoś sobie radzą. No ale myślę, że jakoś Kościół przez tyle wieków, tak to rozeznał, że jest to potrzebne do godnego przeżycia.
3: Ja myślę, że Kościół właśnie dojrzewał do podjęcia takiej, a nie innej decyzji dotyczącej celibatu. I myślę, że w takich dyskusjach też na temat tego celibatu, to może też czasami wypadałoby po prostu dojrzeć, żeby takie dyskusje podejmować. Bo nie oszukujmy się, ale bardzo często są to bardzo takie miałkie argumenty i najbardziej mnie chyba w tym wszystkim bawi, jak najbardziej walczącymi osobami o to, żeby ten celibat, prawda, w kapłaństwie znieść, są ludzie kompletnie niezwiązani ani z Kościołem, a już tym bardziej, prawda, jak są to osoby kompletnie niezwiązane z kapłaństwem, czyli najczęściej no właśnie kobiety. Więc myślę, że no to jest temat rzeka i myśmy tu mogli dużo czasu na ten temat pewnie dyskutować, ale tak mi się wydaje, że jeśli Kościół przez tyle wieków dojrzewał do takiej decyzji, ta decyzja też już jakiś czas spory mimo wszystko funkcjonuje i sprawdza się, bo słuszna uwaga tego księdza właśnie, pewne takie dylematy mogłyby się pojawić. Ja pamiętam takie zdanie, no właśnie w zasadzie to znanej wam osoby, bo to chyba było zdanie właśnie księdza wicerektora, który kiedyś właśnie powiedział, że kobieta zasługuje na piękną miłość. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam, więc takie znalezienie się w sytuacji właśnie jakiegoś takiego wyboru, z jednej strony tutaj właśnie kapłaństwa i jakby po jednej stronie mam powiedzmy Chrystusa, tak, a po drugiej stronie no, będzie małżonka sakramentalna, która no właśnie zasługuje na piękną miłość i na te wszystkie sprawy związane właśnie z jej osobą, no to rzeczywiście to rodziłoby może jakieś takie niepotrzebne pytania czy niepotrzebne sytuacje. Dlatego ja myślę, że póki co tak jak jest, jest dobrze. A jeśli przyjdzie Kościołowi coś zmieniać, bo wiem, że jest to dyscyplina i że tak powiem, no jest możliwość takiej zmiany potencjalnie, no to też myślę, że Kościół nie zrobi tego ad hoc, tylko prawda, też czymś to będzie argumentował, więc na chwilę obecną. Ale właśnie, bo to wyszliśmy od juramentum, tak? Żeby też tak nie odbiegać. No to rzeczywiście, to dla diakonów to juramentum jest chyba bardziej takie może stresujące, przejmujące. No bo to rzeczywiście jest takie pożegnanie w pewien sposób, no, nazwijmy to, nie wiem, z dobrami tego świata, prawda? No bo jest jasna przysięga, jasny podpis, prawda? Z czym to się wiąże i tak dalej, i tak dalej. I te święcenia następują następnego dnia, prawda? Więc jakby no to jest taki ciekawy czas i to juramentum widać też było chyba po braciach naszych, że też wiele emocji w nich prawda, zrodziło. Co ja uważam za dobre, bo gdyby przechodzić obok tego obojętnie i że tak powiem, że wszystko spływa jak po kartce, to uważam, że to byłoby bardziej niepokojące, bo to jest zdrowy odruch chyba, jeśli ktoś w związku z tym, co się właśnie ślubuje, no właśnie jakoś jakieś poruszenia w nim to wywołuje, więc mówiąc, tak mi się wydaje.
4: No jakby nie było, to jest trudne, bo każdy z nas ma jednak to pragnienie tej rodziny, ma pragnienie żony tam, powiedzmy, już od małego, znaczy może nie do końca aż tak małego, ale...
1: Od niedużego.
4: Od niedużego. I każdy, nawet obserwując swoich rodziców, ich miłość wzajemną, kiedy to, powiedzmy, któryś z małżonków ma chociażby trudniejszy czas, jest możliwość tego przyjścia, wyżalenia się, przytulenia, zrozumienia z drugiej strony. No, a u nas jednak tego no, nie będzie, bo bądź co bądź, chociażbyśmy mieli największych przyjaciół, to i tak zawsze w nocy wracasz do pustego pokoju. I właśnie tutaj to doświadczenie Jezusa. Te doświadczenie ciszy, w której właśnie odnajduje się Jezusa, który pociesza w tym momencie. Jeżeli przeżyliśmy jakiś trudny dzień, to tego mamy szukać właśnie. W tym odnajdywać nasze szczęście.
1: Ja na przykład zauważyłem taki właśnie jakiś taki plus tej ciszy, może plus jakieś przyzwyczajenia, że jak byłem dzieckiem, to mój dziadek miał brata, który był kawalerem. Jak były właśnie święta, to on przyjechał na Wigilię i już potem na pierwszy dzień świąt, i on zawsze tego pierwszego dnia to już chciał jechać do domu swojego, do mieszkania, do Ostrołęki. Ale właśnie wszyscy mówili, dobra, stryju, zostań, to co tam będziesz sam siedział? No stryj zawsze zostawał. Jeszcze na ten drugi dzień, no ale już drugiego dnia w święta to już musiał jechać. No i potem teraz tak z biegiem czasu, jak jeździmy na święta i spędzamy go z rodziną, kiedy są właśnie najbliżsi, są dzieci, są z najbliższej rodziny. No i jest ten krzyk, jest harmider. To tak czasami mam już w głowie, że wróciłbym do tej swojej ciszy, do tego spokoju takiego. No, że właśnie kiedy jakoś jestem sam na sam, no z Pismem Świętym, z brewiarzem, no, że wiem, że ten czas jest potrzebny. No i potrzebny jest dla mnie, ale potrzebny też jest dla najbliższych. No ale ten czas już taki nawet w zamkniętym pokoju jest już takim innym czasem. Nie wiem, czy też to tak jakoś już trochę odbieracie, że tak jakoś mimo wszystko czasami samemu jest już lepiej. Jakoś człowiek się przyzwyczaił do tego, że jest sam, że te życie wygląda jak wygląda. Tutaj jest jakaś taka nowość, która jest jakby no stara, ale jest inna, no, do której trzeba byłoby się przyzwyczaić jeszcze raz na nowo.
4: No akurat ja z tym nie mam większego problemu, bo ja w sumie żyłem przez wiele lat sam w pokoju. Fakt faktem, oczywiście w mieszkaniu byli rodzice, no ale jednak w pokoju byłem sam, więc często też jak chodziliśmy na różne zmiany do pracy, więc zostawałem sam w domu, no to ta cisza właśnie mnie trochę pociągała wtedy. I akurat tutaj w ciszy odnajduję się dosyć dobrze, więc...
3: No to ja to w ogóle, to pierwszy mój pokój, jak to tak można nazwać, to dopiero miałem w seminarium, więc to też takie no, dosyć ciekawe, bo musiałem go dzielić z rodzeństwem w domu, więc no to też było takie ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że no, u mnie tak to się jakoś ciekawie dosyć układało, że mimo, że te pierwsze lata mieszkamy po dwie osoby, to właśnie z uwagi najpierw na uszkodzoną nogę i no, brak możliwości przemieszczania się, musiałem mieszkać na parterze, więc mieszkałem w jedynce. Później znowu była operacja za jakiś czas, więc znowu ta noga tam dała sobie znać. Potem miałem tą taką serię właśnie zmiany lokatorów bardzo częstą, bo tam po prostu chłopacy w międzyczasie mieszkający ze mną no, rozeznawali swoją drogę i jeden po drugim opuszczali wspólnotę, więc no, niektórzy do dzisiaj uważają, że to moja zasługa, choć nic się do tego nie przyłożyłem, ale no, rzeczywiście tak było, więc jakby tej jedynki trochę już miałem do tej pory. No i przyznam, że to rzeczywiście to jest No jest to jakiś komfort na pewno, zwłaszcza właśnie po całym dniu, bo nie oszukujmy się, ten dzień jest wypełniony i jest masa różnych sytuacji, różnych zdarzeń i po prostu, mimo że dobrze jest być z ludźmi, prawda, to chyba czasami jest właśnie jeszcze lepiej może, jak tych ludzi już zwłaszcza wieczorem, jak po całym takim dniu, to po prostu ich nie ma, bo... No właśnie, a to też chyba zasadnicza rzecz, o której tu właśnie zaczęliśmy rozmawiać w ogóle, że no w tej ciszy to jest też czas Pana Boga, nie? I wiadomo, człowiek się na tym też łapie, że nie zawsze, mimo że jest samemu i jest, no, prawda, cisza,
4: to
3: jest cisza, to nie dajemy tak, możemy czasami nie dawać Panu Bogu możliwości na to, żeby on śmiało wtedy przemawiał. No ale mimo wszystko te warunki temu sprzyjają, żeby tak było. Tylko właśnie tu jest druga sprawa. No, nie zarywać nocek. A ja przyznam szczerze, że jak już właśnie po całym dniu wszystko, co mam ogarnę, obowiązki wypełnię, tak już sobie usiądę w fotelu, prawda, czy z jakąś lekturą, czy sobie herbatę zrobię. No i czuję, że to jest właśnie ten moment, no nie, że nie siedzę w tym fotelu sam, ale właśnie, że obok na kanapie, czy gdzieś tam na tym drugim niebiańskim fotelu właśnie siedzi sobie ze mną Pan Jezus ze swoją herbatką. No to jest taki moment, że z jednej strony wiesz, że musisz się położyć, bo trzeba rano wstać, a z drugiej strony, kurczę, jak to jest tak dobrze posiedzieć, no nie. No i to jest właśnie tak, to jest ten moment, no, że trzeba powiedzieć sorry Jezu, ale muszę się kłaść, nie? No ale z drugiej strony kładę się i wiem, że On też jest dalej, więc... Więc to też jakoś tam pociesza. Niech cię nawet sen nasz chwali, prawda, Panie? Więc no to są ważne momenty i dobrze jest o to zabiegać.
1: Moi drodzy, zapraszam was na krótką przerwę i oczywiście klasycznie. Danielu, co dla nas dzisiaj przygotowałeś?
3: Och, co dzisiaj przygotowałem? Więc przyznam szczerze, że było kilka opcji do wyboru, ale ostatecznie padło na pewną piosenkę Wojciecha Młynarskiego, którą usłyszymy w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy bodajże. A piosenka nosi tytuł Jeszcze w zielone gramy. Warto się słuchać piosenkę, bo to jest właśnie ta piosenka, która może być trochę odpowiedzią na te pewne nasze zniechęcenia właśnie w związku z dbaniem o ciszę, czy po prostu jakoś walką o te relacje, która jest niezwykle ważna, bo jest to relacja na całe życie i relacja z kimś, kto wszystko o nas wie i kto zawsze chce przy nas być. Czyli po prostu relacja z Panem Bogiem. Więc właśnie w tej drodze do tego właśnie, do Pana Jezusa i do budowania tej wspaniałej relacji, mimo zniechęceń, jeszcze w zielone gramy.
1: Zapraszamy na krótką przerwę.

0: Halo, halo, szczęść Boże. Witam Was po krótkiej przerwie w audycji WSD FM, czyli rozmowie z klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Przed przerwą rozmawialiśmy o święceniach diakonatu, o naszym ostatnim dniu wykładowym, o juramentum. Teraz byśmy chcieli trochę porozmawiać o święceniach kapłańskich, które odbędą się za trochę ponad tydzień, dokładnie tydzień i 14 godzin, 18 minut. Więc jesteśmy coraz bliżej tych takich, jak to nasz ksiądz rektor zawsze zaznacza, najszczęśliwszych dni w życiu seminaryjnym, właśnie kiedy cieszymy się razem z naszymi współbraćmi, którzy dostępują, można powiedzieć, tego zaszczytu święceń. W tym roku święcenia kapłańskie przyjmą nasi bracia, czy naszych czterech braci. Jacek pochodzący z Rzekunia, Filip pochodzący z Myszyńca, Łukasz pochodzący z Zambrowa i Konrad pochodzący z Zarąb. Więc to są, patrząc na ubiegłe lata, jedne z większych święceń, bo w ostatnich trzech latach święcenia przyjmowało po trzech braci i dwóch, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, można mnie zawsze poprawić. Choć teraz myślę, tak, w tamtym roku było trzech, a dwa lata temu było czterech, tak. To nawet sam siebie poprawiłem. Więc to jednak jest taki ważny moment w naszym życiu, kiedy patrzymy na tych braci. Pamiętam też, jak byłem na pierwszym roku, to jeszcze była taka praktyka, faktu, że było nas więcej, to całą liturgię obstawialiśmy święceń, więc najmłodsi bracia właśnie byli kapariuszami, czyli trzymali insygnia biskupie, więc byli bardzo blisko katedry, czyli miejsca, gdzie odbywają się właśnie te wszystkie najważniejsze części, o których za chwilę powiemy. I właśnie człowiek mógł tak się przyjrzeć, tak z bliska, jak wyglądają święcenia. Jeśli dobrze pamiętam, to Danielu, was też chyba byliście kapariuszami na pierwszym roku?
1: Tak, tak, tak. Nawet bardzo ładne zdjęcie mam właśnie z tego pierwszego roku.
0: Bo... Z pastorałem?
1: Nie.
2: W tamtym roku to ja pastorał ze sobą nosiłem.
0: Ale ty miałeś swój prywatny.
2: Prywatny. Kulę do nogi.
1: Tam to akurat wtedy... Ja nie wiem, czy my zdjęcie z samej katedry już, prawda, z prezbiterium to mieliśmy, bo pamiętam, że to były dosyć duże święcenie, jeśli chodzi o kapłanów i tam siedzieliśmy tak naprawdę w kąciku, ale bardzo fajne zdjęcie właśnie tutaj przedstawiciele naszego Radia Nadzieja nam cyknęli, bo jak wchodziliśmy właśnie jako kapariusze za księdzem biskupem. A to był dosyć słoneczny dzień i pamiętam, tak się akurat wtedy złożyło, ja miałem jeszcze okulary z tym fotochromem i Sławomir także. No i co ciekawe, ksiądz biskup także miał ten fotochrom, więc nas właśnie trzech z tymi przyciemnionymi okularami, prawda, na tym zdjęciu, żeśmy się tak załapali idealnie. Więc śmieliśmy się, że jak jacyś bodyguardzi wyglądaliśmy. Ale to takie moje właśnie wspomnienie. I rzeczywiście, tak jak Ubie wspomniałeś, bardzo wtedy blisko się znajduje człowiek tej katedry i dosyć właśnie jasno i wyraźnie widać wszystkie te obrzędy, które też swoją drogą są bardzo, bardzo takie ciekawe, zwłaszcza jak się jest na pierwszym roku i pierwszy raz się uczestniczy tak blisko w tych święceniach. Myślę, że to, co powtarza się, prawda, zarówno przy święceniach diakonatu i przy święceniach prezbiteratu i co chyba wywołuje najwięcej emocji wśród bliskich, wśród rodziny, to jest właśnie ta postawa leżenia krzyżem w trakcie śpiewania litanii do wszystkich świętych. Ten taki właśnie, można powiedzieć, symbol całkowitego oddania się Bogu, tego uniżenia, tej śmierci dla świata, a właśnie jednoczesnej prośby o wstawiennictwo wszystkich tych świętych. No jest dosyć taki bardzo wymowny. To jest właśnie chyba moment, kiedy prawda, wszystkie mamusie i ciocie szczególnie się wzruszają. Też taka praktyka, która pojawiła się od pewnego czasu, że właśnie ten dywan, na którym kandydaci do święceń się znajdują, jest kładziony przed ołtarzem, co pozwala wiernym jeszcze lepiej widzieć ten niezwykły moment. No właśnie pomaga też w takim odnalezieniu się podczas całej tej liturgii właśnie też rodzinom, że to jest takie dosyć szczególne, że to nie jest taka msza jak ta, można powiedzieć, każda inna, jakiej mają możliwość uczestniczyć na co dzień. Więc ten gest, właśnie ta postawa tego leżenia krzyżem, to jest dość takie charakterystyczne. No ale właśnie w zasadzie to, co chyba najważniejsze w trakcie święceń, czyli moment właśnie na nałożenia.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale co do właśnie tego leżenia krzyżem, to jakiś czas temu czytałem homilię biskupa Ważnego z Sosnowca z święceń właśnie diakonatu, który właśnie tak, no moim zdaniem, tak dobrze odzwierciedlają to, kim powinniśmy być. Kościół, kładąc was dziś na ziemi, mówi coś odwrotnego. Wspinaj się po szczeblach diakonatu, to znaczy schodź każdego dnia coraz niżej. Więc to takie też jeszcze może lepsze spojrzenie na to, kim mamy być. No, że poprzez właśnie bycie tym diakonem, który diakon z greckiego oznacza sługę, czyli mamy właśnie coraz bardziej się uniżać, że nie mamy być właśnie tymi takimi książętami Kościoła, tylko mamy być tą sługą Kościoła, właśnie mamy schodzić coraz niżej.
2: Swoją drogą w tym roku, tak mi się przypomniało, że w diecezji ełckiej były święcenia diakonatu, gdzie przyjął tylko jeden alumn i to do tego nie nasz rodowity Polak, tylko brat z Togo, Roger. Więc chyba u nas jeszcze w diecezji nie jest tak źle, żebyśmy musieli z zagranicy kogokolwiek ściągać.
0: No, myślę, że to może za mocno powiedziane. No, czy to źle, czy dobrze, to no, zależy jak na to spojrzeć. No jednak dajemy taką jakąś szansę też właśnie tym współbraciom z Afryki, żeby jeszcze bardziej rozwijali swoje powołanie, żeby zdobywali coraz lepsze wykształcenie. Więc ale na pewno jest to nowy etap w życiu Kościoła, czy to właśnie ełckiego, ale też ogólnie patrząc na Kościół polski, że jakiś etap się kończy, jakiś się zaczyna, jaki nie wiemy. Myślę, że tylko Bóg zna odpowiedź na to, co będzie z Kościołem, jak on będzie wyglądał. Ale też czasu nam coraz mniej brakuje, więc myślę, że powróćmy do tego tematu święceń. Jak wyglądają te święcenia? Danielu.
1: No właśnie, więc ten kluczowy moment, czyli nałożenie przez księdza biskupa wieńczeniu rąk, to jest też właśnie bardzo kluczowe, bo to jest w zasadzie ten symbol tego przekazania, udzielenia Ducha Świętego i ustanowienia właśnie na tym urzędzie tego

no, to jest właśnie taki moment, można powiedzieć, czasami może trudno powiedzieć niedostrzegalny, bo to jest wszystko tak, jakby staramy się, żeby te gesty po kolei i wszystkie te obrzędy były, prawda, zaakcentowane, ale mogłoby się wydawać takie z perspektywy tam takiego no, szarego jakiegoś laika, który nie ma pojęcia akurat konkretnie o tej symbolice, to wydać by się mogło nieznaczącego, a to jest właśnie jeden z tych najważniejszych momentów. Namaszczenie krzyżem dłoni, krzyżem świętym, to jest też ciekawe, właśnie biskup namaszcza olejem wnętrze dłoni nowo wyświęconego, to ten gest oznacza właśnie to szczególne wybranie, udzielenie właśnie mocy Ducha Świętego i też jednocześnie takie oddzielenie właśnie do sprawowania kultu. Można byłoby tak powiedzieć, że takie przejście właśnie z tego profanu do sakrum tych dłoni kapłana, które też jakby dalej już później po prymicji, prawda, ucałowujemy po błogosławieństwie właśnie z uwagi na to namaszczenie, które na tych dłoniach się odbyło. Też ten widzialny już taki znak, czyli właśnie nałożenie stuły i ornatu. No właśnie kiedy nowo uświęcony kapłan po raz pierwszy zakłada stułę, już nie jak diakon przepasaną, prawda, spiętą, tylko spoczywającą na piersiach, to, która jest właśnie symbolem też tej władzy kapłańskiej, jednocześnie tego jarzma Chrystusowego, przywdziewa na tę stułę dalej ornat, też właśnie można powiedzieć szatę tą ofiarną, w której będzie sprawował Eucharystię. No to jest właśnie też taki znak odziania się właśnie w Chrystusa, bo jak wiemy później kapłan w trakcie Eucharystii jest in persona Christi, więc właśnie to ma go, można powiedzieć, upodobnić właśnie do tego Chrystusa sprawującego tą najświętszą ofiarę i pozwolić mu lepiej wejść w jego kapłaństwo. W trakcie też obrzędu święceń biskup będzie wręczał kielich i patenę, czyli właśnie naczynia liturgiczne z chlebem i z winem. To jest właśnie też pewien taki gest symbolizujący właśnie władzę składania najświętszej ofiary, zarówno za żywych, jak i umarłych. I też, co tak chyba najbardziej, można powiedzieć, charakterystyczne i taki już taki najbardziej radośniejszy moment też, to już właśnie przekazanie sobie znaku pokoju właśnie w gronie już prezbiterów i prezbiterium właśnie naszego kościoła łomżyńskiego, obecnego w trakcie święceń. Właśnie też wyraz tej jedności, miłości, począwszy od księdza biskupa przez, prawda, księdza biskupa Tadeusza i koncelebrujących kapłanów, właśnie nowo wyświęceni kapłani przekazują właśnie ten znak pokoju i jednocześnie właśnie przyjmują go od tej wspólnoty tam się znajdującej. To jest też właśnie taki wyraz włączenia do tego prezbiterium kościoła łomżyńskiego i zawsze właśnie też ten komentarz, który się później pojawia, że właśnie prezbiterium właśnie kościoła łomżyńskiego powiększyło się o, no właśnie w tym wypadku, 4 nowych kapłanów. Więc to tak można powiedzieć pokrótce, bo tu też nad tym urzędem można byłoby bardzo dużo mówić, ale jest to na pewno szczególna Eucharystia, podczas której właśnie dla tych diakonów, którzy zostaną wyświęceni na prezbiterów, no dokonuje się moment, który oni będą pamiętać przez całe swoje życie, który będą co roku wspominać i celebrować, bo wiemy, że właśnie kapłani obchodzą te rocznice swoich święceń, to jest dla nich taki szczególny moment. No jest to, można powiedzieć, no ciężko to też porównać, bo biorąc pod uwagę właśnie te stopnie święceń i że można, że tak kolokwialnie mówiąc, tych imprez w życiu kapłańskim jest trochę więcej niż przy takim małżeństwie, bo małżeństwo to jest jeden ślub, prawda, wesele jednego dnia i tak dalej, a tutaj jest i diakonat, i później prezbiterat. Potem kto wie, jeśli Duch Święty zachce, to i episkopat, więc jakby tych etapów jest, można powiedzieć, trochę więcej, ale właśnie te święcenia kapłańskie są najbardziej tak wspominane i jest to ten najszczególniejszy moment, można powiedzieć, porównać go właśnie do, tak jak do tego sakramentu małżeństwa, że to jest właśnie ten moment tego ślubu, a ten diakonat to, można powiedzieć, takie jeszcze narzeczeństwo, ale już właśnie też takie stałe złączenie z tym swoim właśnie oblubieńcem, którego się wybrało. Więc no cóż, tydzień, modlimy się za naszych braci i daj nam, Panie Boże, właśnie doczekać, Jakubie, Twoich święceń, diakonatu w przyszłym roku.

0: Za 2 lata twoich?
1: Za 2 lata moich.
0: I za 3 lata Rafała. Jak to powiedział ten mój znajomy ksiądz, zanim się zorientujemy, to czas szybko zgadza.
2: Te 2 lata to już też szybko minęły.
0: Tak, więc to szybko.
2: No jeszcze trzeba też dodać szczególny rodzaj błogosławieństwa neoprezbiterów.
1: Tak, to już w trakcie swojej pierwszej Eucharystii, czyli prymicji, którą nasi bracia będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach dnia następnego. To jest właśnie w niedzielę.
0: No też trzeba zaznaczyć, że błogosławieństwo prymicyjne będą mogli udzielać go przez rok, aż będą wyświęceni nowi bracia na kapłanów, więc przez rok, no właśnie jakby na mocy błogosławieństwa papieskiego będą mogli błogosławić i osoba, która przyjmie błogosławieństwo, jeśli będzie spełniała zwykłe warunki, będzie mogła uzyskać odpust zupełny. Więc no, prymicja też jest tym takim czasem, kiedy no, jest to przeżycie dla nowo wyświęconego, ale też myślę, że dla jego rodziny, kiedy właśnie po raz pierwszy sam sprawuje najświętszą ofiarę na jego słowa, na jego gesty, na ołtarz schodzi Chrystus. I właśnie to wszystko, to na co czekał najbardziej przez te 6 lat, w końcu się spełnia. W końcu może właśnie sam sprawować najświętszą ofiarę.
2: No i właśnie, jeżeli wiemy o jakiejś właśnie mszy prymicyjnej chociażby w naszej okolicy, zawsze warto się udać. Chociażby też ze względu na błogosławieństwo, które możemy uzyskać czy dla siebie, a jak nie dla siebie, to za jakąś duszę czyśćcową. Więc pomoc naszym braciom i siostrom, którzy oczekują swojego przejścia do czyśćca. No, warto.
0: Moi drodzy, ten czas nam ucieka
1: tak,
0: coraz bardziej.
1: Pora zejść na ziemię, bo tak już tu przebywaliśmy święcenia i no, prawda, Jakuba i daj Boże moje i tutaj Rafała.
2: Jedną stopą w niebie,
1: ale,
2: tak.
1: Tak, już tu jesteśmy już praktycznie już oho 3 lata do przodu, ale właśnie trzeba zejść na ziemię, bo temat, od którego wyszliśmy, sesja, prawda, przed nami, więc ja wam tutaj z tego miejsca i braciom wszystkim, zarówno naszego seminarium, ale również innych seminariów i prawda, w Polsce i w świecie, i gdziekolwiek nas słuchają, życzę owocnej i udanej sesji, bez żadnych problemów, bez poprawek i po prostu udanego czasu.
0: Jak najbardziej.
2: No i naszych maturzystów oczywiście też zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi, że tak powiem.
0: Jeśli ktoś czuje właśnie ten głos powołania do życia kapłańskiego i to w naszym seminarium do rozeznawania go dalej, bo przyjście do seminarium nie jest jednoznaczne od razu, że jest się księdzem, tylko jednak jest to kolejne 6 lat, które wydają się długie do tego, żeby to rozeznać jak najlepiej.
1: A i nigdy nie jest za późno, bo jak wszyscy tu siedzimy, tak każdy przyszedł później, więc, tak. Że tak powiem, Pan Bóg jak będzie chciał, to...
2: Nie od razu po szkole zawsze.
1: Tak, to zawsze jakoś drogę znajdzie do serca człowieka.
0: Tak. Moi drodzy, dziękuję wam za to, że zgodziliście się ze mną przyjść tutaj. Muszę przyznać, że jak przyszliśmy do radia, to zastanawiałem się nad tym, o czym będziemy rozmawiać, a tu się okazało, że czasu nam zabrakło, że została już niecała minuta, więc bardzo wam dziękuję. Wam, moi drodzy, dziękuję za ten czas, który poświęciliście, żeby nas posłuchać i bardzo was proszę o nieustanną modlitwę za nas, za naszych braci diakonów, którzy przygotowują się do święceń kapłańskich, żeby właśnie Duch Święty im pomagał na tej ostatniej prostej do tych święceń, na które bardzo czekają, ale też proszę was o modlitwę, o nowe powołania do naszej wspólnoty seminaryjnej, do naszego łomżyńskiego seminarium, żeby nigdy nie zabrakło robotników na żniwie pańskim, żeby właśnie tym, którzy czują to powołanie, jakby przyszła ta odwaga, żeby zdecydowali się wstąpić, żeby pójść za tym głosem. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszamy was na kolejną audycję, która będzie 12 czerwca o godzinie 19. Dziękujemy i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
3: WSD FM, czyli codzienne życie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rozmowy z gośćmi, odpowiedzi na łatwe i trudne pytania. Służba Bogu i innym. Tylko w Radiu Nadzieja. Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
4: Wiktoria Małusz, zapraszam. W Okopach koło Suchowoli odbyła się dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nie kryła wzruszenia, mówiąc o powstającym muzeum. To tutaj powstanie miejsce pamięci, ale także świadectwo prawdy i odwagi, mówi Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego Popiełuszko, a także prezes Fundacji Dobro.
5: Nie było łatwo też, ale to jest piękny projekt, ale od 70. rocznicy urodzin księdza Jerzego zaczęło wszystko to wstawać. Cieszę się, że możemy właśnie tutaj stać przed tym projektem, bo to jest jeden z trzech. Ten jest najpiękniejszy, bo ten powstawał razem z rodziną, z nami. On powstał przez 5-6 lat. Ksiądz Jerzy zawsze mówił, że rzeczy wielkie i piękne rodzą się w bólu. Ten też nie był łatwy projektem, ale powstał. Jest niesamowite, że to miejsce właśnie będzie pamiętane jako miejsce urodzenia księdza Jerzego, Okopy na Podlasiu.
4: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku.
3: Katolicki serwis informacyjny.
4: 22 maja Kościół katolicki wspomina świętą Ritę, patronkę spraw trudnych i beznadziejnych. Z tej okazji na antenie Radia Nadzieja swoim świadectwem podzieliła się Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael.
6: Byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Okazało się, że po prostu zachorowałam na że przechodzę półpaśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala. Więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda, o moje dziecko. I modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę.
4: W wielu parafiach tego dnia wierni modlą się także podczas nabożeństw połączonych z poświęceniem róż. Takie nabożeństwo odbędzie się między innymi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży już w najbliższą niedzielę. Całej rozmowy z dzisiejszym gościem poranka 7.9 można wysłuchać na portalu 7.9.pl.
3: Katolicki serwis informacyjny.
4: Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży, parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci czy występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz sanktuarium.
7: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
4: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomży, a później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18.
3: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

14 minut po godzinie 20, to oznacza, że za krótką chwilę na antenie Radia Nadzieja modlitwa różańcowa się rozpocznie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do naszej modlitwy właśnie na antenie, to podaję numery telefonów 512-123-502 albo drugi numer różniący się tylko ostatnią cyfrą 512-123-503. XY uwielbienie, tak? Ten zespół Ufać Będę, a następnie modlitwa różańcowa.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, w szczególności dla Danusi i Eugenii, za małżeństwa w kryzysie, oraz o dar pokoju na całym świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
2: Tajemnica pierwsza. Modlitwa w ogrójcu. Każdy z nas czasami przeżywa swój ogrójec, własny strach i lęk, poczucie osamotnienia i bezradności. Jezus uczy mnie, że kochać Boga to ufać Mu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego woli, gdy ogarnia mnie ciemność niepokoju. Kochać Boga to mówić: oddal ode mnie te trudne chwile, jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.
4: Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Modliła się Jadwiga, życzę wszystkiego najlepszego z Bogiem.
1: Dziękujemy z Panem Bogiem.
2: Tajemnica druga, biczowanie. Jezus, zdradzony i wydany na śmierć, postanawia zawrzeć nowe, wieczne przymierze ze wszystkimi, którzy uwierzą w Jego miłość i przyjmą Jego Ewangelię. Czy stać mnie na taką miłość, jakiej uczy mnie Chrystus, a zatem na miłość, która kocha nawet nieprzyjaciół, która koi ból i leczy rany?
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże Państwu, dziękujemy.
2: Tajemnica trzecia. Cierniem koronowanie. Rzymscy żołnierze wyszydzają Jezusa i poniżają Go. Nakładają Mu koronę z cierni, opluwają i biją trzciną po głowie. Już w Ogrójcu Jezus wiedział, że ludzie zgotują Mu taki los. I już tam zgodził się zapłacić tę niezwykłą cenę cierpienia i upokorzenia, którą trudno nam sobie nawet wyobrazić.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Z Panem Bogiem dziękujemy.
2: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Chrystus przyjął na siebie grzech, cierpienie i śmierć, aby nas wybawić ze zła, aby wyzwolić nas od tych krzyży, które można przezwyciężyć i aby pomóc nam nieść te, od których na razie nie możemy się uwolnić. Wszędzie tam, gdzie kierujemy się miłością Chrystusa, uwalniamy siebie i innych od krzyża albo sprawiamy, że staje się on lżejszy.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Dziękujemy, z Panem Bogiem.
2: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie. Gdy umiera ktoś z naszych bliskich, w sposób bardzo osobisty przekonujemy się, jak niewyobrażalnie bolesna jest śmierć doczesna, jak wiele niesie ze sobą pytań i lęku, bólu rozstania i emocjonalnego buntu, jak bardzo wystawia na próbę naszą wiarę, nadzieję i miłość. Jakże zdumiewająca jest miłość Boga do człowieka, skoro Syn Boży nie cofnął się nawet przed taką próbą miłości, jaką było poddanie się doczesnej śmierci.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, wyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą i między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebaczam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: Pod Twoje obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże Państwu. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże i rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej. Byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie tym, którym udało się połączyć z nami telefonicznie. Pani Jadwidze z mężem, Pani Marii, Pani Teresie oraz Panu Krzysztofowi z żoną. W studio modlili się z Państwem.

wyśpiewaliśmy litanię loretańską Najświętszej Maryi Panny. Za chwilę 21, więc za chwilę czas apelu Jasnogórskiego i wybrzmi: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Piątkowy wieczór, a więc tuż po modlitwie apelowej kolejne notowanie listy z mocą i o godzinie 22.10 aktualności wprost z Watykanu. Jutrzejszy sobotni program Radia Nadzieja poprowadzi Wiktoria Małusz. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa, pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy, witamy i zapraszamy na 702 notowanie listy z mocą. Dziś będzie męskie granie.
2: Dokładnie.
1: Na kolejne notowanie zaprasza Dariusz
2: i Paweł.
1: Witamy serdecznie. Na dziś inaczej niż zwykle, bo dziś też w innym składzie. No niestety Ewa dziś nie dotarła do nas, więc mam nadzieję, że nadrobi zaległości w przyszłym tygodniu, a że dziś będzie po drugiej stronie rady odbiornika. Okaże się za chwilę. Pojawi się post na Facebooku, tak?
2: Tak, powinien już albo już być, albo będzie za minutę.
1: Sprawdźcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. Dajcie znać na Facebooku, kliknijcie albo pozdrawiajcie. My wasze pozdrowienia na pewno przeczytamy na antenie. Za chwil kilka w późniejszej części audycji zaglądniemy na media społecznościowe, a teraz może muzyka na początek. Dziś mamy nowość.
2: Propozycji drugiego planu.
1: Czyli kto się kryje pod tym projektem?
2: Marcin Styczeń.
1: Zgadza się. Utwór Zawracaj nas. erden.lista.182 po raz pierwszy w naszej poczekalni. Jak przypadnie wam do gustu oratorium Marcina, no to teraz się przekonamy my też. Ja mam po raz pierwszy przyjemność. Nie wiem, czy ty, Darku, ja udało ci się wysłuchać przed audycją.
2: No to tutaj debiut w naszej liście, więc tutaj...
1: No to zupełnie zmieniamy klimat, zamieniamy się w słuch. Pamiętajcie, ślemy niezmiennie 71-48.

0: Józef jest Nazaretu w wykonaniu Marcina Stycznia, czyli projekt święty drugiego planu. No, jak myślisz, będzie notowanie?
1: Zobaczymy. Wszystko zależy od naszych słuchaczy.
0: Mieliśmy już utwory podobne, no i całkiem nieźle sobie radziły, a zobaczymy, jak będzie to w wykonaniu świętego drugiego planu. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby klimat oratorium zostało z nami na dłużej. rden.lista.182 i to wszystko.
1: Wszystkie nasze propozycje, tak, ale czekamy na kolejne. Jeżeli macie coś, co chcielibyście, żeby tutaj w naszej liście z mocą, żebyśmy zagrali, to wysyłajcie swoje propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i tutaj, tak jak właśnie Marcin skorzystał z tej okazji, dzisiaj puściliśmy, zobaczymy, czy za tydzień dalej będzie w poczekalni jako propozycja, czy już w liście. No, wszystko zależy od was, a my zaczynamy naszą listę z mocą, już notowanie właściwe.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A zaczynamy tak trochę słodko-gorzko, bo z jednej strony ostatnie miejsce, więc tak trochę smutno, ale dobrze, że jednak się utrzymali na naszej liście. Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.179. Jeżeli chcecie, żeby jednak powędrowali w górę tej listy i żebyśmy mogli posłuchać ich więcej i częściej, posłuchajmy ich w tej chwili, w tym tygodniu, punktów 8.

0: dzisiejsze granie ciągle z nami. Im się udało, nie wszyscy mieli tyle szczęścia dziś. No właśnie, może garść statystyk jeszcze uzupełnimy, co się wydarzy dziś na liście?
1: A, no tak, mamy 6 awansów, mamy 8 spadkowiczów, mamy 4 pozycje, które utrzymały lokaty i mamy jedną nowość. Kto w tamtym tygodniu słuchał, no to wie, co to za nowość, a kto nie słuchał, no to się dowie.
0: Za chwil kilka, ale na razie przechodzimy do naszych spadkowiczów. Ania Jaskierska znowu w dół, jedno oczko tym razem, porywa nas no trochę mniej. Mam nadzieję, że to nie będzie pożegnanie. Arden.lista.113, ślemy pod numer 71 48.

0: pięknie tutaj Ania Jaskierska nam zagrała. Czy was w tym tygodniu porwała? Znaczy, porwie was w tym tygodniu? Zobaczymy już za tydzień. Na razie lekki spadek, ale spada się po to, żeby można było się odbić.
1: Czekamy na was na Facebooku, a my teraz lecimy na spotkanie z Marią Bober. Moc słowa również spada jedno oczko, jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Utwór zgromadził tylko 11 punktów. Erden.lista.146.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy i zapraszamy na 702 notowanie listy z mocą. Dziś będzie męskie granie.
2: Dokładnie.
1: Na kolejne notowanie zaprasza Dariusz
2: i Paweł.
1: Witamy serdecznie. Na dziś inaczej niż zwykle, bo dziś też w innym składzie. No niestety Ewa dziś nie dotarła do nas, więc mam nadzieję, że nadrobi zaległości w przyszłym tygodniu, a że dziś będzie po drugiej stronie radioodbiornika. Okaże się za chwilę. Pojawi się post na Facebooku, tak?
2: Tak, powinien już albo już być, albo będzie za minutę.
1: Sprawdźcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. Dajcie znać na Facebooku, kliknijcie albo pozdrawiajcie. My wasze pozdrowienia na pewno przeczytamy na antenie. Za chwil kilka w późniejszej części audycji zaglądniemy na media społecznościowe, a teraz może muzyka na początek. Dziś mamy nowość.
2: Propozycji drugiego planu.
1: Czyli kto się kryje pod tym projektem?
2: Marcin Styczeń.
1: Zgadza się. Utwór Zawracaj nas. Erden.lista.182 po raz pierwszy w naszej poczekalni. Jak przypadnie wam do gustu oratorium Marcina, no to teraz się przekonamy. My też. Ja mam po raz pierwszy przyjemność. Nie wiem, czy ty, Darku, ja udało ci się wysłuchać przed audycją.
2: No to tutaj debiut w naszej liście, więc tutaj...
1: No to zupełnie zmieniamy klimat, zamieniamy się w słuch. Pamiętajcie, ślemy niezmiennie 71-48.

0: Laboratorium o Józefie z Nazaretu w wykonaniu Marcina Stycznia, czyli projekt Święty drugiego planu. No, jak myślisz, będzie notowanie główne?
1: Zobaczymy. Wszystko zależy od naszych słuchaczy.
0: Mieliśmy już utwory podobne, no i całkiem nieźle sobie radziły, a zobaczymy, jak będzie to w wykonaniu Świętego drugiego planu. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby klimat oratorium został z nami na dłużej. rden.lista.182 i to wszystko.
1: Wszystkie nasze propozycje, tak, ale czekamy na kolejne. Jeżeli macie coś, co chcielibyście, żeby tutaj w naszej liście z mocą, żebyśmy zagrali, to wysyłajcie swoje propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i tutaj, tak jak właśnie Marcin skorzystał z tej okazji, dzisiaj puściliśmy, zobaczymy, czy za tydzień dalej będzie w poczekalni jako propozycja, czy już w liście. No, wszystko zależy od was, a my zaczynamy naszą listę z mocą, już notowanie właściwe.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A zaczynamy tak no, trochę słodko-gorzko, no bo z jednej strony no, ostatnie miejsce, więc tak trochę smutno, ale no dobrze, że jednak się utrzymali na naszej liście. Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.179. Jeżeli chcecie, żeby jednak powędrowali w górę tej listy i żebyśmy mogli posłuchać ich więcej i częściej, no to posłuchajmy ich w tej chwili, w tym tygodniu punktów 8.

0: pierwsze granie ciągle z nami. Im się udało, nie wszyscy mieli tyle szczęścia dziś. No właśnie, może garść statystyk jeszcze uzupełnimy, co się wydarzy dziś na liście?
1: A, no tak, mamy 6 awansów, mamy 8 spadkowiczów, mamy 4 pozycje, które utrzymały lokaty i mamy jedną nowość. Kto w tamtym tygodniu słuchał, no to wie, co to za nowość, a kto nie słuchał, no to się dowie.
0: Za chwil kilka, ale na razie przechodzimy do naszych spadkowiczów. Ania Jaskierska znowu w dół, jedno oczko tym razem, porywa nas no trochę mniej. Mam nadzieję, że to nie będzie pożegnanie. Rden.lista.113, ślemy pod numer 7148.

0: pięknie tutaj Ania Jaskielska nam zagrała. Czy was w tym tygodniu porwała? Znaczy, czy porwie was w tym tygodniu? Zobaczymy już za tydzień. Na razie lekki spadek, ale spada się po to, żeby można było się odbić.
1: Czekamy na was na Facebooku, a my teraz lecimy na spotkanie z Marią Bober. Moc słowa również spada jedno oczko, jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Utwór ten zgromadził tylko 11 punktów. Erden.lista.146.

0: Śmierć i życie są w mocy języka, a kto...
1: Maria Bober przedstawiła nam moc słowa, spadek w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Ale my mamy
2: to, co robimy najbardziej.
1: Mamy nadzieję.
2: To oznacza wielką zmianę.
1: Tak. Okazuje się, że Marcin Wargocki z utworem Jesteś już nie jest na naszej liście, ponieważ Marcin Wargocki jest z utworem Nadzieja. Żeby nie powiedzieć przy nadziei, bo to nie tak.
2: Ale Marcin Wargocki jest i będzie z nami na pewno kolejne tygodnie. No wielka zmiana. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. Na razie skromnie z pozycji 17. Dzięki waszym głosom. Pamiętajcie, niezmiennie złoty 23 każdy SMS, a za każdego dodajemy 10 punktów. Warto głosować erden.lista.181.

0: No na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł? Na nadzieję? Czy na jesteś?
1: Myślę, że na nadzieję, bo to zawsze coś nowego i świeżego.
0: A fajnie, tak, ja wiem, że Gustaw się nie dyskutuje, no myślę, że nadzieja zrobi lepszą karierę. No nic, w każdym razie pierwsza, jedyna dziś premiera za nami, Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, teraz czas na pozycję 16. Tu już weteran.
1: Weteran, tak, Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz spada z 14 na 16. Jeżeli chcecie, żeby się odbił i poszedł w górę, to ślijcie SMS-y o treści rn.lista.166 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów zdobył 14.

0: Szkocji, jego płaszcz, dwa oczka w dół w tym tygodniu, tylko punktów 14. No wesprzyjcie Grzegorza, głosujcie najlepiej SMS-owo rden.lista.166. Tak, teraz pierwszy tak awans dziś.
1: Tak, tak, patrzę właśnie, że głównie ci spadkowicze to są soliści, a może właśnie tutaj sukcesem w tym tygodniu jest śpiewać nie solo, a w duecie albo w grupie, tak jak robi to Aaron i Crux z utworem Anioły. Jest to nasz dzisiejszy pierwszy awans z 16 miejsca rden.lista.142 punktów 5.

0: czy anioły nas widzą? No, wszystko zależy, czy anioły widzą, że Aaron i Klux wspinają się tutaj w naszej drabince do góry. No to patrz, musimy na to, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: Tak patrzę, faktycznie chyba soliści będą mieć podgórkę w dzisiejszym notowaniu, ale chyba się to będzie sprawdzać. Patrzę do przodu na kilka pozycji. Na pewno się zgadza również na pozycji 14, 13, no na 12 już chyba nie. No ale to będzie wyjątek. Dobrze, na razie na pozycję 14 zaglądamy. Tu jest awans. Jedno oczko w górę. San Giuseppe Gangsta, Catholic Punk, 1.lista.164 punktów 21.

0: Pozycja 14. Tak, 14 należy w tym tygodniu do San Giuseppe Gangsta. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, możecie również głosować na stronie internetowej, ale taki głos to tylko pół punktu, a SMS to aż 10, więc 20-krotne przebicie. Jego koszt niezmiennie od lat na 100 zł, 23 całkowity koszt. W przypadku San Giuseppe wysyłamy pod numer 7148 o treści rn.lista.164.
1: A na miejscu 13 mamy kolejnego spadkowicza. Tym razem jest to ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. rn.lista.902 punktów 22.

0: Gut, gut, gut. Na pozycji 13 ksiądz Jakub Barczak. Przy okazji pozdrawiamy Karola. Jeśli chcecie usłyszeć Karola nie w studiu, Listy z mocą, a na żywo, zapraszamy do Tarnowa na Juvenalia. Możecie na żywo zobaczyć, usłyszeć. No i kto tęskni za Karolem, tak jak my, spotkać się z Karolem Gutem. Zachęcamy. Pogoda na pewno dopisze, ma być grubo powyżej 20 stopni. Już zostaje z nami ta pogoda na dłużej. Mam nadzieję, już nie będziemy narzekać na pogodę. No chyba, że będzie za gorąco. To wdzięczny temat do narzekania. Dobrze, to tyle o pogodzie. Czas na pozycję 12, a tu kto się w tym tygodniu wdrapał?
1: Celia awansowała o jedno oczko z utworem Do Betlejemu. rdn.lista.169 punktów 26.

0: wydawało się, że już powoli się żegnamy z Celią. Tak przed wakacjami, a to proszę. Jednak zwrot. Zobaczymy, czy to na dłużej. Do Betlejemu arden.lista.169.26.
1: Tytuł o wakacjach. Część się pewnie już rozmarzyła, a my tutaj...
0: Upalnie wręcz będzie.
1: A my tutaj wchodzimy ze styczniem. Marcinem, styczniem. Na 11 pozycji spadek z 8 dzisiaj i spory 3 oczka w dół. rdn.lista.170, jeżeli chcecie na Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku głosować, w tym tygodniu zdobył 29 punktów.

0: No to u nas anomalie pogodowe w styczniu, takie ciepło.
1: Dawaj.
0: Zamykamy drugą dziesiątkę utworem Noc Pojedynku. No niestety spadek, tak jak mówiłeś, 3 oczka w dół. No zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu, żeby było lepiej. Głosujcie jeden.lista.170.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwierają nam najmłodsi. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, czyli mamy znowu tutaj projekt i jest pozycja utrzymana z tamtego tygodnia, więc coś w tym jest, że w grupie raźniej w naszej liście, jeżeli chcecie, żeby GG Duo powędrowało jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.172 na numer 7148, a w tym tygodniu zdobyli 33 punkty.

0: Fantastyczne spotkanie z sześciosobową rodzinką gąsiorów, czyli projekt 6 GG Duo 6G. Narodzenie utrzymują pozycję sprzed tygodnia. Arden.lista.172 punktów 33. Czas na dziewiątkę.
1: Czas na dziewiątkę, a na dziewiątce utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Rden.lista.026 punktów 36.

0: siostrę Julitę Zawadzka. Stabilnie na pozycji 9. Utwór Czuwajmy. No, słabiutko, jeśli chodzi o wasze głosy. Zaledwie 36 punktów. No, ale to zawsze jest szansa na lepiej. Żeby tak było, głosujcie rdn.lista.026.
1: Ja widzę, że tutaj głosy powędrowały, ale na miejsca trochę wyżej i to jest duże przekierowanie, ale to nie uprzedzajmy faktów. Na razie idziemy już tutaj do miejsca 8 i mamy tutaj Adama Rymarza z grupą Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej, no spadek z miejsca 5, też 3 oczka w dół, szkoda. Jeżeli chcecie, żeby ta tendencja była odwrócona i jednak Adam Rymarz powędrował bliżej niż dalej podium, głosujcie, wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.124. Możecie też głosować na listazmocą.rdn.pl. A w tym tygodniu 43 punkty Adama Rymarza.

0: bliżej, mocniej, więcej. No nie jest ani bliżej, ani więcej, jeśli chodzi o miejsce i punkty. Ale może się zawsze to odwrócić. Wszystko w waszych rękach. rdn.lista.124. Przypominamy, że czekamy na was na Facebooku. Zaglądajcie na profil Listy z Mocą. Pozdrawiajcie, przeczytamy wasze pozdrowienia. Zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy, ale na pozycję siódmą.
1: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna utrzymali pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.156 punktów 53.

0: nasz duet na pozycji siódmej. Można słuchać bez końca, bez dna ocean w wykonaniu Mariusza i Agnieszki. Utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. rdn.lista.156.
1: A teraz potem

potężny awans o 5 oczek w górę. Apele z tamtego tygodnia tutaj zrobiły robotę. Dzikie serca z drugiej dziesiątki wskoczyły na pierwszą dziesiątkę, z 11 na 6 miejsce. Stać się kimś, taki utwór prezentują. rdn.lista.162 punktów 69.

0: znosi twoje rzęsy, zimny powietrz szybie twarz.
1: Bawimy się razem z dzikimi sercami. Bawi się też pewnie Ewa. Dała znać, że z nami na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy w komplecie. Pozdrawiamy również małego Ignasia. Mam nadzieję, że najmłodsi też są z nami. Byli już na liście z mocą na pozycję 10. I mam nadzieję, że są przed radioodbiornikami. No dobrze, dzikie serca za nami. Stać się kimś. rdn.lista.162. Kto przed nami?
2: Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z 6, pną się do góry nasze świeżynki, już w sumie taka nieświeża nowość, bo Marcin Wargowski jest naszą nową świeżynką na naszej liście, ale no stosunkowo niedawno wskoczyli i już robią podjazd pod podium. Co tydzień coraz wyżej, co tydzień coraz bliżej. Jak będzie za tydzień, czy to już będzie miejsce czwarte, może trzecie. Wszystko zależy od was i od waszych głosów. rdn.lista.180 na numer 7148. W tym tygodniu zdobyli 109 punktów.

0: Całkiem nieźle radzi sobie kapela N. No już na piątkę z plusem. Mam nadzieję, że będzie walka o podium, chociaż w tym tygodniu no to tak jak mówisz, że no, walka do samego końca trwała, może nawet nie o podium, a o zwycięstwo. Komu się udało? No są zmiany. Same zmiany na podium, więc warto zostać do samego końca. Anioł Pański na pozycji 5 rden.lista.180.
1: A na pozycji 4 uplasował się, tak jak tydzień temu, 2 tygodnie, 3, 4, 5, z jednym wyjątkiem po drodze, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ją ci dać. rden.lista.116 punktów 116.
2: I cóż mogę ci dać? Zniecierpliwienie i pośpiech, zagniewanie, bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to

podium, tak jak w ubiegłym tygodniu. No, dużo zabrakło do podium. Może tylko jedno oczko, ale w punktach to jest przepaść. Żeby ją zmniejszyć, głosujcie rdn.lista.116 punktów. Czy to zbieg okoliczności? Również 116. Więc bardzo łatwo zapamiętać. Głosujcie.

0: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim uplasował się Tylko Jezus, zespół z utworem Jak łania. Mamy spadek delikatny, bo z drugiego miejsca, ale no na tym podium na się te jedno oczko boli jak 4 czy 5 w dół na tych niższych miejscach. Jeżeli chcecie, żeby powrócili na miejsce drugie, a może powalczyli o miejsce pierwsze, głosujcie rdn.lista.940 punktów 488.

Święty, święty. Śpiewa tylko Jezus. Na trzecim miejscu. Co będzie za tydzień? Zobaczymy, a my zobaczymy na szybko na Facebooka naszego. Tutaj Ewka się nam zameldowała. Bardzo się cieszymy. Pozdrawia też nas Marek, pozdrawia Jacek. Tutaj się zameldowali Maciej, Gabriela, Mariusz, drugi Mariusz, Marcin, Lucyna, Jacek, Adam, Piotr i Marek. Bardzo się cieszymy. Tutaj jak coś to komentujcie. Zawsze z chęcią z wami podyskutujemy w takiej formie. A my już tutaj na tych pięknych skrzypeczkach z utworu Jak łania wędrujemy do miejsca drugiego.

0: Miejsce drugie.
1: Ostatnia chwila, żeby zaglądać na Facebooka, to jeszcze tak zaproszę, bo zawsze lubię, jak do nas piszecie. Mam nadzieję, że no, uda się wam jeszcze zaglądać do nas.
2: W tamtym tygodniu 505 punktów wystarczyło, aby Arete ze swoim utworem zwyciężyło. Ale tym razem nic bardziej mylnego. 510 punktów Arete zdobyło, ale uplasowało to ich na dopiero drugiej pozycji. Spadli z tego najwyższego pierwszego miejsca. Jak będzie za tydzień, to jak wspominałem, wszystko zależy od was. rdn.lista.133. Tak jak mówiłem, punktów 510.

ani 510, ani 610, ani 710 nie wystarczyłoby Arety, żeby zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. No, mocna rywalizacja dzisiaj była. Komu się udało? Dowiemy się już teraz.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...782, to nie notowanie tego, tej listy z mocą, to liczba punktów, którą zdobyła Magdalena Sikora w tym tygodniu. Prawie podwoiła z tamtego tygodnia tej punkty, więc wielkie gratulacje dla was, bo to wy głosujecie i to wy wynieśliście Magdalenę Sikorę z powrotem z trzeciego na pierwsze miejsce. Utwór On z nami zostanie właśnie do końca naszego notowania.
2: Arta się już doczekała mocnej konkurencji, już nic nie jest im dane na wiele miesięcy, więc teraz walka, no, co tydzień jest zacięta o pierwszą lokatę. Wiemy, że się nie udało Marcinowi Wargockiego, wspominaliśmy, że już była wielka zamiana, więc wszystkie niespodzianki i wszystkie niewiadome na dziś już odkryliśmy. Coś więcej będzie dopiero w przyszłym tygodniu, a co się okaże, no, zachęcamy do podsłania poczekalni, do naszej poczekalni utworów nowych, najlepiej w formacie Wave. Możecie mieć wpływ na listę z mocą, zachęcamy was do tego bardzo gorąco. No, za dzisiejsze spotkanie dziękujemy, życzę wam dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego. Pogoda, tak jak wspominałem, dopisze nam co najmniej przez kilka najbliższych dni, więc warto korzystać, no i warto zaczekać na kolejne nasze spotkanie. Będziemy na was czekać w waszym ulubionym radiu. A za dziś bardzo dziękujemy. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hojduga.
2: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. W Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
3: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
2: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
1: Wiadomości ze świata.
2: W Jeanville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
4: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roger z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
2: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
1: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I choć

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, mówimy naszym radiosłuchaczom. Witamy również naszych widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja na antenie Radia Nadzieja właśnie jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Boże, witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i telewizów.
2: Proszę księdza, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Z takim przesłaniem 35 lat temu do Łomży przybył święty Jan Paweł II. Jak dzisiaj ksiądz wspomina na tamten czas?
3: Ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Byłem w seminarium i kończyłem pierwszy rok, więc wspominam ten czas niezwykle pięknie. To był czas niezwykłej mobilizacji wszystkich, nie tylko alumnów w naszym seminarium, czy kapłanów, a przede wszystkim osób świeckich, urzędów, mimo że nie było to takie proste pewnie jak dzisiaj. Wspominam też ten czas z samych spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ponieważ papież, jak wiemy, wylądował nieopodal Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w zasadzie troszkę dalej, przyjechał Papa Mobile. Ja wtedy byłem odpowiedzialny za jeden z sektorów, gdzie byli ludzie świeccy, niedaleko całkiem ołtarza papieskiego. Tam teraz jest lodowisko, albo buduje się hala. Pamiętam też ten czas z tej pięknej, rzeczywiście takiej, z pięknego czasu przygotowań, ale potem z przebiegu, też ze spotkań z papieżem, zarówno tej wielkiej liturgii mszy świętej na ołtarzu papieskim, czy potem rano spotkania z Litwinami w katedrze łomżyńskiej, czy to szczególne spotkanie dla nas, ówczesnych alumnów w seminarium duchownym w Łomży i poświęcenia seminarium. Wiele, wiele ciekawych rzeczy, wiele też osób spotkaliśmy, takich znanych z kościoła, kardynałów, księży, biskupów i tak dalej, i tak dalej.
2: Czyli takie wzruszające też momenty.
3: Dzisiaj tak, ja dzisiaj też widzę ten czas z innej perspektywy, choć z tego samego miejsca, bo jestem proboszczem parafii, kościoła, jednej z dwóch w diecezji, gdzie był Ojciec Święty Jan Paweł II, bo oprócz oczywiście Miłosierdzia, katedra, parafia katedralna była takim miejscem. Widzę dzisiaj to jakby od środka, widzę też od ołtarza papieskiego, który kończymy remontować. Widzę też od strony ludzi, naszych parafian, którzy też współtworzyli całe to wydarzenie, nie szczędząc sił, środków materialnych, koncepcji, modlitwy. Naprawdę widzę ich pięknie, mimo że upłynęło 35 lat.
2: Wróćmy do tego przesłania, czyli Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Czy my współcześnie właśnie, księże, nie gasimy tego ducha?
3: Ja myślę, że to Ojciec Święty skierował do całej wspólnoty Kościoła, ale też do każdego z nas osobna i jako wspólnota Kościoła staramy się nie gasić tego ducha. Być może jako osoby indywidualne, będące w Kościele, przeżywające różne trudności, zwłaszcza też pod naciskiem różnych historii związanych ze światem, możemy nie tyle gasić w sobie ducha, co ten duch jest nam, w nas przez świat, tak nazwijmy go umownie, wygasany. Nie? Dlatego warto do tego hasła, które jest świętego Pawła, słowem, zdaniem powrócić, aby znowu sobie powiedzieć, że jeśli jest Bóg, a Bóg przecież istnieje, działa, kocha mnie, zbawia mnie, to za świętym Pawłem krzyknę, nie będę gasić ducha, wrócić po 35 lat do tego pięknego przesłania.
2: Czyli to przesłanie jest wciąż w sercach wiernych i jest wciąż niezwykle aktualne.
3: Myślę, że jest w sercach wiernych, mam nadzieję, ale aktualność jego jest taka jak aktualność Słowa Bożego, Pisma Świętego, ponadczasowa, uniwersalna.
2: A jak wyglądała Łomża w czerwcu 1991 roku? Jakbyśmy mogli przybliżyć ten obraz, jak to wyglądało?
3: Na pewno wyglądała inaczej niż teraz. W sensie materialnym, że powiedzmy takiego ustroju, była o wiele skromniejszym miastem. To dzięki wizycie Ojca Świętego powstało wiele ciekawych obiektów, czy chociażby tras. Pierwsza jezdnia dwupasmowa powstała za czasów przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Oczywiście Kościół Miłosierdzia Bożego był w stanie, ten duży kościół był w stanie zupełnie surowym. Dopiero papież go poświęcił. Budowano ołtarz papieski, montowano krzyż na wieży naszej świątyni. Łomża była skromnym miastem, myślę, wojewódzkim, ale skromnym. I dzięki tej wizycie i całemu przygotowaniu potem już całemu czasowi po wizycie naprawdę urosła w sensie materialnym, także w sensie duchowym, pewności siebie i pewnego też takiego sznytu. Dzisiaj nawet jak oddają nas różni goście, mam okazję gościć ich w różnych przestrzeniach, to mówię, jesteście niezwykłym środowiskiem, bo jesteście jak tłum ludzi na małym statku. Łoża nie jest duża, a robicie tak dużo i próbujecie nawet się troszkę przepychać. Czyli został w nas, mam nadzieję, również taki dar inwencji twórczej, bo papież nas wtedy bardzo mobilizował.
2: Ta wizyta odmieniła wiernych, odmieniła mieszkańców diecezji?
3: No, to jest pytanie bardzo trudne. Czy odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Myślę, że tak, przez lata wszyscy żyliśmy tą pielgrzymką. Oczywiście potem rzecz powinna polegać też na tym, że to dziedzictwo, które papież przywiózł przez sam fakt, że był sam tutaj, ale też przez to, co zostawił, bo przecież mówił o przykazaniu cudzołóż chociażby, mówił do rolników, jak mówiłem wcześniej,
2: do Litwinów.
3: Myśmy być może za mało przez te 35 lat promowali to przesłanie Ojca Świętego, żeby jeszcze bardziej podtrzymać ten żar nie tylko wspomnień, ale też przemiany. Ufajmy, że to się wszystko będzie cały czas odbywać i zmieniać.
2: A jak wielkim organizacyjnym też wydarzeniem i wyzwaniem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży?
3: Ja, jak mówiłem, mogę patrzeć na perspektywę młodego alumna seminarium, ale to, co widziałem, to było...
2: To wymagało dużo pracy.
3: To przerastało tak po ludzku nasze możliwości. W sensie liturgicznym, społecznym, materialnym i tak dalej, więc gdyby nie ten ogromny taki entuzjazm, ogromne zaangażowanie dosłownie wszystkich. Ja nawet jak słyszałem teraz, mieliśmy konferencję prasową niedawno od niektórych osób, które były świadkami tej pracy, chociażby przy Ołtarzu Papieskim, to była niezwykła jedność, zjednoczenie i to spowodowało, że udało się.
2: Jan Paweł II przyjechał do Polski już wolnej politycznie, ale bardzo wyraźnie przypominał, że sama wolność nie wystarczy. Jak dziś odczytywać jego słowa wypowiedziane w Łomży?
3: No, rzeczywiście to jest bardzo ważne, bo ponieważ należy dodać, że cała pielgrzymka była oparta na dekalogu, czy na 10 przykazaniach bożych, a w Łomży właśnie, jak wspomniałem przed chwilą, Jan Paweł II mówił o przykazaniu nie cudzołóż. I dzisiaj rzeczywiście z 35 lat widzimy, jak aktualne było to przesłanie i prorocze. Papież mówił w swoim przesłaniu, co to znaczy, żeby zachować wierność, żeby być blisko, żeby iść drogą Chrystusa. Dzisiaj też chociażby liczba zawieranych w kościele małżeństw sakramentalnych znacznie spada. Te nurty, tak nazwijmy je, liberalne, zaczynają dominować wszędzie, w głowach, przez media. Więc to wezwanie Ojca Świętego z tamtego czasu nie tylko jest aktualny, je należy wydobyć szybko i je nieustannie promować wszędzie, w parafiach, w nauczaniu, w różnych mediach katolickich, bo to jest dzisiaj niezwykle istotne, aby pokazać się ludziom nie sam fakt grzechu, ale sam fakt radości i sam fakt korzyści, jakie odnosi się z takiego życia.
2: Czy można powiedzieć, że papież przestrzegał nas, Polaków, właśnie przed źle rozumianą wolnością?
3: Oczywiście przestrzegał. I to chyba zaczęło się już nie tylko tutaj w Łomży, to miało miejsce już za czasów pierwszej pielgrzymki papieskiej, na Placu Zwycięstwa, ale potem to, co przeszło chyba do takich annałów, upominania ojca, przez ojca swoich dzieci, to wielkie, taki wielki krzyk wręcz Ojca Świętego. Polska to jest moja ojczyzna, moja matka, nie? I nie mogę siedzieć spokojnie czy milczeć. I to ten nurt papież pociągnął potem, powiem tak trywialnie, w tych kazaniach podczas pielgrzymki 91 roku, mówiąc o przykazaniach. Wtedy to był bardzo trudny moment, ponieważ szła tak zwana walka o kwestię aborcji. Wtedy zwłaszcza środowiska liberalne, może wtedy jeszcze bardziej lewicowe, próbowały przymocować aborcję jeszcze mocniej. Papież wtedy bardzo mocno podkreślał, że wolność to nie jest nigdy od. Wolność jest zawsze do. To jest zadaniem danym i zadanym każdemu z nas. I to było też przesłanie kazań Ojca Świętego na temat konkretnych przykazań.
2: Tak, chociażby właśnie te przesłania skierowane do małżeństw, do rodzin.
3: Cóż to, właśnie o tym mówimy, bo to było chyba szczególnie zauważalne tutaj w Łomży, nie? Żeby dbać o tę podstawową komórkę społeczną, ale także kościelną, którym jest małżeństwo i rodzina. Papież, przez całe nauczanie papieża, cała jego tożsamość, jeszcze od czasu profesury z Lublina, potem bycia kardynałem w Krakowie, aż po całą etykę, którą zawarł w encyklikach i adhortacjach moralnych, mówi o tym, że człowiek jest właśnie podmiotem i trzeba być wiernym wezwaniu Bożemu.
2: I chyba współcześnie zapominamy trochę o tym, odchodzimy od tych przykazań?
3: To na pewno tak się dzieje, ale to też o przykład zapominamy, to w ogóle nigdy nie pamiętaliśmy o tym. Zresztą chodzi o młode pokolenia. One gdzieś są odporne na tego typu nauczanie. W kontekście Kościoła to my często mówimy już teraz, że to nie Kościół traci młodzież, Ale młodzi totalnie się nie interesują już kościołem. Gdzie sfera kościoła, nauczania szczególnie moralnego, zwłaszcza w wielkich środowiskach wielkomiejskich, jest zupełnie obojętna dla tego młodego pokolenia dzisiaj. Nie? Dzisiaj co więcej, nawet w takich przestrzeniach jak Łomża, w małych środowiskach jeszcze tradycyjnie religijnych i moralnie tradycyjnych, wielu młodych po prostu nie ma tak zwanego powrotu kulturowego. Nie? Wyjeżdżają, ale już nie wracają, nie wracają w sensie też moralnym. Nie chcą zawierać małżeństwa sakramentalnego, nawet nie chcą chrzcić dzieci, więc kryzys tego typu jest duży, stąd to przesłanie jest tak bardzo aktualne.
2: Więc trzeba chyba o tych młodych walczyć, ale jak to robić?
3: Pani redaktor, ja byłem 20 lat, kiedy doświadczam decyzjalnym młodzieży, teraz jestem proboszczem w parafii, gdzie jest coraz więcej osób starszych. Ta parafia Miłosierdzia Bożego, jedna z pierwszych parafii, starzeje się i nieustannie głowimy się, jak o tych młodych walczyć. Kwestia szkoły, wiemy, jak jest z zakresem religii w szkole i tak dalej. Ja mam takie zawsze jedno powiedzenie, czy jedną receptę na walkę o młodych ludzi, która jest bardzo trudna dla nas, księży, bo wymaga od nas wyjścia z naszej strefy komfortu i dania młodym po prostu zainteresowania i czasu. I widzę też, nawet po mojej pracy, już nie jestem młodym księdzem, że jak próbuję znaleźć gdzieś młode małżeństwa, czy młodych ludzi, dorosłych młodych i daje im dużo czasu, co jest bardzo męczące często, ale piękne, to może przynieść skutek.
2: W Łomży Jan Paweł II mówił również o rolnikach. Mówił również właśnie o małżeństwach, tak. I godności pracy na roli. Ojciec Święty mówił, trzeba by był słyszany i respektowany gospodarski głos rolnika. Czy mieszkańcy wsi i małych miejscowości czuli właśnie, że papież naprawdę rozumie ich problemy?
3: Myślę, że tak. Ja nie wchodzę z rodziny rolniczej, ale moi dziadkowie to byli rolnicy, mój wujek, czy taka rodzina dalsza. I oni zawsze byli zapatrzeni w nauczanie papieża. Nawet się nie spodziewali, że kiedy Ojciec Święty dotrze do Łomży, a przecież moja rodzina, osobiście wielu rolników, których znam, mieszka na terenie diecezji łomżyńskiej, że będzie mówił w ten sposób właśnie do nich. Byli nie tylko dowartościowani, nie tylko byli zauroczeni tym, co mówi papież, ale naprawdę byli bardzo mocno umocnieni tym, co Ojciec Święty mówił o ich pracy, o ich roli w społeczeństwie, o ich religijności, o ich tożsamości.
2: I tutaj również, już wspomnieliśmy, ale również było oczywiście spotkanie z Litwinami. Tak. To było takim symbolem pojednania i budowania jedności ponad historią?
3: To był bardzo trudny czas dla Litwy wówczas. Ja pamiętam nawet na własne oczy zobaczyłem ówczesną premier Litwy, panią Kazimierę Prunskienę, która przyjechała do Łomży i zatrzymała się w naszym seminarium. Mieliśmy okazję ją się opiekować. To był czas chyba po tych wydarzeniach w Wilnie, pod wieżą telewizyjną przy parlamencie litewskim, kiedy wojska rosyjskie, sowieckie nie chciały odpuścić w walce Litwinów o niepodległość. Zginęło kilkanaście osób. To był czas trudny. Nawet nie mógł dotrzeć ówczesny, taki nieformalny prymas Litwy, ksiądz kardynał Sladkiewiczius z Kowna, bo go nie wpuszczono. Wtedy były granice do Polski. Ale sam przyjazd Litwinów był bez wątpienia wielkim przejawem miłości do papieża, który też ich zauważył i na pewno był też przejawem budowania jedności. Bo nasza diecezja wtedy nie tylko graniczyła z Litwą, ale też tam przy granicy litewskiej mieliśmy kilka parafii, gdzie była większość litewska gdzieś zaangażowana w życie, więc zawsze pewnie na tym styku litewsko-polskim były jakieś nieporozumienia, więc bez wątpienia wizyta papieża...
2: Ale tutaj potrafiliśmy się zjednoczyć.
3: Tak, bez wątpienia wizyta papieża przyczyniła się do jedności i to na przykład było zauważalne, jak Łomżyniacy gościli gości z Litwy w swoich domach, dawali im jeść,
2: pokazali
3: pić,
2: otwarte serca.
3: Dawali im nocleg. Naprawdę to było niezwykłe, niezwykłe.
2: Jednym z najważniejszych też momentów pielgrzymki była koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Jakie to właśnie miało znaczenie dla diecezji?
3: Szczególnie, jak widzimy dzisiaj po latach też owoce, czy proroczą działalność tamtego czasu, bo przecież niedawno zakończyliśmy peregrynację ikony katedralnej Matki Bożej Pięknej Miłości po całej diecezji, z racji na stulecie naszej diecezji. I wówczas rzeczywiście już sanktuarium wtedy, takie troszkę zapomniane sanktuarium, moim zdaniem katedralne, od tej koronacji stało się takim sanktuarium pełnopiersią, nie? I tam, gdzie jest koronowany wizerunek, jest szczególny kult. Nie tylko Łomżyniacy dowiedzieli się o tym, że jest tu ikona Matki Bożej w świątyni katedralnej, ale też cała diecezja i nie tylko. I to bez wątpienia miało charakter proroczy. Ten gest papieża, papież na Paweł II, pewnie każdy papież, ale szczególnie na Paweł II miał zawsze gesty prorockie. Słowa prorockie. To dzisiaj widzimy po tych wielu, wielu latach od jego przejścia do domu ojca.
2: Tak, i po tych wielu latach, po tej papieskiej pielgrzymce zostały pomniki, pozostały tablice, pozostały też miejsca pamięci, ale jakie duchowe ślady pozostawił Jan Paweł II w wiernych?
3: To ciekawe, bo ja czasami, no nie wiem do końca, trzeba by to zbadać, ale czasami próbuję na przykład w czasie Drogi Krzyżowej, którą mamy w sanktuarium co tydzień, odnosić się do wizyty papieskiej przy stacji Płaszcz Niewiast nad Jezusem, czyli to jest jakaś formuła tłumu, który płacze razem, ale nie ma i tam indywidualnego przesłania. Na pewno przyjmowaliśmy papieża, jak wszyscy, przez te wiele lat jego pontyfikatu, z entuzjazmem, z płaczem. Każdy, jak papież jechał samochodem, czy zatrzymywał się, miał wrażenie, że patrzy tylko na niego, nie? Mam jednak takie wrażenie, że nie tylko to nie jest oryginalne, co powiem, wszyscy pewnie o tym mówią, badacze szczególnie, niewiele zawsze zostawało wiernych, świeckich zwłaszcza, z jego nauczania, szczególnie z encyklik adhortacji, ale także pewnie z jego kazań czy kateches. Na pewno zostawił w nas dumę, że przecież to był Polak, nie? Na pewno zostawił w nas przekonanie, że Kościół jest silny i mocny, jeśli jest z Piotrem. Jan Paweł II był Piotrem tamtych czasów. Na pewno też zostawił nami, to już nie mówię w kontekście samych osób, zadanie, i to widzę też przed sobą, zadanie, które ma polegać na tym, żeby jeszcze raz pochylić się nad osobą Jana Pawła II, nie tylko płakać, jeść kremówki czy grochówkę papieską, ale chodzi o to, żeby zgłębić jego nauczanie jeszcze raz i je przetransponować na życie codzienne. Tak jest też Słowem Watykańskim II.
2: Też takim jednym z symbolicznych miejsc jest chociażby ołtarz papieski przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego
3: w Łomży. To jest jeden z dwóch bodajże ołtarzy, który został w miejscu, gdzie był zbudowany. No nasz ołtarz trudno byłoby przenieść, bo on jest budowany z cegły, z betonu i kończy się jego odnowa, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
2: Tak, już wkrótce, nowy blask.
3: Tak, bo ten ołtarz był już taki trochę sfatygowany. Też był budowany 35 lat temu, więc klimat, czas sprawiły, że i beton pękał, i woda przeciekała. I on jest. I on jest takim symbolem, który wpisał się na stałe w krajobraz miasta i będzie też symbolem tego, że tu był papież. My też czasami go wykorzystujemy, chociażby na obchody ogólnolomżyńskie Orszaku Trzech Króli. To dzięki też księdzu Andrzejowi Godleckiemu, proboszczowi z parafii Krzyża Świętego, który organizuje orszaki, wróciliśmy do ołtarza od 4 lat i tam kończymy orszak.
2: I w końcu ołtarz właśnie zyska ten nowy blask, o którym rozmawiamy. Tak, i kiedy to będzie? Kiedy te prace się zakończą?
3: W ciągu 2-3 miesięcy położymy tylko cegłę tak zwaną na frotonie i już będzie koniec.
2: Proszę księdza, wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do tego młodego pokolenia, bo właśnie młode pokolenie, jak przekazać temu młodemu pokoleniu znaczenie tych wydarzeń sprzed 35 lat, skoro wielu młodych ludzi chociażby pamięta Jana Pawła II tylko na przykład z historii, z opowieści?
3: Tak, oczywiście, że z historii, bo to było dawno. Natomiast ja widzę, że próbuje się to robić w szkołach. Często, nie tylko w szkołach, które noszą imię Jana Pawła II, bo że mamy takie dwie przynajmniej szkoły, jak się nie mylę. Natomiast te akademie na religii się mówi o papieżu i o jego przesłaniu. Natomiast oczywiście, jak to zawsze jest w kościele, oprócz tej sfery intelektualnej, chodziłoby, żeby zainspirować duchem papieża młode pokolenie, nie? Przez to twórca Światowych Dni Młodzieży. Wielki papież młodzieży, kiedy Ojciec Święty odszedł, ja wtedy pamiętam takie wielkie spotkanie przy ołtarzu papieskim dla kilkunastu tysięcy ludzi, to widać było samych młodych. Oni przyszli, żeby oddać mu też pokłon w jakimś sensie. Tu w Łomży, a przecież jak leżał jeszcze w łóżku w Watykanie, powiedział te słowa przed śmiercią, zawsze was szukałem, byście przyszli do mnie, nie? Więc papież był wielkim papieżem młodzieży i on miał język właściwie, więc jeśli by szukać sposobu dotarcia z jego przesłaniem do współczesnej młodzieży, trzeba użyć jego języka, trzeba użyć jego świętości, trzeba dać taki czas, który dawał papież.
2: Może to też jest ten właśnie złoty środek, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
3: Myślę, że tak. To jest jedna z bardziej nośnych metod, nie? Jak dotrzeć dzisiaj z przesłaniem papieskim. Oczywiście parafie muszą też nieustannie przypominać dorobek Ojca Świętego, media katolickie i tak dalej.
2: księże, rozmawiamy i wspominamy wydarzenia sprzed 35 lat, ale Łomża co prawda wcześniej, bo już 31 maja, czyli już niedługo, już wkrótce upamiętni wizytę Jana Pawła II i z tej okazji parafia razem z miastem przygotowują specjalne wydarzenia. Co w takim razie się odbędzie?
3: Tak naprawdę to będą dwie niedziele, pani redaktor, i tak się cieszę, bo ja o tym nie pamiętałem, że wzięliśmy w kleszcze niejako tych dwóch niedziel samo datę rocznicy, 4 dzień czerwca i 5. To w tym roku to jest uroczystość Bożego Ciała. Natomiast u nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę Jego pielgrzymki. O godzinie 15 w naszym sanktuarium zapraszamy wszystkich, dosłownie wszystkich. Zaprosiliśmy dziesiątki, setki osób indywidualnie, ale jeśli ktoś słyszy teraz to, o czym mówimy, każdy jest zaproszony. To będzie uroczysta msza święta dziękczynna z udziałem też przedstawicieli miasta, województw, różnych samorządów i tak dalej. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską. Pomyśleliśmy sobie, że niektórzy mają kremówki papieskie.
2: To
3: my dzięki strażakom ich wydajnej pracy podamy wszystkim grochówkę i ten festyn jest taki, że on wygląda jak każdy festyn, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty. Koncert szantowy, ale szczególnym koncertem gościa dnia. będzie koncert z popularnego wśród młodych, zwłaszcza zespołu Wyrwanych z Niewoli, z księdzem też gościnnie Adamem Ulatowskim.
2: Także zapiszmy w kalendarzu, tak, 31 dzień maja.
3: Tak, cieszymy się, że to się wydarza, że mamy już wszystko prawie przygotowane. Czekamy tylko na gości. Całe błonia przy ołtarzu papieskim są do naszej dyspozycji i kościół. Gdyby spadł deszcz, mówiliśmy o tym przed
2: chwilą. Jest rozwiązanie.
3: Mamy alternatywny scenariusz. Po Eucharystii grochówka oczywiście gdzieś tam będzie pod dachem, ale koncerty przeniesiemy do Kościoła Górnego. Mamy tak duży kościół, który właśnie pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II.
2: Więc to jest tym bardziej szczególne i wyjątkowy moment, tak. Wyjątkowe wydarzenie. Księże, spoglądam na zegarek i zbliżamy się do końca już naszej rozmowy, ale każdego 22 dnia miesiąca wyjątkowo wspominacie świętą Ritę, patronkę spraw trudnych, beznadziejnych i rzeczy niemożliwych.
3: Otóż to, ktoś mógłby zapytać, dlaczego święta Rita w kościele w sanktuarium Miłosierdzia Bożego? Nawet czasami żartują niektórzy ze mną, niesie się księdzu święta Faustyna, żeby powiedzieć, a dlaczego ona bardziej niż ja?
2: Nie śni się,
3: ale taki żart oczywiście. Święta Rita jest związana z naszym sanktuarium, a szczególnie z dwoma moimi poprzednikami, księżmi proboszczami, bo oni obaj urodzili się, ksiądz prałat Ambroziak i ksiądz prałat Abramowicz, właśnie na świętą Ritę. Czyli dzisiaj mają obaj urodziny, gorąco ich pozdrawiamy.
2: Składamy najserdeczniejsze życzenia
3: prałatom. Natomiast też pierwszy szpadel pod budowę świątyni został wbity w dzień świętej Rity, nie? I od tamtego czasu dbano bardzo mocno o jej kult. Co miesiąc wiele osób przynosi róże do poświęcenia jako symbol jej świętości, znak jej świętości. Modlimy się też przez stanictwo, mamy relikwie. Stąd pomyśleliśmy sobie, że trzeba przygotować jednak coś więcej, większe uderzenie.
2: I tutaj 24 maja odpust.
3: I to jest nasz pierwszy odpust, o który poprosiłem księdza biskupa. Otrzymaliśmy zgodę na ten odpust. Widzę też, śledziłem też kilka takich parafii w Polsce, które mają tego typu działanie. Tego typu duchowość, zawsze w trudnościach małżeńskich, bo też będziemy zawierzać święte Ricie, trudne małżeństwa, bardzo rezonuje na całą okolicę. Więc już teraz zapraszam też na niedzielę najbliższą na odpust świętej Rity.
2: I warto zabrać ze sobą róże.
3: Tak, warto. Będzie co prawda dekoracja 400 róż, ale zapraszamy, żeby wziąć różę do poświęcenia i potem ją zabrać ze sobą do domu i się gdzieś tam tym znakiem świętej Rity posługiwać.
2: Także proszę księdza na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy i zaprośmy 31
3: tak,
2: dzień maja.
3: Tak, gorąco zapraszamy, to jest dzień uroczystości świętej Trójcy. Dzień szczególny w naszym mieście, ponieważ to dzień obchodów 35. rocznicy obecności pośród nas świętego Jana Pawła II. Wielki festyn rodzinny od 11 do 19. Główna Eucharystia, na którą szczególnie zapraszam, o 15 godzinie Miłosierdzia, dziękczynienie za Ojca Świętego. potem grochówka papieska, dosłownie dla wszystkich, kilka tysięcy porcji przygotowujemy.
2: I wystarczy potem, dla każdego.
3: Myślę, że tak, nawet z dokładku. I potem oczywiście dwa koncerty, koncert zespołu, który będzie śpiewał szanty, taki support trochę i główny koncert Wyrwanych z niewoli. Zapraszam gorąco i proszę o modlitwę w intencji dobrej pogody.
2: Tak, i oczywiście cały program, cały harmonogram tego zbliżającego się wydarzenia znajdę u Państwa na naszej stronie internetowej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem.
3: Chciałem podziękować Radio Nadzieja za takie żywe zainteresowanie wszystkich po kolei i za obecność na koniec prasowej Pani Wiktorii, księdza dyrektorowi, wszystkich Pani Ani. To bardzo piękne takie
2: dziękujemy bardzo. Troski. Ksiądz Jacek Czaplicki był naszym dzisiejszym gościem dnia.
3: Dziękuję bardzo
2: za rozmowę.
3: Również. Szczęść Boże.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ojciec dr Marek Kotyński, teolog duchowości i filmoznawca. Szczęść Boże, ojcze.
2: Kłaniam się serdecznie wszystkim słuchaczom i panu.
1: Dziś premiera filmu Posłani. Powiem szczerze, gdy oglądałem ten film, uderzył mnie realizm, z jakim bohaterowie opowiadają o działaniu Boga oraz szatana. Jak ojciec uważa, takie mocne świadectwa bardziej widza przebudzają duchowo, czy powodują jeszcze większe wątpliwości, czy na pewno to, co się widzi, jest prawdziwe?
2: No, myślę, że kiedy się o tym mówi, to mogą być różne reakcje, bo z jednej strony nie lubimy ludzi nawiedzonych, nie lubimy ludzi takich troszkę jakby przegiętych religijnie i tak to może brzmieć, kiedy się opowiada o filmie. Natomiast kiedy się go ogląda, nie ma się takiego wrażenia, mimo że jakieś myśli po głowie chodzą, bo film mówi o tym, że no na przykład taką kanwą tego filmu jest to, że pewien młody chłopak, powiedzmy 20 czy koło 30, pan Michał Ulewiński po prostu rzuca swoją pracę w Holandii, dobrze płatną, przyjeżdża do Polski, ponieważ przeżywa swoje takie, powiedzmy, no, przebudzenie duchowe na tym etapie swojego życia, zbija 15-kilogramowy krzyż i pokonuje 700 prawie kilometrów, znacząc mapę Polski przejściem na piechotę od Zalewu Wiślanego po Giewont, od powiedzmy zachodu po Sokółkę i cudzy eucharystyczny, tak by jakby taki kreśli znak krzyża. Więc to na pierwszy rzut oka może się wydawać trochę dziwne i takie trochę, no bym powiedział, lekko przesadzone. I może niektórych zrażać. Natomiast kiedy widzi się, co mówią te osoby, patrzy się na ich świadectwa, w większości są to mężczyźni, choć tam również są i kobiety w tym filmie, bo jest to film dokumentalny, kiedy mówią o swoich świadectwach, to raczej bym powiedział, przemawiają głęboko do serca i do świadomości i ta wstępna obawa, że będzie to film taki, który raczej, no to nie dla mnie, to przesada, to nie, właśnie nie, ten film jest radykalny, to fakt. Jest taki męski, rzeczywiście, tak jak męski różaniec, o którym wspominają tam w tym filmie, ale ten film przekonuje. Ja niedawno miałem po raz kolejny już taką przedpremierowy pokaz dla ludzi tutaj w Warszawie i w kinie Wisła i muszę powiedzieć, że no, na sali było więcej tym razem kobiet, choć było sporo mężczyzn, to ten film porusza głęboko, także nawet na zakończenie wybuchły brawa, co mi się rzadko zdarza na pokazach.
1: A czym w ogóle ojca ten film właśnie szczególnie poruszył?
2: No mi poruszył właśnie taką prawdziwością. I bo ja też mam takie obawy, nikt z nas nie lubi takich filmów, troszeczkę takich jakby powiedzmy na siły, czy nawiedzonych, jak my to mówimy, czyli takich, gdzie jest taka jakby taka trochę ekstaza duchowa w opowiadaniu o filmach. Natomiast ten film, osoby, chociażby nawet wspomniany przeze mnie pan Michał Ulewiński, który jest jakby taką kanwą, bo pan Michał Ulewiński idąc, taka jest formuła tego filmu, idąc przez Polskę, spotyka różne osoby, które podobnie jak on przeżywają różne rzeczy duchowe, to znaczy spotkanie z Bogiem. Ale to spotkanie duchowe, moim zdaniem, to jest taki ciężar filmu. To mnie też porusza bardzo z jednej strony i prawdziwość tych doświadczeń, bo to widać po twarzy, po prostu nie potrzeba być wielkim ekspertem, żeby zobaczyć, że ktoś mówi to, co leży mu głęboko na sercu i to są w większości, jak mówię, mężczyźni, takie trochę męskie granie duchowe. Otóż to, co mnie dotyka osobiście, to, że te osoby nie skończyły na tym, że oni zmieniają życie, bo spotkali Boga, bo przeżyli doświadczenie wiary, co już samo w sobie jest oczywiście ogromną wartością i jakimś wielkim przeżyciem, bardzo poruszające zresztą. Natomiast to, co mnie dotknęło, to jest to, że te osoby nie zostają na tym. One uważają, że muszą coś zrobić dla Kościoła, również dla Polski, dla innych przede wszystkim, dla drugiego człowieka, dzielić się. I dlatego ten tytuł to jest posłani, nie powołani, czyli nie ci, którzy tam przeżywają swoją tylko relację z Bogiem, porządkują życie i od tej pory już żyją uczciwie. Nie, oni chcą powiedzieć o Bogu drugiemu człowiekowi, chcą odkrywają jakąś, czy wymyślają, często jest to jakby takie powołanie Boże, jakąś inicjatywę, którą chcą pomóc drugiemu człowiekowi w odkrywaniu Boga, nie tylko w zmianie jego życia, w odkrywaniu Boga. I każdy z nich się czuje posłany. To jest moim zdaniem taki ciężar tego filmu i to jest to, taka wartość dodana w porównaniu do wielu innych filmów, które oczywiście są fajne i poruszające i cenne. Natomiast ten film jakby idzie o krok dalej.
1: Ojciec też sporo właśnie mówi o tym odkrywaniu przede wszystkim przez mężczyzn, tej męskiej duchowości. I czy ojciec z jakimi się spotkał też opiniami właśnie mężczyzn? Czy ten film może jakoś spowodować, że mężczyźni będą bardziej chcieli właśnie zaangażować się w duchowość w kościele, bo obecnie no, tych mężczyzn nadal jednak brakuje?
2: Ja nie wiem, jak oczywiście w poszczególnych regionach Polski, ale ja mam w Warszawie, to mam takie troszkę inne jakby doświadczenie. W tym sensie, że oczywiście widać kryzys generalnie duchowy w całym naszym społeczeństwie polskim, ale i światowym oczywista. Natomiast to, co w Warszawie właśnie widać, że mężczyźni się ruszyli już trochę. To są takie, jeżeli tak jak się mówi o takich jaskółkach nawrócenia i powrotu do Boga we Francji, tam czy w Belgii nawet ostatnio, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na uniwersytetach i tak dalej, to w Polsce, jeżeli byśmy chcieli widzieć taką jaskółkę, to są właśnie mężczyźni, o dziwo. Kościół się dosyć dobrze nimi zajął, bo są właśnie te inicjatywy najróżniejsze, stowarzyszenia, różaniec, powiedzmy taki męski różaniec i inne tego rodzaju takie różne stowarzyszenia, może one nie są jakieś takie światowe, czy są w jakimś zasięgu bardzo ogólnopolskim, choć na przykład ten męski różaniec jest w ponad setce miast i miasteczek w Polsce. I fajne jest to, że właśnie mężczyźni się, moim zdaniem, się ruszają. Jeśli nasz kościół pomalowali na Karolkowej w Warszawie, ktoś pomalował w czasie czarnych marszów, to były to panie właśnie, kobiety. Ja myślę, że z kobietami się dzieje dużo gorzej, w jakimś sensie, bo po prostu jest jakiś taki troszeczkę zachwycenie taką wolnością źle pojętą, skoncentrowanie przede wszystkim na sobie i to w dużych miastach jak Warszawa, to dosyć widać, że kobiety myślą tylko, myśl przesadzam oczywiście, bo większość pewnie nie, ale zwłaszcza młode panie myślą, nie wiem, o zrobieniu sobie tipsów, o zapatrzone w siebie, dbające o wygląd, a to są wszystko rzeczy ważne, ale drugorzędne mimo wszystko, prawda?
1: A ojcze, chciałem jeszcze wrócić troszkę do naszego filmu. Jak ojciec jako filmoznawca ocenia w ogóle reżyserię Dariusza Walusiaka?
2: No, Dariusz Walusiak jest już, przede wszystkim jest reżyserem zaangażowanym, bo z czasów jeszcze swoich studiów na UJ-cie to my się troszkę poznaliśmy swego czasu. W czasie studiów na UJ-cie on już był zaangażowany w powstającą wtedy Solidarność, a potem zrobił sporo różnych ciekawych filmów właśnie dokumentalnych. Jest to człowiek wierzący i tylko wspomnę chociażby o Teraz i w godzinę śmierci właśnie, też nakręcony w różnych miejscach na świecie. Wiecie, na przykład Gurgacz, Kapelan Wyklętych. Bardzo fajny film. Bardzo wielu go zobaczyło i jest związanych z tym filmem, bo pokazuje kapelana, jezuitę, który potem prawie za to został wyrzucony ze zgromadzenia, że zajął się i był kapelanem żołnierzy wyklętych gdzieś tam w lasach na południu Polski. Albo na przykład ostatni taki jego film z takich może bardziej znanych, Ulmowie, Błogosławiona rodzina. O Ulmach ten film, który też przeszedł przez kina. I myślę, że od strony fachowej to tam się trudno przyczepić do tego filmu, ponieważ i operator, którego też miałem okazję niedawno poznać właśnie na premierze tego filmu w Warszawie w kinie Wisła. No i sam pan Dariusz jest po prostu, no on przede wszystkim bardzo dobrze dokumentuje, bardzo dobrze umie rozmawiać z ludźmi, wydobywa to, o co mu chodzi z człowieka, to wcale nie jest proste, bo są tacy ludzie jak zwyczajni, jak my. Po prostu na przykład te wartości duchowe, te wartości, które... I one brzmią w tym filmie naprawdę autentycznie. To są panowie, którzy... No nie wiem, ktoś tam jest, ćwiczy karate, ktoś tam jest wojskowym, ktoś tam jest... zajmuje się, ma swoją, prowadzi jakąś tam firmę, czy jest jakimś tam menadżerem i tak dalej. Bardzo ciekawe te świadectwa są i myślę, że ten film jest robiony bardzo dobrze, bardzo dobrze. On przemawia właśnie taką, z jednej strony prostotą, z drugiej strony taką autentycznością, bo to nie jest jakiś taki film wyszukany. Natomiast robi absolutnie wrażenie. No, to nie przypadek, że ludzie zaczęli bić brawo podczas ostatniego przedpremierowego spotkania w Warszawie. A pan Darek Warusiak, trzeba się za niego pomodlić, bo on tuż przed premierą niestety doznał uszczerbku na zdrowiu poważniejszego i w tej chwili jest na takiej rehabilitacji, nawet na samej premierze nie mógł być. Więc ten film jest też okupiony takim jego osobistym cierpieniem fizycznym i prosiłbym słuchaczy, żeby się też za niego westchnąć do Boga, choćby zdrowaś Mario dzisiaj odmówić.
1: Jasne, oczywiście będziemy się modlić za pana reżysera, ale jakie też pytania stawia nam reżyser w filmie właśnie Posłani, jak ojciec to dostrzega?
2: No właśnie mi się wydaje, że co robisz ze swoją wiarą? To znaczy oczywiście moment łaski i nawrócenia jest na pierwszym miejscu, bez niego nic się nie da zrobić. I to jest no zawsze największe. Natomiast to, że my chociażby w Polsce po prostu jakby ta wiara jest tylko dla nas, ewentualnie dla mojej rodziny, ale nawet i to nie. Tam w filmie padają takie fajne słowa pana Artura Wolskiego, który jest inicjatorem Męskiego Różańca, który bardzo fajnie mówi w swoim takim świadectwie, które tam zawarte jest, i mówi, że kiedy mąż się nawraca, to nawraca się cała rodzina. Kiedy ojciec się nawraca, nawraca się cała rodzina. I ja myślę, że w tym takim mikroskopijnym, jakim jest rodzina, związku i tej małej wspólnocie, i w tych słowach zawarte jest to, co jest to przesłanie filmu, mianowicie, że nasza wiara musi być na zewnątrz pokazywana. I nie chodzi o epatowanie, nie chodzi o przekazywanie na siłę, czy kłótnie w biurach, czy w rodzinach. Wiem, bo sam tego doświadczałem i doświadczam nawet. Natomiast chodzi tutaj o coś innego, mianowicie, żeby o tym mówić, żeby się nie wstydzić, nie wiem, życzeń błogosławionych świąt, żeby ci Jezus błogosławił czy coś, i niech to nie będzie oczywiście puste słowo, ale ja ostatnio właśnie po prostu nie tyle, że się wstydzę, bo nigdy się jakoś tam nie wstydziłem mojej wiary, wprost przeciwnie, ale po prostu nie mam żadnych obiekcji powiedzieć o wierze mojej, czy o, no, ktoś powie, jak księdzem jesteś, nie, no. No, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że czasami w swoim środowisku najbliższym ciężko o tym gadać. My za mało i o tym mówimy, a przede wszystkim tym żyjemy, tak po prostu na co dzień. I mi się wydaje, że tą wiarę trzeba przekazywać. I to nie jest robota dla księży tylko. To nie jest robota kaznodziei z ambony. To jest robota każdego z nas. Mówić o swojej wierze, przeżywać ją tak, żeby inni widzieli, ale nie na pokaz. Nie na pokaz. To bardzo ważne, żeby to nie było na pokaz. Myślę, że to jest jakby takim kluczem troszeczkę, i to jest tam pojawia się taki moment o tej iskrze, która z Polski powinna wyjść. Mi się wydaje, że ta iskra powinna wyjść po prostu z serca każdego z nas, że nasza wiara nie jest tylko dla nas, nie jest po to, żebyśmy się tylko zbawili sami, ale ten świat potrzebuje zbawienia. Nasi bliscy, nasi pracownicy, podwładni, przełożeni. W sposób bardzo prosty, i jeśli to jest autentyczne, to nie będzie gryzło na ogół, choć możemy się oczywiście spotkać z jakimiś afrontami.
1: A wyobraźmy sobie, ojcze, że może się ojciec spotkać na kawę tylko z jednym z bohaterów filmu. Kto to by był i dlaczego?
2: No właśnie, ciężko by było to powiedzieć. Ja się poznałem troszkę bliżej teraz właśnie po premierze tego filmu z panem Arturem Wolskim, który jest prezesem Fundacji Skrzydła Chwały. Właśnie on jest tym inicjatorem Męskiego Różańca. A zaczęli od tego, że po prostu zaczęli się modlić nawet na ulicy. I nie udzielali informacji o tej inicjatywie, nie mówili, nie odpowiadali na nie żadnych wywiadów. Jedynym to były zdjęcia zamieszczane w internecie, jak się prawdziwi mężczyźni modlą i mogli się tylko porozumieć przez jakimś tam na Facebooku bodajże. I to mi się bardzo podobało. Pan Artur jest bardzo taki, bym powiedział, skromny. Zresztą w filmie mocno jest zaznaczona pokora. To jest też bardzo ważne, że to nie jest pobożność na pokaz, to nie jest pobożność po to, żeby epatować i czuć się lepszym. Po prostu trzeba zrobić coś, On mówi dla Polski, ale też trzeba zrobić po prostu dla Kościoła w świecie, dla drugiego człowieka, bo tego od nas Chrystus chce. Niestety katolicyzm światowy wręcz jest skurczył się do mojej osobistej decyzji, do moich osobistych nabożeństw i ewentualnie modlitw, natomiast jakby go nie było widać na zewnątrz. I nie chodzi o epatowanie, chodzi tylko o to, żebyśmy się zachowywali normalnie. Ja idąc, nie wiem, ulicą, bardzo często się modlę, bo lubię chodzić i muszę chodzić, natomiast i często mam różaniec po prostu w ręku i się tego nie wstydzę. To, że ktoś tam patrzy na to, niech patrzy. Wielu moich znajomych, nie wiem, odmawia sobie różaniec w tramwaju. Niech sobie myślą nawet ludzie, że ktoś jest, nie wiem, nawiedzony, że ktoś jakiś pewnie... Niech sobie tak myślą, po prostu. Chodzi o to, że ja to robię szczerze i modlę się za innych. To jest bardzo ważna sprawa.
1: W takim razie zapraszamy na film Posłani. Aha, rozumiem, dobrze. Dziękuję ojcu serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był ojciec dr Marek Kutyński, teolog duchowości i filmoznawca.
2: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Chciałem zacząć od takiej gorącej informacji z czwartku wieczora. Prezydent Donald Trump poinformował na Truth Social, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Swoją decyzję argumentował wynikiem ubiegłorocznych wyników prezydenckich w Polsce, których zwyciężył Karol Nawrocki. Jakby pan skomentował tę decyzję?
2: No, wygląda to na skorygowanie przez prezydenta po różnych interwencjach decyzji wcześniejszej podjętej przez sekretarza wojny Pita Hegseta. Oczywiście możemy słuchać jakichś oficjalnych wyjaśnień, typu, że to wszystko planowane, że to tak miało być, ale to nijak nie składa się w całość. Więc moim zdaniem najpierw mieliśmy nie do końca wewnątrz administracji uzgodnioną decyzję kierownictwa wojskowego wykonującą ogólne polecenia prezydenta w zakresie redukcji sił zbrojnych amerykańskich w Europie. A później być może w wyniku zmiany decyzji samego prezydenta Trumpa, być może w wyniku wzrostu jego świadomości, być może w wyniku polskich interwencji mamy de facto korektę tej decyzji, a właściwie tak naprawdę nie tyle korekty, co zapowiedź korekty, bo musimy zdawać sobie sprawę, że na razie to są słowa, a od słów do czynów w polityce bywa długa droga. Więc mamy w tej chwili zapowiedź tego, że 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, no właśnie, pytanie czy dodatkowych, tutaj też tych szczegółów nie ma, zostanie rozmieszczonych w Polsce. Równolegle temu towarzyszy, jeżeli dobrze pamiętam, decyzja o redukcji o 5 tysięcy żołnierzy w Niemczech, więc może to oznaczać albo zrealizowanie tej rotacji i jakiś dodatkowy 1000 żołnierzy, albo niezrealizowanie rotacji tej ciężkiej brygady, która miała u nas stacjonować i stacjonowała, a przesunięcie jakichś żołnierzy, którzy stacjonowali w Niemczech, do Polski. No tak naprawdę możemy na tym etapie pospekulować, bo poza tym wpisem nie mamy żadnych szczegółów, żadnych konkretów. Natomiast z pewnością jest to dobra wiadomość, bo pokazuje, że prezydent czuje jakąś odpowiedzialność za swoje słowo, za wcześniejsze obietnice, za relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, no i tym samym za relacje z Polską.
1: Czyli pan jednak uważa, że tutaj nie powinno się jakoś przypisywać wyjątkowych tutaj też jakichś właśnie, można powiedzieć, sprawstwa tylko prezydentowi, czy to po prostu wynikało z wielu różnych czynników, tak?
2: No, wrzawa to była od wielu dni. Ja nie przypisuję nikomu jednemu sukcesu, chociaż na pewno kontakty, zakładam, że były co najmniej kontakty nieoficjalne, jeżeli była rozmowa oficjalna, bo wiem, że na pewno było myślenie i rozmowa o tym, żeby bezpośrednio prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jeżeli ta rozmowa była, to bardzo proszę, żeby pan redaktor to w tej chwili potwierdził. Ja wczoraj cały dzień byłem na spotkaniach, pracowałem do późna, do 23:00, rozmawiałem z ludźmi w innych sprawach, więc nie chcę teraz nikogo wprowadzić w błąd. Natomiast ja uważam, że zawsze zmiana decyzji jest złożeniem wielu czynników. Rzadko bywa tak, że jest wynikiem jakiejś jednej interwencji, więc myślę, że to na to wpływ mogła też mieć atmosfera w kongresie, gdzie widać, że od pierwszych minut, jak ta decyzja poszła w kongresie, podniosła się wrzawa. Dowódcy amerykańskich sił byli ostro przesłuchiwani przez propolskich kongresmenów, nie potrafili wyjaśnić, skąd to wstrzymanie. Mieliśmy przecież całą tą kaskadę medialnych wyjaśnień, takich wyjaśnień, niewyjaśnień, gdy nie za bardzo nikt wiedział, jak to wyjaśnić. Najpierw nie wiedzieli, czy to potwierdzić, później twierdzili, że to jakiś głębszy plan. Ja myślę, że wszystkie te okoliczności się na to złożyły. Natomiast oczywiście, gdyby nie prezydent Karol Nawrocki, gdyby nie fakt, że jest prezydentem w Polsce i prezydent Trump postrzega go jako swojego szczególnego partnera, to pewnie by tego nie było. Także myślę, że jest tutaj zasługa i samego prezydenta i przede wszystkim nas jako Polaków, że wybraliśmy prezydenta takiego, a nie innego. No, jestem przekonany, że gdyby prezydentem był w tej chwili Rafał Trzaskowski, to nie byłoby tu żadnych skrupułów absolutnie.
1: A też dziennikarz, korespondent Republiki Tomasz Grzywaczewski zwraca dzisiaj na X-ie uwagę na to, że nie mamy sieci lobbingowej w USA. I pisze tak: na razie nasza polityka wisi na skuteczności prezydenta i działaniach ad hoc ze strony rządu na zasadzie gaszenia pożaru. Czy pan się zgadza z tą opinią?
2: W zasadzie całkowicie się zgodzę, tak. To jest słabość polskiej polityki zagranicznej. która pod takim względem strategicznym takiego długookresowego, bardziej przemyślanego lobbingu nie istnieje. Dość powiedzieć, że jedyną organizacją poza polską ambasadą, która ma biuro otworzone w Waszyngtonie, jest od całkiem niedawna, bo to się wydarzyło chyba w drugiej kadencji rządów PiS-u, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I jeżeli chodzi o ludzi pracujących, on ma biuro w dobrym miejscu w Waszyngtonie, byłem tam. Natomiast no, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, którzy tam pracują, to to jest jeden niepełny etat, więc to nie jest poważne. Państwo, które chce prowadzić poważną politykę, ma biuro, w którym pracują ludzie, utrzymują kontakty z kongresmenami, z członkami Narodowej Rady.
1: Szokujące.
2: Jeden niecały etat, aha. Tak, panie redaktorze. Więc to naprawdę wygląda biednie. Tak samo w ambasadzie mamy tylko jednego człowieka i to w dodatku, który nie jest kadrowym pracownikiem naszej dyplomacji, który odpowiada za kontakty z kongresmenami. Mała Estonia ma to lepiej zorganizowane. Więc my prowadzimy dyplomację jako państwo, niezależnie czy rządzi PiS, czy Platforma, dosyć powiedziałbym dziadowską. Trzeba do tego dodać, że w MSZ-cie słabo wygląda i to jest znów kwestia ponadpartyjna, niezależnie kto w Polsce rządzi. Słabo wygląda rozliczanie zadań, zadaniowanie, wymaganie. Wizyty międzynarodowe są rzadkie i źle przygotowane. Ja będąc w grudniu zeszłego roku w Waszyngtonie otrzymałem materiały z naszego Biura Spraw Międzynarodowych w Sejmie, w których to materiałach przejrzałem sobie wizyty na szczeblach marszałków i wicemarszałków od przełomu roku 90 do teraz w Stanach Zjednoczonych. No jest dla mnie szokiem, że właściwie byłem jednym z pierwszych wicemarszałków, który poleciał do Waszyngtonu spotykać się z politykami i z kongresmenami. Takie wizyty są niezwykle rzadkie, a jeśli polscy politycy latają do Stanów, to z reguły na polonijne wydarzenia. Pokazać się na jakiejś paradzie, na jakimś spotkaniu z Polakami. To nie jest polityka, to jest działalność społeczna. Ja nie deprecjonuję spotkań z Polonią, one powinny towarzyszyć naszym wyjazdom do Stanów. Natomiast polityka to są spotkania w think tankach, spotkania w administracji, spotkania w kongresie. I proszę, mając na wywiadach polityków, nawet tych z poważnymi nazwiskami, którzy byli lub są w rządzie, zapytać, ile mieli spotkań z przedstawicielami parlamentów innych państw, ile razy przekonywali ich do polskiej racji stanu, jakie mają w tym zakresie sukcesy, jakich używali argumentów. Jestem pewien, że w większości przypadków usłyszy pan ciszę. I wskazuje, że nie jest to problem jednej czy drugiej partii, jest to problem ponadpartyjny. To znaczy, zamiast polityki zagranicznej, turystyka polityczna, lenistwo, niekompetencja, brak przygotowania, brak wizji.
1: A według właśnie pana to jest właśnie taki problem, który można jakoś bardzo szybko rozwiązać, czy to raczej jest właśnie taki strukturalny problem?
2: To jest problem trochę kulturowy, to znaczy Polacy, w tym polska klasa polityczna, mało uczestniczy w polityce międzynarodowej i też się nią mało interesuje. No i problemy kulturowe zmienia się poprzez jakiś rodzaj wychowania społecznego, nazwania problemów i przekraczania ich, ale to jest też problem organizacyjny, bo jeżeli nie ma żadnej, nie wiem, jednostki w administracji odpowiedzialnej za organizowanie i kontrolowanie tego, jak prowadzimy nasz lobbying w Stanach, czy jak przygotowujemy naszych polityków do wizyt, to po prostu się to nie dzieje. Żeby politycy jeździli regularnie i byli dobrze przygotowani, musiałaby istnieć jakaś grupa ludzi, która nad tym pracuje. W tej chwili takiej grupy w administracji w żadnym miejscu nie ma. Nie ma ustanowionego takiego celu. Nie ma na to zaalokowanych pieniędzy. Pieniądze są wyłącznie na bilety lotnicze. Natomiast na jakość tego, co się mówi na spotkaniach, już nie ma ani pieniędzy, ani troski, ani uwagi. Więc po prostu obszar, który jest niezarządzany, zostawiony sam sobie, stabilizuje się na jakimś miernym, przypadkowym poziomie swojej jakości. I tak jest w tej kwestii.
1: Czyli można powiedzieć, że bardziej naszym politykom zależy na kwestiach wizerunkowych niż na interesie narodowym?
2: Obawiam się, że tak. W większości przypadków to twierdzenie byłoby słuszne. Dodam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie lobbying środowisk polskich i polonijnych. Ja mam wrażenie, że polska administracja do tego momentu, mimo upływu już ponad trzech dekad, nie wyszła ze schematu PRL-owskiego, to znaczy w PRL struktury dyplomatyczne, a także polski wywiad były po to, żeby dezintegrować środowiska opozycyjne wewnątrz Polonii. Ja mam wrażenie, że może już się nikt nie zajmuje dezintegracją opozycji, natomiast w taki nowy paradygmat, to znaczy organizacji środowisk polonijnych jako polskiego lobby politycznego, nie cepeli, nie pomachania biało-czerwoną flagą na paradzie raz na rok czy na święcie narodowym, zawodowy, mnie zrobienia sobie zdjęcia z ambasadorem czy z politykiem, ale robienia konkretnego lobbingu, przyjeżdżania z konkretnych stanów do Waszyngtonu przez Polaków mieszkających w tych stanach, mówienia kongresmenom, jesteśmy waszymi wyborcami, chcemy to i tamto, jak zrealizowaliście cele, które są dla nas ważne, jak głosujecie, albo przedstawiania polskich profesjonalistów i polskich biznesmenów jako tej elity Polonii i budowania w ten sposób wizerunku Polaków, sposób wizerunku Polaków jako grupy wpływowej w Stanach. Tego również nie ma na agendzie państwa polskiego. Jeżeli ktoś uważa, to bardzo proszę,

0: profesjonalne, czy podróżując, to współpraca z tym młodszym pokoleniem w systemowy sposób w administracji, wedle mojej wiedzy, za bardzo nikt nie prowadzi. Wystarczy spojrzeć na to, jak projekty polonijne są prowadzone. One raz są prowadzone w MSZ-cie, raz w Senacie. Senat to ma przy okazji. Senat nie jest w stanie, Senat, który rozdaje pieniądze na projekty dla Polonii i niby się w Polonii specjalizuje, co jest w ogóle nieprawdą. Moim zdaniem żadnej realnej specjalizacji tam nie ma. Senat nie jest w stanie w rozsądnych terminach rozstrzygnąć konkursów grantowych na projekty polonijne, przez co często one nie mogą być prawidłowo zrealizowane. Więc taki to jest poziom polityki. A w tym samym czasie inne narody, jak Ukraińcy, jak Izraelczycy, być może jak Niemcy, nawet państwa bałtyckie, działają po prostu profesjonalnie. Działają profesjonalnie, bardziej uparcie, bardziej konsekwentnie.
1: Zdaniem czołowego polskiego geopolityka Jacka Bartosiaka, błędem w modernizacji polskiej armii jest przygotowywanie polskiej armii jako pomocniczej armii Stanów Zjednoczonych, a nie samodzielnej armii ze zbudowanymi własnymi zdolnościami obronnymi. Czy pan podziela te obawy właśnie pana Jacka Bartosiaka?
0: Wydaje mi się, że taki problem występował, natomiast pierwsza debata nad tym problemem została przeprowadzona, opisana na konferencjach i w książkach już 15 lat temu. Świętej pamięci generał Skrzypczak był jednym z prekursorów takiego zwrotu w kierunku myślenia o obronie naszego terytorium, a nie tylko formatowania polskiej armii jako armii ekspedycyjnej, mającej towarzyszyć Stanom Zjednoczonym w misjach zagranicznych. W związku z czym to nie jest punkt widzenia oryginalny. Powiedziałbym, że to jest punkt widzenia w tej chwili należący do głównego nurtu myślenia polskiej obronności, że musimy przygotować zdolności obrony swojego własnego kraju. Natomiast pytanie jest zawsze o balans zdolności i jakby balans pomiędzy tym, ile liczymy na siebie, ile liczymy na sojuszników. Jeszcze całkiem do niedawna popularnym wśród polskich generałów i polskich polityków był taki pogląd, że w wypadku ataku na Polskę musimy wytrzymać 2 tygodnie, a po 2 tygodniach przyjdą do Polski, czy przyjadą wojska sojusznicze, które pomogą nam wygrać i obronić siebie i przy okazji sojusz. W tej chwili myślę, że po tym, jak obserwujemy, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, jakie są możliwości rosyjskie, jaki jest poziom często niezdecydowania i dezorganizacji wśród liderów państw europejskich i w samych Stanach Zjednoczonych. Myślę, że wszyscy korygują ten optymizm z ostatnich dekad i zaczynają zdawać sobie sprawę, że musimy być gotowi do operacji obronnej, która może trwać na przykład nie przez 2 tygodnie, ale przez wiele miesięcy, albo po prostu generalnie będzie prowadzona własnymi siłami i być może siłami nielicznych sojuszników w oparciu o wsparcie zaopatrzeniowe czy wywiadowcze. I to jest sytuacja, to jest myśl dość nowa i to rzeczywiście Jacek Bartosiak ze swoją ekipą Strategy and Future wyprzedzili debatę i wcześniej zwracali uwagę na to wyzwanie i na to zagrożenie niż inni. Natomiast pozostaje też pytanie technologiczne, to znaczy w jaki sposób budować własne zdolności obronne, tak żeby one były suwerenne, gdzie technologiczne systemy informatyczne, rozpoznanie satelitarne odgrywają ogromną, w zasadzie kluczową rolę i my tymi zdolnościami nie dysponujemy, więc można by powiedzieć, że spojrzenie jest moim zdaniem słuszne, natomiast wyzwanie jest tak wielkie, że nikt, włącznie z samym Jackiem Bartosiakiem, nie przedstawił na razie kompleksowego rozwiązania, jak to właściwie osiągnąć, poza tym, że po prostu trzeba kolejne luki wypełniać, kolejne braki naprawiać i uzupełniać kolejne kompetencje, których jest bardzo wiele, no bo całe nasze zaopatrzenie i organizacje sił zbrojnych oparte są o systemy pochodzące z importu i tak naprawdę pojedyncze elementy czy komponenty produkujemy w Polsce. Natomiast całościowo zaopatrzenie nowoczesnych sił zbrojnych jest realizowane w oparciu o współpracę z zewnętrznymi firmami, z zewnętrznymi koncernami. Ja uważam, że docelowo powinniśmy mieć politykę przemysłową, zbrojeniową i obronną, budowaną na zasadzie może nie całkowitej samowystarczalności technologicznej czy przemysłowej, bo to jest niemożliwe, ale kontroli technologii i możliwości uzupełniania łańcuchów dostaw lub uzupełniania działania systemów, tak żeby nam nikt tego wszystkiego nie pozabierał, nie powyłączał. Natomiast w tej chwili jakby wydaje mi się, że i wojskowi, i politycy mają świadomość, że tak powinno być, a jednocześnie tak nie jest z powodu ograniczeń technologicznych i budżetowych.
1: Rozumiem, a czy właśnie nie wydajemy za dużo na te stare systemy obrony, na przykład na czołgi, zamiast na systemy na przykład bezzałogowe, jak Ukraina, żeby wykorzystywać tę sztuczną inteligencję w armii?
0: Bardzo trudno powiedzieć. Kogo się nie zapyta, to jest trochę inna opinia. Powiedziałbym, że wysokiej klasy specjaliści od strategii, bo zadawałem to pytanie i polskim oficerom i oficerom z zagranicy czy ekspertom i odpowiedź, która dominuje, jest taka, że trzeba wydawać i na to, i na to. I to nie

0: jest odpowiedź nowa. W zasadzie od dawna, kiedy mamy rozwinięte siły zbrojne, to dominowała taka doktryna, że trzeba mieć lotnictwo i wojska lądowe i marynarkę wojenną i flotę. Jeżeli ktoś ma dostęp do mórz albo morza i transport morski odgrywa istotną rolę w jego polityce, tak jest w przypadku Polski. A w tej chwili doszła nam domena cyber, doszła nam domena kosmos i w miarę, można by powiedzieć, rozwijania się postępu technologicznego czy społecznego, po prostu dochodzą te nowe domeny, o które musimy też zadbać. Więc to nie jest wybór, powiedziałbym, typu to albo tamto, to jest kwestia obowiązku zadbania i o jedno, i o drugie. I teraz pytanie trudne, bardzo trudne o proporcje. No, posiadanie, bycie państwem, które musi umieć bronić swojego lądu i nieposiadanie czołgów, no nie jest to, jesteśmy w tej chwili armią, która nie posiada nowoczesnych wozów bojowych piechoty. Ministerstwo Obrony zamówiło 100, żołnierze mówią, że potrzebne jest 1000. I teraz pytanie, czy mamy kupić drony, nie kupując... Czy mamy kupić drony, nie kupując bojowych wozów piechoty? Na pewno drony trzeba kupować, natomiast bojowe wozy piechoty też mają jakąś swoją rolę. I teraz pytanie o proporcje, to już jest moim zdaniem pytanie bezpośrednio do oficerów planujących po prostu sposób organizacji jednostek dostosowanych do najnowszych jakby wniosków z toczących się wojen. Przy czym znów tutaj jest ogromna rozbieżność zdań, jeżeli się rozmawia. Dlatego, że niektórzy biorą wprost 1:1 doświadczenia z Ukrainy, a inni mówią, no tak, doświadczenia z Ukrainy są pouczające, ale kolejna wojna nie będzie wyglądała inaczej, tak jak na Ukrainie, tylko inaczej. Poza tym ten front na Ukrainie się ustabilizował. To nie jest w żadnym sensie w tej chwili wojna manewrowa, to jest w pewnym stopniu wojna pozycyjna. Natomiast my powinniśmy szykować się do wygrania kampanii, która nie ma charakteru pozycyjnego, zrównoważonego, ograniczonego zakresowo-terytorialnie, jeżeli chodzi o rodzaj konfliktu, tylko powinniśmy być przygotowani do wygrania konfliktu pełnoskalowego i dynamicznego. I no, ostatecznie, jak się wejdzie w te szczegóły, to się okazuje, że po prostu trzeba inwestować w różne rodzaje, ale przede wszystkim, moim zdaniem, za dużo mamy skupienia na inwestycjach, a za mało na używaniu tego sprzętu. Kluczowi ostatecznie są ludzie, którzy są przeszkoleni, zgrani, potrafią i chcą używać tego całego sprzętu. Kluczowe są rezerwy, których nie mamy. Kluczowe jest też morale i powiedziałbym, że często jak się rozmawia z oficerami, to można usłyszeć to coś takiego, że sprzęt może być taki lub może być trochę inny, ale właśnie najważniejsze jest, żeby on po prostu był. Ja zwracam uwagę, że my mamy w Polsce sformowane jednostki, które w ogóle nie mają uzbrojenia. Na przykład żołnierze są pozatrudniani, służą rok czy dwa lata, czekają na sprzęt i nie ma jasnego planu, kiedy ten sprzęt ma nadejść. No, nie będę mówił, proszę mi wybaczyć, ale rozumiem. Każdy specjalista od wojskowości jest w stanie wskazać więcej niż jeden rodzaj wojska, który powinien mieć uzbrojenie stare, nowe, jednego producenta czy innego, ale po prostu powinien mieć, a go nie ma. No, nie mówię o karabinach, mówię o rzeczach większych, które są potrzebne do bardziej wyspecjalizowanych ćwiczeń i do bardziej konkretnych działań obronnych.
1: Dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.
0: Chociaż nawet jeżeli chodzi, jeszcze dodam, że nawet jeżeli chodzi o to słynne wyposażenie osobiste żołnierzy, to i w tym obszarze mamy zaległości, które wychodzą praktycznie przy każdym wezwaniu ćwiczeń na żołnierzy, przepraszam, na rezerwistów, na ćwiczenia wojskowe, rezerwy. I oczywiście MON próbuje to uzupełniać, ale to wszystko idzie tak strasznie wolno, że prowadzi później do takiej właśnie w demoralizacji czy osłabienia morale społeczeństwa, no ponieważ wszyscy mają wrażenie, że po prostu nie wiem, coś tutaj fundamentalnie nie działa. Także mamy mnóstwo luk do wypełnienia i to nie jest taki prosty wybór, kupić czołg czy drona, to jest tak naprawdę, to są setki pozycji, które muszą być gotowe i czekać na żołnierzy i wdrożone i skoordynowane na poziomie informatycznym, bo armia to system, armia to nie pojedyncze komponenty, armia to system i to wszystko musi ze sobą współgrać. Także życzę wszystkim, żeby zakończyć pozytywnie, życzę wszystkim, którzy przy tym pracują, powodzenia i obyśmy tą obronność wzmacniali i po prostu poprawiali na każdym odcinku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi.
2: 7:09. Gość poranka.